Polowanie. Taki podtytuł nadano, zresztą bez wiedzy kompozytora, 17. kwartetowi smyczkowemu Wolfganga Amadeusza Mozarta. Usłyszeliśmy go w interpretacji kwartetu zagrzebskiego, który wystąpił w stolicy Chorwacji w grudniu 2023 roku. Drugą propozycją ze strony kameralistów był wtedy kwartet smyczkowy G-moll op. 10 Claude'a Debussy'ego.

To był jedyny kwartet smyczkowy Claude'a Debussy'ego, opus 10 w tonacji G-moll. Wykonał go kwartet zagrzebski, a nagranie powstało podczas koncertu tego zespołu 2 grudnia 2023 roku. Za chwilę wrócimy do rejestracji Radia Chorwackiego. Usłyszymy zjawiskową mszę Borisa Papandopulo. Najpierw na antenie dwójki zagości jednak muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Narodowa Orkiestra Radia Rumuńskiego wykonała uwerturę do opery Uprowadzenie z Seraju Wolfganga Amadeusza Mozarta. Dyrygował Władimir Lungu. Teraz czeka nas mistyczne doświadczenie, czyli churalne śpiewy mszy chorwackiej Borisa Papandopoulo. Szczególnie w przeszywającej odpowiedzi chóru na intonację tenora już na samym początku mszy.

To była msza chorwacka demol Borisa Papandopulo. Słuchaliśmy wykonania, w którym wzięli udział Nada Różdiak, sopran, Maria Klasicz, alt, Zrinko Soczo, tenor, Wladimir Różdiak, baryton oraz akademicki chór Iwan Goran Kowacicz w Zagrzebiu pod dyrekcją Wladimira Kranczewicza. Do usłyszenia po sygnale.

Tu radiowa dwójka. Trwa muzyczna noc Euroradia, w której mieszają się różne epoki, style i gatunki. Drugą część naszego spotkania rozpoczniemy od kompozycji Jana van Hilsego, niderlandzkiego twórcy, który urodził się w 1888 roku. Pisał w duchu późnego romantyzmu i specjalizował się w komponowaniu na kameralne składy. Jego dzieła są prawdziwą gratką dla osób poszukujących ciekawych faktur tworzonych przez relatywnie małą liczbę instrumentów. Przekonajmy się o tym, słuchając jego Nonetu w wykonaniu zespołu Viotta Ensemble.

Zespół Viotta Ensemble wykonał Nonet na 4 instrumenty dęte i 5 smyczkowych Jana van Hilsego. Ostatnią muzyczną propozycją w audycji będzie dziś muzyka fortepianowa Johannesa Brahmsa. Posłuchamy jego opusu 76 z utworami fortepianowymi, naprzemiennie capricciami i intermezzami. Przy fortepianie Robert Silverman.

0: W interpretacji Roberta Silvermana słuchaliśmy kapriciów i intermezzów z opusu 76 Johannesa Brahmsa. Kompozytor napisał je latem nad jeziorem Wörthersee w Austrii pod koniec lat 70. XIX wieku. I tym wakacyjnym akcentem kończymy muzyczną noc Euroradia. Do usłyszenia, Michał Dębski i Mateusz Nowosad.
1: Fantazja Polska.

Tu dwójka, słuchają nas państwo z Warszawy w czwartek, drugi dzień lipca. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba, witam i zapraszam na spotkanie z polską muzyką. Dawne arcydzieła, muzyczne odkrycia, które przez wieki czekały w bibliotekach, aż z powrotem ujrzą światło dzienne, czy też to, co bywa określane dość przyziemnym terminem muzycznych zabytków, czyli muzyka dawna, towarzyszyć nam będzie przez najbliższe pół godziny. A zaczniemy nasze dzisiejsze spotkanie od muzyki Jana Podbielskiego. Oto jego preludium w interpretacji Lilianny Stawarz.

Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy od krótkiego preludium Jana Podbielskiego, które na klawesynie wykonała Lilianna Stawarz. A teraz proponuję muzykę kompozytora, który na dobre zagościł w gronie tych największych postaci polskiej muzyki XVII wieku. Bartłomiej Pękiel, to o nim mowa. Wybitny twórca, autor licznych dzieł sakralnych, między innymi mszy. I jednej z nich posłuchamy za chwilę w Fantazji Polskiej. Będzie to Missa Brevis. Kompozycja, która wbrew swojej nazwie nie należy wcale do najkrótszych mszy kompozytora. Została przeznaczona na 4 głosy, alt, 2 tenory i bas. I podobnie jak najsłynniejsze dzieło tego gatunku autorstwa Pękiela, czyli Missa Pulcherrima, odznacza się mistrzowskim zastosowaniem techniki kontrapunktycznej. Posłuchajmy, śpiewają członkowie zespołu Il Canto.

To była Missa Brevis Bartłomieja Pękiela, która zabrzmiała na naszej antenie w wykonaniu muzyków zespołu Il Canto, a zespół poprowadził Michał Straszewski. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania sięgam po wybrane pieśni Fryderyka Chopina. Śpiewają Aleksandra Kurzak i Mariusz Kwiecień, na fortepianie gra Nelson Gerner.

Wybrane pieśni Fryderyka Chopina wykonali Aleksandra Kurzak, Mariusz Kwiecień i grający na fortepianie Nelson Gerner. I tak kończymy czwartkowe wydanie Fantazji Polskiej w Dwójce. Dziękuję.

0: Dziękuję Państwu za to spotkanie. Kłaniam się. Krzysztof Dziuba, do usłyszenia.
1: Słowo na dzień.
2: Świętych słów Ewangelii nie można czytać w pośpiechu. Każde słowo trzeba przyjmować powoli. Pani doktor Maria Miduch trafnie zauważa w jednej ze swoich książek, że Bóg zaledwie w jednym zdaniu wyraża coś, czego my nie zmieścilibyśmy w godzinnej przemowie. I dlatego na Boże słowa trzeba uważać. Nigdy nie można ostatecznie stwierdzić, że odkryło się ich ostateczny sens, prawdziwe znaczenie. Czytamy dzisiaj fragment Ewangelii według świętego Mateusza, opisujący uzdrowienie człowieka sparaliżowanego, potwierdza tę prawdę. Pobieżny czytelnik mógłby nie zauważyć niuansu zawartego już w pierwszych słowach. Przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: „Ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”. Zaraz. Po co przyniesiono tego chorego człowieka? Po to, żeby Jezus go uzdrowił. Bądźmy precyzyjni, żeby uzdrowił jego ciało. Skoro poznajemy tego człowieka z perspektywy jego choroby, bo ona w tym tekście zastępuje jego imię, to rozumiemy, że ona jest tu istotna. Tymczasem Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: „Ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”, czytamy. Ta krótka historia przekazuje nam przynajmniej trzy prawdy dotyczące grzechu. Pierwsza to ta, że grzech jest rodzajem choroby, niszczy człowieka. To, że wmówimy sobie, że jesteśmy zdrowi, to, że będziemy unikać spotkań z lekarzem, wcale nie sprawi, że choroba zniknie. Druga prawda. Choroba duszy jest groźniejsza od choroby ciała. Można być zdrowym fizycznie i jednocześnie cierpieć z powodu tego, co dzieje się w duszy. Człowiek chory duchowo jest nieszczęśliwy nawet wtedy, gdy jego ciało funkcjonuje bez zarzutu. To dlatego Jezus zaczyna od terapii duszy, uzdrowienia z choroby, która nosi nazwę grzech. Tak jak dobry lekarz. Możemy pójść do niego z jakąś sprawą, którą uważamy za jedyny i najważniejszy problem. A on jako specjalista widzi sprawę szerzej i wie, że aby móc wyleczyć to, o czym mówimy, musi zacząć od tego, czego sobie być może nie uświadamiamy. Trzecia prawda to ta, że Bóg ma władzę odpuszczania grzechów. Kiedy oczyścił chorego, uczeni w piśmie pomyśleli: „On bluźni”, a Jezus, znając ich myśli, rzekł: „Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach?”. A więc brak wiary w to, że Bóg może przebaczyć, że może uzdrowić duchowo, Jezus nazywa złą myślą. Są dwie przyczyny, dla których człowiek nie wierzy w to, że Bóg może przebaczyć. Pierwsza – nie dostrzega grzechu. A skoro nie ma grzechu, to nie istnieje potrzeba przebaczenia. Lub druga przyczyna. Człowiek przygnieciony ciężarem grzechu przestaje wierzyć w to, że Bóg może i chce okazać mu miłosierdzie, że pragnie tego bardziej niż sam grzesznik. Kiedy liczba czy ciężar grzechów przysłonią człowiekowi miłosiernego Boga, można poczuć, że życie traci sens. Staje się zbyt trudne. Wtedy dobrze, gdy znajdzie się ktoś podobny do przyjaciół chorego z Ewangelii. Ktoś, kto pomoże mu dotrzeć do najlepszego lekarza, który potrafi uzdrowić i ciało, i duszę.
3: Mówił ojciec Egidiusz Włodarczyk, Bernardyn.

0: Tu program drugi Polskiego Radia z Warszawy, jest punktualnie 6:00. Witamy Państwa o świcie i rozpoczynamy kolejny nowy dzień tego lata. Magdalena Wojtulanis za konsoletą, Katarzyna Fitzwilliams czuwająca nad całością, Michał Dębski, który wybrał dziś muzykę, i przed mikrofonem Marcin Pesta. Dzień dobry.
1: Poranek dwójki.
0: Mamy środę, 2 lipca, to 183 dzień roku. Słońce w znaku raka pojawiło się na horyzoncie o 4:19, zajdzie o 21:00. Dzień będzie trwał 16 godzin i 41 minut. Na życzenia imieninowe czekają dziś Bernardyn, Bożydar, Eugenia, Maria oraz Urban. Proszę przyjąć najlepsze życzenia, również od dwójki. Ze świąt nietypowych dziś Światowy Dzień Dziennikarza Sportowego, obchodzony w rocznicę utworzenia w 1924 roku w Paryżu Międzynarodowego Stowarzyszenia Prasy Sportowej. Dziś także Światowy Dzień UFO, to dla upamiętnienia rzekomego rozbicia się niezidentyfikowanego obiektu latającego, które miało mieć miejsce w 1947 roku w Roswell w Stanach Zjednoczonych.
1: Pogoda.
0: No, dziś nareszcie zrobiło się nieco chłodniej. Będzie sporo chmur z przejaśnieniami i okresami rozpogodzeniami. Miejscami przelotny deszcz, a na wybrzeżu możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem. Na pozostałym obszarze od 20 do 24 stopni. Wreszcie można odetchnąć. Najcieplej będzie na południowym wschodzie kraju, tam do 26 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany i dość silny, na zachodzie i w centrum w porywach do 60 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni.

0: Trudno o bardziej symboliczny początek poranka. Bachowski chorał Wachet auf, ruft uns die Stimme, czyli zbudźcie się, głos nas wzywa. Usłyszeliśmy w interpretacji oboisty Albrechta Mayera z towarzyszeniem zespołów English Consort i Trinity Baroque pod dyrekcją Juliana Poggera. 6:07. Premiera jednej z najbardziej uwielbianych komedii Williama Szekspira, Snu nocy letniej. 11 lipca zainauguruje nowy projekt Szekspir pod gwiazdami przez ponad miesiąc do 19 sierpnia Ogrodu Zamku Królewskiego w Warszawie przy Arkadach Kubickiego zamienią się w plenerową scenę. Reżyser Jakub Krofta zaprasza widzów do świata magii, miłosnych intryg i muzyki na żywo, który po zmroku ożyje w scenerii zamkowych ogrodów. Naszym gościem w poranku po 8:30 będzie aktor teatralny i filmowy Grzegorz Małecki, który wciela się w postać króla elfów Oberona. No i przez wakacje tym Oberonem będzie aż 34 razy. Zajrzymy do Paryża, skąd kolejną pocztówkę operową wyślą państwu Agata Kwiecińska i Adam Banaszak. Odwiedzimy także Lublin, gdzie trwa festiwal sztuki nad rzeką.
1: Postanowiłem zrobić taki wielki parawan, który będzie jednocześnie przypominać moje obrazy. I tak powstała ta praca, Oda do samotności, nawiązuje do takiego barokowego utworu, który mówi o wychwala samotność jako taki stan pożądany.
0: Wspólnie z Marią Czok wybierzemy się w podróż po letnich festiwalach teatralnych w Polsce i Europie. Wysłuchamy kulturalnych rekomendacji Benjamina Bukowskiego, reżysera i dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Nie zabraknie również zaproszenia na piknik Brzmienia Historii Dzień Cytadeli. Piknik organizowany z okazji stulecia Polskiego Radia i 125. rocznicy urodzin Mieczysława Foga. Jak zawsze zajrzymy też do naszego kalendarium.
2: Są piękne sceny, kiedy Mario Puzo razem z Coppolą piszą ten scenariusz.
3: O, przezabawne, przezabawne. Gotują spaghetti,
2: tak,
3: kłócą się o sos.
2: W tych białych gaciach, tak. I w tym podkoszulku białym, który tam miesza właśnie. No, taka esencja włoskości.
0: Wszystko się wyjaśni za niecały kwadrans. Będzie też przegląd prasy Tomasza Cudowskiego, a w 115. rocznicę urodzin Czesława Miłosza oczywiście przypomnimy poezję noblisty. Tak w skrócie wygląda nasz plan na dziś do 9:00.

0: Christoph Willibald Gluck, kompozytor kojarzony przede wszystkim z reformą opery, tym razem w muzyce instrumentalnej. Pierwszą część jego koncertu G-dur grali Emmanuel Paillet z orkiestrą kameralną z Bazylei pod dyrekcją Giovanniego Antoniniego. 14 minut po szóstej.
1: Kalendarium.
0: W 1566 roku zmarł Michel de Nostredame, czyli Nostradamus, francuski lekarz, astrolog i jasnowidz, lekarz króla Karola IX. Od 1550 roku zaczął wydawać kalendarze astrologiczne z przepowiedniami, Centuries Astrologiques, zbiór 704.

0: wierszy o niejasnej, rzekomo proroczej treści. Takiej treści, że Kościół katolicki umieścił je w indeksie ksiąg zakazanych. Z kolei w 1930 roku urodziła się Jadwiga Mackiewicz, pedagog, popularyzatorka muzyki, występująca przed dziecięcą widownią jako ciocia Jadzia. Od 1955 roku prowadziła koncerty dla dzieci z Filharmonią Narodową, a później także z Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy i Filharmonią Krakowską. Do stanu wojennego w 1981 roku prowadziła też audycje muzyczne dla dzieci w Polskim Radiu. A co jeszcze wydarzyło się pod datą 2 lipca?
1: Kiedy pierwszy raz przeczytałem Akademię Pana Kleksa, moje życie nigdy nie było już takie samo. Podejrzewam, że wielu z Państwa ma bardzo podobnie, a to wszystko dzięki Janowi Brzechwie. Ten poeta, satyryk, tłumacz literatury rosyjskiej i autor wielu popularnych utworów dla dzieci urodził się 60 lat temu.
2: Miałem ładny charakter pisma i w domu zawsze mówiono, on tak ładnie pisze, on powinien zostać pisarzem.
3: Miałem w rodzinie bardzo bliskiego krewnego, poetę, nazywał się Bolesław Leśmian. On był takim już znanym poetą i ja pod wpływem tym, że on pisał wiersze, też zacząłem pisać. Pierwszy wiersz mój napisałem, jak miałem 7 lat, o mojej siostrze. Potem zacząłem pisywać stale coraz częściej. Później, kiedy miałem już lat 15, napisałem jeden wiersz, który mi wydrukowano w piśmie. I to był wielki mój sukces pierwszy literacki. I od tego czasu stale pisuję dla dorosłych i dla dzieci.
2: Uważam, że utwory dla dzieci tylko wtedy są dobre, jeśli dorośli też mają chęć je czytać.
1: Zakładam, że Jan Brzechwa tę pieśń znał znakomicie. 116 lat temu urodził się Alfred Schütz, kompozytor, pianista i autor melodii do pieśni Czerwone maki na Monte Cassino.

0: Ostatnio wspominałem Państwu o rocznicy śmierci Marlona Brando. Dzisiaj natomiast mija 27 lat od śmierci Mario Puzo, autora słynnej powieści Ojciec Chrzestny, na podstawie której powstał równie sławny film.
1: Są piękne sceny, kiedy Mario Puzo razem z Coppolą piszą ten scenariusz.
2: Przezabawne. Gotują spaghetti,
1: tak,
2: kłócą się o sos.
1: W tych białych gaciach, tak. I w tym podkoszulku białym, który tam miesza właśnie rozmowę. Taka esencja włoskości.
0: Nie ukrywam, chciałbym zobaczyć to na żywo. 79 lat temu w Warszawie urodził się natomiast Karol Strasburger, aktor, który zagrał w filmach Agent numer 1, Wielki Szu, Noce i Dnie, a także w serialach Polskie Drogi, Kolumbowie, Karino czy 07 Zgłoś się. Widzom telewizyjnym znany jest jako gospodarz teleturnieju Familiada. Zapewne znakomicie Państwo pamiętają, że po tej scenie w Nocach i Dniach Strasburger stał się bożyszczem Polek, bo każda marzyła, żeby dostać tak zerwane nenufary.
3: Szkoda, że nie można się do nich dostać!

0: A jednak Karol Strasburger, a właściwie Józef Tolibowski się do nich dobrał. Do pewnego pamiętnika dobrała się natomiast Wisława Szymborska, poetka, eseistka, laureatka Literackiej Nagrody Nobla w 1996 roku, która urodziła się dokładnie 103 lata temu. Dzięki temu pamiętnikowi dostrzegła, że odziedziczyła po dziadku pewne cechy.
1: Kiedy czytałam po raz drugi ten pamiętnik, przypomniałam sobie, że tam dwie cechy, których nie wymienię, ja po dziadku mam. Natomiast na pewno nie mam tego rodzaju temperamentu. Dziadek był bardzo człowiekiem obraźliwym, wpadał z byle powodu czasem w furię. Był bardzo czuły na swoim punkcie, na punkcie swojego honoru. No i jeszcze weźmy pod uwagę to, że właściwie to był po prostu biedny tułacz, biedny człowiek, który nic już nie miał. Chodził od dworu do dworu, szukając pracy.
2: Najważniejsze rocznice, wydarzenia z 2 lipca i kilka ciekawostek przedstawił w naszym kalendarium Jakub Jamrozek.

0: To był menuet z 8 symfonii F-dur Ludwiga van Beethovena w interpretacji orkiestry rewolucyjnej i romantycznej pod dyrekcją Johna Eliota Gardinera. Czwartkowy poranek, 25 minut po 6. Wyruszamy na chwilę na północ, bo w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego zawisła wystawa Obrazy ruchome Macieja Jarczyńskiego. Większość prezentowanych na tej ekspozycji obrazów nawiązuje w różny sposób do pojęcia ruchu. Znalazły się na niej m.in. prace, w których autor dokonał plastycznego zapisu ruchu muzykujących postaci, tancerzy, instrumentalistów, wokalistów i dyrygenta. W mojej twórczości balansuje na granicy klasycznego obrazu i medium audiowizualnego, mówi artysta Maciej Jarczyński.
1: Moje działania, moje malarstwo często łączą się z muzyką, czy też właśnie z działaniami filmowymi. Jeśli chodzi o technikę, to nie mam jednej techniki pracy. Bardzo często łączę różne. Używam jednocześnie różnych farb, farb akrylowych, olejnych, tuszu, ołówka czy kredek, chociaż najczęściej są to farby akrylowe jednak. Często także eksperymentuję. Wychodzę poza płaskie formy, w których dodaję elementy z kartonu, z drewna, czy innych materiałów, jak folia czy tekstylia. Przez co obrazy stają się często, przynajmniej częściej, częściowo-przestrzenne. Czasami łączę nawet malarstwo z rzeźbą.
0: Część z prezentowanych prac można zobaczyć w najnowszym kilkuczęściowym filmie Macieja Jarczyńskiego zatytułowanym Wojna Palikowa. Inne zostały wykonane z myślą o nowych projektach audiowizualnych. Wystawa Obrazy ruchome potrwa w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego do końca lipca.

0: muzyka Jana Ladislava Duska, czeskiego kompozytora i pianisty przełomu XVIII i XIX wieku. Trzecią część sonaty F-dur na harfę i fortepiano grali Derek Bell i Joanna Leach. Czwartkowy poranek dwójki minęła 6:32.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: W 115. rocznicę urodzin Czesława Miłosza słuchamy w tym tygodniu wierszy poety związanych z miejscami jego dzieciństwa i młodości. Dziś będzie to opowieść o Wilnie. Urodzony w Szeteyniach, Miłosz od 1921 roku uczęszczał do gimnazjum imienia Zygmunta Augusta w Wilnie. Potem studiował na Uniwersytecie Stefana Batorego, najpierw na Wydziale Humanistycznym, bardzo szybko jednak przeniósł się na prawo. Wilno to miasto jego pierwszych literackich dokonań, poetyckiego debiutu, związku z grupą Żagary, no i wreszcie pracy w rozgłośni Polskiego Radia. Potem przeniósł się do Warszawy, na Wileńszczyznę i do Wilna. Miłosz po raz pierwszy po kilku dekadach pobytu na emigracji we Francji i Ameryce powrócił w 1992 roku. Zaproszono go na święto poezji niepodległej Litwy. Otrzymał wówczas honorowe obywatelstwo tego państwa. Wilno silnie obecne jest w jego poezji, na przykład w wierszu napisanym na emigracji w Berkeley w 1963 roku. Czyta go Andrzej Szczepkowski.
2: Nigdy od ciebie miasto. Nigdy od ciebie miasto nie mogłem odjechać. Długa była mila, ale cofało mnie jak figurę w szachach. Uciekałem po ziemi obracającej się coraz prędzej, a zawsze byłem tam. Z książkami w płóciennej torbie, gapiący się na brązowe pagórki za wieżami świętego Jakuba, gdzie rusza się drobny koń i drobny człowiek za plugiem, najoczywiściej od dawna nie żywi. Tak, to prawda, nikt nie pojął społeczeństwa ani miasta, kin Lux i Helios, szyldów Halperna i Segala, deptaku na Świętojerskiej, nazwanej Mickiewicza. Nie, nikt nie pojął. Nikomu się nie uda.

0: ale kiedy życie się strawi na jednej nadziei, że jakiś dzień już tylko ostrość i przezroczystość, to bardzo często żal.
1: Jutro, także w interpretacji aktora Andrzeja Szczepkowskiego, posłuchamy jednego z przedwojennych wierszy Czesława Miłosza, W mojej ojczyźnie. Tymczasem sięgamy po muzykę Fryderyka Chopina w nieco mniej znanym wydaniu.

choć Fryderyk Chopin kojarzy się przede wszystkim z muzyką fortepianową, no, pozostawił także 19 pieśni do słów polskich poetów. Jedną z nich jest Śliczny chłopiec do tekstu Bohdana Zaleskiego. Śpiewała Aleksandra Kurzak, której towarzyszył przy fortepianie Nelson Gerner. Czwartkowy poranek, 39 minut po szóstej. Czy spacer nad rzeką może zamienić się w wizytę w galerii sztuki? W Lublinie jak najbardziej. Trwa tam festiwal sztuki nad rzeką, który przenosi sztukę współczesną z muzeów i galerii do otwartej przestrzeni nad Bystrzycą. Wzdłuż tras spacerowych można odkrywać oryginalne instalacje, rzeźby i obiekty artystyczne stworzone specjalnie z myślą o tej lokalizacji. W wydarzeniu biorą udział artyści z różnych części Polski, reprezentujący różne

0: różne dziedziny sztuki współczesnej. Festiwal jest dostępny dla każdego, zarówno miłośników sztuki, jak i osób, które po prostu chcą ciekawie spędzić czas na świeżym powietrzu.
1: Pozytywne wrażenia, jestem drugi raz na tym festiwalu Sztuka nad Rzeką. Bardzo mi się podobają wszystkie prace, bez wyjątku. Budzą mój entuzjazm i refleksję, także pochwalam tą inicjatywę bardzo.
2: Basia Bańda.
3: A tu Tomek Rylewicz obok mnie.
2: To jest kwiat waleriany. Waleriana ma właściwości uspokajające i usypiające. I zależało mi szczególnie na tym uspokojeniu, bo właśnie żyjemy w tych trochę niebezpiecznych, niespokojnych czasach, gdzie mamy wokół siebie dużo stresu i napięcia, więc taki kwiat, myślę, przyda się każdemu gdzieś w pobliżu. No i dlatego powstał tu nad rzeką, a rzeka też sama w sobie uspokaja, więc myślę, że to jest odpowiednie miejsce dla tego kwiata.
4: Co mogę dodać jeszcze? No, tak jak mówiliśmy, no, rzeźba powstała z jakichś tam elementów z recyklingu, które pochodzą z ośrodków wypoczynkowych, czyli miejscem, które też nam się kojarzą z odpoczynkiem i relaksem. Zapraszamy do położenia się pod tą, że tak powiem, uspokajającą rzeźbą, no i uspokoić się po prostu.
2: Rzeźba ma chyba ponad 5 metrów i po prostu jest zbudowana na konstrukcji latarni jakby, tak naprawdę.
4: Plus elementy stalowe z ośrodków wypoczynkowych, tak to nazwijmy.
2: W kolorach takich różu i staraliśmy się dobrać kolory, które trochę przypominają rzeczywiście naturalne kolory tej waleriany. Czyli łodyga jest taka ciemniejsza, a kwiaty jaśniejsze.
5: Magda Linkowska, Warsztaty Kultury w Lublinie. Festiwal odbywa się, jak jego nazwa sama sugeruje, nad rzeką Bystrzycą w Lublinie, w bardzo charakterystycznym miejscu, na tyłach ulicy Przyjaźni i ulicy Firlejowskiej. W takim miejscu, które jest przepiękne, z którego widać Stare Miasto z jednej strony, wspaniała panorama historycznego centrum Lublina, z tyłu dwie dzielnice poprzemysłowe, a pomiędzy nimi duża zielona przestrzeń, taka trochę dzika, trochę niezagospodarowana. Nie ma tam latarni, nie ma dostępu do bieżącej wody, ale jest wspaniały kontekst natury, wspaniała skala i w tym miejscu postanowiłyśmy w zasadzie z dwoma innymi kuratorkami festiwal, którego kontekst określi właśnie ta przestrzeń, co oznacza, że festiwal nie ma hasła przewodniego, nie miała go pierwsza edycja, nie ma ta, bo wydaje nam się, że ta przestrzeń nad rzeką jest na tyle inspirująca i to się zresztą sprawdziło, że ona wystarczy do powstania znakomitych prac.
6: Bardzo przyjemnie, miło się jest przejść w taką pogodę, a szczególnie przy takich pracach, gdzie faktycznie jak się usłyszało trochę przedstawienie tych prac, to można było faktycznie pokontemplować na ich temat, więc to taki przyjemny spacer.
7: Jakub Ciężki. Jestem artystą, który tutaj wystawia na Festiwalu Sztuki nad Rzeką. Praca nazywa się Oda do samotności, natomiast no, tytuł jest dosyć przewrotny. Pomyślałem sobie, że jesteśmy nad rzeką, więc przydałby się parawan, bo to jest zjawisko częste nad polskimi akwenami, więc postanowiłem zrobić taki wielki parawan, który będzie jednocześnie przypominać moje obrazy. I tak powstała ta praca, Oda do samotności, nawiązuje do takiego barokowego utworu, który mówi o wychwala samotność jako taki stan pożądany, a Polacy właśnie dążą do takiego stanu nad akwenami i odgradzają się parwanami. Zazwyczaj jak maluję obrazy, to nie myślę o przestrzeni galerii. Dopiero tam komponuje się wystawę, tak, w zależności od tego właśnie wybiera się obrazy od samej galerii. Natomiast tutaj sytuacja jest odwrotna. Robi się pracę pod konkretną przestrzeń, czyli to była ta przestrzeń nad rzeką. Najpierw wybrałem przestrzeń, w której ma powstać ta praca. Pomyślałem, co ma tutaj być i dopiero później ona powstała. To było dosyć szybko przyszedł pomysł, bo wydała mi się taki bardzo oczywisty.
8: Bardzo mi się podobało to wydarzenie. W ogóle taki spacer w fajnym miejscu. Dużo dla siebie odkryłam. Fajne instalacje. Każda jest inna. No powiem, że chmurka ze szkła mi się bardzo podobała z dwóch względów, bo się świeci i że taka jest ciekawa, ale z drugiej strony to już taka ekologiczna tematyka, bo to jest szkło zbierane po całym województwie lubelskim. Bardzo fajnie.
9: Dzień dobry, Wiola Głowacka. Jestem związana z Lubinem jako artystka wizualna. Skończyłam tutaj wydział i cieszę się, że pokazałam nad rzeką pracę. Tak chyba z 2 tygodnie raz po raz przyjeżdżałam, dzięki też moim ekipie technicznej. Gieliśmy, spawaliśmy, robiliśmy to pod świetnikiem. Bardzo dziękuję za pomoc. Chciałam zostawić kawałek nieba w Lublinie, pracując z odzyskanym szkłem, więc stąd ten materiał, taki recyklingowy i te niebo nad Lublinem. To jest taka nazwa, którą chciałam stworzyć.

0: zauważyć. Kawa tego, co jest odrzucone na ziemi, prawda, pod krzakiem, pod, w parku, pod ławką, jest teraz takim estetycznym tutaj elementem instalacji. I jeszcze się zmienia pod wpływem światła, słońca i warunków chyba pogodowych oraz pór roku, bo szkło współpracuje ze światłem, więc to jest taki dodatkowy efekt.
1: Inicjatywa jest świetna moim zdaniem. Moja ulubiona praca to Wiola Głowacka i jej Niebo nad Lublinem. Jest zaskakujący, piękny, także jeszcze to, że jest praca wykorzystująca materiał z recyklingu, to tak myślę, że wpisuje się we współczesne trendy i że jest umiejscowiona właśnie w tym miejscu, że panorama Lublina to było takie zaskakujące, że ta chmura rzeczywiście jest nad Lublinem. Świetnie. W ogóle świetny pomysł festiwalu. Wszystkie prace są super, więc bardzo pozytywnie oceniam.
2: Tegoroczna druga odsłona Festiwalu Sztuki nad Rzeką potrwa w Lublinie do 16 sierpnia. By łatwo odnaleźć wszystkie prace, organizatorzy przygotowali bezpłatną mapkę festiwalu, którą można pobrać na stronie Warsztatów Kultury w Lublinie, a na spacer szlakiem Sztuki nad Rzeką wybrała się z mikrofonem Anna Kowalowa.

0: To był finał symfonii G-dur Michała Haydna w nagraniu orkiestry kameralnej z Lozanny pod dyrekcją Christiana Zachariasa. Dwójkowy poranek za 12 minut, siódma.
1: Przegląd prasy.
0: A w wakacje o tej wczesnej porze zaglądamy do czwartkowych gazet. W studiu pojawił się już Tomasz Cudowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Co dziś ciekawego znalazłeś na stronach kulturalnych?
2: Najpierw będzie Wyborcza. Zaczynamy od Wyborczej, bo tutaj dwie recenzje dwóch filmów. Jednego kontrowersyjnego, a drugiego zupełnie nie, powiedzmy. Najpierw Citizen Vigilante. No właśnie, tu Marta Górna nie jest najlepsze jego zdania i to tak bardzo enigmatycznie mówiąc. Rzadko się zdarza, żeby swoją opinię wyrażać wprost w tytule, a tytuł recenzji brzmi: to obrzydliwy gniot. O głównym bohaterze tak pisze: pozuje na samotnego mściciela, niby działa w społecznym interesie, ale bliżej mu do psychopatycznego mordercy. To właśnie bohater nowego filmu niemieckiego reżysera.

A Uwe Bolla, Citizen Vigilante, udaje kino sensacyjne, jest jednak radykalnym manifestem antyimigranckim. No i przede wszystkim celuloidowym gniotem, o którym głośno jest jedynie z powodu skandalicznej treści. Oglądanie go odbiera człowieczeństwo i nadzieję w ludzkość. Dystrybucja, produkcja.

0: ludzi. Wszystko to wieje cynicznym skokiem na kasę i wykorzystywaniem panujących na świecie antyimigranckich nastrojów, pisze publicystka. A dwa słowa o fabule. Film opowiada o milionerze nazwiskiem Sanders, który jest właścicielem kilkuset mieszkań w Europie, ma sporo roboty z najemcami, a wciąż znajduje jeszcze czas na to, by wymierzać sprawiedliwość. Problem w tym, że to, co mówi Sanders, brzmi jak nastolatek, który odkrył właśnie Heideggera, obejrzał Życzenie śmierci z Bronsonem o kilka razy za dużo i wykształcił w sobie jeszcze zapędy kaznodziejskie. Jego nienawistne wywody bywają groteskowe, a właściwie byłyby, gdyby nie były aż tak ohydne, pisze recenzentka. No, rzadko się zdarza.
1: Ale w internecie dużo jest właśnie takich recenzji. Ja tu na Wirtualnej Polsce otworzyłem sobie populizm, rasizm i fatalne kino. Także chyba nie będziemy oglądać.
0: No, ale być może na niektórych zadziała jak Magnus, tak, takie, taka,
1: taka recenzja.
0: Właśnie. A teraz film, który jest kompletnie, jak się wydaje, niekontrowersyjny, bo na sąsiedniej stronie Maja Staniszewska w pierwszych zdaniach już zachęca: chodźcie do kina. Nie tylko dlatego, że tam jest chłodno, ale dlatego, że tylko tam można razem z obcymi ludźmi, czasem bardzo małymi, wspólnie się śmiać, wzruszać, a czasem trochę bać. Oglądają jak małe żółte stworki kręcą film o potworach. Minionki zaczęły jako trzecioplanowi bohaterowie filmu Jak ukraść księżyc, gdzie były na służbie głównego złoczyńcy, szybko jednak wybiły się na niepodległość. To dwa słowa o historii tych postaci. A w najnowszym filmie zatytułowanym Minionki i straszydła, który jest w kinach od wczoraj, w tym filmie żółte stworki trafiają do Hollywood lat 20. i postanawiają nakręcić horror. Zanim to się jednak stanie, szukają pana, któremu mogłyby służyć. Podczas wędrówki po amerykańskiej pustyni natykają się na złodzieja uciekającego konno z workiem pieniędzy. Uznają, że to będzie ich nowy szef. Okazuje się jednak, że trafiły na plan filmu i zostały ku rozpaczy reżysera jego drugoplanowymi bohaterami. Szefowie wytwórni filmowej są jednak zachwyceni, chcą minionków w każdym filmie. I tak żółta ekipa zostaje gwiazdami Hollywood niemej ery. To mnie zachęciło. A jeśli państwo się zastanawiacie, gdzie jeszcze można przetrwać upały, to Gazeta Polska codziennie podsuwa taką opcję: letnie festiwale organowe. Latem trudno narzekać na brak koncertów pod gołym niebem. Równie ciekawy muzyczny świat kryje się jednak za murami katedr, bazylik i klasztorów. Dla jednych będą one przystankiem na trasie zwiedzania, dla innych schronieniem przed upałem lub kapryśną pogodą. To właśnie tam w najbliższych dniach rozpoczynają się kolejne wakacyjne festiwale organowe, które od Bałtyku po Małopolskę przyciągną wybitnych artystów z Polski i zagranicy, pisze Anna Krajkowska. Co ważne, takie festiwale, te festiwale organowe dziś nie są przeznaczone wyłącznie dla melomanów. Coraz częściej trafiają na nie turyści, którzy przyszli po prostu zwiedzić zabytkową świątynię, a zostają na recital lub koncert kameralny. I tutaj cały rozkład jazdy, można by powiedzieć, jeśli chodzi o te festiwale, rzeczywiście od Bałtyku po Małopolskę, więc tylko wybrane pozycje. Zaproponujmy, już w najbliższą sobotę rozpocznie się 22. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Jędrzejowie, w historycznym archiopactwie cysterskim. Tego samego dnia kolejny koncert odbędzie się także w ramach 59. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej we Fromborku, gdzie publiczność usłyszy recital Adama Kowalskiego. Z kolei na Mazurach zainaugurowana zostanie 48. edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Giżycku.
1: Dziękuję. A jeszcze coś, jeszcze coś z internetu.
0: Tak, jeszcze z internetu. Na koniec jeszcze informacja nawiązująca też do tych upałów. Informacja, która obiegła światowe serwisy. Można ją znaleźć na przykład na portalu informacyjnym stacji RTL. Otóż z powodu skrajnie wysokich temperatur panujących we Francji, wieża Eiffla urosła o około 10 cm, podają serwisy. No, wynika to oczywiście z faktu, że podczas nagrzewania się metalowa konstrukcja wieży rozszerza się i nawet precyzyjnie wiadomo jak bardzo, mianowicie o około 2 cm na każde 10 stopni. No, na szczęście, gdy temperatura spada, ten zabytek, ta konstrukcja wraca do swoich poprzednich rozmiarów. No i ten proces dzieje się stopniowo, więc zwiedzając nic nie grozi, oczywiście oprócz udaru ciepła.

Ale wieża Eiffla jest dumna, 10 centymetrów wyższa. To jest ta pozytywna strona upałów. Dziękuję bardzo. Tomasz Cudowski powróci do Państwa już za niecałą godzinę. Za 5 minut siódma przed nami jazzowy standard Clifforda Browna w wykonaniu saksofonisty Stana Getza i tria Andrzeja Trzaskowskiego.

0: Autopromocja.
1: Wakacje, czas zacząć. Gauthier Capuçon, Piotr Anderszewski, Fatma Said, Filip Żaruski, Jakub Józef Orliński. To tylko niektórzy z artystów, których płyty będzie można wygrać w konkursie Płyta na lato. Od poniedziałku do piątku w audycji Koncert w porze lunchu około godziny 15.30 zadamy Państwu pytanie. A od tego, jakiej udzielą Państwo odpowiedzi, zależeć będzie ewentualna wygrana. Jest o co walczyć. Płyta na lato. Regulamin dostępny na stronie internetowej polskieradio.pl w zakładce Dwójka Konkursy.
0: Autopromocja.
2: Właśnie minęła siódma.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Maria Pomianowska.
2: A my witamy w drugiej godzinie.

0: naszego spotkania. Magdalena Wojtulanis, Katarzyna Fitzwilliams i przed mikrofonem Marcin Pesta. Będziemy z Państwem do dziewiątej.
1: Poranek dwójki.
0: Dziś jest środa, 2 lipca, 183 dzień roku. Słońce w znaku raka zajdzie o 21. Dzień będzie trwał 16 godzin i 41 minut. Bernardyn, Bożydar, Eugenia, Maria oraz Urban to solenizanci, którym składamy najlepsze życzenia imieninowe. Ze świąt nietypowych dziś Światowy Dzień Dziennikarza Sportowego, a więc ukłony dla wszystkich, którzy relacjonują sportowe emocje. A dla miłośników zagadek Światowy Dzień UFO w rocznicę słynnego incydentu w Roswell, czyli rzekomego rozbicia się niezidentyfikowanego obiektu latającego w 1947 roku. Czas na pierwsze dziś wiadomości kulturalne, które przedstawi Jan Kantyzienko.
2: Dzień dobry. Bezcenna pamiątka wraca do Krakowa. Dokładnie dzisiaj ministra kultury Marta Cienkowska przekaże do Muzeum Narodowego w Krakowie pierścień króla Zygmunta Starego. Pierścień, będący jedną z najcenniejszych pamiątek po polskim królu, został zwrócony przez Niemcy. Po krótkiej prezentacji w Warszawie, która dobiegła już końca, zabytek ponownie będzie stanowił część kolekcji książąt Czartoryskich, mówi Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.
3: Mamy już przygotowane na niego miejsce. Znajdzie się w sali Jagiellońskiej, w Pałacu Czartoryskich, w pobliżu innych zabytków z epoki Jagiellonów, właśnie króla Zygmunta I Starego, a więc będzie w znakomitym miejscu, będziemy miał osobną gablotę, będziemy się wszyscy z niego bardzo cieszyć.
2: Zanim pierścień powrócił na swoje miejsce do Krakowa, jego historia była następująca. W dniu pogrzebu władcy Zygmunta Starego pierścień na palec małżonka nałożyła królowa Bona Sforza. Został wydobyty z krypty w 1791 roku przez historyka Tadeusza Czackiego w celu zabezpieczenia go przed grabieżą. Królewskie pamiątki, wawelski skarbiec zostały bowiem rozkradzione przez Prusaków po upadku powstania kościuszkowskiego. W 1813 roku klejnot trafił w ręce księżnej Izabeli Czartoryskiej, która przez lata przechowywała go w swoim muzeum w hebanowej szkatułce królewskiej wraz z innymi pamiątkami. Ta skrzynia została skradziona przez niemieckie wojska w czasie okupacji. Pszczelarstwo na Śląsku Opolskim oraz tradycja wykonywania światów i ozdób z opłatka na Lubelszczyźnie to dwie nowe pozycje na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Jest tworzona od 2013 roku i liczy w tej chwili 129 pozycji dokumentujących żywe tradycje, zwyczaje i umiejętności przekazywane z pokolenia na pokolenie. Te dwie nowe, pszczelarstwo na Śląsku Opolskim, to tradycja, która obejmuje nie tylko prowadzenie pasiek i pozyskiwanie produktów pszczelich, ale też całą bogatą kulturę związaną z roślinami miododajnymi, kulinariami, wykorzystaniem wosku i lokalnymi zwyczajami. Z kolei tradycja wykonywania światów i ozdób z opłatka na Lubelszczyźnie jest charakterystyczną formą bożonarodzeniowej plastyki obrzędowej, szczególnie związanej z Lubelszczyzną. Najstarsze wzmianki o niej pochodzą z XIX wieku, ale zwyczaj ten jest najprawdopodobniej starszy, choć ze względu na nietrwałość opłatków trudno dokładnie określić jego początki. Z opłatków wykonuje się zarówno proste ozdoby choinkowe, jak i misterne konstrukcje zwane światami. W XX wieku ta tradycja niemal całkowicie zanikła. Na Lubelszczyźnie odrodziła się dzięki twórcom ludowym, warsztatom i działaniom edukacyjnym. Te współczesne światy i inne ozdoby z opłatka zachowują dawną symbolikę, jednocześnie są świadectwem lokalnego rękodzieła i żywego dziedzictwa kulturowego. Naukowcy z Poznania chcą odkryć tajemnicę bocianów. Żeby lepiej poznać ten gatunek, kontynuują projekt znakowania ptaków. W tym roku oznaczyli najwięcej, 600 osobników. 150 z nich zostało wyposażonych w e-obrączki śledzące lokalizację, a 17 w plecaki z miniaturowymi kamerami. Dzięki podobnym badaniom, które przeprowadzili rok temu, dowiedzieliśmy się, że liczba bocianów rośnie. Żerują one na wysypiskach śmieci, szczególnie chętnie w państwach Półwyspu Iberyjskiego, mówi Polskiemu Radiu profesor Piotr Tryjanowski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Zwiększa się znaczenie składowisk odpadów względem tradycyjnych miejsc, gdzie żerowały bociany, czyli łąk, czyli pól uprawnych. To widzimy na pewno.
2: W tym roku naukowcy sprawdzają też między innymi to, w jaki sposób wyjątkowe warunki atmosferyczne przełożą się na zachowania bocianów.
4: W kwietniu mieliśmy nawet gradobicie, później w maju było przeplatanie gorących i zimnych dni, a z drugiej strony no teraz w końcówce czerwca no te

0: ekstremalnie wysokie temperatury, więc no nic dobrego, tak powiem. No wszystkie ekstrema pogodowe wpływają nie najlepiej.
1: Pierwsze wnioski z obserwacji już są. Naukowców zaskoczyło zróżnicowanie wieku piskląt. Pierwsze przyszły na świat w połowie maja, ostatnie pod koniec czerwca. Zgodnie z przewidywaniami badaczy, większość z nich opuści gniazda już za kilka tygodni, a miesiąc później rozpoczną swoje tradycyjne sejmiki przed jesienną migracją. Polak wśród finalistów konkursu dyrygenckiego imienia Gustawa Mahlera w Niemczech. Jakub Przybycień z Polski zakwalifikował się do finału konkursu w Bambergu. Pozostali dwaj finaliści to Siewa Borzak z Włoch i Simon Cluse z Francji. Po publicznych próbach z Bamberską Orkiestrą Symfoniczną wystąpią na koncercie finałowym jutro, po którym zostaną ogłoszeni laureaci. Program ma na celu sprawdzenie zakresu stylistycznego kandydatów. Zawiera fragmenty piątej symfonii Mahlera i jednej z wybranych symfonii Haydna, a także dzieła Beli Bartoka, Arnolda Schönberga i Tomasza Adesa. Pierwsza nagroda to 30 tysięcy euro, drugie to kolejno 20 i 10 tysięcy. Laureat może też liczyć na angaż dyrygencki w Bamberskiej Orkiestrze Symfonicznej. Założony w 2004 roku konkurs Mahlera jest otwarty dla dyrygentów poniżej 35 roku życia. To jest jego ósma edycja, a Polak finalista, czyli 31-letni Jakub Przybycień, został niedawno mianowany asystentem dyrygenta Boston Symphony Orchestra na okres 2 lat. Obecnie mieszka w Zurichu, w Szwajcarii, ale wychowywał się i studiował w Polsce, osiągając wczesne sukcesy jako skrzypek, zanim ukończył licencjat z dyrygentury na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Wynik konkursu dyrygenckiego Mahlera już jutro, a to były wiadomości kulturalne. Bardzo dziękuję za uwagę, zachęcam do słuchania kolejnego wydania o 9:00 i śledzenia wiadomości na naszym portalu.
2: Pogoda. Dziś wreszcie zrobi się trochę chłodniej. Na niebie będzie sporo chmur, ale pojawią się też przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami przelotnie popada deszcz, a na wybrzeżu mogą wystąpić także burze. I teraz temperatura maksymalna 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem. Na pozostałym obszarze od 20 do 24 stopni, a najcieplej będzie na południowym wschodzie, tam aż do 26 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany i dość silny na zachodzie i w centrum w porywach do 60 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni.
3: Reklama. Paderewski na Ujazdowie to czwarta edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września w każdą sobotę o godzinie 16. Wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte. Partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszamy.
4: W te wakacje możesz podróżować z Operą Krakowską. Spotkajmy się w górach, w Krynicy Zdroju, na Tosce i Zemście Nietoperza. Odwiedzimy także Busko-Zdrój i Gładyszów. Nad morzem zajrzymy do Gdańska na wyjątkowy koncert Muzeum Człowieka Penderecki in Memoriam. Wybierzmy się razem za granicę, w Bułgarii, pokażemy Bonesforce, a z Nabucco odbędziemy nawet podróż w czasie dzięki niezwykłej scenerii antycznego teatru w Płowiewie. Wszystko to w ramach 27. Letniego Festiwalu Opery Krakowskiej. Partnerem medialnym festiwalu jest program Drugi Polskiego Radia. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Habemus Papam.
4: Plebiscyt polskieradio.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
3: Reklama.
2: Czwartkowy poranek dwójki.

10 minut po siódmej, najwyższy więc czas sięgnąć po naszą płytę tygodnia. Od poniedziałku słuchamy najnowszego albumu Mahana Esfahaniego, wybitny klawesynista pochodzący z Iranu, od lat związany z europejskim życiem muzycznym. Tym razem sięgnął po koncerty Jana Sebastiana Bacha, towarzyszy mu zespół Britten Sinfonia, a całość ukazała się nakładem wytwórni Hyperion jako podwójny album. Jeśli chcieliby Państwo, aby ta płyta trafiła do Państwa domowej kolekcji, czekamy na wiadomości pod adresem mailowym poranek@polskieradio.pl. Mamy również nagrodę dodatkową, to wydane przez Filharmonię imienia Traugutta śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza, pięciopłytowy aż album, uhonorowany w tym roku nagrodą Fryderyka. No i wracamy do naszej płyty tygodnia i muzyki Jana Sebastiana

0: fragment zaledwie pierwszej części koncertu klawesynowego D-moll Jana Sebastiana Bacha z naszej płyty tygodnia. Grał pochodzący z Iranu Mahan Esfahani z zespołem Britten Sinfonia. No i wciąż mają Państwo szansę na zdobycie tego bachowskiego podwójnego albumu. Czekamy na zgłoszenia mailowe. poranek@polskieradio.pl. Jest kwadrans po siódmej.
1: Poranek dwójki.

0: W tej godzinie naszego spotkania zaprosimy Państwa na piknik muzyczny Brzmienia Historii Dzień Cytadeli. Piknik organizowany z okazji stulecia Polskiego Radia oraz 125. rocznicy urodzin Mieczysława Foga.
1: Szykujemy dla Państwa retroparkiet, miejsce, gdzie do tych pięknych melodii będzie można nauczyć się tańczyć tango, walczyka, poleczkę i inne ciekawe tańce.
0: To nie wszystko, bo Agata Kwiecińska i Adam Banaszak wyślą Państwu kolejną pocztówkę operową, tym razem z Paryża, z operowej restauracji.
2: Gdy zapytał właściciela, czy za to, że restauracja potroiła po Wesołej Wdówce swoje obroty, może liczyć na zniżkę, właściciel odpowiedział: drogi mistrzu, za to, żeś ściągnął pan do nas tylu bogatych Niemców i Austriaków, powinienem panu doliczyć dodatkową opłatę za hałas.
0: Tak było. Ponownie wraz z Tomaszem Cudowskim zajrzymy do czwartkowych gazet, a po 8.30 zaprosimy Państwa na premierę Snu Nocy Letniej. To w ramach plenerowego cyklu Szekspir pod gwiazdami, cyklu, który rusza w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Naszym gościem będzie aktor teatralny i filmowy Grzegorz Małecki, który wcieli się w postać króla elfów Oberona.

0: Muzyka Józefa Elsnera, kompozytora, pedagoga i nauczyciela Fryderyka Chopina. Usłyszeliśmy finał septetu S-dur w wykonaniu zespołu kameralnego podczas Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena w 2021 roku. Czwartkowy poranek dwójki, 22 minuty po siódmej. Już w najbliższą sobotę, 4 lipca, park przy Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli zamieni się w przestrzeń muzycznych opowieści o dawnej Warszawie. To wszystko za sprawą pikniku muzycznego organizowanego z okazji dwóch wyjątkowych jubileuszy: stulecia Polskiego Radia oraz 125. rocznicy urodzin Mieczysława Foga. Jak będzie wyglądało spotkanie tych dwóch światów w jednym miejscu, o tym nasza reporterka Alicja Michalska.
1: Najpiękniejsza przedwojenna muzyka, kreatywne warsztaty, potańcówki, retrospektywne atrakcje i spotkania z historią. To wszystko czeka nas podczas pikniku muzycznego w najbliższą sobotę. Brzmienia historii. Dzień Cytadeli to całodniowa impreza organizowana przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. Okazja wyjątkowa, bo nie jedna, a dwie.
2: Świętujemy jubileusz stulecia Polskiego Radia oraz 125. urodziny Mieczysława Foga i z tej okazji zapraszamy do świata radia, muzyki, dźwięków.
1: Mówi Aleksandra Domaracka, rzeczniczka prasowa Muzeum Historii Polski.
2: Będzie rozbrzmiewać Cytadela pięknymi melodiami z repertuaru Mieczysława Foga i nie tylko, także innymi popularnymi w radiowych falach utworami. Finałem będzie koncert pod tytułem Radio Fog, za którego kierownictwo muzyczne odpowiada Michał Fox, król, nie mylić z Fogiem. Michał Fox, król, jest cenionym producentem muzycznym, multiinstrumentalistą, laureatem tegorocznego Fryderyka. Do współpracy zaprosił ciekawych artystów, którzy na naszej scenie wykonają utwory Mieczysława Foga, ale też inne przeboje Polskiego Radia w zupełnie nowych aranżacjach. Usłyszymy Matyldę Damięcką, Mele Koteluk, Skubasa, Justynę Święs i Piotra Ziołę. Znakiem rozpoznawczym Michała Foxa Króla jest redefiniowanie muzycznych tradycji, więc będą to wykonania dość dalekie oryginałów, ale mamy nadzieję, że takie współczesne brzmienia trafią też do nowego grona odbiorców i kolejne osoby pokochają nasze szlagiery.
1: Podczas pikniku muzycznego będziemy mieli okazję nie tylko posłuchać pięknej polskiej muzyki, ale też wypróbować się w tańcu.
2: Na naszym pikniku muzycznym, zarówno w murach Muzeum Historii Polski, szykujemy dla Państwa retroparkiet, miejsce, gdzie do tych pięknych melodii będzie można nauczyć się tańczyć tango, walczyka, poleczkę i inne ciekawe tańce. Naprawdę warto. A w przestrzeni naszego parku edukacyjnego będzie działała kawiarenka muzyczna Café Fog, której gospodarzem będzie Michał Fog, tym razem Fog, prawnuk Mieczysława Foga, i on tam zaprezentuje utwory z repertuaru swojego pradziadka, ale też inne ważne dla polskiej muzyki.

0: muzyki rozrywkowej utwory.
1: Na pikniku nie zabraknie także strefy Polskiego Radia, w której zaplanowano między innymi grę terenową czy odsłuchy archiwalnych audycji radiowych.
0: Bardzo ważnym elementem jest też nasza współpraca z Polskim Radiem, któremu w końcu to wydarzenie poświęcamy, dlatego zapraszamy też do słuchania w strefie Polskiego Radia, gdzie będą dostępne na słuchawkach ukochane przez słuchaczy archiwalne audycje Polskiego Radia, a także gra terenowa przygotowana przez Polskie Radio. Do historii Polskiego Radia bezpośrednio nawiążemy też w naszym specjalnym na ten dzień repertuarze w kinie Cytadela, które się znajduje w Muzeum Historii Polski. Przez cały dzień w zapętleniu będzie można oglądać bardzo ciekawe materiały archiwalne i dokumentalne dotyczące historii Polskiego Radia, jego początków, najsłynniejszych postaci radiowych i audycji.
1: Program pikniku muzycznego wypełnią atrakcje w klimacie retro. Uczestnicy skorzystają z fotobudki, która przeniesie nas do przedwojennej Warszawy, spotkają Jana Kataryniarza, a także wezmą udział w wielu rodzinnych warsztatach. Jak przyznaje Aleksandra Domaracka, to będzie dzień, w którym historia muzyczna Polski zabrzmi najmocniej.
0: Nie wyobrażamy sobie opowiadać o historii Polski XX wieku bez historii radia i bez muzyki rozrywkowej, bo historia to także codzienność, zabawa i chcemy, aby historia inspirowała nas na co dzień. Tutaj połączenie przeszłości ze współczesnością jest dla nas bardzo, bardzo ważne.
2: Relacja z pikniku Brzmienia Historii w poniedziałkowym poranku dwójki. No a my oczywiście już teraz przywołujemy jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich głosów XX wieku.

0: klasyka polskiej piosenki. Muzykę skomponował Fritz Holender, słowa napisał Zbigniew Drabik. Bujaj mnie, bujaj, w wykonaniu Mieczysława Foga, artysty, którego głos przez ponad 6 dekad towarzyszył kolejnym pokoleniom słuchaczy. Poranek Dwójki, minęła 7:31.
1: Pocztówki operowe.
0: Czy państwo też mają różne wakacyjne strategie? Niektórzy zwiedzają miasta, inni uciekają jak najdalej od nich i odpoczywają na łonie natury, a jeszcze inni wędrują tropem swoich zainteresowań. Agata Kwiecińska i Adam Banaszak, autorzy podcastu Anatomia Opery, w każdy wtorek i czwartek wysyłają nam pozdrowienia ze swoich wakacyjnych szlaków.
2: Dzień dobry, dziś zabieramy państwa na wycieczkę do Paryża i odwiedzamy pewną słynną, operową także, restaurację.
3: Restauracja Maxime. Jak tam trafić? Po spektaklu w Opera Garnier idziemy na trwający około kwadransa spacer w stronę placu de la Concorde, po drodze mijając kościół La Madeleine. Ważne, żebyśmy byli po spektaklu operowym, bo dzięki temu panowie będą mieli dużo prościej, bo będą już ubrani w marynarki, nie wspominając o smokingach czy frakach, które są do dziś obowiązującym ubiorem w tym miejscu. Oto, proszę państwa, kulinarny symbol Belle Époque i dawnego paryskiego życia towarzyskiego.
2: No i muzyka, która wiąże się z tym miejscem, Wesoła Wdówka Franza Lehara. Ta operetka wielokrotnie nawiązuje do działającej do dziś restauracji. Operetka, która miała swoją premierę w roku 1905 i od ponad 120 lat jest frekwencyjnym i sprzedażowym pewniakiem. Także w repertuarach teatrów operowych na całym świecie nie trudno ją znaleźć.
3: Pieśń o willi czy duet Usta milczą, dusza śpiewa są utworami wykonywanymi tak często i umówmy się, te wykonania są tak rozmaitej jakości, że potrafią być nawet karykaturą samych siebie i symbolem nie tyle czystego piękna, czystego kiczu bądź banału. Być może i to stało się przyczyną i jest znaczeniem użycia tego właśnie duetu przez Samuela Becketa w finałowej scenie jego Szczęśliwych dni. Sukces operetki Wesoła Wdówka przyniósł też sukces restauracji tak często w jej librecie wzmiankowanej. Goście z całego świata przyjeżdżali tu właśnie z tego powodu.
2: Ale sam Franz Lehar, gdy pisał Wesołą Wdówkę, nigdy osobiście wcześniej nie był w Paryżu, a restaurację znał tylko z opowieści. Melodia Idę do Maxima była nucona przez pół Europy i dopiero wtedy Lehar postanowił odrobić te lekcje i wybrać się do Paryża i także do tej restauracji. No i dostał zniżkę.
3: Nie poszło tak prosto. Gdy zapytał właściciela, czy za to, że restauracja potroiła po Wesołej Wdówce swoje obroty, może liczyć na zniżkę, właściciel odpowiedział: drogi mistrzu, za to, żeś ściągnął pan do nas tylu bogatych Niemców i Austriaków, powinienem panu doliczyć dodatkową opłatę za hałas. Lehar zapłacił pełną kwotę, ale od tamtej pory rzeczywiście szampana pił zawsze na koszt lokalu.
2: Znakomici goście się tam pojawiali, także ze świata opery. Ulubiony stolik miała u Maxima Maria Callas i pewnego dnia, gdy jadła kolację ze swoim mężem, dosiadł się do nich bezpardonowo pewien gentleman. No i tak zaczął się

0: się słynny burzliwy romans.
1: Ale nie tylko tak bogaci goście, jak wspomniany przez ciebie Arystoteles Onassis, ale też niepisanym prawem Paryża było to, że spektakl operowy kończył się dopiero u Maksima. Dyrekcja opery prosiła wielokrotnie artystów, by przed wejściem do restauracji, a robili to bardzo chętnie, bo byli tam oklaskiwani także przez przebywającą tam już publiczność, przynajmniej zmywali sztuczną krew i charakteryzację.
0: Lista gości naprawdę długa. Ja chciałabym zapytać, co ty jadłeś, gdy byłeś tam ostatnio?
1: Nie jest to tania przyjemność. W związku z tym pozwoliłem się zaprosić tylko na sam deser, flambirowane naleśniki oczywiście paryskie. Natomiast przyjemnością jest wyobrażanie sobie tego świata, którego już nie ma. A wychodząc cichutko zanuciłem sobie słynną melodię z pierwszego aktu, którą dla nas zaśpiewa René Collot.

To był René Collo jako hrabia Danilo, oczywiście w drodze do Maksima. Towarzyszyli mu berlińscy filharmonicy pod dyrekcją Herberta von Karajana. Kolejna pocztówka operowa od Adama Banaszaka i Agaty Kwiecińskiej powinna do nas dotrzeć w najbliższy wtorek. A to jest czwartkowy poranek dwójki, za 21 minut ósma. Mistyczne symbole, śląskie pejzaże i historia ludzi, którzy udowodnili, że wielka sztuka nie musi rodzić się w akademiach. Od dziś w Bibliotece Śląskiej w Katowicach można oglądać wystawę Kronika Śląska na płótnie, przygotowana z okazji 80-lecia legendarnej grupy Janowskiej. Na tej ekspozycji znalazły się obrazy jej najwybitniejszych twórców, w tym Erwina Sówki, a także rzadko prezentowane listy Teofila Ociepki, współzałożyciela grupy, który w swojej twórczości łączył mistycyzm i okultyzm.

rozmawiamy z krajobrazami Górnego Śląska. No to szczególna okazja, by poznać fenomen tej śląskiej sztuki naiwnej i jej niezwykłych twórców. Wystawę w Bibliotece Śląskiej będzie można oglądać do 1 sierpnia.

0: Jacques Offenbach kojarzony jest przede wszystkim z operetką, ale pozostawił po sobie także wiele błyskotliwych utworów instrumentalnych. Przed chwilą usłyszeliśmy jego Tarantelle w wykonaniu Rafaeli Gromes i Juliana Rima. Czwartkowy poranek za 14 minut ósma.
1: Przegląd prasy.
0: Tomasz Cudowski pojawił się już w naszym studiu z plikiem czwartkowych gazet. Witam ponownie.
2: Dzień dobry.
0: Co tym razem przykuło twoją uwagę?
2: Zaczynamy od Rzeczpospolitej, bo tutaj relacja z ciekawego wydarzenia artystycznego z Warszawy, mianowicie z Centralnego Placu Muzyki. Entuzjastycznie przyjęto przed Pałacem Kultury pianistę Lang Langa, na którego czekaliśmy 16 lat, a w Tosce wystąpił tercet światowej sławy śpiewaków. Niemniejszym bohaterem spotkań z gwiazdami był jednak dyrygent Bassem Akiki. To fragment recenzji Jacka Marczyńskiego właśnie w Rzeczpospolitej. Na Centralnym Placu Muzyki Lang Lang zagrał piąty koncert Beethovena. Dało się usłyszeć całe piękno tej muzyki mimo koszmarnej pracy ekipy odpowiedzialnej za nagłośnienie placu przed Pałacem Kultury, która przesterowała brzmienie fortepianu. No tu jeszcze się dostało też organizatorom za brak odsłuchów i duże wyrazy uznania dla dyrygenta, który mimo tych polowych, jak się okazuje, warunków całkiem dobrze się sprawił z dyrygenturą.
0: No i też uznanie dla publiczności, bo tam chyba było tak. 36 stopni.
2: Tak, no ale przypomina Jacek Marczyński, że takie wykonania oper w warunkach plenerowych rządzą się odrębnymi prawami. To nie jest spektakl teatralny, lecz koncert przeznaczony dla masowej publiczności, która oczekuje czegoś innego niż interpretacyjne niuanse. A śpiewacy wiedzą, że mogą sobie pozwolić na pewien rodzaj popisu zabroniony często w teatrze. No i ta akustyka to też jest zawsze powód do dyskusji. Ale zobaczymy, jak to będzie w kolejnych spotkaniach, w kolejnych koncertach. Festiwal trwa do 7 lipca, a 5 lipca odbędzie się gala mozartowska przed pałacem. Teraz sięgamy po dwumiesięcznik spotkania z zabytkami. I co zaskakujące, na okładce widzimy Marcina Maseckiego. A co jeszcze bardziej zaskakujące, jest taki, powiedzmy, nie do końca ubrany. Dlaczego w tej formie, dlaczego w tym periodyku? Powodem jest to, że z Marcinem Maseckim przeprowadzili dziennikarze długi wywiad. Rozmawiała z nim Agnieszka Michalak. Jest to rozmowa numeru, naprawdę doskonały wywiad o wielu wątkach, bardzo ciekawych, aż żal, że możemy się ograniczyć jedynie do wybranych. Ta rozmowa odbywa się w niecodziennym miejscu, od tego zacznijmy. Piwnica, ceglane ściany, stara kanapa, wyliniały dywan. Twoja pracownia wygląda jak nowojorski klub jazzowy, rozpoczyna rozmowę dziennikarka, bo to mój prywatny Nowy Jork, odpowiada Marcin Masecki. Może to miejsce wyraża podskórną tęsknotę za tym miastem, sam nie wiem. Na pewno jest moim azylem. Mam tu ważne dla mnie stare przedmioty, organy Farfisa, syntezatory, jakieś plakaty, płyty, nuty. Idealna muzyczna przestrzeń. Zresztą dzielę ją z kumplem, perkusistą Tomkiem Popem. Czasem jesteśmy tu w tym samym momencie i wspólnie gramy, albo po prostu sobie siedzimy. Czasami te fotele kinowe pod ścianą idą w ruch i robi się większa impreza. Ile godzin spędzasz tu na ćwiczeniach? Pyta dalej dziennikarka. Nie jestem z tych, co zapominają o całym Bożym świecie i potrafią grać 8 godzin bez przerwy. Ćwiczę jak zalecał Chopin. Maksymalnie 3 godziny, a latem 2. Ale oczywiście czasem nadal pracuję nad czymś, tak jak teraz, nad wariacjami goldbergowskimi i wtedy już zostaję tu nieco dłużej. Bardzo ciekawy także wątek poświęcony w historii rodziny Marcina Maseckiego, o tym, jak dziadkowie poznali się na przykład w Buenos Aires. I przechodzimy do drugiej części. A w drugiej części przeglądu prasy tygodniki, a dokładnie Tygodnik Powszechny. I

Zapowiedź wydawnicza. Karuzela zmian dotyka także kulturę, a najtrwalsze z pozoru instytucje okazują się śmiertelne. Miło stwierdzić, że najstarsza nasza seria wydawnicza ma się dobrze. Ostatnio ukazały się w niej pierwsze pełne polskie wydania, pierwsze polskie wydanie Robinsona Crusoe, antologia opowieści hasyckich, XVIII-wieczna powieść holenderska, no i kolejne wznowienia polskich klasyków, do których grona włączyła

0: jeśli chodzi o serię Biblioteki Narodowej. W tej chwili ukazały się tam nakładem tej oficyny Kwiaty zła Charlesa Baudelaire'a. To wydarzenie, po pierwsze, zgodnie z regułami serii otrzymujemy najpierw treściwą monografię autora. Po drugie, mamy przegląd polskiej recepcji Baudelaire'a i analizę problemów, z jakimi borykać się musieli tłumacze. A po trzecie, wielka poezja się nie starzeje, nawet jeśli dzieło jednego z ojców nowoczesności nie brzmi już skandalicznie i dziś nie doczekałoby się procesów sądowych. Pisze autor notki, niestety niepodpisany. Przypomina za to autor, że pierwsze polskie wydanie Kwiatów grzechu, tak się taką nazwę nosiły, to rok 1894. Tłumaczami byli Antoni Lange oraz Adam M. Apostrowski. To pseudonim Zofii Zmańkowskich-Trzeszczkowskiej. To żona rosyjskiego oficera, która towarzyszyła mu w męskim przebraniu podczas wojny z Turcją. Potem zaś zaszyła się w rodzinnym dworze na Białorusi, pracując nad przekładami z francuskiego, prowansalskiego, angielskiego, portugalskiego i czeskiego. Kontaktowała się z warszawskimi redakcjami wyłącznie listownie.
1: To ciekawa biografia.
0: Marzenie niejednego tłumacza zapewne. I na zakończenie coś z innego świata, ale właściwie zjawisko na pograniczu naszego świata i sfer niebieskich. Jak czytamy na portalu NASA, wkrótce na nocnym niebie pojawi się nowa gwiazda, a proces jej narodzin będzie można obserwować z Ziemi i to właśnie gołym okiem. Chodzi o układ dwóch ciał niebieskich, który astronomowie nazywają płonącą gwiazdą, a składający się z czerwonego olbrzyma i białego karła. Karzeł od wieków wysysa materię sąsiada i gdy ilość wyssanego gazu osiąga odpowiedni poziom, dochodzi do wybuchu termojądrowego. A potem cykl zaczyna się od początku i trwa około 80 lat. A ponieważ poprzedni wybuch płonącej gwiazdy nastąpił w 1946 roku, astronomka NASA, pani Elizabeth Hayes, zapewnia, że wybuch nastąpi kolejny już wkrótce. Choć niestety nikt nie zna dokładnej daty. Jeśli macie państwo trochę czasu na urlopie, można popatrzeć w niebo. Profesor Hayes zapowiada, że w momencie wybuchu gwiazda będzie widoczna gołym okiem, nawet z miast. I będzie tak jasna jak gwiazda polarna. No i erupcja potrwa kilka dni, więc mamy trochę czasu. No a potem niestety gwiazda znów zniknie na lat 80. No i kolejna wskazówka. Trzeba się wpatrywać w przestrzeń między Wielkim Wozem a gwiazdozbiorem Herkulesa.
1: A wszystko to przez białego karła. Najciekawsze artykuły dzisiejszej prasy wybrał dla państwa Tomasz Cudowski. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Zachęcamy do lektury i do spoglądania w niebo. Za 6 minut 8, no, przed nami jedno z najsłynniejszych nagrań w historii jazzu. Painisiana, Nata Simone w interpretacji Ahmad Jamal Trio. Nagranie z 1958 roku. Do dziś pozostaje wizytówką tego zespołu.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjne podróże muzyczne po Polsce rozpoczynamy zawsze w Starym Sączu na Festiwalu Muzyki Dawnej Omnia Beneficja. Spędzimy tam 3 kolejne wieczory od środy do piątku, słuchając koncertów zespołów Vasa Consort, Konsorcjum Sedinum i Goldberg Baroque Ensemble. Tematem festiwalu jest w tym roku Morze Bałtyckie. Będziemy więc w Małopolsce i równocześnie nad brzegami Bałtyku, poznając muzykę XVII-wiecznych organistów gdańskich, utwory obrazujące splendor północy i nadbałtycki barok w kompozycjach Johanna Valentina Medera. Na transmisję zapraszam codziennie o 19:30 Magdalena Łoś.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 8:00. Witamy w 3:00 godzinie poranka. Magdalena Wojtulanis, Katarzyna Fitz-Williams i przed mikrofonem Marcin Pesta. Będziemy z Państwem do 9:00.
3: Poranek dwójki.
2: Dziś jest środa, 2 lipca, 183 dzień roku. Słońce w znaku raka zajdzie o 21:00. Dzień będzie trwał 16 godzin i 41 minut. Imieniny obchodzą dziś Bernardyn, Bożydar, Eugenia, Maria oraz Urban. Proszę przyjąć najlepsze.

0: życzenia od dwójki. Ze świąt nietypowych dziś Światowy Dzień Dziennikarza Sportowego, obchodzony na pamiątkę spotkania prasy sportowej w Paryżu w 1924 roku. A obok sportu trochę tajemnic, bo dziś także Światowy Dzień UFO. Właśnie 2 lipca wspomina się rzekome lądowanie w 1947 roku niezidentyfikowanego obiektu w Roswell, Stanach Zjednoczonych.
1: Pogoda.
0: Dziś na niebie sporo chmur, ale pojawią się też przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu mogą wystąpić także burze. Temperatura od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, na pozostałym obszarze od 20 do 24 stopni. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, tam do 26 stopni. Można więc odetchnąć od upałów. Wiatr przeważnie umiarkowany i dość silny, na zachodzie i w centrum w porywach do 60 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni. My w poranku przenosimy się do Transylwanii, krainy o niezwykle bogatej tradycji muzycznej.

0: Tradycyjna muzyka z Transylwanii w interpretacji znakomitych muzyków z różnych stron Europy. Przed chwilą usłyszeliśmy tańce z Transylwanii z udziałem klarnecisty Andreasa Otenzamera czy skrzypka Leonidasa Kavakosa i ich muzycznych przyjaciół. Jest 7:07.
1: Poranek dwójki.
0: W tej godzinie naszego spotkania wspólnie z Marią Czok przygotujemy taki mini przegląd letnich festiwali teatralnych, na które można się wybrać, a swoje kulturalne rekomendacje na czwartek przedstawi reżyser i dramaturg Benjamin Bukowski.
2: Artystki zabierają nas w podróż na słoweńską wieś, do małej miejscowości, gdzie wybrały się, by przeprowadzić warsztaty feministyczne dla tamtejszego koła gospodyń wiejskich.
0: Po 8:30 zaprosimy Państwa na premierę Snu Nocy Letniej w ramach plenerowego cyklu, nowego cyklu Szekspir pod gwiazdami. To wszystko w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie, a naszym gościem będzie aktor teatralny i filmowy Grzegorz Małecki, który w te wakacje latem aż 34 razy wcieli się w postać króla elfów Oberona.

To było konsorcjum z Ediną w muzyce Teofila Andreasa Folkmana. Z tym zespołem spotkamy się jeszcze dziś na

0: naszej antenie o 19:30. Zapraszamy na transmisję koncertu z 48. Festiwalu Omnia Beneficia w Starym Sączu. W programie utwory 18-wiecznych kompozytorów związanych z Europą Północną. Gospodynią wieczoru będzie Magdalena Łoś. Słuchają Państwo czwartkowego poranka dwójki. Jest 11 minut po 8, a w studiu pojawiła się już Maria Czok. Witaj.
1: Dzień dobry Państwu, cześć.
0: Która ma dla Państwa propozycję letnich festiwali teatralnych. Na co i gdzie warto wybrać się w najbliższym czasie?
1: Szanowni Państwo, rzeczywiście jest tak, że lato może kojarzyć się z przerwą w teatrze i od teatru, ale ja dzisiaj Państwu będę starała się udowodnić, że jest wprost przeciwnie, dlatego że lato to jest dobra okazja, aby wybrać się albo w plener, albo wraz z teatrem trochę popodróżować po różnych miejscach. No i pierwszym przystankiem takim, który chcę Państwu zaproponować, to 21. Międzynarodowy Festiwal Wyobraźni i Możliwości Teatru Lalek o nazwie Anima. Po raz 21. już ten festiwal organizuje Olsztyński Teatr Lalek i we wszystkie lipcowe weekendy wraz z piątkiem, bo piątek to taki już prawie weekend, widzowie...
0: Począwszy od jutra,
1: widzowie będą mogli zmierzyć się czy spotkać z Teatrem Lalek, również tym dla dorosłych. Teatr Lalek, ale także Teatr Formy. No i teatr przygotował także premierę otwarcia, to właśnie już jutro, Jezioro Łabędzie, z tym, że Jezioro przecinek Łabędzie w reżyserii Honoraty Mierzejewskiej-Mikoszy. To jest propozycja raczej dla młodszych. Natomiast później do Olsztyna przyjadą bardzo ciekawe propozycje z różnych części kraju, ale także świata. Karolina Martin przypomni swój legendarny monodram Trzy ćwierci do śmierci, za który otrzymała bardzo, bardzo wiele nagród. Ale myślę, że taką propozycją, o której szczególnie warto pamiętać, jest spektakl Uma Devi w reżyserii Łukasza Chodkowskiego, przygotowany wraz z grupą Teatr Malabar Hotel. Myśmy Państwu opowiadali o tym spektaklu przy okazji jego premiery w Indiach, uwaga, podczas Biennale w Indiach. Łukasz Chodkowski przygotował taką inscenizację, która opowiada o Wandzie Dynowskiej, Polce, która zaprzyjaźniła się z Mahatmą Gandhim i Dalaj Lamą i próbowała przybliżyć Indiom Polskę, a Polsce Indie. Bardzo ciekawa propozycja, która chyba po raz pierwszy trafi na polską scenę, także myślę, że warto wybrać się do Olsztyna, a oprócz tego jeszcze wspomnę o takim spektaklu jak Ubu Król w reżyserii Konrada Dworakowskiego. Także bardzo ciekawa propozycja, formalną taneczna, tak bym powiedziała.
0: Lato kojarzy się nam przede wszystkim, myślę, z festiwalami ulicznymi. No i wiem, że masz dwie aż propozycje związane z tym nurtem teatralnym.
1: To prawda. Warto wyjść z przestrzeni stricte kojarzącej się z teatrem, czyli z czarnej sali, czasem zamienianej przewrotnie na biały kubik, ale to zawsze są
0: chociaż
1: jakieś...
0: ostatnio to było tak, że uciekaliśmy do tych klimatyzowanych sal, no ale dzisiaj pogoda jest taka 20 parę stopni, więc tak. jak najbardziej z przyjemnością można wyjść na zewnątrz.
1: To też jest istotny aspekt, o którym powiedziałeś, bo przecież organizatorzy muszą się mierzyć i artyści z tym, że te warunki mogą być różne i nie mówię tylko o deszczu, ale na przykład, że może nagle gdzieś pojawić się jakiś hałas niezaplanowany, albo że widzowie będą zachowywać się nieco inaczej niż w teatrze. Ale to już są kulisy. Propozycje są dwie, tak jak wspomniałeś. Po pierwsze, 39. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych Ulica, który rozpoczyna się jutro w Krakowie i okolicach, organizowany, to już taki legendarny festiwal, przez teatr KTO, a hasłem tegorocznej odsłony jest La Strada. Nawiązanie do filmu Felliniego nieprzypadkowe. Nawiązanie do tego motywu drogi, do tego motywu wędrownego, ale też do estetyki i tradycji cyrkowej. Do tego, z czym chyba kojarzy nam się teatr uliczny. Z takim wejściem w eksperyment i w różne akrobacje. Wspomnę tylko o jednym spektaklu, ale tych spektakli jest naprawdę wiele. Grupa Motion przygotuje taką instalację performatywną o nazwie Blok. Będą występować na gigantycznych rozmiarów klockach Jenga. No i jak rozumiem, będą opowiadać nam o tym, czym my się obudowujemy w miastach i w czym mieszkamy i z

0: czym to się je. Warto się temu festiwalowi przyglądać. A jeśli nie KTO, to może 28. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. Tam z kolei bardzo, bardzo wiele propozycji międzynarodowych. To już północ naszego kraju, gdzie przyjadą między innymi reprezentanci Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii. Tutaj chyba warto powiedzieć o tym, że FETA stawia też na takie spektakle, które niekoniecznie kojarzą się z tematyką uliczną, czyli z tą zabawą. Ja muszę przyznać, że jestem poruszona kilkoma propozycjami. Na przykład Francja i grupa Ad Hoc przygotuje spektakl na 7 aktorek i aktorów w wieku od 60 do 80 lat i przeprowadzi nas przez opowieść o starości. Także to nie jest tak, że te festiwale uliczne są jedynie o takich tematach błahych, lekkich.
1: Łatwe, miłe i przyjemne.
0: Tak, bardzo, bardzo ciekawe jest, myślę, to zderzenie widza, przechodnia z tematyką dużo poważniejszą. Co z tego wyniknie? Proszę śledzić festiwal FETA. Kto wie, może i coś dla państwa się tam ciekawego znajdzie.
1: Ale to jest ciekawe, bo tak patrzę na te nazwy nawet tych festiwali. 21 Anima, 39 Ulica, 28 FETA. To są festiwale z ogromnymi tradycjami.
0: Tak, to są festiwale z ogromnymi tradycjami, które też myślę, że już wniknęły w tkankę miasta albo w tkankę tych przestrzeni, w których się odbywają. Myślę, że spotkanie z takim widzem, przechodniem, czasem może takim, który trafi nawet na spektakl przypadkowo, to jest okazja do tego, aby też zaprosić kogoś do teatru, aby go zaprosić do przemyśleń, do spotkania, o którym by może nawet nie pomyślał. No i ta tematyka, czy rozpiętość tematów jest też niezwykle interesująca. Myślę, że każdy może znaleźć tam coś dla siebie. Od tych błahych, zabawnych, cyrkowych propozycji do naprawdę poważnych, choćby tej grupy Ad Hoc z Francji.
1: No, ale obiecałaś mi przed wejściem, że odwiedzimy Rimini. Co tam znalazłaś?
0: Szanowni państwo, nie obiecuję, że będzie tam klimatyzacja i nie obiecuję, że zawsze będzie chłodno, ale bardzo warto wybrać się w tym roku do miejscowości niedaleko Rimini we Włoszech. Jutro startuję tam, czyli w Sant'Arcangelo di Romagna, bardzo blisko tego miasta Rimini. 56. festiwal Sant'Arcangelo właśnie. Festiwal w tym roku pod hasłem Deep Pressures, głębokie naciski, tak chyba byśmy to przetłumaczyli. A festiwal jest wyjątkowy z kilku powodów. Dla nas, myślę, takim ważnym akcentem jest to, że po raz piąty, jednocześnie po raz ostatni, bo ta kadencja trwa 5 lat, festiwal został przygotowany przez polskiego kuratora, dramaturga, krytyka Tomasza Kireńczuka. To jest ciekawe, że Tomasz Kireńczuk w Polsce chyba nie jest aż tak bardzo znany, a we Włoszech robi wspaniałą karierę i przyciąga...
1: Jest nagradzany.
0: Jest nagradzany i przyciąga tłumy na ten festiwal. Zaproponuję państwu, wraz oczywiście z całym zespołem, ponad 100 spektakli i 22 premiery. Jak to możliwe, że w przeciągu tygodnia widzowie będą mieli szansę na spotkanie z prawie setką propozycji, nie mam pojęcia, ale Tomasz Kireńczuk tak to sprawnie wymyślił, że wydarzenia dzieją się jednocześnie na ulicach, w plenerach, w teatrach, na dziedzińcach, ale też w bardzo nietypowych przestrzeniach, bo na przykład nawet w pokoju hotelowym. Także jeśli chcą państwo dowiedzieć się, bo to też jest cecha tego festiwalu Sant'Arcangelo, co słychać tak naprawdę na całym świecie w teatrze, to warto wybrać się tam. Ja zapisałam sobie tylko 3 propozycje, ale wydaje mi się, że bardzo interesujące. Pojawi się choćby spektakl z Bejrutu, który będzie opowiadał o historiach migrujących pracownic w Libanie. Pojawi się argentyński artysta, bardzo znany, Martin Soria, który mierzy się z tradycją andyjskiego tańca caporal. Mamy także propozycje z Mozambiku. To są bardzo, bardzo wydawałoby się niewielkie historie, które ujrzą światło dzienne w Sant'Arcangelo przed bardzo, bardzo międzynarodową publicznością. Zobaczymy, z jakim odzewem się spotkają, ale myślę, że jeśli nie mają państwo szansy objechać całego świata, a mało kto ma, to warto wybrać się w to jedno miejsce, aby chociaż spróbować przyjrzeć się tym małym historiom z różnych zakamarków i części świata właśnie.

0: No ale jeśli do Rimini, do okolicy Rimini, jeśli tam nie dotrzemy, to są też festiwale u nas.
1: To prawda.
0: Anima, ulica i feta. No i właśnie na jakie te letnie festiwale się i gdzie wybrać, opowiadała dziś państwu Maria Czok. Bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Proszę chodzić do teatru również w tych nietypowych miejscach.

0: To było finałowe rondo z pierwszej sonaty fortepianowej C-dur. Karla Marii von Webera grał Jan Vermeulen na historycznym fortepianie Tröndlina z 1825 roku. Czwartkowy poranek dwójki, 26 minut po ósmej.
1: Rekomendacje.
0: A ich autorem jest w tym tygodniu Benjamin Bukowski, reżyser, dramaturg i dramatopisarz, dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy, którego zapytaliśmy o wydarzenia, na które szczególnie warto zwrócić uwagę. Od

0: to dzisiejsza propozycja.
1: Nie mogłoby zabraknąć rekomendacji teatralnej. Spektaklem, który chciałem bardzo serdecznie polecić, jest koprodukcja słoweńskiego teatru Mladinsko, znanego m.in. z głośnych realizacji przedstawień Olivera Frelicza, Instytutu Rizomy i Stowarzyszenia City of Women, Miasto Kobiet. To właściwie taki rodzaj performatywnego stand-upu stworzonego przez feministyczny kolektyw trzech artystek, Barbary Kukowiec, Katryny Stegner i Urszki Brodar, w którym artystki zabierają nas w podróż na słoweńską wieś, do małej miejscowości, gdzie wybrały się, by przeprowadzić warsztaty feministyczne dla tamtejszego koła gospodyń wiejskich. Spektakl zaczyna się jako rodzaj takiej dokumentalnej podróży, gdzie artystki, wykorzystując materiał wideo, opowiadają o tym doświadczeniu i rekonstruują je. Ta pierwsza część spektaklu nosi w sobie bardzo dużo ciepła, poczucia humoru, natomiast w części drugiej zaczyna robić się dużo poważniej, kiedy artystki badają temat zabójstw, które dokonywane były w okolicy i wpisujące się w szerszy trend patriarchalnej przemocy mężczyzn dokonywanej na kobietach. To taki rodzaj próby solidarności kobiecej, pojednania, mocnego głosu sprzeciwu, ale też głosu dającego olbrzymią nadzieję. Ten spektakl na co dzień grany jest oczywiście w Lublanie, w Słowenii, natomiast można go zobaczyć podczas festiwali objazdowo. Niedługo trafi do Wrocławia, a już podczas tegorocznej edycji festiwalu prepremier w Bydgoszczy również zostanie zaprezentowany polskiej publiczności.
0: Teatralny spektakl polecał dziś Państwu Beniamin Bukowski. Jutro w poranku ostatnia już kulturalna rekomendacja tego reżysera i dramaturga.

0: To był fragment kwintetu As Dur, należącego do wczesnych utworów brytyjskiego kompozytora Gustava Holsta w nagraniu Galliard Ensemble. Zbliża się 8:32.
1: Gość poranka dwójki.
0: W studiu zapowiadany gość Grzegorz Małecki, aktor teatralny i filmowy, od lat związany z Teatrem Narodowym w Warszawie, nie stroniący również od Teatru Polskiego Radia, za co jesteśmy szczególnie wdzięczni. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Tegoroczne lato zapowiada się wyjątkowo upalnie, ale dla pana też bardzo pracowicie. 11 lipca w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie rozpocznie się wyjątkowy projekt teatralny Szekspir pod gwiazdami, a spektakl Sen nocy letniej Williama Szekspira zainauguruje ten cykl plenerowych przedstawień i przez ponad miesiąc, aż do 19 sierpnia, ogrody przy Arkadach Kubickiego zamienią się w taką specjalną scenę teatralną, plenerową. To nie jest zwykła premiera, bo pod gołym niebem. Jak ta przestrzeń zmienia sposób myślenia o spektaklu i w ogóle o kontakcie z widzem?
2: No, rzeczywiście to będzie wydarzenie, jakiego jeszcze Warszawa chyba nie widziała. I tutaj muszę powiedzieć, ciekawostką jest to, że reżyserem tego spektaklu i wyjątkowego wydarzenia będzie reżyser z Czech, Jakub Krofta, który ma już w pewnym sensie przetarty szlak, ponieważ robił Szekspira na Hradczanach w Pradze z wielkim sukcesem od wielu, wielu lat. No i tym razem postanowił przenieść akcję tej szekspirowskiej bajki na Zamek Królewski w Warszawie. Ja się niezwykle cieszę z kilku powodów. Po pierwsze, to jest powrót do takiej prawdziwej szekspirowskiej tradycji. Dziś trudno nam sobie to wyobrazić, ale kiedyś Szekspir grywany był właśnie pod gołym niebem. Mhm. Hamlet, Macbeth, Otello, właśnie Sen nocy letniej i tak dalej.
0: Jeszcze ze światłem dziennym.
2: Ze światłem dziennym to były rzeczy grane na ulicach, targach, jarmarkach. To jest w takim najlepszym tego słowa znaczeniu powrót do takiego kuglarstwa, teatru nieco jarmarcznego, aczkolwiek w bardzo wykwintnej scenografii, jaką daje nam Zamek Królewski. I przy okazji chciałem też powiedzieć, że to będzie nawet dla rodowitych warszawiaków, wydaje mi się, dość duże wydarzenie, ponieważ my Zamek Królewski głównie znamy od frontu. Mhm. I on, trochę się do niego przyzwyczailiśmy i jest taką właściwie już makietą trochę teatralną. Natomiast mało kto z nas zdaje sobie sprawę z tego, że od drugiej strony, czyli od strony Wisłostrady, w pełnym oświetleniu, ten zamek jest po prostu olśniewająco piękny. I on będzie właśnie naszą scenografią do snu nocy letniej.
0: Do snu nocy letniej powraca pan po 25 latach. W 2001 roku w legendarnej inscenizacji Jerzego Grzegorzewskiego w Teatrze Narodowym grał pan tam Dudę. Dziś jest pan Oberonem. Tak. Jak zmieniało się to czytanie Szekspira przez te 25 lat? Po tych 25 latach, jak pan wraca do tego tekstu?
2: Przede wszystkim się bardzo cieszę, że z roli rzemieślnika, czyli Dudy, awansowałem do roli króla Oberona, czyli króla elfów. To będzie zupełnie inny spektakl. Jerzy Grzegorzewski robił spektakle, robił taki teatr niezwykle autorski, pełen odniesień, znaczeń, do których nie zawsze widz potrafił doskoczyć. To były spektakle trudne. Tutaj wydaje mi się, że robimy, tak jak powiedziałem, taki spektakl w jakimś sensie ludowy. To znaczy on ma wyjść z wielkich sal teatralnych po prostu na ulicę do mieszkańców Warszawy i

0: To wydaje mi się niezwykle kuszące. Nigdy nie brałem w czymś takim udziału. To znaczy ja tak naprawdę nigdy nie grałem w plenerze. Od 26 lat jestem aktorem Teatru Narodowego. Gram w tych wspaniałych, wielkich, eleganckich salach.
1: Klimatyzowanych.
0: Klimatyzowanych. No a tutaj będziemy też zdani nie tylko na przychylność bądź nieprzychylność widzów, ale również na przychylność bądź nieprzychylność warunków pogodowych. Chcę przy okazji powiedzieć, że organizatorzy kupili aż 10 tysięcy płaszczy przeciwdeszczowych na wszelki wypadek, gdyby lunęło.
1: Teraz by się bardziej przydały wiatraki.
0: Tak, no ale no, lato
1: różnie
0: nas,
1: może,
0: lato
1: różnie
0: nas może zaskakuje, może być ciekawie. Natomiast myślę, że to będzie piękna, to jest zresztą, Sen nocy letniej jest jednym z najpiękniejszych tekstów Szekspira. To jest po prostu taka bajka dla dorosłych i w sumie pierwsza w historii ludzkości komedia romantyczna. Te wszystkie rzeczy, o które znamy, kochamy i oglądamy, czyli Notting Hill, te komedie brytyjskie, one tak naprawdę mają właśnie źródło w tym tekście, w Szekspirze. Mm-hmm. Także jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak się narodziła komedia romantyczna, to zapraszamy na tył Zamku Królewskiego.
1: Jakub Krofta znany jest z takich nieoczywistych interpretacji klasyki. Co było dla pana najciekawszym odkryciem w tym jego odczytaniu Szekspira?
0: Najbardziej chyba spodobała mi się koncepcja zakończenia. Tutaj nie chciałbym za dużo opowiadać, bo mam nadzieję, że publiczność będzie odwiedzać nas tłumnie. I w samym zakończeniu, które będzie działo się już po zmroku, bo zaczynamy za dnia, a kończymy po zmroku.
1: To światło, to słońce też ma tutaj swoją rolę.
0: Tak. No to jest element naszej scenografii. Jakub znalazł coś niezwykle dojmującego, delikatnego, prościuteńkiego. To znaczy, to nie jest takie klasyczne zakończenie komediowe. Jest niezwykle wzruszające, prościuteńkie, powiedziałbym bajkowe. Nie chcę powiedzieć jakie, ale to jest też pewnego rodzaju hołd dla teatru w ogóle, dla teatru jako idei.
1: W plenerze natura staje się częścią przedstawienia, zmienia się światło, tak jak powiedzieliśmy, tak. Pogoda, słychać odgłosy miasta. Czy to pomaga wejść w świat snu nocy letniej, czy raczej jest właśnie wyzwaniem dla aktora? Mówi pan, że to jest pierwsze pana takie doświadczenie plenerowe. Jak z punktu widzenia właśnie aktora scenicznego odnajduje się pan?
0: Szczerze mówiąc, sam jeszcze nie wiem, jak to będzie, dlatego że my jesteśmy cały czas w próbach. W ogóle chcę powiedzieć coś takiego, że do momentu premiery tak naprawdę ani aktorzy, ani reżyser w sumie nie wiedzą, co przygotowali. To jest zawsze zaskoczenie. Dopiero zderzenie z widownią daje nam poczucie albo sukcesu, albo klęski. Dopiero wtedy wiemy tak naprawdę, co zrobiliśmy. No tutaj dodatkowo, oprócz zderzenia z widownią, dojdzie zderzenie z miastem. Więc to jest coś, czego właściwie nie potrafię przewidzieć, ale wydaje mi się niezwykle podniecające i ekscytujące. Po prostu zderzenie się z, znaczy wyjście z Szekspirem, no niemalże na Wisłostradę.
1: No a zaraz za Wisłostradą Wisła.
0: Tak.
1: Więc też tutaj różne żywioły czyhają, bo Oberon to jest no taka kluczowa postać Snu Nocy Letniej, władca świata elfów, ale też postać zazdrosna i impulsywna, sprawca iluzji, tak, i zamieszania, figura też kontroli i manipulacji.
0: Tak.
1: Jaki jest ten pana Oberon?
0: Przede wszystkim wyposażamy go w bardzo, bardzo ludzkie cechy. Mhm. Tak jak pan tu wspomniał, on jest pełen zazdrości, niepewności. Bardzo chce władać tym całym lasem. Trochę robi to z nudów, trochę ze złośliwości wobec swojej żony Tytanii. No ale jak wiadomo, nie wszystko mu do końca wychodzi. Także on jest taki Copperfield nie do końca udany. W zasadzie z tych wszystkich jego pomysłów wychodzą same klęski. Stąd zresztą się rodzą niezwykle zabawne sytuacje w tym całym lesie. Potem puk

0: czyli jego taki przyboczny sługa, elf.
1: Tu Bartosz Bielenia.
0: Bartosz Bielenia, wspaniały w tej roli, musi za niego naprawiać ten cały bajzel, którego Oberon dopuścił się w lesie. A przy okazji właśnie, skoro już wspomnieliśmy Bartka Bielenia, to może powiedzmy, no bo tam jest rzeczywiście
1: cała plejada.
0: Obsada zapierająca dech w piersiach, więc mamy właśnie Bartka Bielenia, jest Anita Sokołowska, jest Ania Dereszowska, jest Ania Smołowik, Dobromir Dymecki, Julia Totoszko. No, krótko mówiąc, obsada taka, że klękajcie narody, także myślę, że państwo będą naprawdę zadowoleni ze spotkania po prostu z tą plejadą.
1: Szekspir pokazuje świat, w którym uczucia bardzo łatwo poddają się manipulacji. Czy ma pan takie poczucie, że pod tym względem jego dramat jest nawet aktualniejszy niż wtedy, kiedy powstał?
0: Świat się oczywiście zmienia. Żyjemy w momencie jakiegoś niesłychanego przyspieszenia technologicznego i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o naszą emocjonalność i uczucia, nie zmieniło się nic od starożytnej Grecji, a nawet jeszcze od czasów znacznie wcześniejszych. Szekspir po prostu fenomenalnie umiał te wszystkie rzeczy uchwycić i nazwać, i wydaje mi się, że stąd właśnie wynika ta niezwykła popularność, którą od kilkuset lat mają sztuki Szekspira, że potrafił po prostu ubrać w słowa to, co wszyscy czujemy, to, co wszyscy przeczuwamy, czym żyjemy. Tak, więc niezależnie od tego, czy ogląda się Macbetha, Hamleta, Sen Nocy Letniej, Wiele Hałasu o Nic, czy inne komedie, czy dramaty, zawsze, ale to zawsze znajdujemy u Szekspira część siebie.
1: No bo Sen Nocny Letni często określa się mianem komedii, ale tam pod spodem, no to możemy powiedzieć, że buzuje, bo
0: ale
1: to
0: oczywiście
1: są i pytania o władzę, o pożądanie, o iluzję, o odpowiedzialność za drugiego człowieka, o
0: jest
1: kontrolę.
0: Jest seks, jest władza, jest pożądanie, jest zazdrość, jest miłość, jest wierność i niewierność. Do wyboru, do koloru.
1: A czy któryś z tych tematów, tych wątków tu w tym spektaklu się wybija, czy państwo tak żonglują tym wszystkim?
0: No chyba na tym polega też urok Snu Nocy Letniej, że on się mieni po prostu tym wszystkim, że to nie jest rzecz, która dotyka tylko jednej sprawy. Tam mamy no cały kalejdoskop, cały przekrój tej ludzkiej i nieludzkiej zarazem emocjonalności.
1: Czy teatr, zwłaszcza grany na żywo, pod gołym niebem, z udziałem publiczności właśnie w plenerze, czy on ma dziś jeszcze tę siłę, by na chwilę wytrącić widza z takiej codzienności, z takiego pośpiechu i zatrzymać go?
0: Wydaje mi się, że w ogóle teatr ma taką siłę, niezależnie od tego, czy jest grany w plenerze, czy jest grany w sali. Od kilku lat zauważam niezwykły powrót widowni w ogóle do teatrów. Sale teatralne pękają po prostu w szwach. Wydaje mi się, że o czymś to świadczy, to znaczy w tym naszym ztechnologizowanym świecie ludzie potrzebują jednak spotkania z drugim człowiekiem.
1: Z żywym człowiekiem
0: w epoce AI i w sumie jak przyjrzeć się w ogóle kulturze, sztuce i temu, dokąd to wszystko zmierza, to wydaje mi się, że teatr jest i będzie jedynym miejscem, które tak naprawdę tej całej rewolucji technologicznej się nie podda. Znaczy filmy będą robione przez AI, dubbing, być może malarstwo, grafika, muzyka i tak dalej. No jednak aktora na scenie prawdziwego i tej energii między nami a widownią
1: nie zastąpi.
0: No, tego nie zastąpi
1: Avatar.
0: Nic. No trzeba przyznać, że jednak starożytni Grecy świetnie to wymyślili.
1: To już na koniec, gdyby miał pan wskazać takie jedno pytanie, z którym chciałby pan, aby widzowie wyszli po tym spektaklu Snu Nocy Letniej, to jakie to by było?

0: pytanie, które widzowie mogliby sobie zadać, drążyć.
1: Ja nie wiem, czy chciałbym, żeby zadawali sobie pytanie. Ja chciałbym, żeby po tym spektaklu wzięli się za ręce, pocałowali, poszli na drinka, a potem czule się przytulili w swoich sypialniach. A co dalej, to już ich sprawa.
0: No to jest najlepsza puenta tej naszej dzisiejszej rozmowy o pracy nad spektaklem Sen Nocy Letniej, którego premiera odbędzie się 11 lipca w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie w ramach cyklu Szekspir pod gwiazdami. Opowiadał dziś w dwójce aktor Grzegorz Małecki.
1: Ja jeszcze tylko chcę wtrącić, że gram 34 razy z rzędu, także...
0: Powiedziałem, tak? Od 11 lipca do 19 sierpnia.
1: To przepraszam. Nie.
0: Ale to ale zwiększa szansę zobaczenia Grzegorza Małeckiego na scenie, który wcieli się w rolę Oberona. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, miłego dnia.
0: A dla Państwa mamy zaproszenia na ten spektakl. W tej sprawie prosimy o zgłoszenia mailowe poranek@polskieradio.pl.

muzykę Henry'ego Purcella, jednego z najwybitniejszych kompozytorów angielskiego baroku, w interpretacji ensemble La Fenice pod kierownictwem Jeana Tiberi. Za 7 minut 9, pora na rozstrzygnięcia w sprawie naszej płyty tygodnia. Najnowszy podwójny bachowski album irańskiego klawesynisty Mahana Esfahaniego powędruje dziś do pani Agnieszki z Jaworzna, a nagrodę dodatkową, pięciopłytowy album śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza, dodajmy nagrodzony w tym roku Fryderykiem, zdobywa pani Maria z Bąszynka. Serdeczne gratulacje. Ostatnia szansa na naszą płytę tygodnia jeszcze tylko jutro. No a tak nasze czwartkowe spotkanie powoli dobiega końca. Dziękujemy Państwu za wspólne 3 poranne godziny. Katarzyna Fitzwilliams i Marcin Pesta, mówimy do usłyszenia. A na zakończenie poranka Michał Dębski, który przygotował dziś muzykę, proponuje Alice Coltrane i Blue Nile w wykonaniu artystki oraz jej zespołu.

0: Autopromocja.
1: Architektura wernakularna jest silnie zakorzeniona w lokalnej tradycji budownictwa. Wykorzystuje lokalne materiały, klimat, kulturę i geografię. W studiu projektowym w poszukiwaniu architektury wernakularnej wybierzemy się do Egiptu. Już dziś, parę minut po 13:00. Aldona Łaniewska-Wołk, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: Wybiła 9:00.
3: Dwójka, jesteś na miejscu? Susana Waka.
2: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, pora na wiadomości kulturalne. Nagrody Platynowe Lwy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który przed nami, za całokształt twórczości otrzyma Halina Prugar-Ketling, wybitna polska montażystka. Jej imponujący dorobek wręcz onieśmiela. Jedno jest pewne, bez wyjątkowej filmowej instytucji, jaką jest Halina Prugar-Ketling, polskie kino nie byłoby takie samo, podkreśla dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska. Z kolei przewodniczący Rady Programowej Festiwalu w Gdyni mówi: to tytanka polskiego kina. Najwyższy czas, aby olbrzymi wkład pani Heleny w historię polskiego kina artystycznego został zauważony i doceniony. Halina Prugar-Ketling, urodzona w 1929 roku, jest jedną z najwybitniejszych polskich montażystek filmowych, związaną z kinem od lat 50. XX wieku. W jej dorobku jest kanon polskiej kinematografii. Z filmów Andrzeja Wajdy to Wszystko na sprzedaż, Brzezina, Wesele, Ziemia obiecana, Człowiek z marmuru, Bez znieczulenia, Panny z Wilka, Człowiek z żelaza czy Danton. Jest również autorką montażu wybitnych filmów innych reżyserów: Piątki z ulicy Barskiej i Ósmego dnia tygodnia, Aleksandra

0: Rafforda, Noża w wodzie Romana Polańskiego, Bariery Jerzego Skolimowskiego, trzeciej części Nocy Andrzeja Żuławskiego czy piłkarskiego pokera Janusza Zaorskiego. Podczas festiwalu będą miały miejsce wydarzenia wokół twórczości laureatki. Zostanie też wyświetlony film Panny z Wilka Andrzeja Wajdy. To tytuł wybrany przez samą Helenę Pruger-Ketling jako przykład jej ulubionej realizacji. Gdyński Festiwal Filmowy rozpocznie się 21 września 2026 roku. Koncerty Gra Miejska na tropie dźwięku, improwizacje do filmu niemego, spotkania z artystami. To wszystko w Sopocie, gdzie pojutrze rozpocznie się NDI Sopot Classic. Podczas inauguracji w Operze Leśnej zagramy muzykę filmową, zapowiada dyrektor Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot Szymon Morus, który poprowadzi koncert.
1: Będziecie mogli Państwo usłyszeć absolutnie epickie historie, które wszyscy znamy, których energia jest tak niespodziewana jak te motywy Piratów z Karaibów czy nieokiełznany Indiana Jones. I te wszystkie muzyczne epizody spotkają się z barwną opowieścią Szeherezady opartej na baśniach Tysiąca i Jednej Nocy. Natomiast w pierwszej części tego koncertu, o takim powiedzmy namaszczeniu lekko rozrywkowym, wystąpi energetyczny wulkan, jakim jest zespół Wołości, ze swoim autorskim repertuarem pełnym energii.
0: To już w sobotę w Operze Leśnej o godzinie 20. Festiwal NDI Sopot Classic ma miejsce po raz 16, potrwa do 11 lipca. Dobra okazja, by podczas okazji odkrywać najpiękniejsze miejsca województwa podlaskiego, właśnie się nadarza. Od dzisiaj po Suwalszczyźnie i Augustowszczyźnie będzie kursowała wakacyjna linia autobusowa Turystyczna Ósemka. To propozycja PKS Nowa dla mieszkańców i turystów, którzy chcą zwiedzać region, ale bez samochodu. Szczegóły zna nasza reporterka.
2: Autobus będzie kursował do końca sierpnia, od czwartku do niedzieli. Zatrzyma się m.in. w Augustowie, Płocicznie, Sejnach, Starym Folwarku i Suwałkach, a po drodze dotrze także do popularnych atrakcji takich jak Sanktuarium w Studzienicznej czy Pokamedulski Klasztor w Wigrach. Dzięki formule hop-on, hop-off pasażerowie mogą wysiadać przy wybranych miejscach i kontynuować podróż kolejnym kursem. Z linii skorzystają również rowerzyści. Za dodatkową opłatą można przewieźć rower. Pierwszy kurs z dworca autobusowego w Augustowie wyrusza o 8.45. Kolejne o 12.15 i 16.00. Autobus Turystycznej Ósemki wyróżnia się specjalnym oznakowaniem. Rozkłady jazdy i oznaczenia z logo projektu czekają także na wszystkich przystankach tych wakacyjnych linii, a w tym roku PKS Nowa przygotowała ogółem 3 linie turystyczne. Pozostałe to trasa Hajnówka Białowieża przez Naref i Bielsk Podlaski oraz trasa Białystok Turośń Kościelna przez Tykocin i Choroszcz, a także z Białegostoku przez m.in. Kruszyniany, Kopną Górę i Supraśl. Iza Kosakowska, Polskie Radio Białystok.
0: Ukraiński parlament powołał wczoraj do życia Panteon Narodowy. Ma być kompleksem memorialnym, w którym honorowane będą postaci z ukraińskiej historii, które przysłużyły się budowaniu niepodległości tego kraju. Choć dokument nie określa jeszcze dokładnie, co się tam znajdzie, to otwiera możliwość umieszczenia tam m.in. pochówków dowódców UPA. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Z inicjatywą przyjęcia odpowiedniego prawa do Rady Najwyższej zwrócił się prezydent Zełenski. Deputowani zagłosowali za powstaniem Panteonu jednogłośnie. Część ukraińskich ekspertów wskazuje, że Panteon Narodowy jako całość nie jest w swojej intencji antypolski. Spowoduje jednak dalsze nakręcanie spirali wzajemnej nieufności. Myślę, że ta decyzja została podjęta pochopnie i nie przeprowadzono poważnych analiz. Z naszej strony panuje chaos, a po stronie polskiej jest to już histeria. I nie widzę tutaj sposobu, w jaki można by to rozwiązać, niestety. Podkreślał w rozmowie ze mną znany ukraiński historyk profesor Jarosław Hrycak. Panteon Narodowy to kolejna kontrowersyjna z polskiego punktu widzenia inicjatywa ukraińskiego prezydenta. Poprzednią było nadanie imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiej armii. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Relacjonował nasz reporter, a to były wiadomości kulturalne. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnego wydania o 13 i śledzenia wiadomości na naszym portalu.
4: Pogoda.
0: 2600 interwencji w ciągu doby do północy. Później o wiele spokojniej. Straż pożarna podsumowała skutki przechodzących nad Polską burz. Nawalne opady deszczu i porywisty wiatr spowodowały podtopienia i uszkodzenia w infrastrukturze. Najgorsza sytuacja była na Śląsku. Tam straż pożarna miała najwięcej zgłoszeń. Jak mówi brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej, odnotowano prawie 1000 interwencji.
4: Działania głównie polegały na tym, żeby udrażniać szlaki komunikacyjne, chodniki, drogi z powalonych drzew i gałęzi. Jeżeli chodzi o dynamikę tych zjawisk pogodowych, to one powodowały uszkodzenia dachów, zerwania elementów budynku.

0: ale też uszkodzeń w mojej architekturze.
1: Z prognoz pogody dla całego kraju wynika, że w najbliższych dniach pogoda ustabilizuje się, a gwałtowne zjawiska atmosferyczne ustąpią.
2: Reklama. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl. Reklama.
3: Tu program Drugi Polskiego Radia, 7 minut po 9.
4: Letni kanon dwójki.
3: Za konsoletą cały czas Magdalena Wojtulanis, przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na ostatnie w tym tygodniu spotkanie w letnim kanonie dwójki. Dziś zaczniemy od historii o utracie, tęsknocie i miłości silniejszej niż granica między światem żywych a światem umarłych.

Jedna z najbardziej poruszających scen całego XVIII-wiecznego teatru muzycznego Kefaro senza Euridice z opery Orfeusz i Eurydyka. Krzysztofa Wilibalda Glucka to moment, w którym Orfeusz traci Eurydykę po raz drugi tuż przy wyjściu z podziemia. Odwraca się, by spojrzeć na ukochaną, łamiąc w ten sposób zakaz bogów. Eurydyka znika, a pozostaje już tylko samotność, rozpacz wyrażona właśnie w tej niezwykle przejmującej arii, a śpiewał Andreas Scholl razem z Orkiestrą Wieku Oświecenia pod dyrekcją Rogera Norringtona. A dzisiaj przypada 312. rocznica urodzin Krzysztofa Wilibalda Glucka, tego wielkiego reformatora XVIII-wiecznej opery. Teraz przejdziemy bardzo płynnie i naturalnie do muzyki wyrastającej z tradycji południa Włoch. No bo w poniedziałek rozpoczęliśmy nasze muzyczne podróże wokół Morza Śródziemnego i pojawiają się codziennie gdzieś w różnych fragmentach. I dziś kontynuacja tego właśnie wątku. Tym razem przeniesiemy się do Kalabrii, do świata dawnych pieśni, tańców i muzyki, w której bardzo silnie słychać spotkanie różnych kultur i tradycji basenu Morza Śródziemnego.

Oki Turkini, błękitne oczy z albumu właśnie tak zatytułowanego zespołu Laboratorio Seicento i Franco Pavana, także wspaniałego Pino de Vittoria, który śpiewał. Śpiewak ten od lat zachwyca niezwykłą energią, temperamentem, no i właśnie repertuarem wyrastającym z tradycji południowych Włoch, w tym się specjalizuje. I jego troską jest budowanie relacji między muzyką ludową, muzyką ulicy, a muzyką dworską.

klasyczną. Szczególne znaczenie mają właśnie interpretacje muzyki neapolitańskiej, tarantel, muzyki sycylijskiej, no i również tej kalabryjskiej. A tradycja muzyki z Kalabrii jest wyjątkowa, jedną z najważniejszych we Włoszech. Jednocześnie jest ona najmniej znana, no ale ta płyta otwiera ten świat brzmień Kalabrii. A jak do tego doszło, że ta płyta powstała? Laboratorio Seicento przygotowywało program z muzyką sycylijską i właśnie wtedy natrafili na ciekawe źródło kompozycji anonimowego autora z XVII wieku, które zawierało 312 utworów pochodzących z różnych części świata, między innymi właśnie z Kalabrii. I stąd ten piękny program. To kolejne muzyczne wspomnienie, właściwie powrót do albumu bardzo atrakcyjnego, pozytywnego i z takim tchnieniem swobody i wakacyjnej atmosfery.

0: podróż do swoich muzycznych korzeni, czyli Południa Włoch, płyta Oki Turchini, Songs from Calabria, Oczy Błękitnie, pieśni z Kalabrii, tarantelle, ballady, kołysanki, no muzyka niezwykle żywiołowa, spontaniczna i bardzo śródziemnomorska w swoim temperamencie. Pino de Vittorio, Laboratorio Seicento i Franco Pavan.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Dziś kolejna opowieść argentyńskiej prozaiczki Angeliki Gorodischer, zaczerpnięta z książki Cesarstwo, które nigdy nie istniało. Tym razem oprócz perspektywy narratora poznamy także punkt widzenia archiwisty, pokojówki, oficera straży, a także innych postaci. Czyta Sławomir Grzymkowski.
3: Rzekł narrator. Pomiędzy dynastią Orobelów, zwanych inaczej Mrocznymi Książętami, a dynastią 300 Królów, których tak naprawdę było tylko 12, wliczając chłopca, co rządził raptem jeden dzień, na tronie cesarstwa zasiadł pewien bezimienny uzurpator. Pochodził z południa. Wkroczył do pałacu uniesiony falami wojny i więcej już z niego nie wyszedł. Słyszałem pogłoski, jakoby wciąż przebywał w środku. Rzecz w sumie możliwa, jak się przekonacie. Jego życie i czyny starczą co najwyżej na opowieść niedokończoną, banalną i smutną. Ktoś z was był kiedyś w bezpośredniej bliskości cesarskiego pałacu? Ktoś widział wieże, niezliczone dziedzińce, czarne mury, fontanny? Nie, ja też nie. A teraz raczej małe są na to szanse. Dlatego ta historia będzie też należeć do innych. Ja dostaję prezenty i słucham komplementów, co ma mnie zachęcić do opowiadania o dawnych i zapomnianych sprawach. Tym razem, bo dlaczego nie, spróbuję, choć czuję, że bez większych sukcesów, milczeć. Co powiedział archiwista? Moje życie, drodzy państwo, upływa wśród zwojów. Niczego nie widziałem, przeczytałem wszystko. To, co przeżyłeś, zostaje spisane, skatalogowane, sklasyfikowane i zarchiwizowane. Jeśli więc twoja żona chce się dowiedzieć czegoś o twoim dzieciństwie, wystarczy, że zwróci się do mnie. Mogę wydobyć dzieciństwo z właściwego mu regału i rozłożyć je przed nią. Jeśli o Mrocznych Książąt chodzi, była ich siódemka, arystokraci. Nazbyt słabi, by dobrze rządzić. Żenili się ze sobą. Wuj z siostrzenicą, kuzyn z kuzynką, brat z siostrą. Ostatni z Mrocznych Książąt był śliniącym się i pochlipującym przygłupem, ożenionym bez efektów z jedną z najpiękniejszych kobiet, jakie kiedykolwiek stąpały po ziemi cesarstwa. Nigdy go nie widziałem. Nie interesowała go historia rodu, a tym bardziej dzieje ludu. Jadł mało, spał jeszcze mniej i przyjmował każdego wróżbitę, proroka, kapłana, maga, alchemika, wynalazcę i szarlatana, jacy tylko się nawinęli. Nazywał się Orbat, a w cesarskich dekretach figuruje jako wielki, potężny, a najczęściej tajemniczy. Nie przypominał jednak Ora, czy może Orobela, pierwszego z Mrocznych Książąt, ciemnowłosego olbrzyma, brudnego i przerażającego, który nanosił błota na marmurowe posadzki pałacu, kiedy wracał z polowania, z bitwy, albo po tym, jak się uganiał za kobietami. Pewnego dnia w siedzibie władców zjawił się ktoś, kto był podobny do Ora. A ja się zastanawiam, czy to był sam Or we własnej osobie. I następnego dnia Orbat wielki, tajemniczy, przygłup już nie żył. Co powiedziała pokojówka? Bardzo była piękna pani cesarzowa. Nie pamiętam, jak miała na imię, ale była prześliczna i przez całe życie zachowała dziewictwo. Choć może się mylę i wcale nie zmarła nietknięta. Oby. Mówię to ja, która pochowałam trzech mężów i nie przejmowałam się wiernością wobec któregokolwiek z nich. Cesarzowa, jak mówię, przyjechała do pałacu 2 dni po koronacji Orbada Tajemniczego. Powiadają, że pochodziła z tamtej fortecy, w której hodowano piękne kobiety, tak jak się bydło hoduje, a jedynym obcym, który zdołał tam wejść,

był Smith. To jest bardzo mało prawdopodobne, bo sam Smith tłumaczył przecież później, dlaczego żadna z kobiet nie może stamtąd wyjść. Choć możliwe, że to jednak prawda. Może uciekła z Alendaru, a może to Alendar pozwolił jej zbiec. Przyjechała karetą i z orszakiem, w welonie odziana w purpurę. Tego samego dnia wydano ją za cesarza, co wyglądał jak jakiś robak. Oczy miał czerwone, a ręce mu drżały, więc ją zdjęło obrzydzenie. Była jednak szlachcianką i wychowano ją z myślą o tronie. Noc poślubną przesiedziała na zydelku, odziana w białą tunikę haftowaną w kwiaty i z wiankiem na głowie, czekając na światło pojedynczej lampki. Kolejnej nocy także czekała. Sama jej przyniosłam świeże kwiaty na wianek, a potem już nie czekała. Jej drzwi zawsze zamykane były od środka na klucz, choć nie było to potrzebne. Kiedy 2 lata później zjawił się wojownik, ujrzała go z balkonu. Wciąż była piękna jak zawsze. Drzwi pozostawały zamknięte, ale wojownik był silny. Więcej jej nie widziałam. Co powiedział oficer straży? Tyle lat służby wyrabia w człowieku swoisty węch. Człowiek się uczy i wie, kogo należy przepuścić, a kogo nie. Wie, kto jest niebezpieczny, a kto nie. To się wie tak po prostu. Nie trzeba już się zastanawiać. Ten należał do ludzi, którym wolno przejść, ale był niebezpieczny. Nigdy wcześniej nie spotkało mnie coś takiego. Zdarzali się albo wędrowni magowie i kaznodzieje, którym nie tylko wolno było, ale wręcz musieli wejść, albo chciwi śmiałkowie, których trzymaliśmy przed drzwiami, a czasami zabijaliśmy w krzakach, bo nam się nudziło, albo panowały upały i humor nie dopisywał. Zobaczyliśmy kurzawę i strażnik zwierzy powiedział, że to jakaś liczna siła. Rozbili jednak obóz mimo chłodów, a kurz osiadł. I wtedy zjawił się on, pieszo. Był równie wysoki jak ja i młodszy. Uzbrojony, ale nie nosił się jak żołnierz, tylko jak kapłan. Podszedł powoli i powiedział, że chce się widzieć z cesarzem. Moi ludzie spojrzeli na mnie. Wiedziałem, że ten człowiek może wejść, ale nie powinien. Żeby zyskać na czasie, powiedziałem mu, że nie wolno wchodzić z bronią. Wbił miecz w ziemię i wydobył spod odzieży 2 sztylety. Zapytałem, czego tu szuka, a on oznajmił, że ma w rękach przyszłość cesarza. Wiele razy słyszałem tę gadkę, ale teraz miałem wrażenie, że to prawda. Wpuściłem go. Na czele straży zostawiłem jednego kapitana i ruszyłem za wojownikiem. Prowadził go odźwierny. Stojący na korytarzach żołnierze zrobili mu przejście aż do wielkiej sali, w której to ujrzał cesarza. Orbat tajemniczy. Był człowiekiem słabym, co rusz mazał się o byle co. Tym razem też się popłakał, kiedy wojownik pokazał mu jego życie. To znaczy, przybysz wspiął się po stopniach ku tronowi, nie kłaniając się i nie witając, i poprosił o czarkę czystej wody. Cesarz, sprawiający wrażenie jeszcze bardziej wystraszonego niż zwykle, machnął ręką i przyniesiono czarkę z czystą wodą. Tamten zaś położył ją sobie na dłoni, podsunął cesarzowi pod oczy i cesarz zapłakał. Wtedy wyszedłem. Mówią, że władca ujrzał przyszłość, ale ktoś musiał kłamać, bo powiadają, że cesarz zobaczył sam siebie, władającego całym światem, w glorii i chwale. A skoro następnego dnia już nie żył, to albo nic takiego tam nie zobaczył, albo zobaczył, tyle że był to fałsz. Tak, nazajutrz już go nie było wśród żywych. Wówczas wojownik wszedł na mur i wystawił swoje pierścienie na słońce, co zobaczywszy, oddziały stacjonujące nad rzeką podeszły pod miasto i otoczyły pałac. A wojownik udał się do sali tronowej, przejął berło i koronę i oświadczył, że teraz to on jest cesarzem. Co powiedział rybak? Ja nigdy nie widziałem żadnego cesarza. My mieszkamy na dole rzeki, w chatach postawionych na błocie. Nocami łowimy, solimy ryby i sprzedajemy je. Szukamy kobiet w innych takich osadach.

0: ogrodach na błocie. Mamy dzieci, co rosną i pomagają nam łowić. Kiedy dzieci dorastają, umieramy.
1: Sławomir Grzymkowski przeczytał czwarty już fragment powieści Angeliki Gorodischer Cesarstwo, które nigdy nie istniało. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Artrage w przekładzie Tomasza Pindla, a fragment ostatni jutro o 9:30.
2: Letni kanon dwójki.

Magdalena Wojtulanic i Klaudia Baranowska, witamy Państwa ponownie. W tej części kanonu dwójki przenosimy się do zupełnie innego świata. Wersal, muzyka niepełna splendoru, francuski barok razem z niezwykłym zespołem, francuskim zespołem muzyki dawnej Les Surprises, kierowanym przez francuskiego klawesynistę, organistę i dyrygenta Louisa Noela Bestiona de Camboula.

muzyczne odkrycia i powroty do dobrze znanych brzmień, no a za nami współczesny obraz Francji późnego baroku, bo to były wariacje na temat Le Sauvage Jeana Philippa Rameau. Bardzo atrakcyjne nagranie w formie koncertu organowego, w którym solistą, ale też autorem tego opracowania był szef zespołu Les Surprises, Louis-Noël Bastien de Camboula, klawesynista, organista francuski, który rzeczywiście w pełni wykorzystuje możliwości swoich instrumentów i ma niezwykłą wyobraźnię, pomysły do łączenia rozmaitych brzmień i światów dźwiękowych. To była transkrypcja kompozycji Rameau, której właśnie tutaj przybrała formę koncertu. Zresztą sam Rameau przecież był mistrzem muzycznych przekształceń i powrotów do własnych pomysłów, więc to wszystko zgodne z przesłaniami epoki. Bardzo często opracowywał swoje utwory na nowo, zmieniał ich kontekst, przeznaczenie. Tak też było z Le Sauvage, pierwotnie napisane jako utwór klawesynowy, a później stało się częścią Les Ondes. Rameau, no to bardzo ważny kompozytor dla Louis-Noëla Bastiena de Camboula, dla jego zespołu Les Surprises, założonego w 2010 roku. No jego nazwa pochodzi oczywiście od Les Surprises de l'Amour, opery ballet Jeana Philippa Rameau, którego pierwotna wersja z 1748 roku z prologiem zatytułowanym Le Retour d'Astrée, Noël Bastien de Camboula zarejestrował na płycie Rameau chez les Pompadour w 2022 roku, czyli Rameau u pani Pompadour, i ożywił w ten sposób ducha spektakli dworskich w czasach Madame de Pompadour, kochanki Ludwika XV. Les Surprises de l'Amour, czyli niespodzianki Amora, to zostało wystawione z okazji pokoju w Aquisgranie, kończącego wojnę o sukcesję austriacką. To była pierwsza opera ballet napisana przez Rameau specjalnie dla Théâtre de Petit Appartement w Wersalu, czyli to był niewielki, prywatny teatr urządzony w apartamentach królewskich Ludwika XV. I tam właśnie wystawiano takie bardziej kameralne spektakle, przedstawienia przeznaczone przede wszystkim dla dworu i zaproszonych gości króla. Opera ballet Niespodzianki Amora to było pierwsze dzieło Rameau właśnie tam wystawiane w programach tego teatru, a wszystkie dzieła zamawiała i organizowała całość Madame de Pompadour, która podobno podczas premiery właśnie tej kompozycji wystąpiła w dwóch rolach sopranowej Urani i Wenus. I teraz posłuchamy właśnie prologu tego dzieła w wykonaniu zespołu Les Surprises pod dyrekcją Louisa Noëla Bastiena de Camboula w partiach solowych Marie Perbost, Eugénie Lefebvre, Jenny Amzal, soprany, do tego Philippe

Taka muzyka rozbrzmiewała w prywatnych komnatach Ludwika XV podczas koncertów, które organizowała Madame de Pompadour, a przed chwilą zabrzmiała w wykonaniu zespołu Les Surprises pod dyrekcją Louis Noëlla Bessionat de Camboula. To prolog z opery baletu Les Surprises de l'amour, niespodzianki Amora, Jeana Philippa Rameau, dokładnie jego pierwszej wersji z 1748 roku. To właśnie wtedy dzieło zostało wystawione w Wersalu w teatrze prowadzonym przez Madame de Pompadour, która była jedną z najważniejszych patronek sztuki XVIII wieku. Kobietą, która miała ogromny wpływ na życie artystyczne dworu Ludwika XV. Sama też występowała w przedstawieniach, organizowała spektakle i wspierała artystów, a muzyka Rameau była jej szczególnie bliska, podobnie jak zespołowi Les Surprises Louisa Noëlla Bessionat de Camboula. To pierwsze nagranie w historii fonografii, ta rejestracja właśnie tej wersji dzieła Rameau. A teraz zostajemy jeszcze przez dłuższą chwilę we Francji, epoki baroku, ale cofniemy się do wcześniejszego świata Wersalu, do czasów Ludwika XIV i Marina Marego, jednego z największych mistrzów violi da gamba, muzyka królewskiej kapeli. Le secret de Monsieur Maré, sekret pana Maré, to muzyczna opowieść inspirowana właśnie twórczością tego francuskiego kompozytora. Bardziej intymna, kameralna muzyka, pełna subtelnych barw i charakterystycznej dla francuskiego baroku elegancji. A to nagranie Il Suonar Parlante Orchestra pod dyrekcją Vittoria Gielmiego, znakomitego gambisty. To artyści, którzy od lat z niezwykłą wyobraźnią odkrywają światy muzyczne dawne w sposób też improwizowany, swobodny i odpowiadający charakterowi muzyki dawnych stuleci.

Sacré de Messie Mare, muzyczna podróż do świata francuskiego baroku i dworu Ludwika XIV, no i przede wszystkim muzyki Marena Marego, największego mistrza violi da gamba tamtej epoki. Mare był nie tylko wybitnym kompozytorem, ale przede wszystkim artystą, który właściwie wyniósł violę da gamba do rangi instrumentu solowego, rozszerzył jej możliwości techniczne, wydobył z niej niezwykłą skalę barw i emocji, od bardzo intymnego, niemal ludzkiego śpiewu po wirtuozowską błyskotliwość. A za nami nagranie współczesnego wirtuoza tego instrumentu, czyli Vittoria Guilmiego i jego zespołu Il Suonar Parlante Orchestra. Za nami utwory Le Voisinmen, Le Badinage, fragmenty opery Alcyon w opracowaniach kameralnych właśnie Vittoria Guilmiego. A teraz jeszcze jeden niezwykły projekt tych artystów. Program Gypsy Baroque. To jest kolejna muzyczna opowieść o spotkaniu dwóch światów europejskiego baroku, bo będą kompozycje też Marena Marego, Vivaldiego, Telemana, Händla i tradycji bałkańskiej, romskiej i śródziemnomorskiej. Tradycyjne instrumentarium również się pojawi, no i oczywiście instrumenty dawne Il Suonar Parlante Orchestra.

0: Niezwykła energia i temperament Il Suonar Parlante Orkiestra pod dyrekcją Wiktoria Gielmiego, ale już zupełnie innej odsłonie, nie tej salonowej dworu Ludwika XIV, a szalonej. Gypsy Barok, czyli barok widziany przez pryzmat muzyki romskiej, bałkańskiej, tradycji Europy Środkowej. No to spotkanie dwóch światów, które jak się okazuje mają ze sobą dużo wspólnego. Improwizacja, taneczny rytm, ornamenty, ogromna swoboda muzykowania, no ale taki jest właśnie ten zespół Il Suonar Parlante Orkiestra Wittorio Gielmie, a do tego programu zaprosił Dorotę Oberlinger na flecie, Charles Vadel gra na klawesynie i muzycy ludowi, słowacki skrzypek Stanisław Paluch i mołdawski cymbalista Marcel Komendant. Płyta kalejdoskop, tak można to określić, w którym widzimy, przesuwają się muzyczne widoki z Siedmiogrodu, ościennych krain, zamieszkanych przez różne grupy ludności romskiej, ale też zabiera nas ten kalejdoskop z barokowych salonów do miasteczek, wiosek środkowej i wschodniej Europy, zahaczając nawet o Stambuł. Taki jest ten program Gypsy Barok. A za chwilę kolejna wyprawa, tym razem na północ Polski. Reklama.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Najważniejszy festiwal jazzowy w stolicy. Warsaw Summer Jazz Days już od 1 lipca. Wielkie gwiazdy. Liz Wright, Keon Harold, Chris Potter, Gonzalo Rubalcaba. Młoda scena. Tomoki Sanders, Julius Rodriguez. Alternatywna. Mamal Hans, Adrian Young i wielu innych. 4 dni jazzowych emocji w klubie Stodoła. Bilety na adamiakjazz.pl. Poleca program drugi Polskiego Radia.
0: Reklama. Program drugi Polskiego Radia, minuta po 11.
3: Kwadrans bez muzyki.
0: Dzisiaj udajemy się na Półwysep Helski, do malowniczej Kuźnicy, gdzie mieszka malarka Genowefa Szczygielska. Artystkę odwiedzamy w domu przy ulicy Morskiej. Tam mieści się też galeria jej prac. Króluje na nich morze, sceny z życia rybaków, krajobrazy i martwe natury. Malarka pochodzi z rodziny rybackiej, a malować nauczyła się samodzielnie. O swojej artystycznej drodze, inspiracjach, rodzinnych korzeniach i o tym, dlaczego może nie przestaje jej zachwycać, odpowiadała Elżbiecie Szymkowskiej.
4: To jest taka mała galeria z pani pracami. Są to prace najróżniejsze. Czy jest wśród nich jakaś, z którą pani jest szczególnie związana?
5: Mojego tatę.
6: Ja mojego tatę, tak.
4: Czyli taki bliski portret rybaka, bo to jest dziadek, prawda, tutaj?

0: przed nami.
1: Tak. A tam z prawej strony jest właśnie tata z fajką.
2: Tak, tak. No bo tata z fajką się nie rozstawał. A właśnie w tym żeglarskim, w takim jak oni na morze wypływali. Chciałam, żeby tak było.
1: W tle morze, a tata trzyma też w drugiej ręce...
2: No, swoje narzędzia jakby pracy.
1: To są liny?
2: To są tak, sznury.
1: Czyli jest tuż przed wypłynięciem?
2: Tak, przed wypłynięciem.
1: No i też niebo, które się mieni tutaj różnymi kolorami i mewy.
2: Czy pani tu bywa nieraz na półwyspie? Widziała pani, co tu za niebo jest, nie? Tu jest dopiero niebo. Takiego nie ma nigdzie.
1: I zachody słońca.
2: Te zachody, tak. To jest coś szczególnego i codziennie inne. Niesamowite.
1: No i to spojrzenie taty gdzieś bardzo, bardzo daleko.
2: Tak. Mojego tatę, to ja mając 18 lat, wołówku robiłam i dopiero w 81 roku, ale tata już dawno nie żył, także już nie mogłam go mieć i się tak cieszyłam, że mam przynajmniej ten rysunek taki, dość taki szczegółowy i ponieważ z tatą bardzo byłam związana, więc musiałam go mieć. Żałowałam tylko, że nie ma go, że nie mogłam go oddać tak, jak się widzi, kiedy się maluje, tak? W tej chwili. To bardzo żałowałam. Ale tak jak umiałam, powiedzmy, tak wyraziłam go właśnie w tym portrecie. Dobroć. Przede wszystkim dobroć, wielką tolerancję. Szacunek dla każdego człowieka. Tego nas uczył.
1: I tata i dziadek byli rybakami i z takiej rodziny właśnie pani pochodzi.
2: Tak, od zawsze. Zawsze byłam związana bardzo tutaj z naszym półwyspem, z morzem, z zatoką, z tymi łodziami, kiedy tata przypływał i ta tęcza w łódce, to ja widzę do dzisiaj, makrele, tęcza, pełna łódka. To są takie obrazy niezapomniane. Dziadek bardzo poważny człowiek, bardzo poważny. Ale jego słowo to się liczyło. Każde słowo miało wielki sens.
1: A jakie znaczenie ma dla pani to, że właśnie pochodzi pani z rodziny rybackiej, tak jak wiele zresztą przecież rodzin tutaj?
2: To są korzenie. Szacunek do ojcowizny. Szacunek do tego miejsca, w którym żyjemy. Do tej pracy, którą wykonujemy. Rybak nie kłaniał się każdemu. Rybak głowę podniesioną zawsze miał. A oni ciężko żyli i biedno żyli tutaj. Ale oni byli panami. I to mnie zawsze zachwycało.
1: A sama praca bardzo ciężka.
2: Bardzo. Jak ja na spękane ręce taty patrzyłam, to mi zawsze było ciężko, że jaką ciężko pracuję. To znaczy, jako taka smarkata, to ja chciałam też wypłynąć na zatokę, bo tata zawsze niedzielę to woził nas po zatoce. Myśmy pływali zawsze. Każdy kąt zatoki myśmy znali, tamto wybrzeże, z rodzeństwem i z mamą.
1: Zatokę zresztą tutaj widzimy z okien pani salonu.
2: Tak, tak, tak. Ludzie byli szczęśliwi. Niesamowicie szczęśliwi. A była, jak mówię, bieda. Bo ja mówię o czasach powojennych, a jednak można być szczęśliwym, tak? Wykonując bardzo ciężki zawód, bardzo ciężki, bo to w nocy już trzeba było o drugiej. Oni wypływali, rano przypływali, trochę przespali się i dalej płynęli. Ale oni kochali swój zawód, pomimo bardzo ciężkiej pracy.
1: A pani malarstwo, to jak to się zaczęło?
2: Ja się chyba z kredkami urodziłam. Tak, od zawsze.
1: I to w tym rybackim domu.
2: Tak, tak, oczywiście. I wszystko to, co rybackie, sieci, to było właśnie pierwsze utrwalanie tego, co rybackie. Jeszcze na przykład nie myślało się o tym, że rybołówstwo zaginie, prawda? Ale już chciałam utrwalać wszystko. Te to są już później, ale ja mam takie wczesne akwareli jeszcze.

0: To były pierwsze moje prace.
1: Pani jest samoukiem i sama pani tworzy?
0: Sama. To jest potrzeba. To jest inaczej. Bo to było niemożliwe wówczas, tak, ale muszę malować. Musiałam w dzień pracować, dzieci, a w nocy malować, bo to były konkretnie nocne prace.
1: Dlaczego to było niemożliwe, żeby właśnie pójść w stronę malarstwa, sztuki?
0: To było niemożliwe, bo ja mieszkałam na półwyspie. I to były lata, kiedy była naprawdę tutaj bieda. I rodzice musieli koniec z końcem ledwo wiązać. I ja musiałam do pracy też iść. Ale tata mi mówił zawsze, jeżeli ty naprawdę będziesz chciała malować, to będziesz malować. A jeżeli nie będziesz chciała, to nawet żadne studia ci nie dadzą tego, że będziesz to robiła. Ja jestem zadowolona z życia. Niełatwe, ale jeżeli coś postanowiłam, to już dążyłam. Bo to się czuje. I mnie na przykład nie obchodziło, jak malowałam. Czy ktoś powiedział, że to jest dobre, albo to się podoba? Mnie to zupełnie nie obchodziło. Zupełnie nie. Mój brat mówił, ale to byś mogła inaczej. Jak byłam z markatą. Ja mówię, nie, bo ja to tak widzę. To ja to muszę tak. Ale powiem coś zabawnego teraz. W kościele u nas malowali freski. Tata był wówczas kościelnym i do niego po klucze przychodzili. Jak artysta przyjechał, to ksiądz go posłał po klucze, żeby sobie zobaczył. A ja mieszkałam, mój domek rodzinny to był taki rybacki domek. I ja sobie wystawiłam martwą naturę, wieczór był, farby sama zrobione, olejne farby sama zrobione. Wystawiłam sobie martwą naturę, takie żółte kwiaty i świeczki pozapalałam, bo prądu nie było. No i sobie siedzę i maluję. A ten pan przyjechał po te klucze i mówi, patrzy w oknie, światła, firanki zasyną, świece się palą. Więc bardzo dziwne myśli mu przyszły. A tych świec było. Było trochę. I w końcu ze strachem puka i tak głowę wsadza. I patrzy, że tu taka smarkula siedzi i on mi właśnie mówi, ile ja tu strachu zanim ja weszłam. Ja myślałam, że nieboszczyk.
1: Jakby pani nam mogła powiedzieć, co pani maluje, co pani malowała, jaką technikę pani wybrała, czy jakie techniki?
0: Najpierw świecowymi kredkami, a później czterema farbkami wodnymi. I szło. Oczywiście, że tutaj sieci nad morzem to były akwarele, a później olejne i to szczelugowe olejne cały czas. To już odeszłam od akwareli i odeszłam od tym, bo też i czasu nie było tyle, żeby... Ale od niedawna, czyli od tego roku, przez to, że nie mogłam, a bardzo potrzebowałam, więc pastelami... Zaczęłam robić, ale to jednak olejne malarstwo mnie chyba najbardziej pociąga.
1: Zatokę tutaj widzę na obrazach też, zatokę i kuźnicę i tory.
0: Tak, tory zawsze, tory, pociąg to podróż, to dalekie kraje. Zawsze, przynajmniej na mnie takie wrażenie zawsze robi, jak pociąg jedzie, to jest podróż.
1: Pociąg przyjeżdża tutaj bardzo blisko, dosłownie kilka metrów od domu.
0: 4 metry od domu.
1: 4 metry.
0: To jest też niesamowite.
1: No i morze. Różne jego oblicza.
0: Tak, tak, tak. Morze potrafi być, głaszcze człowieka, przyciąga, ale potrafi być tak straszne, że ciarki przechodzą, szczególnie Bałtyk. Ale i Zatoka też potrafi być groźna.
1: Co to jest za obraz?
0: Pniany krzyż z drzewa, z pnia po prostu, takiego nieociosanego. Teraz jest już inny. Stał właśnie ten drewniany, stary, ale piękny. Z głową Pana Jezusa i sznury, tak dokładnie jak tam wygląda. Dla rybaków krzyż, Pan Bóg.

0: to ich przewodnik. Oni wierzyli w to, że ten krzyż ich prowadzi i przyprowadzi z powrotem. Na każdej łodzi, teraz już tych łodzi nie ma, są złomowane, to na każdej łodzi było Bóg z nami. To było dla nich ważne, ale mój tata, jak wypływał na Bałtyku, na takiej zwyczajnej łódce, jak ja tak nie widziałam, Jezus, ja patrzę, na horyzoncie już nie widzę, tak? Jak tata przypływał z powrotem, to ja mówię, dlaczego tata tak daleko płynie, że my nie widzimy, nie? Tata się nie boi, a tata powiedział wtedy mi tak, że im wyżej jest na morzu, im dalej, tym bliżej Pana Boga. Jeżeli się jest na takiej małej, na takim pełnym morzu, tak? Czego można oczekiwać? Kto mnie uratuje, tak? Nie ma. To jest pewnie też taka próba człowieka, tak? To jest właśnie, co jest silniejsze, bo to jest żywioł może, nie? I tam pewnie człowiek doświadcza tego, kim ja jestem. My tu plenery plastyczne robiliśmy. To też nieraz któryś malarz tam chciał płynąć i płynął. I zawsze jak wrócił, to zawsze mówił to samo. Zaczynam poznawać siebie. Myślałem, że znam siebie, ale nie znałem. Bo na morzu to jest tak, że w tej chwili jest tak ładnie, a za chwilę szkwał i już jest strasznie. Smutno jest patrzeć na zatokę, jak nie widzisz tych łodzi, tych motorówek. Pusto, tylko ci, co surfują są, tak? To jeszcze 20 lat temu przecież to jeszcze się łowiły ryby. Może nie tak wiele jak dawniej, ale się łowiły. Teraz nie ma. Po prostu nie ma. Rybołówstwo zupełnie odchodzi. Przecież tutaj jak raniutko wstać było, jak sobie siadł na tarasie i tutaj takie kutry, motorówki, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, jak tykały. Teraz jest cisza absolutna. To jest niesamowite wrażenie, że jak to się zadziało.
1: Koniec jakiejś epoki?
0: Tak, zdecydowanie. To się widzi. To jest smutne. No ale przemijanie, prawda? I wszystko jest przemijanie. Wszystko.
2: Z Genowefą Szczygielską rozmawiała Elżbieta Szymkowska, a pracę artystki można oglądać w jej galerii przy ulicy Morskiej w Kuźnicy, a od najbliższej soboty kilka jej obrazów będzie można zobaczyć również w galerii Paleo we Władysławowie w ramach 11 spotkań ze sztuką.
3: Letni kanon dwójki.

16 minut po 11. Magdalena Wojtulanis i Klaudia Baranowska. Jesteśmy cały czas razem i na zakończenie tej części naszego spotkania w letnim kanonie dwójki, ostatniej części w tym tygodniu, ponownie zabrzmi muzyka francuska, ale tym razem już w początku XX wieku. Będzie to jedno z najpiękniejszych dzieł kameralnych tamtego czasu. Trio fortepianowe Amol Maurice'a Ravela. No to jest utwór pełen niezwykłych kolorów. Kompozytor ukończył go w 1914 roku, tuż przed wybuchem I wojny światowej. Słychać tu jeszcze świat francuskiego fin de siècle, ale już właśnie tu wszystko przemijało i pojawiało się coś nowego, nowe napięcie, zagęszczenie emocji. Jakby muzyka powstawała już na progu zupełnie innej epoki, bo tak właściwie było. Proponuję Państwu nowe nagranie tej kompozycji znakomitego zespołu Tria Wanderer z albumu Art Nouveau. To dla tego zespołu też ciekawy powrót do tego dzieła po ponad 20 latach nagrania.

i już trio Ravela, no ale teraz wracają do tej muzyki zupełnie z inną perspektywą, ogromnym doświadczeniem wspólnego grania. No i słychać tu niezwykłą swobodę, dojrzałość zespołu. Ravel bardziej jakby przejrzysty, momentami kameralnie intymny, ale chwilę później także pełen rozmachu i bogatego brzmienia. Trio Wanderer tworzą trzej francuscy muzycy. Pianista Vincent Coq, skrzypek Jean-Philippe Varjabian i wiolonczelista Raphaël Pidoux.

To słychać od razu, że to nie jest trio Ravela, a trio Edwarda Lalonde, bo ta kompozycja znalazła się właśnie na nowym programie Tria Wanderer, taki mały psikus, ale już teraz to, co powinno zabrzmieć, to znaczy to, co zapowiedziałam, czyli trio Amol Morisa Ravela w wykonaniu Tria Wanderer.

to małe zawirowania systemu od upałów, które przeminęły, ale pewnie powrócą. No i właśnie wszystko ustawiamy w dobrej kolejności, ale zarówno trio La Lo jest w tonacji A-moll i ma opus 26, a trio Maurice'a Ravela A-moll w katalogu dzieł kompozytora pozycja 67. I zaraz wszystko powinno już być na swoim miejscu. Pierwsza część to Modere, druga to Pantum, Ase Vif, trzecia Passacaglia i czwarta Finał. Właśnie

całości trio fortepianowe Amol Maurice'a Ravela w interpretacji Tria Wanderer zabrzmiało. To zespół, który od prawie 40 lat w przyszłym roku będą obchodzić jubileusz. Należy do najważniejszych europejskich grup kameralnych. No a jego nazwa Wanderer to oczywiście ukłon w stronę Schuberta. To także jest powrót Tria Wanderer do muzyki Ravela. Po wielu latach ponownie nagrali ten utwór na płycie Art Nouveau. No ale nie tylko to trio znalazło się na tym albumie, bo jeszcze trio Edwarda Lalo, którego próbkę mieliśmy, no ale przy następnej okazji posłuchamy go na pewno w całości. A na zakończenie zostajemy jeszcze w świecie francuskiej muzyki przełomu XIX i XX wieku. Ta sama epoka właśnie co Ravel. Tym razem jednak zabrzmi kompozycja Claude'a Debussy'ego, jego muzyka pokazana w zupełnie innej odsłonie, innym brzmieniu w opracowaniu Louisa Noela Bessiona de Combula na organach.

Claire de Lune, Światło Księżyca, suite bergamaskiej Claude'a Debussy'ego w opracowaniu Louis Noëlla Bastiona de Combola na organa. I to wyciszenie na zakończenie, bo już kończymy muzyczne podróże z różnymi przygodami, ale tak to już z podróżowaniem jest. No i jeszcze na zakończenie słyszą Państwo fragment z Pelasa i Melisande z tej samej płyty, z tym samym wykonaniu i ponownie w opracowaniu na organy Noëlla Bastiona de Combola. Klaudia Baranowska, bardzo dziękuję za cały tydzień spotkań i mówię już do usłyszenia.

0: Przypadki słowa przedstawia Małgorzata Szymankiewicz.
1: Wracamy do wierszy Justyny Kulikowskiej z piątego jej tomu zatytułowanego Wnyki dla światła. Cały czas pozostajemy w kręgu poetyki pękniętego piękna. Piękna po traumie, po doświadczeniu straty i żałoby. Poetka zawiera z czytelnikiem umowę, rodzaj kontraktu. Kto decyduje się na lekturę, będzie narażony na obcowanie z pięknem skażonym. Ale te wiersze stawiają też zadanie, by dostrzegać piękno w brudzie, przemocy, wstydzie, stracie. Piękno to także potencjał, który może się nie spełnić. Zawłaszczające oko, bo próbujące objąć spojrzeniem świat, ma szansę zobaczyć coś, co jednak nie musi się dokonać.
2: A jeśli przyniosę dla was piękno, to piękno pęknięte. Piękno otrzepane z zaschniętego czarnoziemu u brzegów Biebrzy, wywleczone z rowu melioracyjnego, w którym utonął po pijaku czyjś ojciec. Piękno naszych dziecięcych twarzy, przyciśniętych do szyby, bo chcieliśmy patrzeć. A patrzenie było najdoskonalszą z lekcji zawłaszczania. Piękno podróży na strych, piękno schodów, piękno drewnianej belki i piękno prześcieradła. Wykrochmalonego? Zrobiłeś mi psikusa, przyjacielu, tak sprytnie skryłeś się tam, gdzie przez lata graliśmy w chowanego, że po dziś dzień nie mogę ciebie odnaleźć. Dam im piękno tego, kim mogłeś zostać, a nie zostać.

0: zrobiłaś. A jeśli przyniosę dla was piękno, to piękno pęknięte. Piękno setki, tysiące, miliony razy złamane. Piękno powrotu do panka i piękno odejścia od pytania dlaczego. I jeśli kiedykolwiek, gdziekolwiek, dla kogokolwiek przyjdzie mi jeszcze pisać o pięknie, to na wydechu, w sierpniowej gorączce, za rozbuchane i wygaszone piece, dumnie okrzyknięte gwiazdami. I jeśli kiedykolwiek, gdziekolwiek, dla kogokolwiek przyjdzie mi jeszcze pisać o pięknie, to w ostatnim pogo, o pięknie rozdartym niczym koronkowe rejstopy. A może i w imieniu tych opłochliwości jaszczurek. W imię tych, których poniosło światło i już nie oddało. Wnyki. O, mała wieśniaczko w ortalionowym dresie, wołasz de profundis. O, mała wieśniaczko, cóż ci przyszło do głowy, by dla gigantów wdrapywać się na kolana?
1: Wiersze Justyny Kulikowskiej z tomu Wnyki dla światła czytała Agnieszka Kunikowska. Wrócimy do nich jutro. Zapraszam, Małgorzata Szymankiewicz.

0: Jurudoa.
1: Magdalena Teichma, witam Państwa. W audycji zaczniemy dziś od nagrania z Brazylii. Sięgniemy także później do archiwalnych nagrań muzyki podhalańskiej ze Stanów Zjednoczonych. Jeszcze później przeniesiemy się na współczesne Podhale, gdzie spotkamy kapelę kolegów rówieśników z Bukowiny Tatrzańskiej, zdobywców baszty w kategorii kapel na niedawno zakończonym festiwalu w Kazimierzu. Na koniec zaś zaprosimy Państwa na koncert zespołu Wowakin podczas Euroradio Folk Festival w Rudolstadt. Tak więc zaczynamy od muzyki z brazylijskiego wybrzeża Atlantyku. To nagranie z albumu Entre Arcos, wyjątkowego spotkania mistrza fandango i skrzypiec Rabeca Zé Pereira z także grającym na tym instrumencie badaczem muzyki tradycyjnej Felipe Gomidem. Zé Pereira pochodzi z miejscowości Ariri, zamieszkaną przez niewielką społeczność Caiçara, która także zamieszkuje nadmorskie pogranicze stanów São Paulo i Paraná. To jeden z najważniejszych ośrodków fandango Caiçara, tradycji wpisanej na brazylijską listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, której to tradycji Zé Pereira jest dziś jednym z najwybitniejszych mistrzów.

0: Quase que não tenho dinheiro. Aí, ó.
1: Słuchaliśmy utworu z albumu Entre Arkusz, nagranego przez mistrza Zé Pereira i ucznia, badacza Felipe Gomide. Brazylijska muzyka fandango caipira to także śpiew, taniec i wspólne świętowanie. Żywa praktyka, która do dziś pozostaje ważnym elementem lokalnej tożsamości społeczności caipira. Kultury, która narodziła się ze spotkania rdzennych mieszkańców, Portugalczyków i Afrykanów. A jeśli chodzi o przywożenie swojej muzyki za ocean, to zanim porozmawiam z moimi dzisiejszymi gośćmi z Bukowiny Tatrzańskiej, chciałabym sięgnąć do muzyki góralskiej ze Stanów Zjednoczonych. Pierwsze komercyjne nagrania z muzyką góralską powstały w Chicago w roku 1927. Ich pomysłodawcą był aktor i śpiewak, i także geograf Stefan Jarosz, który spędził w Ameryce Północnej kilka lat, organizował góralskie związki, jednoczył górali na emigracji. Sam góralem nie był, ale zorganizował pierwsze nagranie z muzyką słynnego Karola Stochowaki w roku 1927. W latach 1927-29 historycznych nagrań dokonał Stochowaka ze swoją kapelą i także śpiewakiem Stanisławem Bachledą. Nosiły one tytuł Fire in the Mountains i teraz przed Państwem fragment tego nagrania.

Słuchaliśmy muzyki Karola Stochowaki, nagranej w dwudziestoleciu międzywojennym w Stanach Zjednoczonych. To, co na Podhalu było częścią wesela czy posiadu, w Ameryce stawało się często także formą reprezentacji, czyli też znakiem pamięci o miejscu pochodzenia. Natomiast w swoim miejscu, czyli wciąż na Podhalu, grywa kapela nazwana przez nich samych Muzyka Kolegów Rówieśników, którą rzeczywiście tworzy czwórka rówieśników z różnych podhalańskich miejscowości. Spotkali się po raz pierwszy w szkole w Zakopanem i połączyła ich chęć grania prawdziwej muzyki z Podhala. Każdy z nich, zanim dotarł do własnego stylu, wzorował się na grze słynnych góralskich mistrzów. Niektórzy nawet pochodzą z muzykańskich rodów. Na zakończonym kilka dni temu festiwalu w Kazimierzu koledzy rówieśnicy, czyli Łukasz Murzański, Andrzej Trybunia-Tutka, Jan Kuchta i Stanisław Wyroba, sięgnęli po najwyższą nagrodę, czyli basztę. I to już nie pierwszy raz, kiedy nagroda ta wędruje na Podhale. O swoich nutach i inspiracjach za chwilę sami już Państwu opowiedzą. Proszę przysłuchiwać się uważnie, bo w tej kapeli mamy aż trzech prymistów.

0: Łukasz Murzański, skrzypce albo gęśle, Bańska Niżna.
1: Znamy się ze szkoły, bo tak się składa akurat, że syćkami są z jednego roku. To jest przede wszystkim sprawa, tam i taki stąd pomysł nazwy. No znamy się ze szkoły, ze szkolnych lat, bo tak jak się schodziło, syćkami chodzili w Zakopane do szkoły. My tu w sumie w Czech z kolegą Jaśkiem i Jęczkiem do jednej szkoły, do jednego budynku. Budowlanka, pozdrawiamy przy okazji. I kolega Stasek tak samo w Zakopane do szkoły zawodowej zaś, tak zwanego Oxfordu. I też pozdrawiam Stasek. I znamy się już po prostu od tamtego czasu. I no tak wcześniej my nie grali może więcej ze sobą, jakoś okazyjnie, a stwierdziliśmy tak już po latach dobrej znajomości, że po prostu gromy ze sobą jak najwięcej. I przede wszystkim gromy ze sobą, trzeba podkreślić, jak najwięcej góralską muzykę. To jest mało kiedy, żeby my może, no zdarzy się tam, żeby zagrać jakoś i komercyjnie, że tak powiem, ale nazwę coś wszystkie te imprezy, co gromy, to gromy po góralsku przede wszystkim. I to nas chyba tak wszystkie na nowo do kupy złożyło.
2: Wy jesteście z różnych miejscowości, spotkaliście się w tej szkole w Zakopanem. Dawniej przynajmniej tak było, że w każdej miejscowości to tak na Podhalu każdy grał w swoim stylu. Teraz jak to zrobić, jak jest tutaj w sumie trzech prymistów? Trzeba ten styl jakoś tam ujednolicić, czy każdy gra w swoim?
3: Trebunia Andrzej. Gram na skrzypcach i pochodzę z Poronina. Myślę, że jest to w pewien sposób, można powiedzieć, fenomenem, no bo u nas na Podhalu nuty mniej więcej gra się ta same, ale w różnych stylach. Natomiast my tu, zamy się spotkali właściwie koledzy, każdy z innej miejscowości, każdy mamy taki swój troszkę charakterystyczny styl dla miejscowości. Czasem to widać nawet po nazwach nudu, no bo co właściwie miejscowość, to się inaczej ta nutę troszkę nazywało. To są tematy, które można czasem ciągnąć całymi dniami i wieczorami, nie? Jak się siedzi przy muzyce. No i po prostu mamy taki swój troszeczkę świat w tym nas.
1: Tak naprawdę słychać tą odrębność każdego tu z nos, bo Jasiek z Bukowiny stara się podtrzymać to brzmienie tam właśnie. Jo trochę taki umiesany ten styl, na Jędrek jak no bardziej tu rodzinny styl muzyki ciągnie tutko w Trebuniów. A każdy, jak tu powiedział Andrzej, niby każdy gromy to samo i można się wzorować na kimś bardziej lub mniej, każdy na mistrzach ze swojej tam miejscowości okolicznych. Ale tak naprawdę każdy jeszcze wkłada do tego jakiś swój charakter, jakiś temperament do tej nuty, do tej muzyki.
4: Jan Kuchta, skrzypce, Bukowina, Taczańsko. Przede wszystkim był nas Bronisława Konieczna Dziadońka, która jest się uca przy Bartusiowi Obrochcie legendarnemu. I ona tak jakby zapoczątkowała to całą taką muzykę w Bukowinie. Ona wychowała później całe grono muzykantów, co ucili się pod jej smyckiem, pod jej łokiem. I oni poszli trochę w swoim kierunku, trochę w swoich stylach, trochę inaczej. Był to przede wszystkim Eugeniusz Wilczek, Adam Kuchta, Jan Czernik, Gracka. Ja nie ukrywam, dość dużo się wzorujem na muzyce właśnie Eugeniusza Wilczka, na muzyce Adama Kuchty, ale jednak tą rdzenną Dziadońki też się dużo słucha. Tych nagrań jest, zarówno Eugeniusza Wilczka, jak i Adama Kuchty jest tych nagrań. Niestety potraciły się nagrania Jana Czernika, Gracki, co składa. Właśnie oni też to razem grali. Jeszcze był Józef Wodziok, Chudok, to jest świetny prymista. Coś tam jest, ale nie dużo tych nagrań jest, po nim zachowało się.
2: A ty u kogo się uczyłeś grać, prymować?
4: Zacząłem w domu ludowym się uczyć grać, a później właśnie trochę podchodziłem do Wika, bo tam nazwę, do Wika Gienka,

0: Tutków. Więc jak byś opisał styl ten wasz, rodzinny?
1: Ja to na przykład się najbardziej z tego, co tak wzoruję, tu jak chodziło o moją rodzinę, no to premista Władysław Trebunia Tutka, świętej pamięci, ale też bracio Władysława, no bo stryk Stanisław też grał, najwięcej ze Stanisławem grał, no bo Stanisław mieszkał niedaleko nas. I ja jako dziecko, no to ja tam podchodził do ojka Staska, my se growali choć wieczorami. No i jeszcze styl może dziadka mojego też. Miałem taką możliwość właśnie, że pochodzę z takiej rodziny, kiedy te tradycje muzyczne są dość mocno ukorzenione. Także miałem możliwość tu właśnie się uczyć od starszych ze swojej rodziny. Uczę się tak samo też od swojego brata starszego, Pawła, który grał dużo wcześniej ode mnie, bo jest starszy ode mnie 10 roków. Tak właśnie z tym moim graniem, to można powiedzieć, z rodziny. Ja jestem wnukiem Henryka i synem Stanisława. Było ich 4 braci i siostra Władysław, no to jest jeden z liderów zespołu Ter Trebunie Tutki znanego, nie? No, świętej pamięci, no teraz Krzysztof to prowadzi. Ja jestem wnukiem brata Władysława, Henryka. Mieszkam w Poroninie pomiędzy swoim dziadkiem, a wspomnianym przeze mnie strykiem Stanisławem.

0: to jeszcze mamy prymistę numer 3, czyli Łukasza. Jak to było z tobą i na kim ty się wzorujesz? Gdzie masz ten swój punkt odniesienia?
1: No przede wszystkim tak samo, ty możesz słuchać trochę podobieństwa, bo no ja się zachwycił jako tam nastoletni chłopak grom właśnie Władysława Trebuniej Tutki i też w towarzystwie, w którym przebywam, to zawsze no on był tak powozany z tych premistów starszego pokolenia i w sumie to jest tak na bliżej mnie, bo Bańska, Donajec, granic, no wieś. Choć no naukę tak zaconek trochę od innej strony, bo zaś z drugiej strony tam bardziej od Bańskiej jest w Sąsie Skrzypne, jest Marusyno. Tam też było dużo muzykantów dobrych i pierwsze właśnie kroki w mojej muzyce to były z tej strony właśnie. Tam pokazywał mi z Marusyny taki Jon Sobek. On mi pokazywał pierwsze grać. A ja tak już potem z biegiem lat troszkę kajsik się, między innymi przez to, że to towarzystwo, coś my się spotykali razem, bo jak się poszło do średniej szkoły, to tak jak tu widzi, no z pani Dzisyczki. Kłosdy jest z innej wsi, ale ta muzyka na ściesa, sodzielimy się. No to posłuchał trochę kolegi z Poronina, trochę kolegi z Kościeliska, bo gig miał w klasie, trochę z kolegi z Bukowiny i tak wszystko to tak się do kupy łączyło. A im człowiek starszy potem był, to nabierał takiej świadomości, to się i wracało jeszcze do wcześniejszych. Czyli tak jak tu Jasiu wcześniej wspomnął, Dziadońkę, to jest przepiękne nagrania są jej, Stanisława Chotarskiego, tak samo.

No i rozmaitek, tu Trebuniów, tu Tkowno, wcześniej za Zindrek wymienił ze swojej rodziny, Łobrok to w Maśniokow, no było te Grałdowkowo, no tam w Cerwiennem zaraz z miejscowości Kastasek pochodzi, byli Jarząbki, Hrabkowie, bracio. To jest bardzo dobra muzyka. No tak już pamiętać się, nie wszystkich pamięta, jak grali, ale no tu dość porutam. Jak właśnie Władysława jeszcze się miało okazję słyszeć, widzieć na żywo, i właśnie Korpieli, tam właśnie Jana Bułecki, coś z Kościelisk, to jest... No takie muzykancio z tamtego pokolenia to wybitni, no nie?

0: dużo też było nagrań tych góralskich w Stanach Zjednoczonych. Czy ten styl podhalański tam w Stanach, to on się tak zakonserwował, czy on jakoś taką ewolucję przeszedł? Jak to dla was jest?
1: Ja powiem tak, a tutka do łozy. Muzyka jest taka nasa góralska właśnie, że jest jakiś kanon, nie? Tych nut, tych melodii, charakteru, wykonania i tak dalej. I tak się zmienia ta muzyka z latami, no nie? I no wiadomo, że no są ludzie, którzy wyznaczają jakieś trendy, znać się, żeby utrzymać charakter odpowiedni tej muzyki. Nie wolno od tego odstąpić, o to samo myślę. I w Stanach myślę podobnie. Też byli i tam do dziś jest porządnie zagrano góralską muzykę. Jest tam też wybitnych premistów, nasyk, co albo już tam urodzeni, albo właśnie zajechali te stamogi. Też to super to wygląda tam fajnie. Nie wiem, nie miałem okazji być jeszcze, ale tak się mi widzi.
2: Co ja powiem tak, teraz mamy możliwość się uczyć z nagrań różnych, nie? Dawniej tą różnorodność było troszeczkę bardziej widać, bo ludzie się uczyli ino przeważnie z tych miejscowości, kane od starszych mistrzów swoich, z tych miejscowości, z których pochodzili. I tak jak tu kolega Łukasz wspomniał, te nuty były te same, ale były jeszcze bardziej znać różnice pomiędzy nimi. Teraz jak już mamy nagrania, człowiek się nasłucha troszeczkę różnych muzykantów z różnych miejscowości, tworzy się taki troszeczkę bardziej może ujednolicony ten styl, ale słychać jeszcze te różnice, szczególnie u starszych muzykantów.
1: Już potrzeba taką świadomością idzie, znać się, człowiek się starzeje z tą muzyką troszkę i widzi, że nie ma co też, może brzydko powiem, małpować kogoś i palec i tam smyckami, bo musisz sobie coś swojego z tą muzyką zrobić, żeby sobie ją zagrać tak jakoś i ład sobie, no i a to, że dołożysz sobie tam ład kolegi coś i podpatrzę jednego drugiego, to jest co bardziej uboga, co się mi widzi. Słuchanie, to jest ważna sprawa. Dziś jest tak, jak Jędrek Godo, no jest nośniki, różne muzyki można usłuchać, ale tak naprawdę nic nie od do tego, jak widzisz premistę starszego, jak tego widzisz, jak on gra, sposób, jaki gra, jak se zaśpiewa, jak on tą nutę prowadzi, no nie, to nic tego nie oddoba. No bardziej właśnie jest to, a że my te troszeczkę są z takiej kategorii wiekowej średniej, nazwijmy, to widzieliśmy i no starszy troszkę już tu nie noś poru Jędrek z boceł, tam nie zjący cycy kozdy z nos, a jest to jakiś sposób było zapamiętać. Choć tak czasem dziś myślę jeszcze z nostalgią, że kiedy ją miał w tej ten rozum, co go mam dziś, bo muzyce, to może by kto inaczej jeszcze patrzał, no nie, jak on, jak ten premista tam jakiś gro prowadzi melodię.

0: mam wrażenie, jako człowiek z zewnątrz, patrząc sobie, tak jak przyjeżdżam czasem na Podhale, no to zrobiła się taka bardzo duża moda na to, żeby dzieci były w zespołach góralskich. Tych zespołów też jest bardzo dużo. Każdy się chce uczyć, każdy gdzieś tam gra, no ale tak jak to wyłowić po prostu, co jest dobre, a co nie? Co wy w ogóle myślicie o tej takiej wielkiej modzie teraz na góralszczyznę? Czy wy to widzicie tak jak ja, czy inaczej?
1: Rzeczywiście, teraz są organizowane przy ośrodkach kultury różne zajęcia dla dzieci. No i super, bo dzieci teraz naprawdę mają możliwość, są dostępy do instrumentów, mają możliwość się uczyć tu, tak jak tu na przykład nas kolega Łukasz prowadzi też takie zajęcia w Bańskiej. Ma tu na pewno doświadczenie, w jaki sposób tu wyłowić taki talent. No ale trzeba wspomnieć, że dawniej to inaczej wyglądało, bo dawno jak się ktoś chciał nauczyć grać, no to trzeba było podpatrywać od właśnie swoich mistrzów, albo jak grają czasem kańsi na graniach, czy na weselach. No to dawniej to na pewno troszeczkę inaczej wyglądało. A dziś akurat no świetnie, że ludzie organizują takie zajęcia dla dzieci, bo no są inne już możliwości, nie?
2: No ja se tu przybocał na przykład jedną taką z audycji z Polskiego Radia właśnie, ka dziadek Jęczków godał Heniek, krzesny Heniek Tutka, ze się go pytali, jako to było, jak weście się uceł stryku grać, chyba Krzysiek. A on go do niej grać. No jakoś się miał go do uczyć grać, kiedy w tamtych czasach to było, dziadek jest przed drugą wojną urodzony, dobrze go do mnie? No, to wiadomo, jakie były czasy, były biednie. Przede wszystkim dzieci miały dużo roboty, w Sendel były gospodarstwa gazdówki. Po drugie, nie było takiego dobrobytu. I głodne, i chłodziaki legał spać. No to naprawdę mnie się widzi, że wtedy chyba bardziej przesiewało tych ludzi, którzy mieli jakieś zdolności muzyczne. Ten palec było z ich dotknął. To znaczy się musieliby być dużo bardziej uparci niż dziś, bo dziś czasem na przykład do każdego dziecka chce indywidualnie podejść, pokazać, poświęcić mu czas, a i tak no 80-90% z tego to jest po prostu gro, bo może, bo mama chce, on sam nie wie, co chce, ale no fajne to jest, że są dziś takie możliwości, bo dawniej nie było jeszcze tak, że musiałeś przede wszystkim patrzeć roboty, no nie jak to dzieci na gazdówkach. Ale cieszymy się, że się tak dzieje, że jak śmieję się do kolegów, ja byłem z tego świata schodzić, to jest cena, no bo ja miał w to zagrać.

Grała muzyka kolegów, rówieśników z Bukowiny Tatrzańskiej, najlepsza kapela tegorocznego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Młodzi artyści wychowani w środowisku podhalańskich mistrzów i kontynuujący tradycyjny przekaz muzyki góralskiej. Zaś na zakończenie dzisiejszych źródeł posłuchajmy ostatniej płyty zespołu Wowakin, który będzie reprezentował Polskie Radio podczas Euroradio Folk Festival odbywającego się w ramach festiwalu w Rudolstadt. W tegorocznej edycji wydarzenia bierze udział 14 zespołów wybranych przez europejskie publiczne rozgłośnie, a Wowakin znalazł się w tym gronie jako reprezentant Polskiego Radia. Ich koncerty w Rudolstadt odbędą się 3 i 4 lipca. Zostaną także zarejestrowane i trafią do sieci Europejskiej Unii Nadawców, dzięki czemu będą mogły zabrzmieć na antenach publicznych rozgłośni w całej Europie. Zapraszam także na relację z Rudolstadt w sobotnim poranku dwójki. Wraz z artystami będziemy Państwu opowiadać, co w tym roku dzieje się na tym największym festiwalu muzyki folkowej w Niemczech. Dziękuję już zatem za dziś. Magdalena Teichma, do usłyszenia w sobotę.

0: Zapiski ze współczesności.
1: Witam. Bohaterką zapisków jest w tym tygodniu Anna Woźniakowska, wieloletnia kierownik redakcji muzycznej Rozgłośni Polskiego Radia w Krakowie.
2: Przez pewien czas byłam realizatorem dźwięku w redakcji muzycznej. Posmakowałam pracy w studiu, posmakowałam pracy w terenie. Pamiętam, zaczęłam pracę 1 marca 1967 roku, a chyba pod koniec kwietnia pojechałam do Oświęcimia nagrywać oświęcimskie prawykonanie Dies Irae Krzysztofa Pendereckiego. A potem jeździłam na najróżniejsze festiwale. Uczyłam się folkloru pod okiem redaktor Barbary Peszat-Królikowskiej, z którą zjeździłam wozem transmisyjnym wszystkie chyba wsie i miasteczka Podhala, Małopolski Zachodniej, Małopolski Wschodniej. Jeździłam na festiwale folkloru ziem górskich z profesorem Reinfusem pod jego okiem. Uczyłam się, czym jest właściwie autentyczny folklor, na czym polega autentyczny taniec. Boże, jak myśmy się z całą grupą dziennikarzy uczyli tego, słuchali. Jeździłam potem na festiwale do Krynicy, na pierwsze i kolejne festiwale imienia Jana Kiepury, kiedy przyjeżdżała Marta Egert. Na tym pierwszym festiwalu była wspaniała obsada. Chiolski, Ochman, Węgrzyn, Delfina Ambroziak, Krystyna Szczepańska. Mnóstwo wspaniałych śpiewaków i tak było po kolei. Wozy transmisyjne. Mogłabym o tym opowiadać. Całe historie. Właściwie można powiedzieć, że w radiu przez te 30 lat dotknęłam wszystkiego. Nie pracowałam tylko w amplifikatorni. Reszta wszystko było moim udziałem. I audycje muzyczne, bo dość szybko weszłam również w działania programowe. A więc i audycje muzyczne, i po latach publicystyka kulturalna, ba, czasem nawet audycje o zabarwieniu politycznym. Potem przestałam być realizatorem, kiedy Jurek Bresticzker, człowiek uroczy, wspaniały, z olbrzymią wiedzą muzyczną, poszedł na emeryturę. Tak się stało, że ja zostałam kierownikiem redakcji muzycznej. Potem to była wielka redakcja programów artystycznych. Zmieniało się to w najróżniejszych konfiguracjach. Prowadziłam programy na żywo, robiłam opracowania. No wszystko, wszystko co tylko dało się w radiu robić, wszystko sprawiało mi olbrzymią przyjemność. Kiedy przyszłam do radia, główną siedzibą radia był dawny Pałacyk Tarnowskich na Szlaku. Na Wróblewskiego mieściła się administracja. Ale myśmy oba budynki dzielili z rodzącą się wówczas telewizją krakowską. Dopiero kiedy telewizja wybudowała sobie gmach na Krzemionkach, pałacyk stał się całą naszą własnością. Było już więcej studiów. Redakcje mieściły się na górze, w małych takich pokoikach. Tam też mieściła się początkowo taśmoteka muzyczna, która potem ze względów bezpieczeństwa była przeniesiona na dół. No i muszę powiedzieć, że to chyba ze 20 lat. Ja pracowałam na drugim piętrze, a taśmoteka była na dole. I studia też były na dole. Więc cała moja praca to była wędrówka góra-dół, góra-dół, windy oczywiście nie było. I no

Przenie pudeł z taśmami, z góry na dół, z dołu do góry. Z reguły rano się wypisywało wszystko, leciało do taśmoteki i na górę się tak od wyciągniętych dłoni po brodę wynosiło pudła, żeby było na czym i jak pracować. Radio było właściwie wszędzie obecne. Tak jak powiedziałam, zaczęłam pracę w marcu, w kwietniu już byłam na prawykonaniu w Oświęcimiu Dies Irae Pendereckiego. Byłam na wszystkich możliwych festiwalach, które odbywały się na terenie Małopolski. Transmitowaliśmy koncerty. Pamiętam, jakim wielkim przeżyciem dla mnie osobiście była prapremiera polska Juczni Pendereckiego w kościele świętej Katarzyny i pierwszej części i po pewnym czasie całości. To było dla mnie wielkie wyzwanie, bo po pierwsze opanowanie partytury, a druga rzecz, nasza technika radiowa sprzed lat była bardzo skromna. Wóz miał określoną liczbę wejść mikrofonowych i ja tymi mikrofonami musiałam tak operować, żeby móc to w jakiś sposób przekazać słuchaczom. Mam nadzieję, że mi się udało. Czasem transmitowaliśmy koncerty, ale nagrywaliśmy na przykład, jeszcze za czasów Jurka Bresticzkera, nagrywaliśmy premiery operowe. Nie do tego, żeby potem je w całości przekazywać, ale żeby został jakiś ślad, jakiś dokument z tego, co się działo w krakowskim życiu muzycznym. Jeszcze wtedy nikt nie dbał tak bardzo o prawa autorskie, o tantiemy, o zapłaty. Myślę, że muzycy bardziej rozumieli, dlaczego my to robimy. To z czasem potem wyszło, że można tylko 3 minuty. Ale też i na przykład nagrywałam, jak się narodził Festiwal Muzyka w Starym Krakowie. Dokumentowaliśmy każdego prawie festiwalu. Powstawało coś w rodzaju kroniki. Nasz program radiowy na początku to były chyba może 2 godziny dziennie z kawałkiem. Ale ambicją każdego dziennikarza było dostać się na antenę ogólnopolską. Prawda? Przecież to był radiokomitet. Oceniało się dziennikarzy właśnie po tym, jaki jest ich udział w tworzeniu programu ogólnopolskiego. To było również bardzo ważne dla rozgłośni, bo to się liczyło w sferze całego radiokomitetu. No a tych rozgłośni regionalnych było dużo, chyba 17. Więc rywalizacja była tutaj znaczna. A kiedy w 97 kończyłam po 30 latach pracę w radiu, mieliśmy 24-godzinny program lokalny, no i też uczestniczyliśmy w programie ogólnopolskim. Jakoś to się dało zrobić. No ale te początkowe lata, to pamiętam, każda audycja musiała mieć napisany tekst. Ten tekst musiał być ocenzurowany. Audycja musiała być przesłuchana przez kierownika i dopiero mogła iść na antenę. Pamiętam, że z racji jakichś studenckich uroczystości tu w Krakowie, studenckich jakichś obchodów, po raz pierwszy był krótki program na żywo po prostu. A potem już cały program szedł na żywo spokojnie. Trzeba było dać sobie z tym radę. Uczyliśmy się po prostu nowego rzemiosła. Chociaż muszę powiedzieć, że kiedy słucham dzisiaj radia, dziennikarzy radiowych czy dziennikarzy telewizyjnych, to jest mi czasem smutno, ponieważ niektórzy z nich nie umieją posługiwać się polskim językiem. Mogę to powiedzieć z pełną świadomością. Nie wiem, dlaczego tak jest. Nie wiem, dlaczego w ogóle się nie dba w tej chwili o wymowę obcych nazwisk. Wszystko się czyta z angielska, nie zwracając w ogóle uwagi na to, jaka to jest narodowość i jaki to jest język. Zresztą mogłabym dużo mówić o błędach, które lecą z anten. To samo jest zresztą z gazetami, w których nie ma recenzji muzycznych. A to jest jeszcze inna, dodatkowa część mojej działalności. K
kiedy się mówi o starym Krakowie i kiedy się w ogóle mówi o

o muzycznym Krakowie, to nie sposób pominąć adresu Gancarska. Pierwsze piętro, mieszkanie numer 8, czyli mieszkanie rodziny Stefańskich. Mieszkał tam Nestor Rodu, czyli profesor Czerny, wspaniały pedagog fortepianu. Mieszkała jego córka Halina Czerny z

0: jego pianista. Pamiętam koncert, na którym pod dyrekcją Jerzego Katlewicza były grane koncerty Bacha na cztery fortepiany wtedy jeszcze, kiedy zasiadła cała rodzina i grała. Już nie mówiąc o tym, że Stefańscy, Czerny Stefańska, Ludwik Stefański, samą swoją pozycją mieli wpływ na życie muzyczne w Krakowie. Podobno to ich pomysłem był właśnie Kazimierz Kort jako dyrektor Opery Krakowskiej. Ale słynne są wieczory u Stefańskich. Były i w dalszym ciągu są. Otóż Halina Czerny-Stefańska i Ludwik Stefański organizowali koncerty kameralne u siebie w domu. Te koncerty były głównie prezentacją młodych muzyków, ale dzięki tym koncertom na przykład powstało krakowskie trio barokowe. Barbara Świątek, Jerzy Klocek, Elżbieta Stefańska, klawesynistka, flet, wiolonczela, klawesyn, które tam stawiało swoje pierwsze kroki, ale było przecież znane i koncertowało na całym świecie. No i wspaniałe trio fortepianowe, Antoni Cofalik, Krzysztof Okoń i Jerzy Łukowicz fortepian. Trio, które zdobywało laury międzynarodowe i które też przyczyniło się do rozwoju muzyki kameralnej. Wspaniałe trio. I tam koncertowali młodzi, obiecujący artyści. Tam opowiadał o muzyce Marian Walek-Walewski. I to kontynuuje w tej chwili Elżbieta Stefańska, urządzając raz w miesiącu koncerty i znów prezentując młodych, bo przecież to jest najciekawsze. Bo uznany artysta występuje, zagra lepiej, zagra gorzej, ale człowiek wie mniej więcej, jak on będzie grał. A młodzież? Młodzież to jest nasza przyszłość. Młodzież to jest nasza nadzieja, że muzyka będzie się dalej rozwijać. I trzeba robić wszystko, co tylko się da, żeby tej młodzieży umożliwiać start, żeby mogła prezentować swoje umiejętności, konfrontować się z publicznością i to życzliwą publicznością. Także ten adres przy Gancarskiej jest wciąż aktualny i wciąż odgrywa swoją rolę w życiu muzycznym Krakowa. Pracowałam w radiu już jako dziennikarz, kiedy pewnego dnia zadzwoniła do mnie Teresa Stanisławska. W Krakowie była taka popołudniówka Echo Krakowa. I to była redaktor naczelna tej właśnie popołudniówki. Zapytała, czy nie mam ochoty pisać recenzji z koncertów. Wówczas recenzentem Echa Krakowa był Jerzy Parzyński, adwokat, muzykolog, bardzo dobrze spełniający się w tej materii, ale pani Teresa chciała, żebym spróbowała pisać o takich pomniejszych koncertach. On się zajmował głównie filharmonią, operą. Nie za bardzo chciałam, znowu bałam się, że nie sprostam. Nie było to łatwe, ponieważ pisanie dla popołudniówki wymagało tego, że ja po koncercie musiałam iść do redakcji, siąść, napisać, a wydawca stał już nade mną i czekał, żebym ja to napisała. No ale powolutku w to się wciągnęłam. I w Echu Krakowa pisywałam właściwie do stanu wojennego, regularnie.
1: O swojej pracy nie tylko w redakcji muzycznej rozgłośni Polskiego Radia w Krakowie opowiadała Anna Woźniakowska. Jutro dalszy ciąg wspomnień związanych z pracą publicysty i krytyka muzycznego.

0: Wybiła 13.
1: Dwójka. Jesteś amistu. Luis Clavis.
0: Przed mikrofonem Jan Kantuzienko. Pora na wiadomości kulturalne. W Lublinie rozpoczyna się dziś 19. Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia. To nie tylko okazja do słuchania oryginalnej, ambitnej muzyki, ale także możliwość uczestnictwa w warsztatach, wystawach, seansach filmowych czy spotkaniach autorskich i muzycznych. Staramy się komponować program tak, aby artyści i artystki mieli szansę nie tylko wypowiedzieć się artystycznie i pokazać swoją twórczość, ale dać się również poznać, mówi dyrektorka programowa festiwalu Agnieszka Wojciechowska.
2: To jest festiwal, który jest hołdem dla tych, którzy mają odwagę mówić, mają odwagę stanąć trochę wbrew komercyjnym filtrom, algorytmom, przeciwko terrorowi wskaźników finansowych i sprzedażowych.
0: Jednym z nieodłącznych elementów festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia jest prezentacja niezależnej wytwórni, mówi dyrektor artystyczny festiwalu Rafał Chwała.
3: I w tym roku bardzo się cieszymy, że udało nam się namówić Konstantina Drobila, żeby zaprezentować jego wspaniałą wytwórnię Trost Records. To jest wytwórnia z Austrii, z Wiednia, która ma świetny, fenomenalny katalog jazzowy, około jazzowy, awangardowy, muzyki improwizowanej. W związku z prezentacją Trost Records wystąpi szereg artystów w Lublinie.
0: W Lublinie, na Starym Mieście i w Lublinie, w Parku Ludowym, festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia potrwa do niedzieli. Rozpoczyna się dzisiaj, a wstęp na niego jest wolny. Ponad 250 tłumaczy i tłumaczek z kilkudziesięciu krajów świata, Europy, Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji będzie gościć w Krakowie, dlatego że dziś rozpoczyna się tam 6. Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej. Tłumaczki i tłumacze to najistotniejsi ambasadorzy polskiej literatury za granicą, mówi Grzegorz Jankowicz, dyrektor Instytutu Książki.
4: Literatura i polski język są dla nich takimi naturalnymi punktami odniesienia. W związku z czym wymiana doświadczeń, wymiana inspiracji, rozmowa na temat tego, czym się aktualnie zajmują, również pozyskanie informacji na temat tego, co warto dziś tłumaczyć. To wszystko sprawia, że idea kongresu staje się po prostu bardzo ważna. Ta wspólnota, którą tworzą, potrzebuje miejsca. No i my, jako Instytut Książki, takie miejsce dla nich tworzymy w Krakowie.
0: Jutro podczas uroczystej gali w Centrum Kongresowym ICE zostanie wręczona nagroda Transatlantyk, którą Instytut Książki przyznaje raz w roku wybitnemu ambasadorowi lub ambasadorce literatury polskiej na świecie. W czasie kongresu z tłumaczami spotkają się m.in. Jacek Duka, Eliza Kącka, Zyta Rudzka i Jacek Denel, a do tematów poruszanych w czasie Światowego Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej wrócimy w niedzielę w wakacyjnej odsłonie audycji Strefa Literatury, czyli Lesie Ksiąg. Zapraszam w imieniu Katarzyny Hagmajer-Kwiatkowskiej. A na koniec tej części serwisu jeszcze smutna informacja. Zmarła Halina Karmańska-Smętek, sanitariuszka i łączniczka w Powstaniu Warszawskim. Odeszła w wieku 100 lat, pozostawiając po sobie piękną kartę historii i świadectwo niezwykłej odwagi, podały Wojska Obrony Terytorialnej na Platformie X. Halina Karmańska była sanitariuszką i łączniczką w Powstaniu, służyła w zgrupowaniu AK kapitana Kryski. Pracowała w szpitalu przy ulicy Drewnianej oraz Wilanowskiej, a w ostatnich dniach powstania uczestniczyła w trudnej ewakuacji szpitala polowego z Czerniakowa. Po wojnie przez wiele lat pracowała jako lekarz. Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym i Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Warszawy. Uroczystości pogrzebowe Haliny Karmańskiej będą miały miejsce jutro. Pożegnanie rozpocznie się o 13:30 w kościele pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Warszawie Wesołej, a później będzie można ją pożegnać.

0: żegnać na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Krzywy Kościół z tytułu wydanej również w języku polskim powieści czeskiej autorki Karin Lednickiej odzyskuje swój dawny wygląd. O jakim miejscu mowa? Szczegóły nasz korespondent.
1: Charakterystyczna świątynia przechylona wskutek szkód górniczych została wyremontowana zgodnie z historycznym wyglądem. Odnowiono szaro-białą fasadę XVIII-wiecznej budowli, a w miejsce szarego pokrycia z eternitu położono tradycyjną czerwoną dachówkę. Dzięki temu dach kościoła świętego Piotra z Alkantary w Karwinie znów ma czerwoną barwę widoczną na archiwalnych fotografiach. Krzywy Kościół jest symbolem dawnej Karwiny zniszczonej przez eksploatację złóż węgla. Dzięki debiutanckiej powieści Karin Lednickiej, która ukazała się w 2020 roku, zyskał na popularności wśród turystów i tylko w zeszłym roku odwiedziło go ponad 16 tysięcy osób. W Czechach trzytomowa saga opisująca losy utraconego śląskiego miasta i jego mieszkańców stała się bestsellerem, sprzedając się w setkach tysięcy egzemplarzy. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Korespondencja z Pragi kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Bardzo dziękuję za uwagę, zachęcam do słuchania kolejnych wiadomości o godzinie 16 i śledzenia ich na naszym portalu.
2: Reklama. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
3: Reklama.

0: studio projektowe.
1: Aldona Łaniewska-Wołk, dzień dobry. Nadeszło lato i upały, wysokie temperatury, duchota, nie da się żyć w mieście, w Warszawie na pewno. I tak sobie pomyślałam, że to dobry moment, żeby porozmawiać o architekturze trochę w innym kontekście, geograficznym, ale też myślenia o architekturze i tym, czym jest współczesna architektura. Dlatego dzisiaj naszym gościem w audycji Studio Projektowe jest Kasia Domagalska, historyczka i badaczka architektury z Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zaprosiłam cię dzisiaj do rozmowy, dlatego że jesteś związana z warsztatami, z inicjatywą, która pięknie się nazywa Close to Earth. Związana jest z warsztatami, w których brałaś udział, ale też których byłaś inicjatorką, współinicjatorką, które odbywały się
2: tam, gdzie jest bardzo ciepło i gorąco, w Egipcie, a właściwie na Synaju, gdyż takie myślenie regionalne jest mi bardzo bliskie i myślenie może nie o tych granicach państwowych, ale właśnie o tych regionach, które tworzą specyficzny i nastrój, i klimat, i związane są z architekturą i odczuwaniem tej architektury trochę w inny sposób, jeśli spojrzymy właśnie bardziej terytorialnie, emocjonalnie na należenie, przynależności do miejsca, a nie tylko kraju i mówieniem o granicach państwowych.
1: Mm-hmm. A z jakiego pomysłu zrodziły się te warsztaty? No bo jak warsztaty, to działanie. Tutaj działanie było bardzo konkretne.
2: Tak, więc jak sama powiedziałaś, nazwa moim zdaniem jest bardzo piękna, bo jest po angielsku co prawda close to earth, ale jakbyśmy to powiedzieli po polsku, blisko ziemi. I chodzi nie tylko o to, żeby być blisko dosłownie ziemi, czyli gleby, ale żeby spróbować rozpoznawać te wszystkie interakcje związane z przestrzenią. I nasze warsztaty i też taki zamysł projektowy opiera się na tym, aby trochę przywrócić do życia ideę projektowania z tego, co jest nam bliskie, co jest w zasięgu ręki. No i odkryliśmy, że materiał ziemia jest świetnym materiałem do tego, aby nie tylko prowadzić warsztaty, ale też wykorzystywać ten materiał właśnie w praktykach i architektonicznych, i w praktykach tworzenia przestrzeni wokół siebie.
1: Dlaczego Egipt w takim razie? Dlaczego nie Polska, Mazowie?

0: Mazowsze, Podkarpacie.
1: To może tak powiem przekornie, że Polska, Podkarpacie, Mazowsze i wszystkie wspaniałe nasze regiony również. Bo tak jak powiedziałam, właśnie to myślenie regionalne jest mi bardzo bliskie i poszukiwanie kontekstów właśnie etnograficznych, kontekstów kulturowych i kontekstów związanych z krajobrazem i z naturą. Więc myślę, że ten Egipt, chociaż jest bardzo daleko, pozornie jest bardzo, bardzo blisko.
0: Dlatego, że tam to myślenie takie właśnie o budowaniu i o architekturze jest ciągle żywe.
1: Jest ciągle żywe. Też te nasze warsztaty i to, co robimy, odbywa się na Synaju. Więc Egipt jest oczywiście ogromnym, ogromnym terytorium. Synaj jest też takim miejscem specyficznym, bo on jest słabo zaludniony, więc ten krajobraz jest tam dominujący i on właściwie weryfikuje warunki życia w tym miejscu. Jest to surowy krajobraz i właściwie ta natura też uczy pokory do tego, w jaki sposób budować, w jaki sposób zabudowywać. I jest to niezwykle ciekawy region, gdyż z jednej strony jest on takim buforem politycznym pomiędzy Egiptem a Izraelem, czyli to terytorium zawsze było takie strategicznie z jednej strony niebezpieczne, ale też było tą granicą, o której myślało się, czy to w ogóle zabudowywać, czy zostawić samo sobie, więc te tereny przygraniczne też są niezwykle zawsze ciekawym miejscem do myślenia o tym, w jakim miejscu jesteśmy, kim jesteśmy, prawda? Więc Syna jest na pewno miejscem niezwykle ciekawym. Skąd się Egipt w ogóle wziął? Egipt się wziął chyba przez przyjaciół, których tam mam, więc jak to zwykle bywa, że przyjeżdża się w te miejsce i w te miejsce się wraca, gdzie ma się swoich ludzi i miejsca to są ludzie, a architektura pewnie jest później, albo może to jest to samo. No i od jakiegoś czasu jest to takie miejsce, do którego wracam i jestem z nim związana.
0: Porozmawiajmy jeszcze o samych warsztatach. One były skupione na działaniu i z tego, co wiem, to dla ciebie, jako dla osoby, która to współorganizowała, wymyśliła, to było bardzo istotne, żeby też działać, nie tylko rozmawiać, nie tylko wymyślać, co by mogło się zdarzyć albo jak powinno być, ale wprowadzać te myśli w działanie, w czyn.
1: I to właśnie chyba jest to sedno, gdyż też często Egipt jest kojarzony tylko turystycznie, jako takie miejsce bardzo turystyczne, związane z hotelami. Więc chyba to, co mi też gdzieś przyświecało, to aby trochę odczarować Egipt z takiego myślenia, że to jest turystyczne miejsce, gdzie przyjeżdża się tylko do zamkniętych, odizolowanych przestrzeni. A to jest tak naprawdę piękne miejsce i bardzo, bardzo związane właśnie z krajobrazem i z naturą i z pięknymi praktykami architektonicznymi. Pięknymi praktykami takimi związanymi z budownictwem naturalnym i z historią niesamowitą, więc historią może nie tą starożytną, ale z historią i współczesną i z historią taką związaną z bardzo bliską ludzi. Więc było to istotne dla mnie, aby nie tylko opowiadać o Egipcie i snuć historię, ale żeby rzeczywiście tam działać z ludźmi, którzy tam mieszkają, którzy są moimi przyjaciółmi i żeby podjąć działania, które z jednej strony nas uczą, w jaki sposób możemy poznawać tamtejsze praktyki budowania i architektury, ale też żeby z drugiej strony ta współpraca pomiędzy naszymi miejscami i krajami gdzieś zaistniała.
0: Zanim porozmawiamy o konkretach, o konkretnych waszych działaniach, ty wpadłaś na pomysł, żeby tę naszą rozmowę ubarwić bajkami beduińskimi, które w jakiś sposób mogłyby nas wprowadzić w nastrój tego miejsca albo w tę przestrzeń.
1: To są króciutkie, zawsze może bardziej takie przypowieści, opowiadania. To, co też jest niesamowite właśnie, możemy nawet powiedzieć w plemionach, bo to są pewnego rodzaju plemiona, czyli plemionach beduńskich, to, że ta wiedza czy bajki, one są jakby przekazywane z pokolenia na pokolenie, czyli jest to ta opowieść ustna. I to chyba jest związane właśnie z tymi wszystkimi nomadami po prostu, czyli ludźmi, którzy przenoszą się z jednego miejsca na drugie, ale jednocześnie są bardzo silnie związani ze swoim terytorium. I jeżeli ich opowieść idzie, to opowieść ich idzie razem z materiałem, idzie z ich razem z tą przestrzenią. Więc te wszystkie bajki, one są mocno osadzone w miejscu. Często tam jest, wszystko zaczyna się gdzieś w górach, się toczy i zwierzęta są głównymi bohaterami. Zwierzęta, które

0: są taką metaforą ludzkiego życia, więc opowieści są o chciwości, o uczeniu pokory, o kamieniu, który pokazuje, w którą stronę iść, co jest bardzo odzwierciedleniem takiego codziennego życia, o jajku, które uczy życia, więc takie coś, co na co dzień jest dotykalne, a jednocześnie uczy właśnie czy to moralności, czy wartości życiowych, czy właśnie takiego codziennego osadzenia w trudnym krajobrazie, bo w krajobrazie pustynnym. Więc te bajki są tak niezwykle ciekawe pod kątem tego, aby zrozumieć, jak opowieść może iść i jak z tą opowieścią zmienia się przestrzeń.
1: Mm-hmm. A jak ta społeczność, która mieszka na tych terenach, związana jest z budowaniem, z jakim budowaniem, z architekturą? Czy to w ogóle możliwe, żeby takie społeczności nomadyczne miały takie tradycje, które my możemy nazwać architektonicznymi czy budowniczymi?
0: Teraz jest taki silny też powrót do myślenia o architekturze wernakularnej. Często się mówi o powrocie właśnie do tych tradycyjnych technik, czy tradycyjnego myślenia o architekturze. No samo pojęcie architektura wernakularna znaczy to, że niby jest tworzona bez architektów, czyli z udziałem tylko człowieka, który z pokolenia na pokolenie przekazuje tą wiedzę może bardziej rzemieślniczą niż, niż projektową. I chyba to rzeczywiście tam na Synaju widać, że praktyki budowlane były stosowane z pokolenia na pokolenie i wykorzystywane jako ta wiedza lokalna, ale wiedza, która też dawała takie silne poczucie i przynależności do miejsca poprzez stosowane materiały, takie właśnie jak kamień, czy piasek, czy ziemia, czy cegła suszona. Z drugiej strony to, co teraz się zauważa i chyba co jest wynikiem takiej cały czas jakiejś globalizacji świata, że te tradycyjne metody gdzieś one zanikają, gdyż jest po prostu może czasami łatwiej zdobyć materiały, które są w sklepie dostępne, a
1: i które są dostępne wszędzie na
0: które
1: świecie.
0: Są dostępne wszędzie, a z pozoru to, co jest dwa kroki od ciebie i może służyć jako ten materiał, który od pokoleń był stosowany w tym miejscu, jest trudniejszy do zastosowania. Więc to jest taki chyba paradoks naszych czasów, że to, co wydaje się łatwiejsze i jest chyba łatwiejsze, nie korzystamy z tego, tylko sobie utrudniamy. Właśnie pytanie, dlaczego?
1: To chyba jest zjawisko, które dotyczy całego świata, tak jak mówiłaś. Ja znam taki przykład z Chiapas z Meksyku. Tam to budownictwo tradycyjne to jest trzcina czy drewniane pałąki, nie umiem tego określić bardziej dokładnie, łączone gliną.
0: Tak, no to są podobne wszędzie zastosowania i podobne konstrukcje.
1: Tak, i te budynki bardzo dobrze pracowały z tym, jak zachowuje się tam teren, który tak. jest aktywny sejsmicznie lub są jakieś ruchy ziemi. I on po prostu dostosowywał się, ten budynek, do tego, co dzieje się z ziemią. Natomiast teraz, współcześnie, mieszkańcy tych wiosek, którzy mają pieniądze, a to nie jest tak oczywiste tam, bo to są raczej ubodzy ludzie, żeby podkreślić swój między innymi, żeby podkreślić swój status społeczny czy ekonomiczny, budują domy właśnie z pustaków, z betonu i te budynki pękają, bo już ten materiał nie wytrzymuje warunków, w których budynek powstał.
0: Tak, ta nasza inicjatywa Close to Earth to chyba właśnie o to chodzi, żeby być nie tylko blisko, ale rzeczywiście, żeby zrozumieć, że warto być blisko. I to samo się dzieje dokładnie na Synaju, że gdzieś ten pustak jest, ja nie wiem, czy on jest synonimem bycia lepszym, ale jest, zastępuje to, co jest rodzime i to, co jest od pokoleń wykorzystywane. Tak samo w architekturze nomadzkiej przecież piękne namioty, które budowane były ze skóry, również z drewna i też to była praca ręczna, która związana była z wyjściem w góry i z postawieniem no, tej tymczasowej architektury, bo architektury namiotów, ale jednak wytworzonej z tej przestrzeni, w której żyjemy, z tego miejsca, z tego materiału. No i obecnie to, co się spotyka, to jest taka architektura, architektura namiotów, no namioty, bo to nie wiem, czy to jest architektura, która wykorzystuje, no, można powiedzieć, śmieci. No i w Tutaj ostatnio mieliśmy taką

0: debatę w Muzeum Architektury na temat nowego wernakularyzmu.
1: We Wrocławiu?
0: No, we Wrocławiu. I być może ten nowy wernakularyzm to jest to, co nam ten globalizm przyniósł. Mhm. Czyli prędzej wykorzystujemy to, co jest globalnie, nie wiem, jakim materiałem.
1: No, jakimś na pewno odrzutem.
0: Odrzutem. I staramy się z tego na własną rękę coś budować, a wcześniej po prostu tych odrzutów nie było. Mhm. Więc może to było trudniejsze, ale bardziej powszechne używanie bardziej mądrych materiałów i bardziej, nie wiem, inteligentniej chyba stosowania tego, co wokół siebie mamy.
1: Wróćmy jeszcze do Egiptu, bo to mnie bardzo ciekawi, jakich materiałów tam tradycyjnie się używa, czy używano. Wspomniałaś o suszonej cegle. Mhm. Jak wyglądają te budynki, ta architektura, jak się mieszka, czy to jest ważne, w jaki sposób się buduje. No, wyobrażam sobie, że tak, że duże znaczenie ma tutaj klimatyzacja naturalna, przepływ powietrza, to jest obszar, w którym jest bardzo gorąco. Mhm. Też możemy się inspirować pewnie tym budownictwem.
0: Tak, jak najbardziej możemy się inspirować. I to, co powiedziałaś o Meksyku, to też ta architektura była dostosowana do tych warunków, które tam są. Mhm. I do klimatu, i do kształtowania terenu, i do tego, aby ten dom sobie radził po prostu z tym miejscem, czy z tą ziemią, na której jest postawiony. I to, co jest ciekawe, pomimo tego, że ten materiał globalny, czyli te pustaki, one rzeczywiście wkraczają, bardzo wkraczają w te przestrzenie, to jednak ta architektura z kamienia, z ziemi, ona tam jest bardzo silnie obecna i cały czas widoczna. I to, co jest ciekawe, że nowe pokolenie architektów, czyli projektantów, bardzo chce korzystać z tej wiedzy tradycyjnej i pojawiają się coraz częściej zamówienia właśnie związane z budowaniem z materiałów naturalnych do projektantów, mhm. czyli ta wiedza jakby trochę wkracza w to środowisko architektoniczne. To chyba jest fajne, bo też następuje taka wymiana pomiędzy lokalną społecznością a środowiskiem właśnie projektantów, którzy tam przyjeżdżają i jakby się inspirują światem tej architektury dawnej. Jest takim niezwykle ciekawym przypadkiem wioska San Catherine. To jest wioska, w której jest sławny klasztor na Synaju, więc z jednej strony miejsce poniekąd turystyczne, gdyż bardzo dużo ludzi tam przyjeżdża, aby też odczuć no, to miejsce święte, miejsce religijne, ale tuż obok znajduje się wioska dość historycznie stara, ale również wioska, gdzie zabudowy są z lat 80. XX mhm. wieku, czyli całkiem niedawne. I ta zabudowa z lat 80. ona jest jednolita, jest zbudowana wyłącznie z kamienia, z granitu, który tam się znajduje. I to nie była polityka żadna, czy strategia miejska, czy polityka miejska, czy polityka państwowa, tylko po prostu ludzie użyli ten kamień do zbudowania sobie, czy ulepszenia swoich domostw, które rozbudowując swoje domy, czy swoje osiedla, czy swoje osady, może lepsze słowo, gdyż coraz bardziej teren tego wokół klasztoru stawał się po prostu bardziej popularny turystycznie, więc stąd też nastąpił rozwój tej osady. I rzeczywiście jak tam się przyjeżdża, to jest to miejsce niezwykle urzekające, gdyż ten krajobraz rzeczywiście jest najpierw zauważalny, a pomiędzy tym krajobrazem mamy te domy, a dopiero mamy tego człowieka, który później z tego domu wychodzi. Więc to wszystko, tak jak właśnie w tych bajkach synajskich, jest takie spójne i uczące pokory do miejsca. I wioska jest zamieszkana przez społeczność beduińską, mhm. więc to jest taka jednolita nawet społeczność beduińska.
1: A jakie są rozwiązania związane z wymianą powietrza w tych budynkach?
0: To są, tak po polsku byśmy powiedzieli, to wiatrołapy, czyli takie wieże, gdzie łapie się wiatr. Te wiatry czasami są tam bardzo silne i rzeczywiście przez to wchodzi powietrze do domu i następuje to ochłodzenie. Oczywiście są małe okna, więc to też jest związane z tym, aby ten materiał oddawał chłód, prawda? Mhm. Więc żeby tego słońca nie wpuszczać. Ja zawsze tam, jak przyjeżdżam, to bym chciała wszystko wpuszczać do środka, jak najwięcej światła. Więc zawsze się wszyscy dziwią, że dlaczego ja chcę tyle tego światła, skoro światło grzeje, a nie chłodzi. Ale to właśnie wtedy wychodzą bardzo te fajne nasze postrzeżenia, czego my więcej potrzebujemy.

0: a czego, czego oni chcą unikać. No i jeszcze często są rozwiązania, że jak mamy wykopane, no to nie są fundamenty, ale też podpiwniczenia, nazwijmy to, to też, że to są te tereny chłodzące. No i oczywiście w każdym domu arabskim, ale też w domu beduińskim jest ten wspólny dziedziniec i jest woda. Więc prędzej w domach arabskich, że właśnie jest ten dziedziniec z fontanną czy z wodą,
1: która też chłodzi. To budowanie mnie tutaj zainteresowało, działanie. Czy rzeczywiście budowaliście tam, na miejscu, czy tworzyliście te cegły suszone i z nich budowaliście, czy to może były inne techniki i co z tego powstało, jak się skończyło to wasze działanie?
0: Pierwsze warsztaty zaczęły się w tamtym roku, chociaż właśnie bo my te warsztaty prowadzimy na farmie organicznej, to jest Habiba Organic Farm, która znajduje się obok takiego małego miasta Nuer. I właśnie w takiej wiosce beduińskiej. Te farmy też coraz częstszym są takim sposobem zamieszkiwania właśnie terenów Synaju. One są często są zakładane przez ludzi z zewnątrz, więc one może nie są zakładane przez Beduinów, ale ściśle osoby, które zakładają te farmy, prowadzą taką ścisłą komunikację właśnie z ludźmi czy Beduinami mieszkającymi w okolicznych wioskach. I my te warsztaty prowadziliśmy właśnie w takiej wiosce beduińskiej, więc z jednej strony przyświecało nam to, aby nie być wyjątkowo nową osobą, która wchodzi w tą przestrzeń i chce tutaj coś zmieniać, więc wyszliśmy z takiego założenia, tym bardziej, że razem te warsztaty robimy z ludźmi właśnie z farmy, że spróbujemy dowiedzieć się od mieszkańców, co możemy wspólnie zrobić. My pracujemy w takim centrum edukacyjnym, więc spotkaliśmy się najpierw mieliśmy spotkanie z dzieciakami, a później mieliśmy spotkanie dzięki pomocy takiej naszej przyjaciółki, która mieszka w tej właśnie wiosce, spotkanie z kobietami. Spotkanie z kobietami nie jest tam łatwe, gdyż kobiety nie chcą z domów za specjalnie wychodzić do przestrzeni, nazwijmy to naszym językiem publicznych, czyli do na przykład do takiego centrum edukacyjnego, więc Siham nam udostępniła swój dom, gdzie przyszły, nazwijmy to jej koleżanki i mieliśmy sposobność porozmawiania, więc to był jakby taki punkt wyjścia na tych pierwszych warsztatach, żeby trochę zrozumieć to miejsce.
1: I też sobie pomyślałam, że dwa zupełnie inne punkty widzenia, prawda? Bo dzieci i kobiety też inne postrzeganie przestrzeni domu chociażby.
0: Tak, ale to jest też ciekawe, że właściwie dzieci i kobiety chcą rozmawiać. Mężczyźni nie chcieli rozmawiać. Mają inne sprawy. Jadąc na warsztaty, nie zakładaliśmy od razu, co też powstanie, ale gdzieś w głowach był pomysł na jakąś, nazwijmy to, małą architekturę, czy małą strukturę konstrukcyjną, ale po spotkaniach właśnie tych, które nastąpiły tam na miejscu, wreszcie zbudowaliśmy małą zabawkę przestrzenną, taką na placu zabaw, znaczy na placu zabaw, do zabawy dla dzieciaków i razem z nimi. I była to z jednej strony fajna praktyka właśnie, w jaki sposób można wykorzystać cegłę suszoną, a z drugiej strony no, powstało coś, co służy zabawie. I oczywiście robiliśmy cegły suszone. Zrobiliśmy około 1000, więc
1: to
0: była produkcja masowa.
1: Czy to jest trudny proces?
0: Proces sam nie jest trudny, ale jest pracochłonny. I myślę, że to też trochę zniechęca, bo to jest praca po prostu fizyczna. Z jednej strony dla mnie to jest niezwykle cenne, gdyż rzeczywiście wykorzystujemy te nasze ręce, które chyba służą do tego, żeby coś ugniatać i nimi robić, a nie tylko trzymać, nie wiem, naciskać klawiaturę. Więc to jest naprawdę świetna rzecz. Ale z drugiej strony to jest rzeczywiście ciężka fizyczna praca. Z nami pojechało 15 studentów. Mieliśmy studentów z Polski, studentów z Kairu oraz dwie osoby z Palestyny. Więc taki zespół mieliśmy mieszany, jeśli chodzi o kulturę, ale wszystko jakoś super zadziałało i no, gdzieś te zespoły bardzo fajnie się uzupełniały, jeśli chodzi o warsztatową pracę.
1: A kto służył wam radami dotyczącymi tego, jak zrobić tę suszoną cegłę? Kto udzielał wam rad konkretnych, potrzebnych do pracy, do wytwarzania?
0: Więc może powiem, kto jest w ogóle w zespole naszym i u kogo pojawiła się ta cała idea stworzenia Close to Earth. Więc oprócz mnie jest Marta Kincza i Malwina Gruszewska.

0: Szecka. I Marta Kincza jest architektką krajobrazu, a Malwina jest architektką. Ale to jest nasz zespół polski. A oczywiście, żebyśmy mogły skorzystać z wiedzy i z praktyk tamtejszych, współpracujemy z kolegami z Kairu, z Ahmedem Safan i z Karimem Magedem, który jest współwłaścicielem właśnie tej farmy organicznej. I Ahmed prowadzi swoją własną praktykę architektoniczną w Kairze, no i stara się też właśnie promować, popularyzować wiedzę dotyczącą budowania z cegły suszonej i architektury z ziemi ubijanej. I też takie realizacje robi, ale to, co chyba jest dla niego też ważne, żeby właśnie z lokalną społecznością pracować, więc tutaj jakoś wspólnie te działania podejmujemy. No i pierwsze warsztaty chyba się tak trochę uczyliśmy nawzajem. Teraz drugie warsztaty odbędą się we wrześniu tego roku, więc już tą wiedzę będziemy wymieniać sobie wzajemnie.
1: A jak lokalna społeczność reagowała na te wasze zakusy architektoniczne, takie budowanie tam na miejscu, w ich przestrzeni, wkładanie czegoś swojego, jakby nie patrzeć w to, gdzie mieszkają?
0: No właśnie patrzą na to, że to nie jest coś naszego, tylko coś ichniejszego. I to jest bardzo fajne, bo z tego, co dało się zauważyć, to może nie tyle, że ludzie nie chcą korzystać z takich materiałów, tylko po prostu nie wiedzą jak. Więc prędzej teraz jest ta wiedza przekazywana, wykorzystaj pustak, gdyż można to zrobić tak i tak, a niekoniecznie wykorzystaj ziemię, bo możesz z niej zrobić cegłę. Więc sam proces robienia cegły nie jest naprawdę skomplikowany, bo to trzeba po prostu zrobić dobrą miksturę i to jest bardzo solidny materiał konstrukcyjny. Tylko kwestia chyba umiejętności po prostu przekazania tej wiedzy i wytworzenia tej ilości potrzebnej cegieł.
1: Wspomniałaś o architektach, którzy w Egipcie są zainteresowani właśnie tą architekturą wernakularną i tworzeniem z materiałów, które są tam na miejscu dostępne. Wspomniałaś też, że te materiały są dużo bardziej popularne niż podobne w Polsce, ale taki architekt, który tworzy, pracuje w Egipcie i to, że chce w tym wernakularyzmie się jakoś odnaleźć, to jest coś oczywistego w Egipcie, czy niekoniecznie? Czy tutaj też trzeba przełamywać stereotypy?
0: No oczywiście, że trzeba przełamywać stereotypy i chyba ta architektura, architekci to mają do siebie, że ciągle muszą te stereotypy gdzieś przełamywać. W Egipcie jest bardzo silna polityka, więc wkraczanie we wszystkie procesy zabudowy, strategii politycznych, to coś, co jest tam bardzo silnie obecne i tworzenie wręcz całych nowych miast na pustyni. Więc te praktyki oddolne, praktyki architektów, którzy przywołują tradycję architektury ziemnej, to jest popularne, ale często to nie jest tak popularne na taką skalę właśnie, tą skalę dużą. Chociaż oczywiście gdzieś na pewno ta architektura i wracanie do tych wzorców architektury ziemnej staje się modne i jest tam modne.
1: Pomyślałam sobie też, że być może Afryka jest takim kontynentem, w którym tego rodzaju budownictwo jest dużo częściej brane pod uwagę. I to nie tylko ze względów ekonomicznych, ale też kulturowych. Pomyślałam sobie też o Kere, o architekcie, który tworzy we Francji, ale pochodzi z Burkina Faso i w Afryce projektuje i też te jego budynki, ta jego twórczość jest bardzo związana z miejscem, w którym one powstają.
0: Tak często się mówi wręcz, że to jest poezja, prawda, te architektury. Także ten język właśnie, to się porównuje się tą architekturę do języka poezji, czyli że jest jakaś narracja przez tą architekturę prowadzona. No i zresztą bardzo doceniany architekt, prawda, więc myślę, że tęsknimy po prostu za taką prawdziwą architekturą, więc jak najbardziej. W Egipcie wszyscy tęsknią do swoich, nazwijmy to, guru architektonicznych, czyli do Hassana Fatiego i Ramsesa Wasef, czyli architektów, którzy byli takimi wielkimi wizjonerami, ale też ideologami.

0: aby tą architekturę związaną z kontekstem lokalnym, żeby ona zaistniała właśnie w polityce kraju. Więc oprócz tego, że budowali z ziemi, to chcieli budowanie z ziemi wprowadzać właśnie w takie strategie tworzenia przestrzeni dla ludzi, czy no tak to były czasy modernizmu, więc aby tworzyć, no użyję tego słowa, osiedli mieszkaniowych. No jak zwykle trochę polityka zawsze zwycięża, prawda, więc tych wizjonerów. Ale rzeczywiście te postaci są bardzo gdzieś silnie rozpoznawalne. Chyba u nas w kraju też Hasan Fathy jest gdzieś tak rozpoznawalny i też jest przywoływana ta postać, jego postać.
1: Może przenieśmy te rozmyślania dotyczące architektury wernakularnej na teren Polski. Wspomniałaś o tym, że sama idea jest ci bardzo bliska i tak naprawdę, czy mówimy o Egipcie, czy o Polsce, to tak naprawdę mówimy o tym samym, ale czy takie rozwiązania architektoniczne są w Polsce dostępne? Są rejony, które korzystają z takiego rodzaju budownictwa?
0: W pracy swojej tutaj też w instytucie prowadzę taki projekt związany z badaniem regionów Polski i małych miasteczek w Polsce. I ostatnimi czasy prowadziliśmy takie badania właśnie na Pomorzu. I na Pomorzu jest bardzo dużo zachowanych budynków z XIX wieku, właśnie budowanych z ziemi ubijanej.
1: Słynne szachulce.
0: Słynne szachulce, które mogą być albo właśnie z mieszanki ziemi ze słomą, jako wypełnienie, albo z cegły wypalanej, ale rzeczywiście ta ziemia surowa, ona jest obecna na ziemiach polskich. Też była taka polityka tuż po II wojnie światowej, czyli lata 50., gdzie promowano materiał ziemi ubijanej jako materiał szybki do odbudowy. O tym też się niewiele wie, ale między innymi w Pruszkowie mamy osiedle zbudowane z ziemi ubijanej, które jest co prawda zaizolowane tynkami i farbą i całkowicie straciły te budynki swoją pierwotną funkcję takiego oddychania, ale te praktyki się działy. Jeżeli mówimy właśnie, że materiał surowej ziemi w Polsce się nie sprawdzi, gdyż mamy opady, jest zimno, no to się okazuje, że ta architektura również u nas działa. Więc na Pomorzu tak, odnaleźliśmy, mamy zmapowane takie budynki i domy, w których obecnie ludzie mieszkają i sobie bardzo chwalą to mieszkanie. Taka miejscowość jest Swołowo, więc tam jest pięknie. Przybywają tam nowi mieszkańcy, którzy kupują domy, aby w nich zamieszkać właśnie w tych domach z ziemi. I co jest takie ciekawe też, a jak mówiłam o Hasanie Fathim i jak próbował architekt wkroczyć w politykę, w strategie polityczne, w Polsce możemy odszukać gdzieś w bibliotekach online'owych, czy w ogóle w bibliotekach, poradnik Piotra Aignera, czyli polskiego architekta, który odpowiedzialny jest między innymi za zbudowanie kościoła świętej Anny na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, który stworzył podręcznik dla polskiej szlachty budowania dworków właśnie z ziemi ubijanej. Ziemia jako nasz narodowy materiał. Więc to chyba jest właśnie, jak to nasze warsztaty, bliskie ziemi. Więc żeby ten materiał, z którego budujemy, był rzeczywiście tym materiałem, który ziemi zabieramy i oddajemy w postaci naszego domu.
1: Wydaje mi się, że też często myśli się o takiej architekturze w kontekście, mówiłaś o oddychaniu, w takim kontekście prozdrowotnym. Bardzo często albo coraz częściej spotykam się z tym, że budując dom, ludzie decydują się na przykład na takie naturalne tynki w środku. Więc to też jest taki wytrych do tego, żeby przekonać ludzi, nie wiem, czy oni muszą być przekonywani, ale przekonać do tego, że warto w taki sposób budować.
0: Ja myślę, że to jest trochę też taka tendencja naszych czasów, prawda? Że gdzieś coraz bardziej, nie wiem, czy popularne, czy coraz bardziej, no chcemy po prostu dbać o siebie, prawda? Więc te wszystkie praktyki jogi, czy ćwiczenia, czy w ogóle, nie wiem, czy to jest dobre słowo dbanie o siebie, ale rozumienia po prostu, jak działa nasze ciało w przestrzeni, to chyba się odzwierciedla też w tym, w jakich chcemy przestrzeniach mieszkać i jak te przestrzenie z nami żyją. No też wraca teraz może do łask, nie wiem, czy u deweloperów, ale u architektów, metabolizm miejski, tak zwany, czyli

0: jak budynki z nami po prostu żyją i te przestrzenie z nami żyją i pozwólmy im się starzeć, prawda? Więc też nie musimy wszystkiego remontować, tylko pozwólmy się tym materiałom po prostu zwyczajnie z nami te lata zdobywać i przez te lata przechodzić. Więc chyba to jest, no ten dom jest przez nas wytworzony i to jeżeli używamy swoich rąk w budowie domu, to też zauważyliśmy właśnie pracując z mieszkańcami tam na Synaju. To jest całkowicie inny odbiór później tej przestrzeni, czy tego domu, jeśli sam go zbuduję i sam go wytworzę, niż jak zostanie on postawiony przez kogoś z zewnątrz.
1: Też zmienia się podejście do samego obiektu, tego jak on funkcjonuje. Pomyślałam sobie o różnych naprawach, o niszczeniu, że te budynki, które są stworzone z takich materiałów jak ziemia i innych naturalnych, łatwiejsze są w takim dłuższym trwaniu poprzez to, że dają się łatwiej naprawić. Nie trzeba czegoś od razu wyrzucać, ale można to naprawić po prostu, no więc, co nie jest tak, takie oczywiste współcześnie.
0: No nie jest takie oczywiste współcześnie, bo gdzieś żyjemy w takim rozkroku teraz pomiędzy burzeniem, prawda, architektury na przykład z lat 90., a zastanawianiem się, jakie będą materiały, które będą materiałami zrównoważonymi. Mhm. I co to tak naprawdę znaczy ta architektura, architektura zrównoważona. No architektura ziemna jest na pewno bardzo ciekawą też architekturą, aby obserwować, jak się starzeje i co się dzieje po prostu z tym naszym domem. Więc chyba ten metabolizm właśnie tego, to słowo, które tutaj użyłam, jest tym kluczem takim do zrozumienia może takiej przyszłości architektury.
1: Na zakończenie naszej rozmowy powrócę na chwilkę do takiej naszej krótkiej rozmowy przed rozpoczęciem audycji. Powiedziałaś mi, że dla ciebie to, co zastałaś w Polsce po przyjeździe, było takim przeintelektualizowaniem architektury. Co miałaś na myśli?
0: Dlaczego bardzo lubię wracać na Synaj i do tych miejsc, gdyż tamten czas jakby jest uwarunkowany tym, w jaki sposób oddziaływuje na czas, miejsce. Mhm. Więc z jednej strony to nie jest wszystko wolniej, ale tam człowiek uczy się trochę pokory do tego, aby to środowisko było dla nas zrozumiałe. My próbujemy sobie wszystko uzasadniać i wszystko sobie wyjaśniać, a może czasami trzeba, tak jak właśnie mówiliśmy o tym domu, który się ma z nami starzeć, pozostawić to, aby usłyszeć po prostu jakąś tam naukę, która płynie z naszej historii po prostu.
1: Może ta pokora też nam się przyda w związku z kryzysem klimatycznym, tak, na przykład w myśleniu o tym, jak
0: znaczy,
1: budujemy.
0: Może nawet nie tylko kryzysem klimatycznym, ale w ogóle kryzysami, które gdzieś dotykają nasz świat, czy migracjami, czy wojnami. Więc na pewno te przestrzenie zbudowane na pewno są z tym bardzo związane, w jaki sposób odbudowywać, w jaki sposób budować odpowiedzialnie, a może nie budować, tylko wykorzystywać te zasoby, które już mamy.
1: Bardzo dziękuję. Dziś o architekturze wernakularnej, o warsztatach Close to Earth rozmawiałam z Kasią Domagalską z Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, historyczką i badaczką architektury. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Ja też mówię Państwu do usłyszenia już za tydzień. Aldona Łaniewska-Wołk.

0: Literacka siesta.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Zapraszam na kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
2: Wokulski wyprostował się i przeciągnął. Jego surowa twarz nabrała dziwnie rzewnego wyrazu. Mój kochany stary, mówił biorąc Ignacego za rękę, mój poczciwy stary przyjacielu. Ty nawet nie domyślasz się, jakim ja szczęśliwy, że cię widzę jeszcze w tym pokoju. Pamiętasz, ilem ja tu spędził wieczorów i nocy, jak mnie karmiłeś, jak oddawałeś mi co lepsze odzienie? Pamiętasz? Rzecki uważnie spojrzał na niego i pomyślał, że wino musi być dobre, skoro aż tak rozwiązało usta Wokulskiemu. Wokulski usiadł na kanapie i oparłszy głowę o ścianę, mówił jakby do siebie. Nie masz pojęcia, co ja wycierpiałem. Oddalony od wszystkich, niepewny. Czy już kogo zobaczę? Tak strasznie samotny. Bo widzisz, najgorszą samotnością nie jest ta, która otacza człowieka, ale ta pustka w nim samym, kiedy z kraju nie wyniósł ani cieplejszego spojrzenia, ani serdecznego słówka, ani nawet iskry nadziei. Pan Ignacy poruszył się na krześle z zamiarem protestu. Pozwól sobie przypomnieć, odezwał się, że z początku pisywałem listy bardzo życzliwe, owszem, może nawet za sentymentalne. Zraziły mnie dopiero twoje krótkie odpowiedzi. Alboż ja do ciebie mam żal. No tym mniej możesz go mieć do innych pracowników, którzy nie znają cię tak jak ja. Wokulski ocknął się. Ależ ja do żadnego z nich nie mam pretensji. Może odrobinę do ciebie, żeś tak mało pisał o mieście. W dodatku bardzo często ginął kurier na poczcie. Robiły się luki w wiadomościach, a wtedy męczyły mnie najgorsze przeczucia. A z jakiej racji? Wszakże u nas nie było wojny, odparł ze zdziwieniem pan Ignacy. A tak, tak. Nawet dobrze bawiliście się. Pamiętam, że w grudniu mieliście świetne, żywe obrazy. Kto w nich występował? No, ja na takie głupstwa nie chodzę. To prawda. A ja tego dnia dałbym bodaj 10 000 rubli, żeby je zobaczyć. Głupstwo jeszcze większe, czy nie tak? Zapewne. Chociaż dużo tu tłumaczy samotność, nudy, a może tęsknota? Przerwał Wokulski. Zjadała mi ona każdą chwilę wolną od pracy, każdą godzinę odpoczynku. Nalej mi wina, Ignacy. Wypił, zaczął znowu chodzić po pokoju i mówić przyciszonym głosem. Pierwszy raz spadło to na mnie w czasie przeprawy przez Dunaj trwającej od wieczora do nocy. Płynąłem sam.

cygan przewoźnik. Nie mogąc rozmawiać, przypatrywałem się okolicy. Były w tym miejscu piaszczyste brzegi, jak u nas, i drzewa podobne do naszych wierzb, wzgórza porośnięte leszczyną i kępy lasów sosnowych. Przez chwilę zdawało

0: byłem sam na ogromnej smudze wody, w której odbijały się nikłe gwiazdy. Wówczas przyszło mi na myśl, że tak daleko jestem od domu, że dziś ostatni między mną a wami łącznikiem są tylko te gwiazdy. Że w tej chwili u was może nikt nie patrzy na nie, nikt o mnie nie pamięta, nikt. Uczułem jakby wewnętrzne rozdarcie i wtedy dopiero przekonałem się, jak głęboko mam ranę w duszy. Prawda, że nigdy nie interesowały mnie gwiazdy, szepnął pan Ignacy. Od tego dnia uległem dziwnej chorobie, mówił Wokulski. Dopóki rozpisywałem listy, robiłem rachunki, odbierałem towary, rozsyłałem moich ajentów, dopóki bodaj dźwigał i wyładowywał zepsute wozy albo czuwał nad skradającym się grabieżcą, miałem względny spokój. Ale gdym oderwał się od interesów, a nawet gdym na chwilę złożył pióro, czułem ból, jakby mi, czy ty to rozumiesz, Ignacy, jakby mi ziarno piasku wpadło do serca. Bywało, chodzę, jem, rozmawiam, myślę przytomnie, rozpatruję się w pięknej okolicy, nawet śmieję się, jestem wesół, a mimo to czuję jakieś tępe ukłucie, jakiś drobny niepokój, jakąś nieskończenie małą obawę. Ten stan chroniczny, męczący nad wszelki wyraz, lada okoliczność rozdmuchiwała w burzę. Drzewo znajomej formy, jakiś obdarty pagórek, kolor obłoku, przelot ptaka, nawet powiew wiatru, bez żadnego zresztą powodu, budził we mnie tak szaloną rozpacz, że uciekałem od ludzi. Szukałem ustroni tak pustej, gdzie bym mógł upaść na ziemię i niepodsłuchany przez nikogo wyć z bólu jak pies. Czasami w tej ucieczce przed samym sobą doganiała mnie noc. Wtedy spoza krzaków, zwalonych pni i rozpadlin wychodziły naprzeciw mnie jakieś szare cienie i smutnie kiwały głowami o wybladłych oczach. A wszystkie szelesty liści, daleki turkot wozów, szmery wód zlewały się w jeden głos żałosny, który mnie pytał: przechodniu nasz, ach, co się z tobą stało? Ach, co się ze mną stało? Nic nie rozumiem, przerwał Ignacy. Cóż to za szał? Co? Tęsknota. Za czym? Wokulski drgnął. Za czym? No, za wszystkim, za krajem. A dlaczego żeś nie wracał? A cóż by mi dał powrót? Zresztą nie mogłem.
1: Nie mogłeś? Powtórzył Ignacy.
0: No nie mogłem i basta. Nie miałem po co wracać, odparł mu niecierpliwie Wokulski. Umrzeć tu czy tam, wszystko jedno. Daj mi wina, zakończył nagle, wyciągając rękę. Rzecki spojrzał w jego rozgorączkowaną twarz i odsunął butelkę. Daj spokój, rzekł. Już i tak jesteś rozdrażniony. A dlatego chcę pić. Dlatego nie powinieneś pić, przerwał Ignacy. Za wiele mówisz. Może więcej, aniżeli byś chciał, dodał z naciskiem. Wokulski cofnął się, zastanowił się i odparł, potrząsając głową. Mylisz się. A zaraz ci dowiodę, odpowiedział Ignacy przyciszonym głosem. Ty nie jeździłeś tam wyłącznie dla zrobienia pieniędzy. Zapewne, rzekł Wokulski po namyśle. Bo i na co 300 000 rubli tobie, któremu wystarczało 1000 na rok? To prawda. Rzecki zbliżył swoje usta do jego ucha. Jeszcze ci powiem, że pieniędzy tych nie przywiozłeś dla siebie. No, kto wie, czyś nie zgadł. Zgaduje więcej, aniżeli myślisz. Wokulski nagle roześmiał się. Aha, więc tak sądzisz, zawołał. Upewniam cię, że nic nie wiesz, stary marzycielu. Boję się twojej trzeźwości, pod wpływem której gadasz jak wariat. Rozumiesz mnie, Stasiu? Wokulski wciąż się śmiał. Masz rację. Nie przywykłem pić i wino uderzyło mi do głowy. Ale już zebrałem zmysły. Powiem ci tylko, że mylisz się gruntownie. A teraz, ażeby ocalić mnie od zupełnego upicia, wypij sam. Zapomnij.

0: myślność moich zamiarów.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment powieści Lalka Bolesława Prusa. Do tej lektury wrócimy jutro o 13:50.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Andrzej Mleczko.

Za konsoletą dwójki nadal Magdalena Wojtulanis, a przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa i zapraszam dziś na koncert Benevides Quartet. To jeden z czołowych zespołów na międzynarodowej scenie muzyki kameralnej. No a po zwycięstwie w dwóch prestiżowych konkursach Osaka Chamber Music i Festa 2005, a także Premio Paolo Borciani we Włoszech kilka lat później, zespół zdobył uznanie krytyków, a także wiele cennych nagród, między innymi Classic Prague Award za najlepsze wykonanie muzyki kameralnej roku w 2019. Kwartet nosi imię skrzypka i dyrektora konserwatorium muzycznego w Pradze Antonina Benevidesa, zmarłego w 1926 roku, który wniósł znaczący wkład w powstanie czeskiej szkoły skrzypcowej. Do najwybitniejszych jego uczniów zaliczają się Otokar Szewczyk, Franciszek Ondriczek, ale przede wszystkim Karel Hoffmann czy Józef Suk. Pod wpływem Benevidesa ci właśnie muzycy stworzyli słynny kwartet czeski Bohemian Quartet. A dziś słuchać będziemy koncertu Benevides Quartet, który wystąpił na festiwalu w Schwetzingen. Było to 26 kwietnia tego roku z koncertem zatytułowanym Łabędzi śpiew na kwartet. Dziś po 15.30 także kolejna szansa na wygranie płyty w naszym konkursie Płyta na lato, a bohaterem będzie Gauthier Capuçon i jego projekt Gaia, czyli Ziemia. A teraz przed nami koncert Łabędzi śpiew na kwartet, w którym organizatorzy stawiają pytanie, jak pożegnać się ze światem na 16 zaledwie strunach kwartetu smyczkowego, a odpowiedzią są drugi kwartet Bedřicha Smetany, trzeci Benjamina Britena i szósty kwartet smyczkowy Feliksa Mendelssohna, powstałe na krótko przed śmiercią ich twórców. Zaczynamy od drugiego kwartetu D-moll Bedřicha Smetany, który napisany został przez kompozytora na wsi, gdzie uciekł od tętniącej życiem Pragi. W tym czasie, rok przed śmiercią, kompozytor stracił już zupełnie słuch, w co trudno uwierzyć, jak się słucha tego kwartetu. No, ale pomimo tego wyzwania, jego umysł był przepełniony muzycznymi pomysłami. Zamiast napisać salonowy, grzeczny kwartet, Smetana zapisał dokładnie to, co czuł. Ten kwartet słynie z tego, że myśli się tu po prostu kłębią, zatrzymuje się nagle i nagle rusza dalej, co pokazuje ten świat wewnętrzny w końcu życia Bedřicha Smetany. Ale znajdziemy tutaj przepiękne fragmenty liryczne, melodyczne, melodyjne i nawet taneczne. Oto kwartet Benevidesa. Słuchamy drugiego kwartetu smyczkowego D-moll Bedřicha Smetany.

Czeski Benevides Quartet tak rozpoczął swój występ na festiwalu w Schwetzingen. Było to 26 kwietnia tego roku, a zabrzmiał na początek drugi kwartet smyczkowy D-moll Bedřicha Smetany. Ponoć Arnold Schönberg miał powiedzieć o tym kwartecie: te intensywnie ekspresyjne dźwięki mogą przynieść moment objawienia. Łabędzi śpiew na kwartet, tak zatytułował swój koncert na festiwalu w Schwetzingen Benevides Quartet. To muzyka, która spogląda z nostalgią wstecz, mówi o żałobie, o chorobie, o pożegnaniu, ale jest także rzeczywiście olśniewająco piękna. Przed nami trzeci kwartet smyczkowy, opus 94 Benjamina Britena, ostatni duży utwór. Napisany w 1975, na rok przed śmiercią, przez cierpiącego na chorobę serca kompozytora, jest głęboko osobistym, pięcioczęściowym dziełem nawiązującym do

do opery Britena, Śmierć w Wenecji, opartej na noweli Tomasza Manna, która również przecież rzuca światło na proces bolesnego żegnania się ze światem. Muzyka trzeciego kwartetu Britena przechodzi od żywych dialogów instrumentów do spokojnego, przejmującego finału zatytułowanego La Serenissima, najjaśniejsza, na cześć Wenecji. La Serenissima Repubblica di Venezia. Oto Benevitz Quartet w trzecim kwartecie smyczkowym G-dur op. 94 Benjamina Britena.

Recytatyw i Pasacaglia w finale zatytułowanym na cześć Wenecji La Serenissima, najjaśniejsza. Kończą trzeci kwartet smyczkowy G-dur op. 94 Benjamina Britena. Grał Benevitz Quartet w swoim koncercie Łabędzi śpiew na kwartet w ramach festiwalu w Schwetzingen 26 kwietnia tego roku. Przed nami jeszcze jeden kwartet, szósty F-moll, op. 80 Feliksa Mendelssohna. To także poruszający i głęboko osobisty utwór. Skomponowany we wrześniu 1847 roku podczas wakacji w Szwajcarii, był jego ostatnim ukończonym dziełem w tym gatunku. Jest powszechnie postrzegany jako hołd dla ukochanej siostry Fanny, która zmarła nagle na początku tego roku. Mendelssohn, próbując uporać się z tragiczną stratą siostry, odszedł zaledwie 2 miesiące po ukończeniu tego kwartetu. Benevitz Quartet i szósty kwartet F-moll Feliksa Mendelssohna.

Kwartet Benewica zakończył swój koncert na festiwalu w Schwetzingen 6. kwartetem smyczkowym F-moll op. 80 Feliksa Mendelssohna. Kwartetem ukończonym na 2 miesiące przed śmiercią kompozytora. Łabędzi śpiew na kwartet, tak zatytułowany był ten koncert w Schwetzingen 26 kwietnia tego roku, w którego programie znalazły się takie właśnie ostatnie dzieła Bedřicha Smetany i Benjamina Britena, a na koniec Feliksa Mendelssohna. Rozjaśnienie tego ciemnego nastroju przyniósł bis. Na bis Benewicz Quartet wykonał chorał Brich an o Schönes Morgenlicht z oratorium na Boże Narodzenie Jana Sebastiana Bacha.

Chorał Brich an o schönes Morgenlicht Jana Sebastiana Bacha z jego oratorium na Boże Narodzenie ukoił nastroje na koniec koncertu Benevides Quartet zatytułowanego Łabędzi śpiew na kwartet. Było to w Schwetzingen na tamtejszym festiwalu 26 kwietnia 2026 roku. A ja wracam teraz do Benjamina Britena. Oto jego fantazja na obój, skrzypce, altówkę i wiolonczele. Grać będą na oboju François Leleu, Liza Batiaszwili, Lawrence Power i Sebastian Klinger.

0: Fantazja na obój, skrzypce, altówkę i wiolonczele Benjamina Britena zabrzmiała w wykonaniu François Leleu, Lizy Batiashvili, Laurence'a Powera i Sebastiana Klingera. Już prawie za 20 minut godzina 16, najwyższy czas na nasz konkurs.
1: Sponsorem nagród jest wytwórnia Warner Classics i Erato. Płyta na lato.
0: Najpierw rozwiązanie wczorajszej odsłony konkursu. Wczoraj prezentowałam Państwu i rekomendowałam płytę Elzy Dreisig, francusko-duńskiej sopranistki. I dwa egzemplarze tej właśnie płyty trafią do pana Bartka z Warszawy i pani Urszuli z Grodziska Mazowieckiego. Bardzo serdecznie Państwu gratuluję. A przed nami kolejna odsłona konkursu i płyta Gauthier Capuçon'a zatytułowana Gaia. Gaia, czyli grecka mitologiczna bogini i personifikacja ziemi, pramatka wszystkich stworzeń. Ten album zawiera 17 utworów napisanych dla właśnie Gauthier Capuçon'a, a inspirowanych ziemią, jej pięknem, kruchością, jej siłą. Ideą, która zresztą powstała już wiele lat temu, jeszcze przed pandemią, jak komentuje to wiolonczelista, było spotkanie grupy artystów, kilkunastu kompozytorów, artystów różnych scen muzycznych, rodzajów muzyki wokół wspólnej idei, a jest nią właśnie Gaia, czyli nasza Ziemia. Ten album jest rzeczywiście bardzo ciekawym zderzeniem bardzo różnej muzyki, ale jest tu także co oglądać, bo w książeczce mamy mnóstwo przepięknych zdjęć, ujęć artysty na szczytach Alp, na lodowcu zjeżdżającego z wiolonczelą na Tyrolce, wspinającego się z wiolonczelą na plecach, na

skały. No i jest on także na szczycie Mont Blanc. Piękne zdjęcia i piękna aura tej całej płyty, a także aura akustyczna, bo rzecz nagrana została w Schloss Elmau. To jest miejsce, które kochają artyści, kochają tam nagrywać właśnie, bo akustyka w tym pałacu jest znakomita. Pytanie na dziś do tej właśnie płyty. Czy takie gesty słynnych artystów w obronie naszej planety mogą przynieść efekt? Krótkie odpowiedzi SMS-owe proszę słać na numer 71211, poprzedzając je prefiksem lato. Koszt to złoty 23 brutto. Regulamin konkursu znajdą Państwo na naszej stronie, a teraz już fragmenty z tejże płyty Gauthier Capuçon w towarzystwie różnych muzyków, także zespołu wiolonczel, Capuccelli. Wykona teraz kilka wybranych przeze mnie utworów z tej właśnie płyty, między innymi Ludovico Einaudiego czy Bryce'a Dessnera, Ayane Witter-Johnson. Proszę słuchać.

0: Gauthier Capuçon wraz z artystami różnych scen muzycznych w projekcie Gaia w obronie Ziemi. To płyta do wygrania przez Państwa. Proszę odpowiedzieć, czy gesty słynnych artystów w obronie naszej planety mogą przynieść efekt. SMS-y proszę słać na numer 71211, a ja dziękuję za uwagę. Joanna Grodkowska.
1: Sponsorem nagród jest wytwórnia Warner Classics i Erato. Poezja ukraińska w dwójce.
2: Po tragicznych w skutkach nalotach na Dniepr dziś w nocy Rosja zaatakowała Kijów. Jest kilkanaście ofiar śmiertelnych i kilkudziesięciu rannych. W mieście wybuchły pożary. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Anety Kamińskiej i interpretacji Elżbiety Kijowskiej.
3: Marianna Kijanowska, bez tytułu. Wojna zmienia wszystko. I szelest, i szurgot. Listopad w maju. Gęsta purpura od kul. Postrzelone liście, twarze, dłonie, w poprzek gardła, lasu wojna. Nie widać za nią ni nieba, ni na niebie ptaków. Widać tylko w ptakach rozwarte sny, wnętrzności, serce. Czerwone wrony, czerwone drozdy, słowiki. Księżyc ma wyrwane nozdrza. Teraz syczy, bije głową o lód, ucieka na samo dno, póki nie jest za późno.

krwawe jak karp, a słońce udaje ślepe i głuche. Nie trzepocze jak nieme, znieważywszy fotosyntezę, jak głupie obmacuje przestrzeń, wymacuje miny płatki, wwąchuje się w grzybnie przeciwpancerne.

10 ton. I jeśli jesteś żywy, uczysz się być pomiędzy i między. Uczysz się snuć pomiędzy i między. Istnieć, istnieć, snuć. Tylko wtedy tak naprawdę tęsknisz i modlisz się, zwyciężasz. Las na wojnie wewnątrz snu człowieka. Pamięta wielkie w poprzek gardła. Lasu, wojna.

0: Wybiła 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Adam Nowak.
0: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, pora na wiadomości kulturalne. Na Sejnenszczyźnie powoli kończy się czas tegorocznego Wielkiego Księstwa Poezji. Jeszcze dziś o 18 w Adamowych Łączkach Mirosław Słapik poprowadzi spotkanie z Zofią Piłasiewicz zatytułowane Drzewa mówią ciszą.

0: a później Krzysztof Czyżewski, organizator festiwalu i założyciel ośrodka Pogranicze, opowie o mistycznej poezji Ibn Arabiego.
1: To jest mistyczny poeta sufijski, oczywiście filozof, teolog. W tym roku spędziłem dużo czasu w Fezie, wykładałem na różnych uniwersytetach w Maroku, ale miałem tą szansę, że z jednej strony uczyłem się języka arabskiego, z drugiej miałem przyjaciół, którzy razem ze mną pochylili się nad tłumaczeniem, pomagali mi i zanurzyłem się w tłumaczeniu jego wierszy z takiego tomu Tłumacz pragnień, Tarjuman al-Shawi.
0: Spotkanie drzewa mówią ciszą i wykład o poezji Ibn Arabiego to ostatnie akcenty tegorocznego Wielkiego Księstwa Poezji, które zwoła swych obywateli ponownie najpewniej w kolejną rocznicę urodzin Czesława Miłosza, czyli za rok. A wieczór wspomnień o nobliście będzie miał miejsce w Krasnogródzie z okazji 115. rocznicy jego śmierci jeszcze raz w połowie sierpnia. Ponad 100 miejsc, w których Żydzi znaleźli schronienie podczas zagłady, przedstawiono na udostępnionej właśnie mapie historycznej Dobry Adres, przygotowanej i rozwijanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Mapa jest dostępna w portalu historycznym i zawiera informacje o pomocy udzielonej m.in. dyrygentowi Ignacemu Singerowi przez Mieczysława Foga, rzeźbiarce Magdalenie Gross przez dyrektora warszawskiego zoo Jana Żabińskiego i jego żonę Antoninę, rodzinie Gąsiorów przez właściciela fotoplastikonu w Alejach Jerozolimskich Ludwika Krępę. Na mapie oznaczono też kryjówki pianisty Władysława Szpilmana, a także bunkier Krysia, w którym przebywał Emanuel Ringelblum, twórca podziemnego archiwum getta warszawskiego. Udostępniona właśnie mapa Dobry Adres, historia ukrywania się Żydów w okupowanej Warszawie, powstała na podstawie treści wirtualnej wystawy Muzeum POLIN sprzed ponad 10 lat. Obok wskazania istniejących lokalizacji przedstawiono informacje, historie, fotografie i relacje historii mówionej ze zbiorów Muzeum Historii POLIN. Według źródeł historii w różnych okresach okupacji niemieckiej na terenie Warszawy mogło ukrywać się około 27 tysięcy Żydów i Żydówek. Schronienia udzielali im Polacy, inni Żydzi, bądź też ukrywali się samotnie. Wszyscy, którzy pomagali, ryzykowali własnym życiem, ponieważ władze okupacyjne karały śmiercią za opuszczenie getta i udzielanie Żydom pomocy. Żółty tramwaj jeździ w Grudziądzu. To niespodzianka dla mieszkańców w ramach trwającego w Grudziądzu Tygodnia Portugalskiego. Na przejażdżkę żółtym tramwajem wybrał się reporter Polskiego Radia Pomorza i Kujaw.
2: Portugalski tramwaj wjeżdża właśnie na rynek. Jak się jedzie portugalskim tramwajem?
3: Super.
2: Kolorowo?
3: Kolorowo, fajnie, tak, wesoło.
4: To ładnie. Cieszy nas wszystkich.
5: No ładny, kolorowy, ładnie, coś innego, tak.
2: Tak rano takie kolory to fajnie, prawda, tak, się jedzie?
5: Tak, tak.
2: Kolory się podobają?
6: Tak, mogą być.
7: Od samego początku bardzo fajny jest.
2: No bo to nie pierwszy raz, prawda, ten tramwaj tutaj kursuje?
7: Tak, bo już od dłuższego czasu on kursuje, więc zawsze jest super, zawsze jest kolorowo i zawsze miło spędzić podróż do pracy.
8: Bardzo ładny, kolorowy.
2: Fajnie, różne kolory, prawda, takie no. Portugalskie, śródziemnomorskie.
8: No, bardzo, bardzo pięknie.
0: Bardzo piękny tramwaj promuje tydzień portugalski, który potrwa w Grudziądzu do 4 lipca, a jutro i pojutrze wieńczy go festiwal Fado w tym mieście. Watykan ogłosił ekskomunikat duchownych i świeckich formalnie należących do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, potocznie zwanych lefebrystami. Oznacza to wyłączenie ze wspólnoty Kościoła. Powodem decyzji było wyświęcenie 4 nowych biskupów.
9: Uroczystość odbyła się w środę w szwajcarskim IKON. Dykasteria Nauki Wiary uznała ją za akt schizmy, czyli zerwania jedności z Kościołem katolickim. Ekskomuniką objęto zarówno biskupów, którzy udzielili święceń, jak i nowo wyświęconych hierarchów. Watykan poinformował także, że księża należący do Bractwa sprawują sakramenty w sposób niezgodny z prawem Kościoła. Jan Oleński, Polskie Radio.
0: Bractwo Świętego Piusa X powstało w 1970 roku. Sprzeciwia się częściom reform wprowadzonych po Soborze Watykańskim II i od wielu lat pozostaje w sporze ze Stolicą Apostolską. To były wiadomości kulturalne. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnego wydania jutro już o 7 rano i śledzenia wiadomości na naszym portalu.
10: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. zespole Morten Wagan przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 20.

0: 4 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl. W te wakacje możesz podróżować z Operą Krakowską. Spotkajmy się w górach, w Krynicy Zdroju, na Tosce i Zemście Nietoperza. Odwiedzimy także Busko-Zdrój i Gładyszów. Nad morzem zajrzymy do Gdańska na wyjątkowy koncert Muzeum Człowieka Penderecki in Memoriam. Wybierzmy się razem za granicę, w Bułgarii, pokażemy Bonesforce, a z Nabucco odbędziemy nawet podróż w czasie dzięki niezwykłej scenerii antycznego teatru w Płowiewie. Wszystko to w ramach 27. Letniego Festiwalu Opery Krakowskiej. Partnerem medialnym festiwalu jest program Drugi Polskiego Radia. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papa.
0: Plebiscyt polskieradio.pl. Najważniejszy festiwal jazzowy w stolicy. Warsaw Summer Jazz Days już od 1 lipca. Wielkie gwiazdy. Liz Wright, Keon Harold, Chris Potter, Gonzalo Rubalcaba. Młoda scena. Tomoki Sanders, Julius Rodriguez. Alternatywna. Mamal Hands, Adrian Young i wielu innych. 4 dni jazzowych emocji w klubie Stodoła. Bilety na adamiakjazz.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia.
3: Reklama.
4: Program Drugi Polskiego Radia jest 7 minut po 16.

0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Jest czwartek, drugi dzień lipca, to jest 183 dzień roku. Słońce w znaku raka zajdzie dziś o godzinie 21, podobnie jak wczoraj i przedwczoraj zresztą. Cóż za stałość. Imieniny obchodzą Bernardyn, Bożydar, Eugenia, Maria i Urban. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Kopcik, Maria Czok i Jakub Kukla. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy do godziny 18. A odwiedzimy dziś m.in. Solniki.
1: Mamy teatralną stodołę, a od zaledwie kilku tygodni małą scenę, również w lesie.
0: Do teatralnej stodoły i na teatralną scenę w lesie zajrzymy za minut kilka. Później zupełnie inne okolice. Porozmawiamy mianowicie o aktywnościach Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, który to uniwersytet organizuje cykl letnich koncertów w Dziekance. W każdą środę, począwszy od wczoraj, od 1 lipca, w zabytkowych wnętrzach i w kameralnej atmosferze Dziekanki, słynnej zresztą Dziekanki, przy krakowskim przedmieściu, artyści prezentują różne style i muzyczne osobowości. O szczegółach tego przedsięwzięcia, ale też o najbliższych planach zespołów Uniwersytetu porozmawiamy z prorektorem Uczelni do Spraw Artystycznych, Rafałem Janiakiem. To spotkanie dziś po godzinie 16.30. Ale będziemy też w Gdyni, chociaż przygotowaliśmy dla Państwa szczególną podróż w czasie.
2: W ciągu tej sekundy znajdujemy się 100 lat wcześniej, ale dokładnie w tym samym miejscu, co warto uwzględnić, czyli to, co zobaczymy w 1926 roku, będzie dokładnie w tym samym miejscu, czyli z widoku tarasu Muzeum Miasta Gdyni.
0: A co zobaczymy w 1926 roku z tarasu? Do tej kwestii wrócimy przed godziną 17. Po 17 rozmowa z Kasią Babis, polską rysowniczką, ilustratorką, aktywistką polityczną, o jej graficznej powieści Okruchy. To jest opowieść o czasach przełomu i o dojrzewaniu także do świadomości politycznej. To spotkanie dziś po godzinie 17. Później na festiwal Ars Montana zaprosi Państwa znakomity skrzypek Szymon Krzeszowiec. To wszystko i więcej do 18.00.

0: Aria Fiamma Bella z kantaty Aminte Fillide Jerzego Fryderyka Händla śpiewała Lea de Zandr, artystka dysponująca arcyplastycznym mezzo-sopranem. Jest prawie kwadrans po godzinie 16. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, tak rozpoczyna się niejedna historia. Nasza zaczyna się trochę inaczej. Otóż za wieloma sosnami i za wieloma zakrętami. Gdzieś z dala od zgiełku, ale jednak niedaleko Białegostoku. Na prawdziwej leśnej polanie we wsi Solniki od dziś do niedzieli najmłodsi i nastoletni widzowie mogą uczestniczyć w artystycznym festiwalu Las Kids, na który zapraszają gospodarze siedliska Solniki 44.
1: Solniki 44 mieszczą się w lesie. Mamy teatralną stodołę, a od zaledwie kilku tygodni małą scenę, również w lesie. Las Kids jest młodszym bratem festiwalu Las Fest, który w tym roku będziemy mieli już po raz dziewiątą edycję.
2: Jest to festiwal

0: artystyczny. Naszą ideą było to, żeby stworzyć przestrzeń, w której można by było prezentować ambitną sztukę teatralną, która została stworzona z myślą o publiczności młodej lub dziecięcej, lub wręcz bardzo malutkiej, bo tam będą, zdarzają się też spektakle dla tak zwanych najnajów. Więc od początku bardzo chcieliśmy potraktować bardzo poważnie i w sposób partnerski młodego widza.
1: Dagmara Sowa, grupa Coincidencja, siedlisko kultury Solniki 44.
0: Dagmara jest też dyrektorem festiwalu Las Kids i festiwalu Las Fest. A ja się nazywam Paweł Chomczyk, także reprezentuję grupę Coincidentia, Solniki 44 i jestem dyrektorem artystycznym wymienionych festiwali.
1: Zapraszamy całe rodziny. Budujemy takie drogi łączące nas i nasze siedlisko z ludźmi z gminy, z województwa. Bardzo nam zależy na tym, żeby uruchomić te małe społeczności i żeby całe rodziny, całe pokolenia przyjeżdżały do nas na nasze wydarzenia.
0: To też jest publiczność, która przyjeżdża z Białegostoku, czy też z dalszych dużych miast Polski, a czasami też z zagranicy.
1: Mamy również artystów z zagranicy i będą to w tym roku reprezentanci Argentyny, Włoch i Niemiec.
0: Będą to spektakle, które łączą różnego rodzaju formalne narzędzia teatralnej ekspresji z narzędziami aktorskimi, z narzędziami muzycznymi. Różnorodność jest słowem kluczem, jeśli chodzi o działania związane zarówno z Las Kids, jak i z Las Fest. I tak na przykład w tym roku zaprosimy Państwa na familijne wydarzenia, w których będziemy mogli przyjrzeć się najmniejszym możliwym teatrom na świecie, takiej technice Lambe Lambe, która jest teatrem dla jednego widza. Podglądamy przez taką dziurkę od klucza wspaniałe wydarzenia, fascynujące, i to są króciutkie wydarzenia, które ogląda jeden widz w danym momencie. Będzie tam spektakl familijny mistrza Pulcinelli, prosto z Neapolu przyjeżdża fantastyczny artysta, który zaprezentuje tę bulwarową technikę, gatunek teatru. Będą to też teatry poszukujące i poszerzające język sztuki ożywionej formy. Z Niemiec przyjeżdża do nas spektakl kolektywu Tangram. Teatr Figurki przyjeżdża do nas z Krakowa. To jest taka odnoga, czy też młodszy brat, siostra Teatru Figur, który tworzy spektakle w technice Teatru Cieni, ale z myślą właśnie o najmłodszych. I taki spektakl, Co w trawie piszczy, z warsztatem rodzinnym, będzie zaprezentowany już dla dzieciaczków od pierwszego roku życia wzwyż. Będzie także nasz spektakl, spektakl gospodarzy, czyli grupy Coincidentia.
2: Napiszmy historię tego miasta od nowa, lub wymyślmy to miasto na nowo. Pana licho wspomnienia, nic nie było przed nami. Chodniki są czarne, zapiszmy je kredą.
3: Konrad Dworakowski, reżyser, scenograf tego spektaklu, Szczęty z widokiem. Bohaterem tego spektaklu jest chłopiec, Kuba. Ze spektaklu wynika, że mieszka z mamą i prawdopodobnie z jakimś tatą, którego nie ma na scenie. Opowiada o swoich lękach, o swoich złościach, o tym, jak przeżywa rzeczywistość, którą inaczej postrzega jego mama. Jest dzieckiem twórczym, kreatywnym, który szuka języka do opowieści. Rysuje świat, opowiada, bierze udział w projekcie filmowym. W ten sposób też patrzy trochę na ten świat poprzez właśnie swoje rysunki, poprzez to wideo, które tworzy.
4: Okazało się, że miasto żyje jakimś własnym, intensywnym życiem, które jest mi kompletnie obce.
3: To jest spektakl dla odbiorcy, powiedziałbym, młodzieżowego, ale ten i dziecięcego razem, ponieważ to jest taka, ta skala jest dosyć szeroka odbiorców. Natomiast jest to spektakl, który szeroko dotyka samotności dziecka w domu, ale też takiego dziecka, które jest w różnym wieku, opowiada to też historię tego dziecka na różnych etapach w życiu.

0: Laskic to nie tylko przedstawienia, ale również inne wydarzenia. I w tym roku będziemy mieli na przykład wystawę lalek artystycznych. Kate Rogowska, która okazuje się jest naszą sąsiadką i mieszka w Solnikach, robi fantastyczne lalki, które umieści w naszym solnickim lesie. Więc będziemy mieli przez cały Laskic taką możliwość podróżowania przez ten las i wyszukiwania tych postaci leśnych. To jest jedna rzecz. Kolejną, i tym zamkniemy nasz festiwal, jest duży koncert Karolina Cicha razem ze spółką i to będzie Ciociu jeszcze raz. A tuż przed koncertem spotkamy niewielką grupę dzieciaków z małymi instrumentami i tam będą mogli powarsztatować trochę.
1: To wszystko będzie się działo w pięknych okolicznościach przyrody do niedzieli włącznie. Festiwal Laskic w Solnikach 44 pod Białymstokiem zaprasza bardzo serdecznie nie tylko najmłodszych, nie tylko tych trochę starszych, ale całe rodziny. Udział jest nieodpłatny, ale obowiązują mailowe zgłoszenia.

0: Paul Dika i fanfara z baletu La Peri, New York Philharmonic i Pierre Boulez. 24 minuty po godzinie 16. Jakiś czas temu rozmawialiśmy na antenie programu drugiego o serii Kiedyś przeczytam. To jest seria, która wyrosła z tęsknoty za klasyką, przez wielu niekochaną w czasach szkolnych, później ignorowaną, często zepsutą omawianiem, streszczeniami, rozprawkami i klasówkami. O tej serii mówiła jej pomysłodawczyni Katarzyna Sienkiewicz-Kosik, a wszystko zaczęło się od bardzo konkretnego wydarzenia.
1: Jak mój syn jeszcze chodził do szkoły, teraz jest już dorosłym człowiekiem, miał wspaniałą polonistkę i tak jak zwykle w szkołach omawia się dwa czy trzy treny Kochanowskiego, tak jego polonistka zadała swoim uczniom przeczytanie całych trenów, wszystkich trenów, 19. I mój syn w ogóle bardzo nie lubi poezji, nie rozumie poezji, jest to dla niego trudne i powiedział, że jak on w ogóle to przeczyta. No i powiedziałam, no to przeczytajmy razem, bo zawsze miałam taką teorię, że dzieciom trzeba czytać i czytaliśmy zawsze bardzo, bardzo dużo z mężem, synowi i mąż i ja. Usiedliśmy, ja się kupiłam.

0: Specjalnie w ogóle jakieś wydanie, takie piękne trenów z 1906 czy 8 roku. I ja zaczęłam czytać. To było doświadczenie absolutnie niezwykłe, dlatego że nie miałam tego świadomości po nauce w liceum, po omawianiu trenów. Treny są podróżą przez żałobę. Wchodzimy w takim najtrudniejszym momencie w treny, w momencie utraty i dochodzimy w tej drodze poprzez treny do pogodzenia się z tym, że ktoś odchodzi. I to było naprawdę coś tak niezwykłego, że ten 18 czy 19 latek, ja, stara baba, obydwoje płakaliśmy, jak skończyliśmy czytać. Ja go zostawiłam, wyszłam, żeby każde z nas mogło sobie poprzeżywać. I to tak głęboko we mnie było, że jak my bardzo nie znamy tej naszej klasyki, jak my nie wiemy, jakie tam są wspaniałe rzeczy, że pewnego dnia pomyślałam sobie, że właściwie klasyka i te treny na jedną z pierwszych pozycji będą fajne.
1: I tak się rozpoczęła seria Kiedyś przeczytam. Wiem, że są wakacje, wiem, że są upały, ale na dobrą literaturę czas jest zawsze odpowiedni. W związku z tym dziś dla Państwa mamy dwa piękne zestawy książek wydanych bardzo starannie, z dbałością edytorską i redaktorską. Kochanowski, Sienkiewicz i Wyspiański. Jeśli Państwo są takim zestawem zainteresowani, proszę do nas napisać. Wybieram dwójkę @polskieradio.pl. W treści proszę nie zapomnieć o adresie korespondencyjnym.

0: Rondo z symfonii C-dur Józefa Elsnera. Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia prowadził Janusz Przybylski. 32 minuty po 16.
1: Gość dwójki.
0: W naszym studiu jest prorektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina do spraw artystycznych i zastępca dyrektora do spraw artystycznych Teatru Wielkiego w Łodzi, Rafał Janiak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, już po roku akademickim wakacje się rozpoczęły, czy jeszcze jakieś działania na uczelni trwają?
2: Ostatnia prosta, można powiedzieć. Dosłownie. Tak, od strony dydaktycznej, powiem, jesteśmy już i po sesji egzaminacyjnej, po dyplomach, po egzaminach wstępnych na studia licencjackie, a teraz właśnie finiszujemy egzaminami wstępnymi na studia magisterskie. Artystycznie sezon koncertowy na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina dobiegł końca wraz z końcem maja. Natomiast artystycznie dzieje się bardzo dużo w czasie wakacji. Właśnie wczoraj rozpoczęliśmy festiwal letni w Dziekance, ale też nasze zespoły artystyczne koncertują bardzo intensywnie również w trakcie letnim, w okresie letnim, wakacji.
0: Do arcysłynnej Dziekanki jeszcze dziś zajrzymy i wspomnimy o festiwalu, o tym, kogo i co jeszcze będzie można usłyszeć w najbliższych tygodniach, ale zatrzymajmy się przez moment przy egzaminach wstępnych, bo w tym roku państwo jako uczelnia pobili chyba jakiś rekord, prawda? Kandydatów chętnych było mnóstwo.
2: Rzeczywiście, ponad 1300 osób aplikujących do nas na uczelnię.
0: Na ile miejsc?
2: Na miejsc, myślę, że tak mniej więcej tych miejsc wychodzi około pomiędzy 300 a 400. To zależy tak naprawdę od tego, jak się nam pewne specjalności poukładają. Współczynnik jest na pewno, wskazuje, że łatwo nie jest w tym dostaniu. Są kierunki, na które liczyliśmy, że jest to mniej więcej 6-7 kandydatów na miejsce. Bardzo się cieszymy, że Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina tak naprawdę cieszy się zainteresowaniem wśród młodych artystów z całej Polski. Być może ma na to wpływ nasz ostatni ranking, który bardzo wysoko naszą uczelnię klasyfikował, ale również wierzę, że na pewno nie bez znaczenia jest to, co Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina daje swoim studentom, i nie mam tutaj na myśli tylko wspaniałe kadry i możliwości pracy z mistrzami procesu dydaktycznego, ale ten moment, w którym staramy się, by młodzi artyści mogli rozpoczynać, stawiać swoje pierwsze kroki na zawodowej, artystycznej karierze przy wsparciu uczelni.
0: Chyba że w Polsce obserwujemy teraz swego rodzaju renesans i wielu młodych ludzi chciałoby zajmować się w przyszłości muzyką. Czy może jednak

0: taka zmiana była widoczna przede wszystkim w Warszawie, na innych uczelniach niekoniecznie. Państwo to porównywali?
1: Wydaje mi się, że jednak jesteśmy magnesem dla młodych ludzi i też jestem przekonany, patrząc na kandydatów, że to są bardzo świadome osoby. Te decyzje są bardzo świadome. To nie jest sytuacja, w której gdzieś tam pod koniec swojej edukacji licealnej ktoś podejmuje decyzję o obraniu ścieżki artystycznej. No wiemy, jak wygląda w ogóle proces kształcenia zawodowego muzyków, więc te wybory często padają w wieku 5, 6, 7 lat. Więc bardzo, bardzo, bardzo wcześnie. Ale nawet na tych specjalnościach, gdzie jest to możliwe, mówię tutaj głównie te specjalności nieinstrumentalne, wykonawcze, gdzie możemy jednak troszkę później rozpocząć tą edukację muzyczną i rzeczywiście zajmować się tym profesjonalnie, też te przygotowania i wybór, podjęcie decyzji do aplikowania na studia muzyczne są bardzo świadome i jest po prostu, bardzo się cieszymy, bo mamy spośród kogo wybierać przyszłych naszych studentów.
0: Młody student może na przykład zdobywać doświadczenie w zespołach akademickich. Ze swojej przeszłości studenckiej pamiętam, że te zespoły cieszyły się umiarkowaną popularnością. Coś się zmieniło na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat?
1: Myślę, że sytuacja się zmieniła diametralnie. Właśnie ten efekt, kiedy wychodzimy z tymi wspaniałymi możliwościami młodych ludzi, tak? Bo to trzeba jasno powiedzieć, że ich możliwości, zwłaszcza po takiej rekrutacji, sprawiają, że mogą stanąć w szranki z zawodowcami. No, chociażby na gruncie orkiestr symfonicznych, nie dalej jak parę dni temu Chopin University Chamber Orchestra prezentowała się w ramach festiwalu na Centralnym Placu Muzyki, czy w ramach festiwalu Centralny Plac Muzyki pod dyrekcją maestra profesora Antoniego Wita. Za chwilę jedziemy na tournée do Japonii i przed nami koncerty również w Europie w przyszłym sezonie. Austria, Czechy, Praga, Francja i myślę, że to też jest rodzaj pewnego magnesu, który sprawia, że młode osoby idą na uczelnię, która jakby nie tylko realizuje pewne punkty wynikające z procesu dydaktycznego, ale dajemy szansę, by prezentować swój talent na najważniejszych estradach Polski i świata i to się dzieje, tak. Mm-hmm.
0: Czyli na przykład orkiestra symfoniczna albo big band to nie są tylko próby raz w tygodniu sobie muzą i potem na zakończenie roku akademickiego występ, ale to jest właściwie już
1: od lat orkiestra symfoniczna nawet w ramach przedmiotu działa w sposób zbliżony do pracy orkiestry zawodowej, czyli to jest tak zwana kumulacja prób. Nie są to zajęcia, które się odbywają w poniedziałki o godzinie 13 i w każdym tygodniu, tylko przed danym koncertem po prostu następuje kumulacja prób, a zwłaszcza w tych projektach z kolei reprezentacyjnych, wyjazdowych, gdzie rzeczywiście jest bardzo duża konkurencja też wśród studentów, żeby na takie projekty się kolokwialnie rzecz nazywając załapać. Te próby są bardzo skondensowane, pracujemy bardzo szybko. Tutaj został wymieniony Chopin University Big Band. Oni są fantastyczną wizytówką naszej uczelni pod kierownictwem Piotra Kostrzewy. Wakacje nie zatrzymują się nawet na chwilę. Jeżdżą i po Polsce, ale też są przecież stałymi bywalcami, gośćmi chociażby festiwalu La Folle Journée we Francji. To powoduje, że mamy czym się chwalić również od tej strony artystycznej i to jest nasza duma. Te zespoły wszystkie, które koncertują i reprezentują polską kulturę na świecie.
0: Trzymam zatem kciuki, żeby w przyszłym roku chętnych było równie dużo, a my tymczasem zaglądamy do dziekanki, do przesłynnej dziekanki. To jest bardzo ważny adres.
1: Miejsce kultowe.
0: No tak, legendarne miejsce. Pan miał sposób mieszkać w dziekance jako student?
1: Mieszkać nie, chociaż zdarzało mi się nocować w dziekance.
0: Nie wnikał w szczegóły.
1: Pan redaktor się tutaj uśmiecha. Każdy, kto był studentem, nawet myślę, że nie tylko Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, ale czy studentem zaprzyjaźnionych uczelni w pobliżu krakowskiego przedmieścia i odwiedzał dziekankę w ramach różnych spotkań studenckich, wie, że to miejsce zawsze było bardzo żywe. żywe

0: do późnych godzin. Ma swoją piękną historię, też związaną, chociażby przez chwilkę słuchaliśmy muzyki Józefa Elsnera. Miejsce naznaczone historią. No i właśnie chcemy też pokazać Dziekankę nie tylko jako dom studencki, bo rzeczywiście jest to dom studencki, też odbywają się tam zajęcia, ale chcemy troszkę pokazać Dziekankę w tym takim sznycie historyczno-artystycznym i zaprosić Państwa na dziedziniec. Miejsce, które na co dzień nie jest dostępne dla osób postronnych i właśnie na świeżym powietrzu w centrum Warszawy, tuż przy krakowskim przedmieściu, odbywają się koncerty, w którym kwitnie muzyka adekwatna do temperatury, więc można powiedzieć, nie chcę powiedzieć lekka, łatwa i przyjemna, ale na pewno z nutą tej lekkości i słoneczności, jaką przynosi nam okres letni, a prezentują się na scenie nasi najlepsi studenci w towarzystwie ich mistrzów. Także jest to
1: czyli
0: taka
1: nie studenci, którzy nie zdali egzaminu i czekają na wrześniową poprawkę. To za karę muszą wystąpić.
0: To ci muszą trochę jeszcze popracować i poćwiczyć. Myślę, że w przyszłym roku, jak się oczywiście obrobią ze swoimi zadaniami, obowiązkami, na pewno ta scena też będzie dla nich otwarta.
1: Wczoraj odbył się pierwszy koncert. Klara, Robert, Felix i Fanny to na początek, a co wydarzy się później?
0: Te programy są bardzo różnorodne. Zresztą festiwal rośnie. On został reaktywowany i reanimowany, można powiedzieć, w zeszłym sezonie. Natomiast rozbudowujemy ten festiwal. W zeszłym roku spotykaliśmy się tylko w lipcu. Teraz spotykamy się w lipcu i w sierpniu, we wszystkie środy lipca i sierpnia. I staramy się pokazać przekrojowo pełną działalność różnych specjalności naszej uczelni. Za chwilę przed nami takie piękne tytuły. Zwariowane fortepiany. Albo koncert muzyki chóralnej, w której doświadczycie Państwo muzyki, którą na co dzień nie spotykamy w ramach koncertów muzyki chóralnej. Łącznie z muzyką zespołu ABBA w wykonaniu przez chór. Także myślę, że warto zajrzeć. Barok. Jesteśmy tuż przed konkursem Wieniawskiego na jesieni, więc nie może też zabraknąć twórczości Wieniawskiego i twórczości skrzypcowej w ramach tych koncertów. No ale i rok mozartowski, więc i kwartety Mozarta. No i oczywiście koncerty wokalne z pięknym podtytułem Dolce Farniente, gdzie muzyka włoska z początkiem sierpnia będzie, że tak powiem, chłodzić nasze rozgrzane serca, więc bardzo różnorodny program.
1: Krakowskie Przedmieście 56, dziedziniec Dziekanki, samiutkie centrum Warszawy, piękna okolica i piękna muzyka, a dla studentów to jest przy okazji też takie ćwiczenie z przyszłego życia, taki sygnał, że właściwie niezależnie od pory roku i godziny, trzeba być gotowym i w najwyższej formie, bo tak właściwie życie muzyka wygląda przecież.
0: To prawda i wakacje to dla zawodów artystycznych to jest taki umowny czas przerwy, bo przecież studenci bardzo często biorą udział w dodatkowych projektach, jeżdżą na kursy mistrzowskie, no i też biorą udział właśnie w tego typu festiwalach. Dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawa i Województwa Mazowieckiego jesteśmy w stanie też w ramach tych koncertów zaproponować skromne honoraria dla naszych studentów i wydaje mi się, że to jest najlepsza forma pewnego grantowania młodych ludzi, kiedy nie dostają po prostu takiego czystego stypendium, niewiele zmienia poza zwykłym pieniądzem, oczywiście też bardzo ważnym, ale sytuacja, w której studencka praca artystyczna zostaje gratyfikowana i pokazuje, że to może być pomysł na życie, że to może być rodzaj takiej przyszłości, w której możemy po prostu no, żyć z muzyki. Żyjemy w bardzo trudnych czasach tak naprawdę, by móc to realizować bez posiadania, nie wiem, etatu czy jakiejkolwiek takiej formy zatrudnienia sformalizowanego.

0: Więc wierzymy w to wspieranie młodych ludzi i wierzymy w to, że pomimo trudnych czasów wciąż można być wolnym artystą i tworzyć.
1: Koncerty w Dziekance potrwają do 26 sierpnia. Wstęp jest nieodpłatny, ale liczba miejsc ograniczona.
0: W razie niepogody spotykamy się w sali Elsnera, także nawet jak pada, zapraszamy.
1: Plan B też jest.
0: Plan B też jest. Godzina 18 w każdą środę.
1: Rafał Janiak, prorektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina do spraw artystycznych i zastępca dyrektora do spraw artystycznych Teatru Wielkiego w Łodzi. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Program drugi, 16:46.

0: Muzyka z północy, Edvard Grieg i Rigaudon z jego suity z czasów Holberga, opus 40. Estońska Narodowa Orkiestra Symfoniczna i Paavo Järvi. 16:50, a my pozostajemy na północy, mniej odległej niż kraj, o których mówiliśmy przed momentem, bo zapraszamy Państwa teraz do Gdyni. Będziemy łączyć historię z najnowszą technologią. W Muzeum Miasta Gdyni można zobaczyć film VR w technologii 360 stopni. On dostępny jest w specjalnych goglach na zewnętrznym tarasie widokowym instytucji. Przygotowano dwie projekcje, dwa filmy. Jeden pokazuje Gdynię w 1926 roku, drugi to Gdynia w czasach prehistorycznych. O nowym sposobie poznawania przeszłości opowiedzą Marzena Bakowska i jej goście.
1: Dzień dobry, dzisiaj jestem na tarasie Muzeum Miasta Gdyni, gdzie nowa atrakcja, taka historyczna atrakcja powstała dla widzów, widzek, którzy odwiedzają Muzeum Miasta Gdyni, a ze mną
2: doktor Dawid Gajo z działu historycznego Muzeum Miasta Gdyni.
3: Kamil Serapuk, Stowarzyszenie Wiatr od Morza.
1: To jest atrakcja taka, gdzie możemy przenieść się w czasie. Dosłownie założyć czapkę niewidkę, która teraz inaczej się nazywa, i przenieść się w czasie.
2: Zdecydowanie. Tutaj ta podróż jest bardzo szybka, bo wystarczy założyć na głowę odpowiedni set VR-owy, tak możemy to chyba kolokwialnie dosyć, ale nazwać. No i w ciągu tej sekundy znajdujemy się 100 lat wcześniej, ale dokładnie w tym samym miejscu, co warto uwzględnić, czyli to, co zobaczymy w 1926 roku, będzie dokładnie w tym samym miejscu, czyli z widoku tarasu Muzeum Miasta Gdyni. Oczywiście wtedy nie było tarasu w tym miejscu, ale ta perspektywa będzie identyczna, więc już na samym początku filmu można porównać jedno z drugim, no a dalej ruszyć w podróż przez piaskowe, jeszcze nieutwardzone dróżki i ulice miejsca, które stało się w tym roku miastem.
3: Gogle VR przenoszą nas 100 lat wstecz, nie tylko 100 lat wstecz, bo jeszcze warto podkreślić, że stworzyliśmy jeden film, który przedstawia Gdynię na stan prehistoryczny, na stan z okresu paleolitu oraz neolitu. Ale skupmy się na flagowcu, czyli na Gdyni 1926. Przede wszystkim możemy zobaczyć ostatni moment tego letniskowo-wiejskiego charakteru tego miasta. Już za rok, czyli w 1927 roku, zaczęły powstawać pierwsze wielkomiejskie kamienice, zwarta zabudowa, więc przedstawiliśmy tą Gdynię w ostatnim momencie, kiedy ona miała jeszcze taki spokojny charakter. I jakie miejsca możemy oglądać? Przede wszystkim na pierwszym planie wyłania nam się hotel Polska Riviera, zbudowany w 1923 roku. Za plecami możemy zobaczyć letnisko świętego Andrzeja Boboli, możemy zobaczyć zakłady kąpielowe wybudowane w 1925, wille w stylu dworkowym, które powstawały w okresie dwudziestolecia międzywojennego na Kamiennej Górze, zabudowę ulicy 10 lutego oraz Świętojańskiej, kościół Najświętszej Marii Panny, ale jeszcze pozbawiony tego neobarokowego hełmu, który został ustawiony parę lat później. Tych budynków jest naprawdę dużo. Obszar zrekonstruowany jest bardzo duży, bo obejmuje kwadrat 7x7 kilometrów. Nasza rekonstrukcja sięga aż Oksywia i budującego już się wtedy portu wojennego. Obejmuje również port tymczasowy, który powoli zmienia się w molo węglowe. Multum budynków. Większość z nich, zwłaszcza te na pierwszym planie, zostały zrekonstruowane z niesamowitą precyzją. Bazowaliśmy na kwerendach archiwalnych, mieliśmy plany, zdjęcia archiwalne. Jedną stroną są te nowe technologie, a drugą stroną jest to, że ten projekt miał wymiar również naukowo-badawczy.
2: Tym, co może zaskoczyć ludzi podczas założenia gogli i włączenia filmu, to, że zobaczymy również Gdynię, jakiej poznać nikt z nas nie może, bo sprzed dziesiątek, może naście tysięcy lat temu, gdzie w tundrze takiej arktycznej, można by powiedzieć tundrze z widocznym czołem lodowca przesuniętym kilka kilometrów Bałtykiem, widzimy zwierzęta, które już dzisiaj nie występują, praprzodków łosi chociażby, czy innych zwierząt typu pingwiny na przykład, bądź foki.
1: To pingwiny były w Gdyni?
2: Wychodzi na to, że tak, chociaż nie były to do końca pingwiny w formie, w jakiej dzisiaj znamy. Wygląda ptak bardzo podobnie, jednak był to inny rodzaj ptaka, który wyginął jeszcze w latach 60. XX wieku, podobno na Islandii, brzydko mówiąc, zjedzono ostatni taki

0: okaz.
1: Tutaj nie ma wysypanego piasku, więc nie możemy poczuć się jak rzeczywiście na tej piaszczystej drodze w Gdyni sprzed 100 laty, ale są specjalne stanowiska.
0: Całe przygotowanie tarasu, który stał się też nowym punktem widokowym w sercu miasta, bo kiedy staniemy jeszcze przed założeniem VR-ów na oczy,

0: W stronę Kamiennej Góry, Śródmieścia, Gdyni, Teatru Muzycznego, więc ten punkt widokowy już sam w sobie robi wrażenie. No a oprócz tego teraz przeszedł ogromną metamorfozę, zamontowana śluza powietrzna chociażby do wejścia w trosce o obiekty, ponieważ na taras wchodzimy przez wystawę stałą, stąd też obiekty były tutaj najwyższym dobrem i trzeba było przede wszystkim o nie zadbać. A sam taras, no to nowoczesne, specjalnie dla nas na potrzeby VR-ów zaprojektowane stanowiska, 9 stanowisk obrotowych. Dla każdego coś dobrego można powiedzieć, bo są zarówno głębokie krzesła, na których można wygodnie usiąść, dla osób, które chcą mieć lepszy widok, krzesła barowe, a dla tych, którzy wolą na stojąco, mamy również stanowiska, gdzie można stojąc obrócić się i obejrzeć jeden z tych dwóch filmów. Atrakcja będzie całoroczna. Latem oczywiście jak najdłużej będzie się dało, no jak najdłużej pozwoli, no to po prostu pogoda. Będziemy udostępniać taras zwiedzającym. No oczywiście w trosce o sprzęt, jeśli uznamy, że pogoda, deszcz, burza, wiatr po prostu może zagrażać sprzętowi, przenosimy się wtedy do naszego kina, które zmieniło się w strefę VR właśnie na niepogodę i na okres jesienno-zimowy, można powiedzieć, gdzie również 8 stanowisk, także VR-y będą dostępne w każdej pogodzie, no może z drobnymi wyjątkami na czas przenosin, kiedy ten deszcz zacznie padać i te kilka minut będzie trzeba zmienić piętro. Taras na drugim piętrze Muzeum Miasta Gdyni, zaś strefa kinowa na trzecim piętrze.
1: A wspomniane stanowiska VR to w zasadzie prezent urodzinowy dla gdynian. Powstały w setną rocznicę nadania praw miejskich Gdyni w ramach jubileuszowego budżetu obywatelskiego 2026.

0: Autopromocja.
1: Dwójka na fali,
2: czyli nowa letnia audycja.
1: A w niej muzyka popołudniowa. Czasem niespieszna, czasem zadumana, a czasem pełna energii.
2: Na słońce, na deszcz, by złapać oddech przed tym, co czeka w drugiej części dnia.
1: Egzotyka, muzyka filmowa, Americana, Lounge Mancini'ego.
2: Soul, surfowe gitary z Kalifornii, Tafel Music, Tropicalia i Bossa z Brazylii.
1: Dwójka na fali.
2: Zapraszamy w każdą niedzielę o 15.
1: Mariusz Gradowski
2: i Grzegorz Dąbrowski.
0: Autopromocja.
3: Program drugi, minęła 17.
0: Przegląd prasy zagranicznej.
3: Przygotowała Monika Pilch.
4: Dziś w przeglądzie o festiwalu Theater Sommer w pewnym austriackim miasteczku oraz o remoncie

opery paryskiej. Zacznę od prasy brytyjskiej. Teatr Duke of York's na londyńskim West Endzie zostanie przemianowany na Teatr Thomas Stoparda, na cześć wybitnego dramaturga, który zmarł w listopadzie ubiegłego roku. Tę informację podaje brytyjski Guardian. Obecnie na tej scenie można oglądać nowe wystawienie jego sztuki Arkadia z 1993 roku w reżyserii Carrie Cracknell. Dramat ten był już wystawiany wcześniej w 2009 roku. Żona dramaturga Sabrina Guinness powiedziała, że Tom zawsze czuł się świetnie, gdy jego sztuki trafiały na West End. Dlatego ogromnie cieszy ją, że teatr będzie nosił jego imię. Dzięki temu pamięć o nim przetrwa nie tylko w jego dziełach. Tom Stoppard zmarł w wieku 88 lat. Na scenie Duke of York's wielki sukces odniósł również jego spektakl Rock'n'Roll, wystawiony w 2006 roku. Melanie Smith, zarządzająca teatrem, podkreśliła, że nadanie scenie imienia Stopparda jest wyrazem uznania dla jego ogromnego wkładu w rozwój brytyjskiego teatru. Dodała także, że zespół z niecierpliwością czeka zarówno na widzów Arkadii, jak i na kolejne produkcje, które będą przypominać o dorobku dramaturga. Teatr Duke of York's, położony przy St. Martin's Lane, początkowo nosił imię Trafalgar Square Theatre. W 1894 roku otrzymał imię księcia Yorku, późniejszego króla Jerzego V. W sąsiedztwie znajdują się m.in. Teatr Noel Crawford oraz London Coliseum. Renowacja sceny opery Garnier w Paryżu potrwa dłużej niż pierwotnie zakładano. Jak informuje Le Figaro, opóźnienia zakłócą harmonogram pracy i zwiększą ich koszty. Dyrektor opery paryskiej Alexander Neff poinformował pracowników, że problemem okazało się zanieczyszczenie klatki scenicznej ołowiem. Metal ten jest toksyczny dla ludzi i szkodliwy dla środowiska. Jeszcze tego lata przeprowadzone zostaną szczegółowe badania, które pozwolą określić skalę problemu i przygotować nowy harmonogram remontu. Pierwotnie opera Garnier miała zostać zamknięta od lata 2027 do lata 2029 roku. Następnie prace miały objąć operę Bastille, a ponowne otwarcie obu scen zaplanowano na lata 2032-2033. Renowacja dachu miała być poprowadzona równolegle z działalnością teatru aż do 2037 roku. Choć harmonogram przewidywał dodatkowe 12 miesięcy na ewentualne opóźnienia, już dziś wiadomo, że remont może się wydłużyć nawet o 2 lata. Wraz ze śmiercią Victora Willisa świat muzyki żegna lidera grupy Village People. Wspomnienie artysty opublikował francuski dziennik Le Monde. Jako współautor przebojów YMCA i In the Navy przyczynił się on do sprzedaży ponad 80 milionów płyt zespołu na całym świecie. Victor Willis urodził się w 1951 roku w Dallas, ale dorastał w słynnej dzielnicy Hyde Ashbury w San Francisco. Już jako dziecko śpiewał gospel w kościele swojego ojca, pastora baptystów. W wieku kilkunastu lat wystąpił ze swoim licealnym zespołem The Ballads jako support przed koncertem grupy The Temptations. Kilka lat później przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie rozpoczął karierę musicalową. To właśnie na Broadwayu podczas występu w musicalu The Wiz został zauważony przez francuskich producentów. W 1977 roku zaprosili go do nowo powstającego zespołu. Nazwa Village People nawiązywała do nowojorskiej dzielnicy Greenwich Village, miejsca kojarzonego z wolnością i różnorodnością. Na zakończenie przenosimy się jeszcze do austryjskiego Hagu, gdzie teatr wraca do swoich korzeni, na rynek miasta, donosi Nachtkritik. W ubiegłym roku sporym zaskoczeniem było pojawienie się tam legendarnego berlińskiego reżysera Leandera Hausmana. Miasteczko w Dolnej Austrii od lat organizuje letni festiwal Theater Sommer, podczas którego przedstawienia ogląda co wieczór około 500 widzów zgromadzonych w zadaszonej widowni ustawionej na głównym placu. Dyrektorem artystycznym festiwalu od 2017 roku jest aktor i kabarecista Christian Dolezal, który co roku stara się zaskakiwać publiczność nowymi pomysłami. W ubiegłym sezonie zaprosił właśnie Hausmana, a ten zgodnie ze swoimi upodobaniami sięgnął po Moliera.
Telewizyjna gwiazda Ursula Strauss wystąpiła z chorym z urojenia, a aktorzy pojawili się na scenie na teatralnym wozie, nawiązując do tradycji dawnych trup wędrownych. Hausmann słynie z tego, że pozostawia aktorom dużą swobodę

0: improwizacji i bardzo długo nie podejmuje ostatecznych decyzji inscenizacyjnych. Dla festiwalu, który funkcjonuje pod presją terminów i sprzedaży biletów, jest to spore wyzwanie. Eksperyment zakończył się sukcesem, dlatego w tym roku reżyser ponownie pojawił się w Hagu. Tym razem wystawia Skąpca. Scenę otwiera teatralny wóz w kształcie sejfu, a w roli Harpagona występuje Gerti Drazl. Kolorowe kostiumy nawiązują do epoki Moliera, natomiast scenografia przedstawia podupadającą szlachecką rezydencję. Choć tekst został ponownie opracowany wspólnie z zespołem aktorskim, sama historia pozostała wierna oryginałowi i kończy się szczęśliwie. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: Zagraniczną prasę przeglądała dla Państwa Monika Pilch. Jest 7 minut po 17:00.

0: Le Concert de Nation i Jordi Savall słuchaliśmy pierwszej części Concerto Grosso B-dur op. 6 Arcangela Corellego. Jest 10 minut po godzinie 17, program drugi Polskiego Radia. Już za moment Monika Gość będzie pytała o okruchy.
1: Gość dwójki.
2: Dzień dobry Państwu. W studiu jest ze mną Kasia Babis, graficzka, ilustratorka, aktywistka, twórczyni internetowa i autorka komiksów. Dzień dobry, witaj.
3: Dzień dobry, dzięki za zaproszenie.
2: Będziemy rozmawiać o Twojej niedawno wydanej powieści graficznej Okruchy. Dojrzewanie w postkomunistycznej Polsce. To jest powieść autobiograficzna z szeroko zarysowanym tłem społecznym, politycznym lat 90. i tych pierwszych dekad XXI wieku. Ale od czego to się zaczęło? Czy to było tak, że przekroczyłaś 30 i nagle poczułaś, tak, to już jest moment na autobiografię?
3: Tak naprawdę w ogóle nie miałam w sobie potrzeby tworzenia autobiografii.

0: biografii. I szczerze mówiąc, kiedy planowałam ten komiks na samym początku, to nie miała być autobiografia. To, co wiedziałam, że chcę zrobić, to komiks o Polsce, o najnowszej historii Polski. I na początku myślałam, że będzie to po prostu jakaś historia fabularna, której jakiś taki bardzo luźny zarys miałam w głowie. Dopiero mój agent podpowiedział mi, że dużo lepiej przyjęłaby się tego typu historia z jakiejś osobistej perspektywy i też z tego, co mnie zna, moje doświadczenia idealnie wpasowałyby się w te rzeczy, o których chcę opowiedzieć. I faktycznie zorientowałam się, że te wszystkie najważniejsze wątki, które chciałam z Amerykanami poruszyć, czyli dostęp do aborcji, transformacja ustrojowa, relacja między Kościołem a państwem, że to wszystko faktycznie ma realny wpływ na moje życie i dużo wypadnie, myślę, mocniej i wiarygodniej, kiedy opiszę to na podstawie własnych doświadczeń.
1: Wspomniałaś o Amerykanach i musimy podkreślić, że ta książka powstawała z myślą o rynku amerykańskim. Została zresztą wydana w Stanach Zjednoczonych, później także we Francji. Dziś dostajemy ją my i to może w pierwszym kontakcie z tą powieścią zaskakiwać, bo ty tłumaczysz sporo i z historii Polski, i z tego polskiego kontekstu.
0: Tak, ta książka była przemyślana na rynek amerykański, więc wiele wątków, które opisuję, może w Polsce się wydawać trochę oczywiste. Tak na przykład, dlaczego tłumaczę kontekst pontyfikatu papieża Jana Pawła II i dlaczego tłumaczę, o której godzinie on umarł w ogóle. Ale to, co opisuję w tym komiksie, dlatego, że chciałam wyjaśnić pewne rzeczy, które są obce Amerykanom, przydaje się też, mam wrażenie, kiedy czytają ją młodsi czytelnicy. Dla nich wiele z tych rzeczy, które dla nas wydają się oczywiste, jest w jakiś sposób nowe i dlatego myślę, że super, bardzo, bardzo się cieszę, że wyszedł ten komiks też w Polsce, bo mimo wszystko to, co teraz tłumaczę, co wydaje się pewnymi oczywistościami, myślę, że może się gdzieś tam rozmyć w czasie.
1: To może być też ciekawe, gdy po tę książkę sięgnie ktoś z pokolenia twoich rodziców, bo ono jest bardzo obecne też w tych opowieściach. To jest pokolenie beneficjentów transformacji albo tych, którzy przegrali, a przecież to, w jakiej sytuacji byli, kiedy przychodziły na świat ich dzieci, czyli my, nasze pokolenie, bardzo wpłynęło też na nasze życie.
0: Jakoś tak wyszło, że ten komiks też jest bardzo o naszych rodzicach i o relacji międzypokoleniowej. To też wyszło trochę przypadkiem, nie planowałam tak tego, ale w miarę tworzenia komiksu coraz bardziej też wydawcy mi podpowiadał, że warto zagłębić się w historię moich rodziców i w nasze relacje, nie tylko moich zresztą, bo też opisuję rodziny moich najbliższych przyjaciółek, również bohaterek tego komiksu i faktycznie dzielę trochę bohaterów z pokolenia naszych rodziców na tych właśnie przegranych i wygranych transformacji i w jakiś sposób też jest to komiks o pokoleniowej traumie, o jakimś przerywaniu jakiegoś cyklu, ale też o próbie zrozumienia naszych rodziców, wszystkiego, co może zrobili nie tak, z czego to mogło wynikać, ale też wszystkiego, co dla nas zrobili i jakby podstawowych różnic między tymi dwoma pokoleniami, które trochę dorastały w innych rzeczywistościach.
1: Gdy twoi rodzice brali ślub, upadał komunizm w Polsce. Ten wątek pojawia się w komiksie. Jest rok 1992, przychodzisz na świat i właśnie wtedy Francis Fukuyama ogłasza koniec historii. Czy ta powieść jest też o tym, że historia się nie zatrzymała?
0: Tak, to była pewna teza. To jest obserwacja, którą wiele osób już wygłaszało, że ten koniec historii był dość na wyrost, że też no, zależy od punktu widzenia. A główna teza, z którą najbardziej się nie zgadzam, to, że ten koniec historii nastąpił w kontekście takiego ustroju politycznego może, że w jakiś sposób doszliśmy do tego domyślnego, że wolny rynek, kapitalizm, połączenie się z Zachodem i jakby no, rynek globalny, to jest to, do czego historia tak naprawdę zmierzała i że od tamtej pory, kiedy my już się przyłączyliśmy do tego wszystkiego, no to już jest to, co miało być i nic lepszego nie wymyślimy, bo mam wrażenie, że wiele osób postrzega dzisiaj już, kiedy jesteśmy tak zanurzeni w tym kapitalizmie, postrzega wolny rynek jako coś prawie, że jak prawo natury, jak prawo fizyki, coś, co po prostu jest naturalne, jest, występuje, a nie jako jakiś system, który my wymyśliliśmy, my możemy ulepszać, my możemy modyfikować, możemy obserwować, możemy też krytykować, bo też ten kontekst historyczny, o którym piszę, czyli nagłej transformacji i też doświadczeń komunistycznych w Polsce, sprawia, że też krytyka obecnego systemu wiąże się z takim ryzykiem, z jakimś takim strachem. Uciekamy przed tym, myśląc, no ale przecież to, co chcesz, komunizm, że tego już próbowaliśmy, no to najwyraźniej nic innego już nie zostało, jak tylko to, co jest teraz, a buntuję się przeciwko temu, bo nie chciałabym, żeby nasze pokolenie było tym, które się podda i

0: twierdzi, no jest już jak jest.
1: Ale ważnym też założeniem tej tezy Fukuyamy była powszechność liberalnej demokracji jako takiego punktu wyjścia też dla tego ustroju gospodarczego, o którym mówisz. I my dziś widzimy, że to nie jest dane raz na zawsze. A w twoim komiksie obserwujemy wydarzenia dekad poprzedzających tę naszą dzisiejszą rzeczywistość. To w pewnym sensie jest taki portret pokolenia. Czy miałaś takie głosy od czytelników, że rozpoznają trochę też swoją opowieść w tej twojej opowieści?
0: Główne dwa jakieś sentymenty, które do mnie docierają od czytelników, to jest właśnie wow, to jest moje doświadczenie, opisujesz totalnie moje przeżycie i to głównie są głosy ze strony kobiet w moim wieku, 30-letnich milenialek, ale też duża część moich czytelników to są ludzie, którzy znają mnie bardziej z mojej internetowej działalności, to są raczej 20-latkowie, to są raczej Gen Z-ki i tutaj z kolei mam takie głosy, że nie miałam pojęcia, jakie ciekawie o tym poczytać i to mi z kolei ilustruje, jak w przeciągu, nie wiem, 10-15 lat zaszły też kolejne ogromne zmiany pokoleniowe, jak egzotyczne mogą być te nasze doświadczenia, które dla nas są oczywiste i nostalgiczne już dla następnego pokolenia.
1: A jeśli chodzi o kontakt z czytelnikami zagranicznymi, jakie głosy do ciebie dotarły ze Stanów Zjednoczonych czy z Francji?
0: Z Francji bardzo dużo głosów pozytywnych. Tutaj mam wrażenie, że jakoś tak idealnie ten komiks trafił na rynek, dla którego jednocześnie to wciąż są różne ciekawe rzeczy, ciekawe niuanse z obcego kraju, ale jednocześnie ten kontekst transformacji jest dość znany, bo jednak jesteśmy trochę bliżej kulturowo. Jeżeli chodzi o czytelników za oceanem, czytelników amerykańskich, tam już wiele z tych i wydarzeń, i samej estetyki, tych blokowisk, trzepaków, to już są rzeczy dużo bardziej egzotyczne. I tutaj, o ile jest bardzo dużo zainteresowania, to czasami też trochę dezorientacji ilością, natłokiem różnych wydarzeń i niuansów politycznych, w które się dość zagłębiam w samym komiksie.
1: Mówimy sporo o tym tle politycznym czy społecznym, ale przecież to jest także bardzo osobista historia. To jest opowieść, jak sam tytuł wskazuje, o dojrzewaniu, o poszukiwaniu tożsamości, o być może także określaniu siebie względem świata, o szukaniu autonomii, także w związku, także w grupie rówieśniczej. Czy tobie tworząc tę opowieść towarzyszyły również takie silne emocje związane z przeżywaniem pewnych rzeczy na nowo?
0: Bardzo. To były trudne momenty, bo nie spodziewałam się, z czym wiąże się w zasadzie pisanie biografii. I czasami traktowałam pewne wątki instrumentalnie, żeby opisać większą historię i znów tutaj wydawca czy redaktor musiał troszeczkę mnie tak szturchać, popychać we właściwą stronę, żeby podejść trochę bardziej osobiście, żeby się otworzyć, że no, biografia nie ma sensu bez otworzenia się na pewne swoje słabości i jakieś czułe punkty. Szczególnie myślę, jest to widoczne w wątkach właśnie dotyczących związków, moich relacji z mężczyznami ogółem, nie tylko w relacjach romantycznych, no i też przede wszystkim właśnie z rodziną, z rodzicami. Tutaj już poza tym, co powstało w komiksie, mogę powiedzieć, że bardzo dużo mi dał sam proces tworzenia, w którym zostałam jakby zmuszona do wypytania rodziców o różne rzeczy, o które wcześniej może się nie odważyłam albo nie miałam okazji i zdecydowanie pogłębiło to naszą relację.
1: Jak odebrali ten komiks?
0: Są bardzo wzruszeni. To już ten proces jego powstawania trwa wiele lat od pierwszej wersji amerykańskiej. Ten też proces wydawniczy w samych Stanach trwał bardzo długo, bo chyba około roku, więc ja regularnie gdzieś tam im podrzucałam najpierw amerykańską wersję, potem polską, jakieś ilustracje, pierwsze fragmenty czytałam i za każdym razem widzę pewne nieśmiałe wzruszenie tym, jak przedstawiam ich historię, to jak się poznali. Myślę, że takie spojrzenie na siebie moimi oczami dla nich jest chyba wartościowe, że to jest też dla nich coś ważnego i chyba czują się okej z tym, że tę historię przedstawiłam, co jest dla mnie ważne, bo to nie są ludzie publiczni i to też było dla nich rzucenie się trochę na głęboką wodę.
1: Okruchy to jest powieść graficzna. Porozmawiajmy o stronie estetycznej, wizualnej tej opowieści. Czy były jakieś takie punkty, do których się odwoływałaś, tworząc te rysunki, jakieś takie inspiracje, które czerpałaś być może z różnych stron?
0: Na pewno

0: Sama forma komiksu autobiograficznego, trochę reporterskiego, jest czymś, co bardzo dobrze znam i bardzo lubię, co jest takim dość utartym nurtem w powieściach graficznych, czy często przywoływane Persepolis, Satrapi, czy Guy Delisle, czy Bechdel i jej komiksy feministyczne, autobiograficzne. U nas na polskim rynku komiksowym, chociaż jest dużo skromniejszy niż ten frankofoński czy amerykański, też mamy prężnie działający wręcz gatunek komiksów autobiograficznych, szczególnie popularny wśród kobiecych autorek. Tutaj Anna Krztoni, Weź się w garść, też jest jednym z moich ulubionych, ale jeżeli chodzi o samą stronę estetyczną, wizualną, to ona gdzieś wypływa z mojego już jakiegoś takiego utartego stylu, który kształtowałam najpierw na ilustracjach samych, zanim jeszcze planowałam stworzenie komiksu. To była seria ilustracji, które miały właśnie ukazywać takie okruchy z życia i one przedstawiały sytuacje, nie wiem, palenia na balkonie, jakiś domówek w kapciach, gdzieś siedzenia na parapecie w oknie i jakichś takich krajobrazów i okoliczności takich intymnych, bardzo też polskich, bardzo znajomych. I one wywoływały dużą falę emocji w internecie i stwierdziłam, że to jest ta estetyka, do której chcę nawiązać, którą chcę przywołać. To jest ta nostalgia, którą chcę przywołać tym komiksem i mam wrażenie, że wszędzie tam, gdzie właśnie do tego się odwołuję, do jakichś takich drobnych szczegółów z życia, tam ten komiks wypada najmocniej, również graficznie. To wszystko jest w takiej, nie tylko odcieniach szarości, ale też takiej bardzo stonowanej szarości, takiej wręcz wypłowiałej szarości, co z jednej strony gdzieś tam też nawiązuje do transformacji, do pozostałości po PRL-u, do szarych bloków, do pogody polskiej, do tego, jak się śmiejemy z szarej polskiej rzeczywistości, ale też daje jakieś takie mi przynajmniej taką kameralność, jakieś takie poczucie spokoju, czegoś znajomego, spokojnego, a ma jakiś taki klimat wspomnień dla mnie, ta wypłowiała szarość.
1: Ja myślę, że też wiele jest takich drobiazgów, które mogą wywołać wiele emocji. To chociażby opowieść o mundurkach, które zostały wprowadzone, dość szybko zniknęły i to właściwie jest rzeczywiście doświadczenie bardzo wąskiej grupy ludzi, no kilku roczników, które tego doświadczyły.
0: Tak, to było kilka miesięcy w zasadzie, kiedy te mundurki się stały, a potem się odstały. To był jakiś epizod z tamtego okresu politycznego, który został kompletnie zapomniany, bo też wprowadzający ówcześnie te mundurki minister edukacji, Roman Giertych, dzisiaj jest po kompletnie innej stronie politycznej, jest też kojarzony z zupełnie innymi poglądami. Dla nas wtedy gimnazjalistów był ucieleśnieniem jakiegoś autorytaryzmu właśnie, konserwatyzmu i był taką figurą właśnie, której symbolem stały się te mundurki. Dla nas symbol opresji, brzydoty, no i też buntu, bo dlatego ten fenomen tak szybko został wyparty, bo mam wrażenie, nikt tych mundurków po prostu nie nosił.
1: Użyłyśmy takiego określenia, że to jest rodzaj portretu pewnego pokolenia, pokolenia milenialsów, ale czy dotarły do ciebie takie głosy, że być może ktoś z innych części kraju, z nieco innych środowisk, być może o nieco innych poglądach, wymieniłby inne takie najważniejsze punkty tego okresu dojrzewania? Czy jednak mimo tego, po której stronie jesteśmy, w jakich sprawach zabieramy głos, to jednak one są dla wszystkich podobne?
0: Ciężko mi stwierdzić. Dużo widzę głosów o tym, jak na pewno te doświadczenia są podobne dla ludzi z raczej mniejszych ośrodków. Że często, kiedy te opowieści z mojej młodości, które często bywają szokujące, tam też jest przedstawione dużo dość patologicznych sytuacji, tak? Picie alkoholu jako młodzież, narkotyki, przemoc domowa i to są często historie, które zaskakują na przykład moich znajomych, nawet z mojego pokolenia wychowanych w Warszawie, albo w trochę właśnie innym środowisku. Z kolei nawet ludzie z młodszych pokoleń, którzy gdzieś tam dorastali bardziej na tak zwanej prowincji, dla nich jest to obraz bardziej znajomy. Tutaj trochę słów krytyki padało ze strony osób, które niekoniecznie się w ten komiks wczytywały, a raczej też kojarzą mnie z internetu, kojarzą mnie jako jakąś personę, streamerkę. No to od razu kojarzy się jako jakaś taka właśnie postać oderwana, warszawska, influencerka. No i przez to, że na samej okładce nawet jestem w oknie blokowiska, że tam są te balkony, to pojawiały się głosy, że ja tutaj próbuję robić jakiś cosplay blokerski, że ja opowiadam nie swoją historię, że przecież jestem dziewczynką z dobrego domu i co ja mogę wiedzieć o takim życiu. No ale kiedy się przeczyta samą powieść, no to się okazuje, że to To nie jest po pierwsze tylko historia o mnie, są jakieś

0: obserwacje na temat całego mojego środowiska, moich bliskich, moich przyjaciół, znajomych, tego jak się dorastało w Lublinie. No i też, że to w tej potransformacyjnej, szybko zmieniającej się Polsce to bywało płynne, tak? To doświadczenie, czy mieszkania raz gdzieś w bloku, w kawalerce, czy w domku jednorodzinnym, to potrafiło się bardzo dynamicznie zmieniać w tamtej rzeczywistości.
1: Rozsmakowałaś się w tej twórczości autobiograficznej? Wyobrażasz sobie, że będą kolejne rozdziały?
0: Ciężko mi sobie to wyobrazić na ten moment, bo mam wrażenie, że wlałam w okruchy dużo swojej tożsamości, dużo rzeczy, które mnie ukształtowały. I o ile właśnie biografie trochę nas okłamują w ten sposób, że się kończą, a życia się zazwyczaj nie kończą tak definitywnie, no chyba, że robimy biografię po czyjejś śmierci, więc z jednej strony no życie toczy się dalej i można by pomyśleć, no pewnie może za 30 lat, popisuję tam historię w zasadzie od swojego narodzenia aż do bardzo niedawna, więc żeby zebrać aż tyle materiału, co w okruchach, musiałabym pewnie przeżyć kolejne 30 lat, ale nie jestem pewna, czy kolejne 30 lat będzie tak pełne jakichś kształtujących mnie wydarzeń. Mam wrażenie, że no może dotarłam gdzieś do końca swojej historii.
1: No a dojrzewanie to jest taki okres, który jest pełen rzeczy dobrych, ciekawych, inspirujących, ale także tych złych i trudnych. Więc być może też będzie tak, że kolejne młodsze osoby będą po tę książkę sięgały i w jakiś sposób rozpoznawały też swoje doświadczenia. Już nie w tej postkomunistycznej Polsce. Kasia Babis, graficzka, ilustratorka, twórczyni internetowa i autorka powieści graficznej Okruchy, dojrzewanie w postkomunistycznej Polsce, gościła dziś w Dwójce. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki wielkie za rozmowę.
1: Monika Zając, do usłyszenia.

0: Kompozycja Mieczysława Weinberga, sonata na dwoje skrzypiec, opus 69, Bartłomiej Nizioł i Szymon Krzeszowiec. Program drugi, 33 minuty po godzinie 17. Teraz zapraszamy Państwa w góry, konkretnie do Szczyrku, na spotkanie z jednym z solistów, których słuchaliśmy przed momentem. Jest z nami Szymon Krzeszowiec, skrzypek, kameralista, pedagog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora.
0: I pomysłodawca, założyciel, szef festiwalu Ars Montana, który dzisiaj się rozpoczyna, potrwa do 5 lipca i po raz drugi odbywa się w Szczyrku. Pamiętam jak dziś naszą rozmowę, jak się okazuje sprzed roku. Jak rozumiem, skoro odbywa się drugi festiwal, to ten pierwszy był sukcesem.
1: Tak, nie ukrywam, że po entuzjastycznie odebranym w środowisku i tutaj w okolicznej społeczności oraz przez turystów odwiedzających Szczyrk w pierwszym festiwalu postanowiliśmy kontynuować dzieło i już dzisiaj po godzinie 19 w Szczyrku pierwszy koncert festiwalowy.
0: Tyle, że aura jest w ostatnich dniach w Polsce dość wymagająca. Czy upały w górach w Szczyrku znosi się trochę lżej?
1: Szczerze mówiąc, baliśmy się, bo mimo tego, że Szczyrk jest położony no, troszkę wyżej, to również były nie do wytrzymania upały. Natomiast dzisiaj szkoda, że nie mogę tego pokazać Państwu. Ale
0: szkoda, że Państwo tego nie widzą, tak, znamy ten zwrot.
1: Tak, jest piękna pogoda, bezchmurne niebo, świeci słońce. Temperatura w okolicach 20 stopni, więc jest idealnie.
0: To powiedzmy jeszcze, albo przypomnijmy, bo być może nie wszyscy pamiętają naszą rozmowę sprzed roku. Czym ma być, czym jest Ars Montana?
1: Ars Montana to festiwal muzyki kameralnej, który powstaje w Szczyrku z kilku powodów. Odbywa się tutaj dlatego, że Szczyrk jest jednym z moich ukochanych miejsc, a po drugie zauważyłem, że w ofercie kulturalnej Szczyrku brakuje czegoś takiego jak spotkanie z muzyką nazywaną poważną. Wspólnie z Bator Art Gallery, która działa w Szczyrku już od ponad 30 lat, postanowiliśmy zorganizować święto muzyki kameralnej właśnie tutaj i zaprosić się na nie mieszkańców okolicznych miast Zamego Szczyrku oraz turystów, którzy już rozpoczynają wakacyjny sezon.
0: I jak ustaliliśmy, w zeszłym roku udało się to znakomicie. Mam nadzieję, że w tym będzie podobnie. Czy Państwo jakieś daleko idące wnioski wyciągnęli po pierwszym festiwalu?
1: To znaczy, staramy się kontynuować formułę, która bardzo się sprawdziła. W związku z tym pozwolę sobie może przybliżyć program tegorocznej edycji.
0: Do tego zmierzamy
1: festiwal,
0: właśnie.
1: Festiwal duży nacisk kładzie

0: na promowanie młodych, utalentowanych artystów. I tak właśnie dzisiejszym koncertem pod tytułem Scena Młodych rozpocznie festiwal Młody 18-letni skrzypek, laureat wielu, ale naprawdę wielu konkursów skrzypcowych, Bartosz Olszewski, który wspólnie z pianistą Sebastianem Nawrockim wykonają program recitalowy właściwie od Telemana po Szymanowskiego. Jutro o godzinie 19 również w Bator Art Gallery w Szczyrku trio smyczkowe, trio Aristos w programie właściwie, który jest klasyką gatunku, czyli Ludwig van Beethoven, Franz Schubert i chyba jedno z najbardziej udanych i popularnych dzieł Ernsta von Dohnań, właśnie z serenadą na trio smyczkowe. 4 lipca mamy zarezerwowaną pogodę, ponieważ koncert plenerowy jest planowany na hali Skrzyczeńskiej. To również powtórka z zeszłego roku, kiedy to Kwartet Śląski wykonywał kwartety smyczkowe Henryka Mikołaja Góreckiego w niesamowitej scenerii właśnie hali Skrzyczeńskiej. Ten koncert wszystkim bardzo utkwił w pamięci. Chcemy również w tym roku w podobnych okolicznościach zaprosić Państwa na występ zespołu smyczkowego, który poprowadzi nasz wspaniały wirtuos Jakub Jakowicz. Będą to młodzi ludzie studiujący na wielu uczelniach w Polsce i za granicą, a wspólnie wykonają m.in. przebój muzyki klasycznej, czyli oktet smyczkowy Esdur Feliksa Mendelssohna. Ten koncert również o godzinie 19. I finał, który będę miał też przyjemność wykonać razem z moim synem Filipem na wiolonczeli, a przy fortepianie zagra z nami Bartosz Bednarczyk. I tutaj absolutnie genialne dzieło kameralne Franciszka Schuberta, trio fortepianowe B-dur. I tak zakończymy tegoroczny festiwal, tym razem o godzinie 18. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze chciałby nas odwiedzić, serdecznie zapraszamy. Koncerty są niebiletowane, wstęp jest wolny dzięki naszym mecenasom i partnerom, a są to Fundacja Pro Muzyka Nowa, Szczyrk Mountain Resort, a także Katowice Miasto Muzyki UNESCO, Miasto Szczyrk, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam.
1: Wspomniał Pan, że na sobotę pogoda jest zamówiona, a gdyby ktoś jednak z tego zobowiązania się nie wywiązał, to co wtedy?
0: Nie zakładamy takiej opcji, natomiast wiadomo, że plan B musi być i w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych koncert również odbywa się na hali Skrzyczeńskiej. Natomiast w budynku, który stoi właśnie tam zaraz obok naszej plenerowej sceny, także nic nie zmieniamy. Gondolą kolejki można wjechać właśnie na te kilkaset metrów nad poziom morza i usłyszeć fantastyczną muzykę Feliksa Mendelssohna oraz Ludwiga Boccheriniego.
1: Czy w zeszłym roku prowadzili Państwo badania terenowe i sprawdzali, kto przede wszystkim odwiedza koncerty? Czy to są szczyrczanie, mieszkańcy Szczyrku, czy może turyści, czy może branża?
0: Wydaje mi się, nie mamy takich badań, że tak powiem, jeszcze do końca tutaj przeprowadzonych. Myślę, że to są badania na kilka lat, więc kontynuujemy je w tym roku. Ale z tego co widziałem, to poza mieszkańcami Szczyrku lato spędzają tutaj też często osoby, które mają tutaj po prostu swoje letnie rezydencje, czyli osoby przyjeżdżające na wakacje. Oprócz tego turyści, którzy na kilka czy kilkanaście dni wybierają się do Szczyrku, żeby przemierzać górskie szlaki, i rowerzyści, którzy również jeżdżą tutaj po górach. Jest mnóstwo tego typu ścieżek dla rowerzystów górskich. I te wszystkie osoby Widziałem na hali Skrzyczeńskiej na koncercie.

0: w zeszłym roku. Mam nadzieję, że te lub inne pojawią się również w tym roku. Wiem, że też częściowo mamy gości z niedaleko położonego Bielska-Białej. Przyjeżdżają też osoby spragnione muzyki kameralnej z Katowic i okolic. Także liczę na dużą frekwencję w tym roku. Program bardzo atrakcyjny. Szczegóły, jeśli Państwo chcieliby poznać, są dostępne na naszej stronie internetowej arsmontana.pl.
1: I jeśli Państwo wybierają się do Szczyrku albo mieszkają w okolicy, proszę wziąć pod uwagę udział w koncertach. Festiwal Ars Montana, drugi festiwal muzyki kameralnej Ars Montana, rozpoczyna się dziś, potrwa do niedzieli, do 5 lipca, a na ten festiwal zapraszał Państwa jego pomysłodawca, skrzypek, solista, kameralista, pedagog Szymon Krzeszowiec. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
1: 42 minuty po godzinie 17:00.

Duet waltorniowy H-moll to była część trzecia kompozycji Adolfa von Henselta. 17.45, słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Przed momentem zachęcaliśmy Państwa, żeby wzięli Państwo pod uwagę wizytę w Szczyrku. Tam dziś wieczorem rozpoczyna się kolejny już festiwal Ars Montana, organizowany przez skrzypka Szymona Krzeszowca. Natomiast jutro w Warszawie, w Parku Sowińskiego, nie wiem, czy Państwo już się z tą informacją zetknęli, wystąpi Markus Miller z zespołem. Okazją do tego koncertu jest wyjątkowa trasa koncertowa. Trasa, która celebruje setną rocznicę urodzin Milesa Davisa, jednej z najważniejszych postaci w historii jazzu i w ogóle muzyki XX wieku. Przedsięwzięcie We Want Miles nawiązuje do legendarnego koncertowego albumu Milesa, We Want Miles. Ten album powstał w Japonii w roku 1981, ale to przedsięwzięcie to także powrót do klasycznych kompozycji z najsłynniejszych okresów twórczości Davisa od lat 50. i 60. aż po ostatnie

etapy kariery, w tym albumy Tutu czy Amandla. Jak zapowiada solista Markus Miller, sięgnie też po muzykę ze wszystkich kluczowych okresów kariery Milesa, ale chciałby z udziałem niezwykłych muzyków, którzy będą mu towarzyszyli, zabrać tę muzykę w przyszłość i odkryć kierunki, które Miles z pewnością dziś by docenił. Jutro w Parku Sowińskiego w Warszawie o godzinie 20 wystąpi Markus Miller z zespołem i do tego zmierzam. Na jutrzejszy występ, na jutrzejszy koncert mamy dla Państwa zaproszenie. Amfiteatr w Parku Sowińskiego, godzina 20, Markus Miller i bilet od programu drugiego. 22 645 22 22.

0: Krzysztof Willibald Gluck i czwarta część Symfonii F-dur na dwa rogi i dużo smyczków. L'Orfeo Baroque Orchestra i Michi Gajk. Program drugi, 17:50.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: W 50. rocznicę robotniczego buntu w Poznaniu, krwawo stłumionego przez wojsko i milicję, przypominamy hołd poległym złożony na antenie Wolnej Europy przez Tadeusza Nowakowskiego. Oto niezwykłe nagranie z 28 czerwca 56 roku.
5: Cała Polska pochyla dzisiaj czoło przed Poznaniem. Myśli już...

0: Uczucia nasze w kraju i na obczyźnie biegną do piastowskiego miasta nad Wartą. Poznań raz jeszcze wchodzi do historii. Tym razem jako pole bitwy ulicznej między okupantem a narodem. Czołgi sowieckie T-34 na rozkaz okupanta stłumiły dramatyczny krzyk rozpaczy robotników poznańskich, stłumiły go ogniem. Bruk uliczny na Placu Wolności, przed zamkiem i uniwersytetem, na Świętym Marcinie, przed dworcem i na Młyńskiej znowu poczerwieniał od polskiej krwi. Tak jak w latach Wiosny Ludów, gdy Słowacki wołał wiwat poznańczanie, tak jak w pamiętnych dniach Powstania Wielkopolskiego, kiedy plutony Ratajczaków, Kaczmarków i Szymczaków swoją miłość do rodzinnego miasta i do wolności przypieczętowały krwią. Także i teraz tysiące doprowadzonych do ostateczności, głodnych i rozgoryczonych kaczmarków zawołały pierruna i wyległy na ulicę. Ale tym razem bez broni, z gołymi rękami, uzbrojeni tylko w gniew i we własną rozpacz. Tłum robotniczy śpiewał Boże coś Polskę i niósł transparenty z napisem Jesteśmy głodni, chcemy chleba. A kiedy padły pierwsze strzały, tłum zabarykadował się w Śródmieściu za wywróconymi tramwajami. Zaczęła się krwawa uliczna bitwa ludzi bezbronnych z uzbrojonymi po zęby okupantami. Oficjalny komunikat tłumicieli krwawego czwartku mówi, że na poznańskim bruku padło 38 zabitych i 270 rannych. Nikt z nas nie zna prawdziwej cyfry ofiar. Na poznańskim pobojowisku zaczyna teraz swój odwet osławiona sprawiedliwość sowiecka. Władze komunistyczne w spowitym żałobą mieście mogą teraz powiedzieć: porządek panuje w Poznaniu. Ileż to razy po stłumionym buncie okupant i zaborca używał u nas tej formuły. Ale te strzały wymierzone w pierś robotników poznańskich nie tylko zabiły kilkudziesięciu zrozpaczonych patriotów, te strzały ugodziły śmiertelnie w komunizm. Bo można zabić człowieka, ale nie można zabić idei wolności i sprawiedliwości społecznej. Dzieła tego nie dokonają ani czołgi sowieckie, ani ochabowscy najmici Moskwy, ani generalny prokurator, którego słuszniej by przyszło nazwać dziś generalnym prowokatorem Polski Ludowej. Na zakrwawionym bruku Poznania kładziemy dzisiaj biało-czerwone róże. Tak jak kładliśmy je w okupowanej Warszawie na miejscu straceń i egzekucji ulicznych. Wdowom i sierotom po zabitych robotnikach ślemy słowa najgorętszego współczucia. Ich ból jest dzisiaj bólem całego narodu. Braciom wtrąconym do więzień, braciom przesłuchiwanym, męczonym w kancelariach władz bezpieczeństwa ślemy słowa otuchy i miłości. Bracia i siostry w Poznaniu, jeszcze zaświta jutrzenka wolności nad Wartą. Nad starym poznańskim ratuszem rozkołysze się biało-czerwona flaga z królewskim ptakiem w koronie, a główną ulicę w naszym Poznaniu nazwiemy Aleją Bohaterów 28 czerwca. Zabici robotnicy padli na bruku poznańskim jak żołnierze. I dlatego nad każdym poległym ciałem nachylamy się dzisiaj z czcią i z miłością.
1: Tadeusz Nowakowski, pseudonim antenowy Tadeusz Olsztyński. Historyczne nagranie nadane na antenie Wolnej Europy 28 czerwca 1956 roku.
2: Tym historycznym nagraniem dzisiejszą audycję już kończymy. Jeśli chodzi o książki z serii Kiedyś przeczytam, pan Piotr

który napisał, że kolejny raz słyszał już opowieść twórczyni tej serii, Katarzyny Sienkiewicz-Kosik, o odkrywaniu trenów wspólnie z synem i kolejny raz go ta historia przekonała. To prawda, jest bardzo sugestywna. Panie Piotrze z Wrocławia, do pana wysyłamy jeden zestaw książek, drugi zestaw tekstów klasycznych wysyłamy do Warszawy, do pani Ewy, która stwierdza, że jak

zainteresowana takim zestawem, choć nie wie, czy to rozsądne. Chyba nie do końca, ale jak już listonosz do pani dotrze, to będzie pani mogła sama na to pytanie odpowiedzieć. Bardzo państwu dziękujemy, życzymy spokojnego popołudnia i pięknego wieczoru. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Kopcik, Maria Czok i Jakub Kukla. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach.
2: W czasy są po to, żeby wypoczywać.
3: A gdzie wypoczywa się najlepiej?
4: Nad morzem? Oczywiście.
5: W górach? Co kto lubi?
2: Najlepiej jechać do wód.
3: Przez całe lato z audycją Dwójka na miejscu będziemy przemierzać Polskę szlakiem uzdrowisk.
4: Od Świnoujścia.
5: Przez Ojców.
2: Po Choryniec Zdrój.
3: Od Szczawna Zdroju.
4: Przez Ciechocinek.
5: Aż po Gołdap.
2: Mamy nadzieję, że nasze podróże będą także okazją do spotkania z Państwem.
3: Zapraszamy w każdą letnią sobotę od 15.
5: Pierwszy przystanek Busko Zdrój.
4: Do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Autopromocja.
6: Program Drugi Polskiego Radia nadawany z Warszawy, 30 sekund po godzinie 18.
7: Jazzowy Klub Dwójki.
6: Andrzej Zieliński, witam Państwa serdecznie. 8 lat już spotykamy się w dwójce o godzinie 18. Nasze audycje jazzowe to o tej porze rozpoczęte zostały cyklem Czasem Słońce, Czasem Deszcz. To był wakacyjny cykl i który, jak widać, się przyjął. Te 8 lat temu moją pierwszą audycję na żywo rozpocząłem od standardu Summertime. Klasycznie, ale by uniknąć sztampy, wynalazłem najbardziej szalone wykonanie dostępne na półce płytowej. I od 8 lat w naszych czwartkowych spotkaniach, w naszych czwartkowych programach mamy taką tradycję, że pierwszą letnią audycję zawsze zaczynamy właśnie od tego jednego utworu. Rozpoczynamy tak jazzowe lato w dwójce.

little darling, do not let a tear fall from your eye. Oh! Ten utwór otwierał płytę sprzed 61 lat, płytę Unbelievable, niedowiary, co Billy Stewart wyczyniał ze swoim aparatem mowy, co wyczyniał w rytmie i w takim tempie i to z pozytywną energią bijącą z każdego jego, z każdej zgłoski, która wydobywana została, była z jego aparatu mowy. Jego życie to jednak historia bez happy endu, bez lieto fine. Nagranie, które za nami, przyniosło mu wielki sukces w latach 60. Popularny był szczególnie w mniejszości latynoskiej w Chicago. Zmagał się jednak z wieloma problemami zdrowotnymi, przede wszystkim cukrzycą, ale zmarł nie dożywszy nawet wieku chrystusowego, mając 32 lata w wypadku samochodowym. Rozbił się pięknym Fordem Thunderbirdem, stracił panowanie nad samochodem, nad autem, przebił barierki i spadł z mostu wprost do wody. Samochód miał zaledwie 12 dni, to było zupełnie nowe auto, więc nie była to usterka techniczna. Dziś niestety twórczość Billy'ego Stewarda jest zapomniana, choć wiemy, że na przykład bardzo ceni go Bob Dylan, prezentował go niejednokrotnie w swoich audycjach. No i my w dwójce bardzo też Billy'ego Stewarda cenimy. Jego nagraniem rozpoczęliśmy letnie wydania czwartkowego klubu jazzowego, a co zatem idzie, będziemy mogli rozpocząć te właśnie wakacyjne spotkania. A co w wakacje jazzfani lubią najbardziej? Rzecz jasna, koncerty. I dziś oprócz przeglądu nagrań spiritual jazzowych będę miał ostatnie w dwójce dwa bilety na jutrzejszy koncert legendy jazzu, jednego z najważniejszych basistów w historii, któremu towarzyszy zespół, który odmienił życie Milesa Davisa, nawet przywrócił go do życia. Marcus Miller wystąpi jutro w Warszawie, ale nie tylko on, bo cała śmietanka amerykańskich gwiazd. Mam bilety na ten koncert. andrzej.zieliński@polskieradio.pl. Za chwilę więcej szczegółów, a na razie Marcus Miller i Miles Davis.

Fat Time, nagranie z 1981 roku z płyty The Man with the Horn. Nikt nie wierzył, że Miles Davis nagra ten album. Nadzieje stracili już dawno fani. Nie wierzyła wytwórnia, nie wierzyli w to, że ten album powstanie. Nawet muzycy, którzy przyszli do studia, nie wierzyli w to, że Miles Davis w tym studiu się pojawi, będąc w tym studiu. Dlaczego? No bo myślę, że i sam Miles Davis chyba nie wierzył do końca, że to zrobi. Mamy 1980 rok, od 3 lat Davis nie grał na trąbce, nie występował publicznie, ale też i w ogóle nie ćwiczył. Nie miał pomysłu na muzykę, nie słyszał jej w głowie, a to był podstawowy, pierwszy element, który decydował o tym, że nagrywał płytę, że chciał występować. To, że słyszał muzykę w głowie, była w głowie cisza. Od 5 lat nic nie nagrał, nie występował publicznie, zajmował się, no, jakby to powiedzieć, przeglądaniem ofert dealerów i sklepów alkoholowych. A jednak stawił się w tym 80 roku w studiu Columbia i nagrał płytę The Man with the Horn, swój wielki powrót na scenę. Otoczony nowymi muzykami, młodziutkimi muzykami, 22-letnim Marcusem Millerem, 22-letnim wówczas Billem Evansem, saksofonistą, siostrzeńcem swoim, czyli Vincentem Wilburnem Juniorem, który miał też 22 lata, to tak naprawdę duża część muzyków, którzy pojawili się na albumie The Man with the Horn Milesa Davisa, to znajomi jego siostrzeńca, no, jego rówieśnicy, ale gra tam też chociażby Al Foster, 37-letni wówczas muzyk, a Miles Davis miał wtedy 55 lat. Składów zresztą na tym albumie było kilka, no bo powiedziałem, że nagrał tą płytę, ale tak naprawdę Miles Davis ten powrót nagrywał przez kilka miesięcy. W trakcie tych sesji Miles po prostu szukał swojego zespołu, z którym mógłby na poważnie wrócić na estradę, dlatego niektórych muzyków zwalniał, niektórym

0: dawał szansę, niektórych instruował, a gdy to nie pomagało, to wylewał na nich butelkę piwa w złości i potem znowu ich zwalniał. I tak to, jak z Milesem Davisem, cały serial jego zmagań z muzykami, z tym, kogo wziąć, kogo nie, no bo właśnie jego muzyka, muzycy, którzy grali w jego zespole, to orkiestracja jego kompozycji. Składów, tak jak powiedziałem, było kilka. Szukał tego idealnego, młodego składu, z którym mógłby wrócić na scenę, ale swoje płyty traktował tak naprawdę w latach 80. jak materiał promocyjny do koncertów. To nie było tak ważne nagrywanie albumów jak w latach 50. czy 60. Wtedy w 80., 80., nawet 6. roku Miles Davis uważał, że płyty to jest właśnie materiał do tego, żeby ludzie zechcieli przyjść na jego koncert. Zresztą o tym mówił w jednym z wywiadów, których udzielił kilka lat po nagraniu tej płyty, The Man with the Horn, w 86 roku. Wówczas był gościem Billa Boxa w programie Time Out i oto fragment tego wywiadu.
1: Tutu is just like an advertisement, you know.
0: Tutu jest po prostu czymś w rodzaju reklamy. Najpierw nagraliśmy podkład, a potem dograłem do niego swoją partię. Dograłem trąbkę. A na żywo wszystko brzmi inaczej. Właściwie tak jest z każdą naszą płytą. Kiedy słyszysz nas na żywo, wszystko brzmi 100 razy lepiej. Kiedy nagrywam coś na płytę, to jest to raczej zapowiedź tego, co zagramy na koncercie. Nagranie jest tylko punktem wyjścia. Ma mówić, przyjdźcie zobaczyć nas na żywo. Do tego służy. Skoro już o koncertach mowa, widziałem cię kilka razy na żywo, między innymi w Avery Fisher Hall, a ostatnio w Lehigh College Bethlehem. Na scenie widzę artystę, który świetnie się porusza, ma kontakt z publicznością, potrafi nawet pogłaskać kogoś po głowie. A jednak, kiedy mówię ludziom Miles Davis, oni odpowiadają, Miles Davis, tak, to ten, który gra odwrócony plecami do publiczności. Skąd to się wzięło? I jeszcze jedno pytanie, czy teraz czułbyś się bardziej komfortowo siedząc tyłem do publiczności? I na to powiedział Miles Davis. W każdej części tego pomieszczenia dźwięk jest trochę inny. Gdybym grał to na trąbce, przeszedłbym po sali w poszukiwaniu najlepiej brzmiącego miejsca. Takiego, który jest spełnieniem moich wyobrażeń o dźwięku. Jeśli gdzieś jest przestrzeń, w której mogę zagrać jakiś dźwięk albo frazę i brzmi ona dla mnie... To brzmi ona lepiej niż w innym miejscu. To po prostu tam właśnie gram. A więc źródło tego zwyczaju nie jest to, że nie obchodzą cię słuchacze. Po prostu na scenie szukasz najlepszego brzmienia, pytał dziennikarz. Na to Miles Davis. Dokładnie tak. Właśnie o to chodzi. O to, żeby znaleźć najlepsze brzmienie. Więc w tym wywiadzie dowiedzieliśmy się, dlaczego Miles Davis grał tyłem do publiczności. Zresztą publiczność warszawska w latach 80. sama tego doświadczyła dwukrotnie, kiedy na deskach sali kongresowej Miles Davis stał do nich tyłem. Ale wracając do meritum, dowiedzieliśmy się, jak traktował właśnie Miles Davis swoje płyty w latach 80. jako gadżety reklamowe, powiedzmy, bez ogródek, jako zapowiedź tego, co będzie działo się na koncercie. I potem, jak powrócił po kilku latach, po 5 latach nieobecności na scenę, jak zorganizował, ułożył nowy, młody zespół, wyruszył w trasę koncertową. Ta trasa okazała się, proszę Państwa, wielkim sukcesem, również finansowym. Proszę sobie wyobrazić, że za 8 koncertów w Japonii otrzymał wówczas Miles Davis honorarium 700 tysięcy dolarów plus koszty dojazdu. No i dziś może nie robi to na nas takiego dużego wrażenia, ale gdybyśmy przeliczyli to na obecną siłę nabywczą dolara, to dziś to honorarium wynosiłoby 2 564 tysiące dolarów, czyli 9 600 tysięcy złotych za 8 koncertów, co daje 1 200 000 za jeden koncert. I mimo tej wielkiej popularności, bez dwóch zdań, no, jeżeli ktoś płaci za koncert tyle artyście i jest w stanie mu się to opłacać, no to jest olbrzymi sukces. Mimo tej wielkiej popularności wciąż nie wierzono w Milesa Davisa, nie wierzono w to, że powrócił na dobre. I mogą Państwo zapytać, skąd taka teza, skąd wiem, że nie wierzono w

jego powrót. No bo proszę sobie wyobrazić, że na każdy wieczór, na każdy koncert, który dawał Miles Davis, wytwórnia Columbia wysyłała specjalną ekipę, która nagrywała ten koncert. No, każdy według nich mógł być tym ostatnim, a trzeba było jakoś wypełnić kontrakt płytowy podpisany z Davisem na kilka albumów tak, żeby się to wszystko opłacało. Na szczęście i Miles Davis nie porzucił koncertowania, koncertował jeszcze przez wiele lat, nagrywał. I po drugie, na szczęście, te rejestracje, które wówczas robiła Columbia, których dokonywała Columbia, zostały z nami. To wydane zostały bardzo szybko po powrocie Milesa Davisa. To właśnie rok później wydano kultowy album We Want Miles. Dlaczego o tym wszystkim Państwu opowiadam? Bo większość muzyków z tego koncertowego składu, właśnie tego wyłuskanego podczas studyjnych nagrań, które miało być jakim pierwszym krokiem, takim preludium do koncertów, wystąpi jutro w Warszawie. A ja mam dla Państwa bilety na ten koncert. Posłuchajmy na początku, jak brzmieli panowie w 1981 roku.

Mam nadzieję, że jutro też będzie taka atmosfera na koncercie Markusa Millera. Jean-Pierre, nagranie z koncertu na specjalnej przygotowanej w tym celu scenie w Tokio w Nishi Shinjuku z 4 października 1981 roku. Za ten jeden koncert Miles Davis otrzymał, przeliczając na złotówki i biorąc pod uwagę kurs oraz siłę nabywczą pieniądza, 1 200 000 zł. A towarzyszyli mu młodzi muzycy, jego nowy wówczas zespół w składzie Mike Stern, Bill Evans, Mino Sinelu, Markus Miller i starszy Al Foster. Wszyscy, oprócz Ala Fostera, który zmarł w zeszłym roku, wystąpią jutro w amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego o godzinie 20:00, rzecz jasna, w Warszawie. We Want Miles, tak nazywa się ten projekt i nawiązuje on bezpośrednio do muzyki, której słuchaliśmy, do płyty, która brzmiała przed chwilą o tym samym tytule, We Want Miles, no bo to nawiązanie z jednej strony do tego legendarnego składu, ale też i do koncertowego oblicza Milesa Davisa, a właśnie z cyklem koncertów Markus Miller i jego przyjaciele koncertują właśnie teraz po całej Europie. Na trąbce, bo to ważne, grać będzie odważny Russell Gunn jutro. Oprócz Markusa Millera, Mike'a Sterna, Billa Evansa i Mino Sinelu pojawi się też Brett Williams na instrumentach klawiszowych i Navar Marshall na perkusji. I jak już mówię, pewnego czasu mam dla Państwa bilety na ten koncert. Już kilkoro z Państwa napisało, domyślając się, o który koncert chodzi. No i właśnie, to jest ten moment, kiedy mogą Państwo do mnie e-mailować. Raz jeszcze w tej sprawie andrzej.zieliński@polskieradio.pl. To dwa ostatnie bilety, które dwójka ma na koncert Markusa Millera z cyklu We Want Miles. No właśnie, zorganizowanego w stulecie urodzin Milesa Davisa. andrzej.zieliński@polskieradio.pl. A teraz przechodzimy do drugiej części naszego dzisiejszego programu. Od kilku tygodni przyglądamy się spiritual jazzowi i chciałbym, żeby można było poświęcić audycję w całości Milesowi Davisowi i jego poczynaniom na tym polu, ale Miles Davis nie nagrał nic, co mogłoby się kwalifikować do dzisiejszej definicji spiritual jazzu. Dlatego przechodzimy do współczesnych muzyków. Oto brytyjska scena, a nawet król nowej brytyjskiej sceny.

Dziś po raz pierwszy w naszym minicyklu, który rozpoczęliśmy kilka tygodni jazzu temu, dotykającego, opowiadającego o spiritual jazzie, po raz pierwszy przejdziemy do środowiska europejskiego. To nagranie prawdziwego symbolu spiritual jazzu w brytyjskim środowisku, nawet więcej, symbol całej nowej fali londyńskiego jazzu, kluczowej postaci, która skupiła na sobie uwagę jazzowego świata. Człowiek, który prowadzi cztery zespoły, każdy z nich jest wielkim sukcesem, każdy z innego regionu muzyki, chociaż wszystkie niejako się łączą. No i oczywiście prowadzi z sukcesem karierę solową. Saksofonista Shabaka Hutchings, choć w tym nagraniu na saksofonie, jak państwo słyszeli, nie grał. Bo to ciekawe, na tej pierwszej płycie pod swoim nazwiskiem, płycie African Culture, w ogóle nie pojawia się saksofon. Dlaczego? Dziwne to jest z kilku powodów. Pierwszym takim pod ręką powodem może być to, że patrząc na spiritual jazz w makro skali, możemy uważać, że to właśnie saksofon najbardziej kojarzy się z tym gatunkiem. Niektórzy nawet uważają, że od saksofonu spiritual jazz się narodził, od saksofonu Johna Coltrane'a i jego płyty Love Supreme, no i później kontynuowali to chociażby Pharoah Sanders czy Son Rollins. Dziś jednak właśnie Shabaka Hutchings prezentuje zupełnie inne podejście do spiritual jazzu. Europejskie, moglibyśmy powiedzieć. Podejście Shabaki Hutchingsa to szukanie u źródeł, nie poprzez nagrania czy wyobrażenia o muzyce Dalekiego Wschodu czy muzyce Afryki, a poprzez podróże i praktykowanie muzyki, z której się wywodzi. No właśnie, czy na pewno się z niej wywodzi, czy to naprawdę jest powracanie do korzeni u Shabaki Hutchingsa, to jest czarnoskóry muzyk, ale urodzony w Wielkiej Brytanii. To drugie pokolenie imigrantów w Wielkiej Brytanii, w Londynie, który właśnie jest takim przedstawicielem całego ruchu muzyków, artystów, którzy już urodzili się w tym kraju, nie byli zachłyśnięci kulturą jego jak ich rodzice czy dziadkowie, ale właśnie na

0: własnych zasadach chcieli znaleźć swoje miejsce w przestrzeni Wielkiej Brytanii i najczęściej było to, wiązało się to z podróżami czy z poszukiwaniem korzeni gdzieś w Afryce czy na Karaibach, jak to u Szabaki Hutchingsa, którego rodzina właśnie z Karaibów pochodzi. Szabaka Hutchings nie gra na saksofonie na tych najbardziej spiritual jazzowych swoich płytach, bo gra na instrumentach ludowych, instrumentach afrykańskich, karaibskich, na fletach, uczy się na nie grać, wyjeżdża, grał z tamtymi muzykami na miejscu i to od nich czerpał inspirację. No właśnie, ciekawe jest to wszystko w kontekście tej muzyki tradycyjnej, do której nawiązuje Szabaka Hutchings, ale też i do kontekstu kulturowego, obrzędowości, no, z której wywodzi się ta oryginalna muzyka. Udało mi się o tym kilka lat temu, kilka dobrych nawet lat temu porozmawiać z Szabaką Hutchingsem. To był sam jego początek sięgania do muzyki korzeni, do spiritual jazzu. Udało mi się przeprowadzić z nim wywiad i właśnie wówczas między innymi zapytałem go o te relacje między współczesnością a muzyką tradycyjną, a muzyką, do której nawiązuje w swoich nowych dziełach, nowych płytach, do tych dawnych instrumentów, do tych ludowych instrumentów, na których uczy się grać. Pytałem go o to, jak ten kontekst kulturowy na to wpływa i czy ma znaczenie. Proszę posłuchać pierwszego fragmentu wywiadu z Szabaką Hutchingsem.
1: Co miał pan na myśli, nazywając swój najnowszy projekt Szabaka and the Ancestors, Szabaka i Przodkowie? O jakie korzenie panu chodziło? Rodzinne, kulturowe, migracyjne?
2: In some ways it was a questioning. It was questioning what is it to be an ancestor, or what is ancestry.
3: Chodziło mi o zadanie samego pytania. Kim są nasi przodkowie? Czym w ogóle jest rodowód? Poprzez tę muzykę chciałem zbadać, jaki stosunek ma moje pokolenie do przodków. Okazuje się, że nasza przynależność kulturowa to zbiór przekazywanych informacji. Każdy z nas kumuluje w sobie różnego rodzaju instrukcje, mądrości. Niektóre z nich umierają wraz z człowiekiem, niektóre za sprawą genów czy wychowania przechodzą na kolejne pokolenia. Tak właśnie widzę moich przodków, jako ludzi, którzy dzielili się swoimi ideami, pomysłami czy informacjami. Zatem dzięki mojemu wyjazdowi do Afryki, dzięki przebywaniu w środowisku z tak silnymi tradycjami muzycznymi, poszerzyłem mój zbiór przodków. Muzycy, z którymi gram, podzielili się ze mną swoimi korzeniami i teraz stały się one częścią mnie, częścią, którą zamierzam przekazywać dalej.
1: A co z kontekstem kulturowym, obrzędami i rytuałami, które były bardzo silnie powiązane z muzyką, szczególnie w Afryce? Czy przetwarzając muzykę tradycyjną, nie pozbawiamy jej tej wartości?
2: As long as we have a context to place it in, yeah.
3: To wszystko zależy od tego, czy nadajemy jej jednocześnie nowy kontekst. Tradycja to płynna materia. To nie jest coś stałego i niezmiennego. Fakt, że w Afryce przez pewien czas muzyka połączona była z obrzędowością, nie znaczy, że zawsze tak było. Te konkretne utwory mogły powstać wcześniej, mogły być wtłoczone w sferę duchową. Podobnie my. Uwspółcześniając tę muzykę, nadajemy jej nowy kontekst. Oczywiście biorę pod uwagę jej pierwotną funkcję, jednak staram się, by nie ograniczało mnie to w żaden sposób. Bywa tak, że muzyka pozbawiona jest jakiegokolwiek kontekstu. Jedynym celem artysty jest zdobywanie pieniędzy. W naszym przypadku taka sytuacja nie ma miejsca.
0: Czy na pewno nie ma miejsca taka sytuacja? O tym w kolejnej odsłonie wywiadu z Szabaką Hutchingsem za kilka chwil. A na razie właśnie to nagranie, o którym mówił Szabaka Hutchings, jego zespół Szabaka and the Ancestors, Wisdom of Elders, czyli Mądrość Starszyzny, i utwór OBS.

OBS i Szabaka Hutchings w jazzowym klubie Dwójki w naszym cyklu poświęconym spiritual jazzowi. Dziś właśnie przyglądamy się temu muzykowi, sięgamy po wywiady, po mój wywiad z tym artystą sprzed kilku lat. Jestem Państwu jeszcze winien przed zakończeniem audycji odpowiedź na pytanie, kto otrzyma te dwa ostatnie bilety na jutrzejszy koncert składu Milesa Davisa bez Milesa Davisa, czyli koncertu We Want Miles Markusa Millera i jego przyjaciół, w tym m.in. Mino Sinelu czy Mike'a Sterna. I to będzie pan Marcin z Płocka. Gratulujemy. Mam nadzieję, że jutro drogi będą przejezdne, by dojechać chociaż do Warszawy. Akurat z Płocka o tej godzinie będzie prosto.

0: często gorzej w drugą stronę, żeby się udać. Wracamy. Wracamy do Szabaki Hutchingsa i wracamy też do wywiadu z tym artystą. Powiedziałem, że w kolejnej odsłonie wywiadu dowiemy się, czy na pewno to nie jest tak, że Szabaka Hutchings sięga po jakąś twórczość, patrząc na korzyści materialne. No to wszystko bardzo kojarzy nam się z debatą ostatnią w Dwójce na temat podsiadłoizacji polskiego jazzu. Tematu, w którym jeden z dziennikarzy zarzucał młodemu polskiemu jazzowi no, takie specjalne upraszczanie języka, by zyskiwać popularność wśród gawiedzi. No, Szabaka Hutchings dość pragmatycznie na ten temat opowiadał. Proszę zresztą posłuchać.
1: Urodził się pan w Londynie, ale później wyjechał pan na Wyspy Karaibskie. Tam uczył się pan gry na klasycznym klarnecie. Jak poznał pan tradycyjną muzykę karaibską?
2: Nie musiałem jej odkrywać. Ona mnie otaczała. Na Wyspach Karaibskich nie ma aż tak silnie zarysowanych granic pomiędzy gatunkami jak w Europie. To, że grałem muzykę poważną, nie oznacza, że nie miałem kontaktu z muzyką tradycyjną. Kalipso, reggae są głęboko zakorzenione w tamtejszym społeczeństwie. Nie da się mieszkać na Karaibach i nie interesować się muzyką.
1: Teraz chciałbym, żeby opowiedział pan o niezwykle prężnej ostatnimi czasy scenie londyńskiej. Czym charakteryzuje się to nowe pokolenie jazzmenów, które zawładnęło londyńskimi klubami?
2: Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów jest powrót do sytuacji, w której muzyka ma funkcję społeczną. Jeszcze 10-15 lat temu dużą popularnością cieszyli się jazzmeni, którzy może nie odzwierciedlali ducha epoki, ale za to mieli olbrzymie umiejętności techniczne. Byli wirtuozami. Dziś sytuacja się zmieniła. Ludzie chcą słuchać aktualnej muzyki, nie interesuje ich warsztat. Nie interesuje ich już nawet gatunek. Ta sytuacja daje nam zupełnie nowe narzędzia. Gdy uda nam się zainteresować publiczność naszą muzyką i ludzie przyjdą na koncert, to możemy przemycić więcej elementów trudniejszych, abstrakcyjnych. Przez ostatnią dekadę kurs muzyczny jazzu zmienił się z grania dla siebie i wąskiej grupy odbiorców na granie dla szerokiej publiczności. W Londynie zmusiła nas do tego sytuacja ekonomiczna. Nie mielibyśmy inaczej szans na utrzymanie się w tym mieście.
3: It's a strange thing because I see that the line between compromising what an artist does.
2: Musieliśmy nauczyć się, jak dojść do kompromisu pomiędzy tym, co chcemy grać, a tym, czego ludzie chcą słuchać. Dopasowanie się do takiej sytuacji, wbrew pozorom, może być rozwijające. Nawigowanie pomiędzy wizją artysty a użytkowością muzyki jest tym, co czyni jazzową scenę londyńską tak interesującą. On an audience perspective and having a balancing act. This is
0: maybe something that's happening in London. And what makes the music interesting. Nagrywanie płyt, które są zapowiedzią, zachętą do przyjścia na koncert. No właśnie, jakbyśmy słyszeli Milesa Davisa, tyle że 50-60 lat później. Społeczna funkcja, czyli łączenie komunikatywności, przekazu z też sztuką, z wirtuozarią. To wszystko Szabaka Hutchings. I co na to polscy krytycy, którzy no tak mocno dociskają młodych polskich jazzmenów, zarzucając im komercjalizację swojej muzyki? Nic. A teraz słuchamy, proszę państwa, Journey Through the Asteroid Belt, czyli inna odsłona spiritual jazzu. No właśnie, czy to wciąż spiritual jazz Szabaki Hutchings, to Comet is Coming, jego kolejne przedsięwzięcie.

Niby skalowość jest ta sama, niby nawiązania do Sanra również obecne. Wszystko powinno się zgadzać, ale w porównaniu do amerykańskiego, ten brytyjski spiritual jazz brzmi zupełnie inaczej. A przykładem tego dziś był Shabaka Hutchings. Na sam koniec audycji sięgam po jego drugi album solowy Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace z 2024 roku. Na nim również Shabaka Hutchings nie gra na saksofonie, a na wszystkich innych instrumentach dostępnych, instrumentach źródłowych, nazwijmy to, tradycyjnych. W tym wypadku będzie to flet, ale znów pojawi się taki spiritual jazzowy instrument jak harfa. Na niej grać będzie Brandy Younger, a śpiewać będzie Iska. Za chwilę przywita Państwa Adam Suprynowicz. Ja się z Państwem żegnam, Andrzej Zieliński. Do usłyszenia. Do usłyszenia jutro w poranku jazzowym, którym gościem będzie m.in. Mateusz Smoczyński.

0: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla Was jedyny właściwy kierunek – Sopot. To tu podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość. Niech wybrzmi przygoda. Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl. Najważniejszy festiwal jazzowy w stolicy. Warsaw Summer Jazz Days już od 1 lipca. Wielkie gwiazdy. Liz Wright, Keon Harold, Chris Potter, Gonzalo Rubalcaba. Młoda scena, Tomoki Sanders, Julius Rodriguez. Alternatywna, Mamal Hands, Adrian Young i wielu innych. 4 dni jazzowych emocji w klubie Stodoła. Bilety na adamiakjazz.pl. Poleca program drugi Polskiego Radia.
2: Paderewski na Ujazdowie to 4. edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września w każdą sobotę o godzinie 16. Wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte. Partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszamy.
3: Reklama. Dwójka, jesteś na miejscu. Agata Łuczkowska.
4: Minęła 19:00. Książka do słuchania. Dziś już ostatni raz wracamy do lektury pamiętników Jana Chrysostoma Paska w interpretacji Gustawa Ludkiewicza. Kontynuujemy opowieść o wydrze pana Paska, odstąpionej królowi jego mości, a zwanej robakiem.
5: To sobie będę miał za dobry znak, jeżeli mnie nie ukąsi. Jeżeli też ukąsi, o to mniejsza. Pisać tego nie będą po gazetach. Pogłaskał ją wtedy. Przychyliła mu się. Jeszcze bardziej się król udelektował, że i więcej począł ją głaskać. Potem jej jeść kazał przynieść. Tak ci dawał jej po kawałku, a ona jadła, nie jedząc na owym złotoglowie. Już tam chodziła po pokojach, gdzie chciała, coraz swobodniej. Byłaż wtedy 2 dni. Postawiono jej wody w naczyniach wielkich, napuszczano tam rybę, kraków. To się cieszyła, wynosiła. Król rzecze do królowej: Marysieńku, nie będę jutro jadł ryby, tylko co mi ta wydra ulowi. Pojedziemy jutro da Pan Bóg do Wilanowa i tam ją będziemy próbować, jeżeli się tam pozna z rybami. Napisałem tedy informację Jarkusz, jako z nią mają postępować, i to też napisałem, żeby jej nigdy nie wiązać za obrączkę, ale podle obrączki, za szyję, dlatego że u wydry grubsza jest szyja niżeli głowa. To choćby najciaśniejsza obrączka, to się zaraz przez głowę zdejmie. Tak się stało. Uwiązali ją za obrączkę. Wydra zdarła z siebie obrączkę i z dzwonkami wyszła. Łaziło to po wschodach przez noc, że wyszło jakoś i na dwór, jako to w tęskności. Nauczyło się u mnie chodzić, gdzie chciało, bobrować sobie po stawach, po rzekach, poko się jej podobało, według swojej natury, i przyjść według zwyczaju do domu. Ścieżkami tam gdzieś wyszedłszy, błąkało się, nie wiedząc, gdzie się obrócić. Skoro rano potkał ją dragan, nie wiedząc, co to, czy chowane, czy dzikie, uderzył berdyszem, zabił.

Wstaną, wydry nie masz, wolają, szukają, kweres, srogi. Rozesłano po mieście i z prośbą, i z groźbą, kto by się ważył, znalazłszy nie oddać. Aż idzie Żyd podróżny, Pińczowski, a Dragan za nim już to poza platę, za skórkę. Co to masz, Żydzie? Pyta go Szwajcar, a Żyd w kieszeni trzyma rękę. Zajrzy mu pod suknię, aż skóra slomą napchana. Wzięto zaraz i Żyda, i Dragana, przyprowadzono przed króla. Spojrzy król na skórkę, zatka oczy jedną ręką, drugą ręką się porwie za czuprynę, pocznie wolać: zabij, kto cnotliwy, zabij, kto w Boga wierzy. Wrzucono obudwą do wieży. Konkluzum, żeby Dragana rozstrzelać, dysponować mu się kazano. Przyszli jednak do króla księża spowiednicy, biskupi, perswadowali, prosili, że nie zasłużył na śmierć, ignorancyją zgrzeszył. Ledwo cię w Fecerun, że nie kazano rozstrzelać, ale na rózgi przez galeckiego regiment. Stanął tedy regiment dwiema szeregami według zwyczaju. Dekret taki, żeby 15 razy biegał, odpoczywając nihilominus na skrzydłach. Przebieżał dwa razy, ludzi w regimencie 1500, każdy po razu zatnie, trzeci raz padł w pół szeregu. I tak one srogie pociechy obróciły się w wielki smutek, bo król przez cały dzień i nie jadł, i nie gadał z nikim. Wszystek dwór jak poważony. Tak ci mnie zbawili tak kochanego zwierzęcia i sami się nie nacieszyli. Jeszcze sobie turbacji jej przyczynili. Wiedeń w wielkiej od Turków opresji. Wojska cesarskie już go odstąpiły, nie mogąc wytrzymać, bo zaraz primo kongresu Niemców nacięto, nabrano i z pola zegnano. Wiedeń atakowano. Dziury w murach porobiono, szańce minami porozrywano, miny pod miejskie bramy pozaprowadzano, że już Wiedeń ledwie dychał. Właśnie kiedy owo mocny słabego nasiędzia za gardło ściśnie, już ów nie myśli, żeby mu się wydarł, ale tylko żeby u niego uprosił miłosierdzie. Już tam był u cesarza kawaler lubomirski i z tymi Polakami, których za cesarskie pieniądze zaciągano i dobrze tam stawali. Lubo też tam było i motloszku na zaciągano. Leda pokojowy to pan rotmister, pan porucznik, leda pacholec. Przyszedł piechotą na zaciąg, kupiono mu konia. To pan towarzysz. A po staremu Niemcy dawali im dobre słowa, ale się to działo dobrym wodzem. Kiedy tedy król wybierał się na tę kampanię, była ochota we wszystkich ludziach taka, że duszkoż byłoby i ptakiem jako najprędzej przelecieć. A znak to już był przyszłej fortuny. Nawet sam król z taką jechał fantazją właśnie, jak po pewne i nieomylne zwycięstwo, bo zaraz i historyków, i aretologów, żeby jego i narodu polskiego dzieła pisali, głosili, zaciągnął z sobą. I Kochowskiego nie inszą intencją na to inwitował wojnę, tylko żeby przypatrzył się i umiał godnie opisać zwycięstwo. Oczekiwał król na wojsko litewskie długo, a tu lecę od cesarza poseł za posłem, prosząc dla Boga, żeby się pośpieszyć, bo Wiedeń ginie. Już wtedy Litwy, nie mogąc się doczekać, poszedł król, wota solenne Bogu uczyniwszy, attendencjam krajów ruskich Potockiemu, kasztelanowi krakowskiemu zleciwszy, królową zaś w Krakowie osadziwszy. Jak król wszedł za granicę, prowianty na wojsko wielkie dawano i wygody czyniono. Szedł jednak król z wojskiem pośpiesznymi marszami, obawiając się, żeby Wiedniowi nie było post bellum auxilium, któremu też już na ten czas Turcy, jak się dowiedzieli o następującym blisko polskim wojsku, mocno poczęli dogrzewać. Bo dowiedziawszy się cesarz turecki o koniunkcji i obawiając się przecie tej, która go nie minęła, konfuzji jej, poslał emiry do wezyra pod Wiedeń i zaraz mu poslał postronek, upewniając go, że cię ten postronek nie minie na szyję, jeżeli w tych dniach Wiednia nie weźmiesz. Bo tobie się zachciało tej wojny, tobie też za to odpowiadać, jeżeli niepomyślnie pójdzie. To zdrajca Janczarów przekupował, poił, żeby odważnie stawali. Niewolników przodem przed Janczarami gnał do szturmów. Sam jako wściekły latał ten postronek, włożywszy sobie na szyję. Animował, prosił przez wielkiego proroka Mahometa, aby pamiętali na sławę niezwyciężonego narodu swego, aby respektowali na jego zgubę, której nie

i minie przez ten powróz, który na szyi nosi, jeżeli Wiednia nie dostanie. To pogaństwo oślep na ogień lazło, a jako snopy padało. Kiedy już król z wojskiem szedł od Tulna, w ten czas oni najpotężniejsze szturmy czynili. Nawet choć już stanęło wojsko, już się pułki nasze i regimenty niemieckie zwierali, przecie on Janczarom szturmu poprzestawać nie kazał, a konne wojsko Sipachierów, Tatarów i Węgrów Techieliego na nas obrócił. Uderzyli się Tatarowie raz i drugi o naszych, potem stanęli sobie osobno. Posyła wezyr do Hana i pyta go: cóż ty rozumiesz, jeżeli tu jest król polski? Han powiedział: i rozumiem, i widzę, że jest, bo kiedy są ci drążnicy, to i król musi być. Rzecze wezyr: rać o mnie. Han odpowiedział: rać ty sam o sobie, a ja też o sobie. Wszak ja tobie dawno radził, żeby było dawno odstąpić od Wiednia, nie czekając nawet Polaków. Skoczywszy od wezyra do swoich, Allah, Allah, zaraz jak piłką rzucił, poszli Tatarowie. Turcy też poczęli słabieć, a potem w nogi. Dopieroż ich przeżynać, siec, gonić. Z miasta też obleżeńcy, widząc, że już uciekają, wypadli na owych, co u szturmu byli, nóż ich kosić. Ległoż to tedy pogaństwo mostem. Żywcem to gnano stadami do Wiednia, żeby naprawiali za pokutę te dziury, co je w murach i w wałach porobili. Armaty zostały wszystkie. Obóz został ze wszystkimi bogactwami. Złota, koni, wielblądów, bawolów, bydel, owiec, stadami koło obozu pełno. Onych namiotów ślicznych, bogatych, onych sepetów z różnymi specjalami, ad mundicjem. Nawet pieniędzy nie dostarczyli pobrać, bo tego po wszystkich namiotach zastawano dosyć. Wezyrskie namioty tak wielkie, jako jest cała Warszawa w swojej cyrkumferencji jej, na króla naszego ubieżano ze wszystkimi dostatkami. Nawet worki talerów wielkimi na ziemi leżały stosami, dywanami złotymi, srebrnymi, ziemia usłana. Łóżko z pościelą kilkadziesiąt tysięcy talerów szacowano. Pokoiki w tych namiotach tak skryte, że ledwie trzeciego dnia znaleziono utajoną jakąś wezyrską miłośnicę, a drugą strojną, bardzo ściętą przed namiotem leżącą, zastano. Powiadano, że ją sam ścion wezyr, żeby się w ręce nieprzyjacielskie nie dostała. Stały drugie namioty i tydzień, i dwie niedzieli, bo tego i przebrać nie możono. Nasi też Polacy, co tego byli nabrali, to znowu, jak kazano iść do Węgier, powyrzucali z wozów, albo lada gdzie na przeprawie, gdzie konie uwięzły w blocie, to podesłał pod konie ów namiot, który był wart tysiąca i drugiego, żeby prędzej wóz wyciągnęli. Powiadali nasi, jakie to tam Turcy mieli wygody w tych swoich namiotach, co to i wanny, i łaźnie ze wszystkim, jako w miastach, aparamentem, i zaraz przy nich studnie ślicznie cembrowane, mydla perfumowane po lisztwach, stosami leżące, wódki pachnące w baniach, aptyczki znowu osobne z różnymi balsamami, wódkami, innymi należytościami, srebrne naczynia do wody, nalewki i miednice takież do umywania, noże, andżary rubinami, diamentami nasadzane, zegarki specjalne, na złotych obiciach wiszące, pacierze albo szafirowe, albo jeżeli koralowe, rubinami, albo jakim drogiem kamieniem nasadzane, nawet pieniądze, albo stosami w workach na ziemi leżące, albo tak golo na ziemi w namiocie na kupach posypane, nigdzie w szkatulach, chyba u tych mniej dostatnich to w sepeciku zasznurowane, bo tam nie masz zwyczaju, żeby miał jeden drugiemu ukraść, i złodzieja między Turkami nie znajdziesz. Wiktualia zaś różne specjalne, od ryżów, miąz, chlebów, mąki, maseł, cukrów, oliw i innych. Coż tedy obóz dokuczy w takim porządku? Ale to wszystko dostatek, jako mówią, czyni statek. Miła tedy i ochotna każdemu ma być wojna na Turczyna. Nie żali skóry szczerze nadstawić, kiedy wiem, że zwyciężywszy, będzie za co plasterek kupić i czym ranę zawinąć.
Po owym szczęśliwym zwycięstwie, skoro się zjechali monarchowie ad mutuum amplexum, cesarz chrześcijański Leopoldus z królem polskim Janem III, jakie tam były pociechy, jakie gratulacje!

0: Pozjeżdżawszy się, to jest książę loteryńskie, książę bawarskie, książę de Baden i insi, jako mile króla witali, jako wdzięcznie tę przysługę przyjmali, będą o tym obszernie pisać historię. Jechał po tym król oglądać Wiedeń. Kiedy jechał przez miasto, nie było podobno tak wielkiej ciżby broniąc szturmów, jaka była ciżba widzieć króla polskiego. Ludzie niebożęta z wielkiej radości plakali, ręce do nieba wznosili, błogosławieństwa i zapłaty od Boga wolali, króla zbawicielem swoim nazywali.
1: To był już ostatni fragment pamiętników Jana Chryzostoma Paska w interpretacji Gustawa Ludkiewicza. Od poniedziałku premierowe nagranie lektury słynnej powieści Jacka Bocheńskiego Boski Juliusz. Tu dwójka jest 13 minut po 19.
2: Letni festiwal muzyczny.
1: Agnieszka Łukasiewicz i Adam Suprynowicz od teraz z Państwem w dwójce do 22:00.

Mea Tormenta Properate aria z oratorium Sanctus Petrus et Sancta Maria Magdalena Johanna Adolfa Hassego. Jakub Józef Orliński i zespół Il Pomodoro pod dyrekcją Maksima Jemielianyczewa. Od tego tygodnia układ naszego programu uległ zmianie na wakacje. To jest nasz letni festiwal muzyczny, który obejmuje de facto rozmaite festiwale z całej Europy, z których transmitujemy koncerty. Festiwal zainaugurował w poniedziałek sam Lang Lang i Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Bassema Akikiego z Centralnego Placu Muzyki, a od wczoraj jesteśmy w Starym Sączu na festiwalu Omnia Beneficia. Hasło programowe tego festiwalu brzmi w tym roku Mare Balticum, co oznacza, że penetrujemy wciąż mało znaną twórczość dawnych kompozytorów północy Europy. Dzisiejszy koncert rozpocznie się o 19:30, więc już za 9 minut mniej więcej, a jego tytuł to Splendor Północy. Więcej opowie Państwu Magdalena Łoś. O 22:00 w rozmowach na lato gościem Jakuba Kukli będzie Daniel Wyszogrodzki, pisarz, tłumacz i dziennikarz muzyczny, a o 22:30 wakacyjne wydanie piątej strony Piotra Matwiejczuka. Jak mogą się Państwo domyślać, nie bez powodu Hasse na początek, bo skoro Splendor Północy to także Hansa i Hamburg, jedno z najważniejszych miast tego związku, gdzie Hasse zaczynał swoją karierę jako śpiewak w operze hamburskiej, zanim podbił świat swoimi własnymi operami, no bo to artysta pośrednio związany także z Polską jako nadworny kompozytor króla Augusta III. Z Hamburga do Morza Bałtyckiego jest nieco dalej niż do Morza Północnego, ale niedaleko jest Lubecka, port bałtycki, z którym związany był inny kompozytor, Dietrich Buxtehude. Zanim zatem połączymy się ze Starym Sączem, jego krótka sonata.

0: Sonata Trijowa G-dur Dietricha Buxtehudego w nagraniu zespołu Arcangelo pod kierunkiem Jonathana Cohena w dwójce. Dzisiaj cały wieczór z muzyką z północy Europy, która niechybnie nas nieco schłodzi w to bardzo upalne lato, gorące. Myślę, że w Starym Sączu też dzisiaj troszeczkę lepsza pogoda, o czym z pewnością za chwilę zapewni nas Magdalena Łoś. Łączymy się ze Starym Sączem.
1: Letni Festiwal Muzyczny.
2: Witam Państwa bardzo gorąco, choć nieco mniej gorąco niż wczoraj. To prawda, Adam ma rację, schłodziło się, bo wczoraj podczas pierwszej transmisji, podczas koncertu zespołu Waza Concert, tu także przeszedł front, była burza i dziś już jest całkiem przyjemny. A witam Państwa z Galerii IMO Starosądeckiego Centrum Kultury i Sztuki. To galeria sztuki współczesnej, a także wyjątkowa przestrzeń spotkań, dialogu. No i tu właśnie za chwilę rozpocznie się drugi koncert 48. Festiwalu Omnia Beneficia. Dyrektor artystyczny festiwalu, profesor Marcin Szelest, właśnie teraz opowiada, czego będziemy słuchać. Ja zrobię dokładnie to samo. Będziemy słuchać muzyki związanej z tym tematem przypomnianym przed chwilą, czyli Morzem Bałtyckim, Mare Balticum. Nasze morze to właśnie dla nas Polaków Mare Nostrum. Kolejny temat proponowany przez Marcina Szelesta i też świetnie spinające wszystkie wydarzenia tegorocznego festiwalu. Przez kilka wieków to nadbałtyckie miasta były częścią Związku

Pan Zaatyckiego i tej no, wielkiej platformy współpracy gospodarczej i kulturalnej, o czym koncerty festiwalu świetnie przypominają. Główne ośrodki to Sztokholm, Szczecin, Gdańsk, Królewiec czy Ryga. My dzisiaj skupimy się na muzyce tworzonej w Szwecji, Danii oraz północnych Niemczech w drugiej połowie XVIII wieku. Program zatytułowany Splendor Północy to muzyka instrumentalna pisana właśnie w tej drugiej połowie XVIII wieku, w tych ośrodkach, w tych miastach tych krajów, a wykona go zespół konsorcjum Sardinum, który od ponad dwóch dekad bada i prezentuje polsko-niemieckie związki muzyczne. Założyła go w 2000 roku Urszula Stawicka, organistka i klawesynistka, adiunkt Akademii Sztuki w Szczecinie, a tworzą go artyści z Polski i Niemiec, o przede wszystkim, a dziś w składzie tej grupy także skrzypek hiszpański z Madrytu. Muzycy oczywiście specjalizują się w wykonawstwie historycznym. Konsorcjum Sardinum jest ambasadorem muzycznego dziedzictwa Pomorza i regionu Morza Bałtyckiego. W repertuarze zespołu szczególne miejsce zajmują dzieła kompozytorów związanych z dawną Pomeranią, polskich, pomorskich, północno-niemieckich. Chętnie barokowe, ale także dziś posuniemy się nieco dalej na tej osi czasu. Jak tłumaczy w programie komentarzu dołączonym w książce programowej do programu dzisiejszego wydarzenia Urszula Stawicka, wszystkie prezentowane dziś dzieła powstały właśnie w drugiej i trzeciej ćwierci XVIII stulecia, tym momencie szczególnym rodzenia się nowej estetyki muzycznej, klarownego języka epoki klasycznej i powstawania nowych form, takich jak na przykład symfonia. Także będziemy przykładów słuchać. No a orkiestra oczywiście staje się wtedy laboratorium dla eksperymentów i realizacji nowych idei. Program rozpocznie symfonia B-dur Johanna Adolfa Scheibego, urodzonego w 1708 roku, kompozytora, teoretyka, jednego z najważniejszych krytyków muzycznych tej epoki. Będzie połączenie tego, co z włoską żywiołowością nam się kojarzy, no i też estetyką tego stylu sentymentalnego berlińskiej Empfindsamkeit. Będą też kontrasty w zestawianiu tematów muzycznych i retoryczne napięcie, jeszcze odziedziczone oczywiście z baroku. Scheibe, znany jako propagator ideałów dobrego smaku i jej przejrzystości wypowiedzi muzycznej, traktował symfonię jako nośnik znaczeń, w którym struktura formalna jest tu podporządkowana czytelności muzycznego dyskursu i zaraz tego doświadczymy. Po symfonii Johanna Adolfa Scheibego dwie kompozycje Johanna Heilmicha Romana, rocznik 1694, on nazywany był ojcem muzyki szwedzkiej. Do Szwecji się przeniesiemy, słuchając jego muzyki. Muzyki, która była bardzo ważną częścią oczywiście jego działalności, ale tak naprawdę był też świetnym organizatorem życia muzycznego. Kształcił się w Londynie, znowu więc bardzo modny tam język włoskiego baroku. Dwóch kompozycja, które dzisiaj usłyszymy, uwerturze, a potem concerto grosso, znajdziemy już to połączenie też elementów francuskiej suity, włoskiego koncertu i rodzącej się symfoniki północnoeuropejskiej. To oklaski oczywiście dla zespołu, który za chwilę grać będzie ten piękny program pokazujący Splendor Północy, konsorcjum Sardinum przed Państwem.

Splendor Północy i pierwszy utwór programu zespołu Consortium Sedinum za nami, Johann Adolf Scheibe i Symfonia B-dur. Części tej kompozycji to Allegro assai andante i presto. No i przechodzimy do muzyki Johanna Helmisia Romana. Przenosimy się do Szwecji.

I tak za nami pierwszy z dwóch utworów Johanna Helmisia Romana, jego uwertura G-moll, no, prezentująca styl francuski w pierwszej części tej kompozycji Ouverture, później Adagio e staccato, krótka, łącząca część, dwie skrajne w tempie innym, oczywiście żywszym, no finał za nami w tempie presto. Za chwilę jego Concerto Grosso B-dur. To jeszcze możliwość poznawania muzyki autora, który miał też takie pragnienie, by wprowadzić język narodowy do wykonywanej w Szwecji muzyki i opracował nawet utwory Carissimiego, Fuchsa, Händla, Pepusza, przeznaczone na główne święta roku liturgicznego ze szwedzkimi tekstami w szwedzkich przekładach właśnie. Johann Helmis Roman, rocznik, jak powiedziałam, 1694, nazywany ojcem muzyki szwedzkiej, słynął także z działalności na polu organizacji życia muzycznego. No to rzecz niezwykle cenna, bo odegrał kluczową rolę w kształtowaniu nowoczesnej kultury muzycznej Szwecji. Niewątpliwie wpływ na to miał jego pobyt i nauka w Londynie, gdzie poznawał nie tylko style, tak jak bardzo modny w Londynie styl włoski, no ale właśnie także fantastyczną organizację życia muzycznego, obiletowaną ku zyskom i uciesze mieszczańskiej publiczności. No i za chwilę jego, jak powiedziałam, Concerto Grosso, Consortium Sedinum, zespół działający w Szczecinie Urszuli Stawickiej, pokazuje nam taką piękną panoramę. To jest taka podróż po zachodnich miastach Morza Bałtyckiego i też północy, bo byliśmy rzeczywiście w Niemczech przez chwilę. Tam się urodził w Lipsku autor pierwszej kompozycji Johann Adolf Scheibe, ale no, większość życia spędził w Danii. Tam gościliśmy, on zmarł w Kopenhadze w 1776 roku. No a przed chwilą właśnie byliśmy za sprawą pierwszej z dwóch kompozycji Johanna Helmisia Romana w Szwecji. A ta podróż będzie kontynuowana. 6 utworów programu Splendor Północy ilustruje bogactwo form i też pewną lekkość już klasyczną muzyki uprawianej tam właśnie.

Niby koncerto grosso, ale to ta partia klawesinów każe nam myśleć, że to właściwie rodzaj koncertu klawesynowego. Koncerto grosso B-dur, tak jednak brzmi nazwa tej kompozycji szwedzkiego twórcy Johanna Helmisia Romana. Adagio Allegro, Adagio i Allegro to właśnie za nami konsorcjum Sedinum. Zespół prowadziło od klawesynu oczywiście Urszula Stawicka. Czwartym utworem, który teraz przed nami tego dzisiejszego programu Splendor Północy, będzie Symfonia D-moll Pera Branta, więc poznajemy kolejną zapomnianą postać muzycznej północy. Brant był szwedzkim skrzypkiem, poetą, pedagogiem i kompozytorem.

konsorcjum Cedinum, zespół międzynarodowy z siedzibą w Szczecinie i prowadzony przez szczecińską klawesynistkę, pedagog Urszulę Stawicką, wykonał kolejny, czwarty punkt programu Splendor Północy. Per Brandt był autorem słuchanej przed chwilą symfonii de mol. Allegro non molto andante i Allegro ma poco. No i przed nami ostatnia para programu. To będzie znów kolejna mało znana postać, Heinrich Philipp Jonsen, organista, klawesynista, kompozytor i współzałożyciel Królewskiej Szwedzkiej Akademii, uważany za jednego z ważniejszych XVIII-wiecznych twórców działających w Sztokholmie. Jonsen urodził się w północnych Niemczech, od 1743 roku działał już w Szwecji, był organistą kościoła Klara w Sztokholmie, a później pełnił też funkcję przy dworze i w Akademii Muzycznej. Komponował symfonie, koncerty, sonaty, klawesynowe, muzykę wokalną i organową. Podziwiano jego improwizacje organowe. Musiał tu rzeczywiście się czymś wyróżniać, bo to zapamiętano i doceniono. Posłuchamy jego symfonię w dur i to będzie przedostatni punkt tego programu. Koncert zamknie symfonia A-dur, opus pierwszy, numer trzeci, Johanna Agrela, urodzonego w 1701 roku. Kolejna nieznana szerzej postać, szwedzki kompozytor barokowy, skrzypek, klawesynista. Studiował w Uppsali, działał później w Kassel. Od 1746 roku był kapelmistrzem w Norymberdze, więc z Niemiec do Szwecji i odwrotnie, ze Szwecji do Niemiec wędrowali kompozytorzy obrazujący dziś tu w Starym Sączu na Festiwalu Muzyki Dawnej Splendor.

Za nami utwór Symfonia F-dur Heinricha Filipa Jansena. To jest kompozycja przedostatnia w programie Splendor Północy, program przedstawianym w Starym Sączu przez konsorcjum Sedinum. Zespół od klawesynu prowadzi Urszula Stawicka. Przed nami Johanna Agrelli, jego Symfonia Odeur, opus pierwszy, numer trzeci. I to będzie już zwieńczenie tego programu, który pozwolił nam podróżować dalej wzdłuż linii brzegowej Morza Bałtyckiego po kompozycji Jansena. Agrell, bardzo ciekawa postać świata muzyki.

Allegro Andante i finał w Allegro ma non presto. To Sinfonia Ador opus pierwszy numer 3, która przed chwilą zabrzmiała. Sinfonia Johanna Agrela wykonywana przez konsorcjum Sedinum. Zespół działający w Szczecinie o składzie międzynarodowym, założony w 2000 roku przez Urszulę Stawicką, która dziś prowadziła swoją grupę od klawesynu, a pozostali członkowie tej formacji, których Państwo słyszeli, to Paweł Miczka, Łukasz Krusz, skrzypce pierwsze, Enrique Gomez, Febrero Fernandez i Noemi Kuśnierz-Lipert, skrzypce drugie, Ewa Pilarska-Banaszak, altówka, Gertrud Ose, wiolonczela, Grzegorz Frankowski, kontrabas. No i za nami kompozycja Agrela, kolejnego twórcy reprezentującego w tym programie Splendor Północy muzykę, no myślę, w dużej mierze nieznaną. To jest już ten styl łączący klasykę czy barok z klasyką, patrząc od tej strony. No i w ten sposób no, dotarliśmy do brzegu. Mare Balticum to program całego festiwalu, na którym gościmy bardzo intensywnie od wczoraj w Starym Sączu. No a postać Johanna Agrela w komentarzu Szuli Stawickiej to postać, która świetnie pokazuje obracanie się na styku różnych kultur muzycznych, bo istotnym punktem odniesienia dla jego kompozycji była działalność w środowisku muzycznym Uppsali, gdzie najprawdopodobniej nawiązał kontakt z Johannem Halmisiem Romanem. Jego muzyki słuchaliśmy dziś, to był drugi, trzeci utwór. Obu kompozytorów łączyły długoletnie relacje zawodowe i artystyczne, ale przed nami BIS i raz jeszcze konsorcjum Sedinum przy pulpitach. Coś jeszcze usłyszymy w tej muzycznej podróży, która prowadziła nas dziś brzegami Morza Bałtyckiego. Kolejne miasta w tej panoramie i style, bo Mare Balticum to muzyka wczesnego i późnego baroku.

I tak koniec doprowadził nas do początku, bo słuchaliśmy fragmentu pierwszej części Allegra Assai, symfonii B-dur Johanna Adolfa Scheibego. Jego symfonia oczywiście w całości wykonana otworzyła program Splendor Północy. Przypominam, to twórca urodzony w Niemczech, w Lipsku w 1708 roku, działający przez większość życia w Danii. Ciekawa postać. W Lipsku oczywiście chyba nikomu, a przynajmniej późniejszym kompozytorom, nie wypadało studiować niczego innego niż prawo, i tak też było w jego wypadku. Rozpoczął studia prawnicze filozoficzne na miejskim uniwersytecie, które przerwał. No i potem jednak mógł się zająć muzyką, przeprowadził się do Hamburga, tam poznał Mattesona, Telemana, a w 1737 roku podróżował dalej. Wreszcie jego kolejny mecenas poprowadził go do króla Danii i tam mógł spokojnie już w dostatku komponować muzycy.

0: Konsorcjum Sedinum przed publicznością. Dziś gościmy w galerii IMO w Starym Sączu, miejskiej przestrzeni artystycznej. Po raz pierwszy słuchaliśmy Konsorcjum Sedinum zespołu Urszuli Stawickiej, który ma siedzibę w Szczecinie. No i tak jak powiedziałam, dzięki temu programowi Splendor Północy cudownie nam się dopełniają też stylistycznie te muzyczne podróże po wczesno XVII-wiecznej, tak możemy powiedzieć, bo połowa XVII wieku właściwie była takim punktem odniesienia programów wykonywanego wczoraj przez Waza. Koncert na inauguracji festiwalu. Dziś z Gdańska przenieśliśmy się dalej do różnych ośrodków nad Morzem Bałtyckim, słuchając zupełnie innej stylistycznie muzyki. No i kontynuacją będzie trzecia transmisja trwającego w Starym Sączu festiwalu Omnia Beneficia, już 48. festiwalu. To jutro o tej samej porze, o 19:30 z galerii IMO wrócimy do Kościoła Świętej Elżbiety i słuchać będziemy koncertu zespołu Goldberg Baroque Ensemble Andrzeja Szadejki, nadbałtycki barok Johann Valentin Meder. Jego muzyka będzie rozbrzmiewać jutro. Tym twórcy opowiem Państwu oczywiście, gdy już się spotkamy i będziemy słuchać kolejnej muzycznej podróży. No, właściwie odbywać ją wspólnie, słuchając muzyki kantora, dyrygenta, organisty i kompozytora jednej z najwybitniejszych postaci świata muzycznego północnej Europy. No i tutaj z kolei będziemy też gości ze sprawą jego życiowych wyborów i w Tallinie, i w Rydze, i wrócimy do Gdańska. Ale to wszystko jutro o 19:30. Ja za dziś już bardzo Państwu dziękuję. Także w imieniu realizującej transmisję dźwiękowo Julity Manoiłow przy współpracy Marcina Kociemby i Stefana Myszka oddajemy głos do studia programu drugiego w Warszawie.
1: Dziękujemy Magdzie Łoś. Witamy ponownie z Warszawy za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz. Przed mikrofonem Adam Suprynowicz. Jest kwadrans do 21:00.
2: Letni festiwal muzyczny.
1: Wszystko już wiemy, jutro wracamy do Starego Sącza, a dzisiaj jeszcze proponuję, byśmy pozostali w kręgu muzyki północy, bo na muzykę mamy teraz godzinę i prawie kwadrans. Nie będziemy zapuszczać się już do Skandynawii, ale pozostaniemy między Pomorzem a Szlezwikiem-Holsztynem. Słuchaliśmy dzisiaj muzyki wykonywanej przez szczeciński zespół Konsorcjum Sedinum i proponuję, byśmy poszli dalej za tym szczecińskim wątkiem i posłuchali teraz najsłynniejszego dzieła, jakie miało premierę w tym właśnie mieście. Był 20 lutego 1827 roku. Pomorze i Brandenburgię atakowała wtedy gwałtowna śnieżyca i Felix Mendelssohn, który właśnie ukończył 18 lat, przedzierał się przez nią w drodze z Berlina. Wedle legendy o mało nie spóźnił się na koncert w szczecińskim Domu Strzeleckim przy ulicy Świętego Ducha, a tam miał grać własny koncert na dwa fortepiany, potem miał się przesiąść do skrzypiec w jednym z najwcześniejszych w historii wykonań 9. symfonii Beethovena. To było jeszcze za życia kompozytora. No ale przede wszystkim zabrzmiała tam po raz pierwszy w historii ta muzyka.

Uwertura do snu nocy letniej, opus 21 Feliksa Mendelssohna, dzieło 17-letniego kompozytora, arcydzieło, chciałoby się powiedzieć, prawykonane, pierwszy raz wykonane w Szczecinie, a tu w nagraniu muzyków z dalekiego południa, Le Concert de Nation i La Capella Nacional de Catalunya pod kierunkiem Jordiego Savala. Dzieło, które miało swoją premierę na koncercie w roku 1827 w Szczecinie, okrzykniętym później koncertem stulecia. Spiritus movens tego koncertu był starszy od Mendelssohna zaledwie o niespełna 13 lat, a więc 30-letni wtedy Karl Löwe, organista kościoła świętego Jakuba i dyrektor muzyczny miasta Szczecina. Löwe wyniósł ponoć życie muzyczne Szczecina na poziom bardzo wysoki, sam też był świetnym kompozytorem i co ciekawe, niezwykle zainteresowanym literaturą polskiego romantyzmu. W 1835 roku opublikował cykl Polnischen Balladen do utworów Adama Mickiewicza w niemieckim przekładzie Karla von Blankensee. Pod koniec lat 90. XX wieku Urszula Kryger nagrała te ballady, a także wśród nich tę, której za chwilę posłuchamy, czyli Das Sweetes Mädchen, czyli Świte Ziankę, opatrując ją jednak polskim tekstem w miejsce niemieckiego przekładu. Karl von Blankensee, tłumacząc utwór, zachował rytm mickiewiczowskiego wiersza, więc wszystko tu do siebie pasuje.

Świtezianka, czyli Das Śwites Mädchen Karla Löwego, przywrócona językowi polskiemu przez Urszulę Kryger, której na fortepianie towarzyszył Kurt Garben. Ten pianista i muzykolog jest redaktorem serii wydawniczej zebranych dzieł Karla Löwego i przyczynił się do wydania drukiem prawdopodobnie po raz pierwszy między innymi koncertu fortepianowego A-dur szczecińskiego kompozytora. Nie wiemy, czy Löwe wykonał ten utwór publicznie, chociaż był przecież koncertującym pianistą i miał też możliwości jako dyrektor muzyczny miasta. W 1994 roku, jeszcze przed pierwszym wydaniem krytycznym dzieła, zostało ono nagrane przez Ewę Kupiec i Filharmonię Lotaryńską w Metzu pod batutą Jacques'a Utmana.

Ewa Kubiec i Filharmonii de Lorraine pod dyrekcją Jacques'a Oudmana w koncercie fortepianowym A-dur szczecińskiego kompozytora Karla Löwego. Utwór prawdopodobnie z 1830 roku, czyli napisany niedługo po tym słynnym koncercie stulecia w Szczecinie z prawykonaniem uwertury do Snu nocy letniej Mendelssohna. Wracam jeszcze do programu tamtego koncertu, podczas którego Karl Löwe i Felix Mendelssohn wykonali wspólnie ze szczecińską orkiestrą miejską, także koncert A-dur na dwa fortepiany i orkiestrę Mendelssohna. Na moje pożegnanie z Państwem finał tego utworu pod batutą Jerzego Maksymiuka.

0: Allegro Vivace z koncertu As-Dur na dwa fortepiany i orkiestra Felixa Mendelssohna, Stephen Combs i Ian Munro na fortepianach, a z nimi BBC Scottish Symphony Orchestra pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka. To tyle dziś na dwójkowym letnim festiwalu muzycznym. Adam Suprynowicz, dziękuję. Już 2 minuty po 22:00 pora na wieczorną rozmowę.
1: Rozmowy na lat.

0: Jakub Kukla, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Jeśli Państwa jeszcze nie zmęczyły upały, albo jeśli wręcz Państwo za tego rodzaju aurą przepadają, zabieramy dziś Państwa do miejsca, gdzie słońce praży jeszcze bardziej niż ostatnio w Polsce. Naszym przewodnikiem będzie Daniel Wyszogrodzki. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Tłumacz, autor książek, autor tekstów piosenek, dziennikarz muzyczny, doktor nauk humanistycznych, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie, radiowiec. Witam cię bardzo serdecznie. Dłuższa chwila minęła od naszego ostatniego spotkania. To było już 5 lat temu, kiedy na placu Hallera rozmawialiśmy o powieści Plac Leńskiego. To to samo miejsce, tylko że zmieniła się nazwa. Dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o twojej kolejnej powieści, Sycyliada, czyli ciąg dalszy przygód młodego, zdolnego prozaika.
1: No, nazwanie mnie młodym, zdolnym to już jest żart, natomiast przyobiecującym bym jeszcze przez jakiś czas pozostawał. Zobaczymy, jak Sycyliada zostanie przyjęta. Bardzo było to miłe, co przypomniałeś teraz. Pamiętam, jak przyjechałeś na rowerze na plac Hallera, wcześniej zwany Placem Leńskiego, i tam rozmawialiśmy o mojej książce, siedząc na tymże placu.
0: A teraz, kiedy to... twojego dzieciństwa.
1: Moje samego dzieciństwa, tak. Upamiętniony też na okładce powieści autobiograficznej, Plac Leńskiego. Natomiast teraz, jak wymieniłeś te dwa tytuły koło siebie, to ja pomyślałem,

0: że obie moje książki mają, a właściwie określają miejsce akcji geograficznie. Plazdeńskiego bardzo dokładnie, no Sycyliada w większym przybliżeniu. Ale faktem jest, że moja powieść dzieje się w całości na Sycylii, no z pewnymi oczywiście retrospekcjami krajowymi.
1: Między tymi dwoma tytułami jest jednak pewna ważna różnica, bo o ile Plazdeńskiego był mocno autobiograficzny, o tyle Sycyliada chyba nie jest. A może się mylę i może czegoś nowego o Danielu Wyszogrodzkim się dowiemy.
0: No mam nadzieję, że się nie mylisz, dlatego że to jest taka moja próba napisania z absolutnie już czystej fikcji, powieść, której bohater no, nie jest mną i nawet bardzo się starałem, żeby mną nie był. Plazdeńskiego był powieścią autobiograficzną tylko w takim sensie, że mnie się marzyło napisanie książki o dzieciństwie. A ponieważ moje znałem najlepiej, to jakby to był pretekst. Spotykały mnie też takie miłe historie na spotkaniach autorskich, kiedy pytali czytelnicy, kiedy będzie dalszy ciąg Plazdeńskiego. A ja mówiłem, że nie będzie, bo ja nie miałem w planie właśnie autobiografii jako takiej, tylko książkę o dzieciństwie. Ta książka tam, to dzieciństwo jest w dosyć taki zasadniczy sposób domknięte i tyle. Natomiast teraz się przeniosłem na Sycylię. Ja w ogóle nazywam Sycyliadę powieścią pandemiczną w pewnym sensie, dlatego że ona się narodziła, taki rodzaj eskapizmu, no nazwijmy to, bo była kwarantanna, siedzieliśmy w domach, zajęcia na uczelni miałem online i z przyjemnością zacząłem się przenosić myślami na to urwisko, na urwisko, które sobie wyobraziłem i od niego się zaczęła ta książka. Od bohatera, który sobie staje nad urwiskiem, ma przed sobą taką wspaniałą przestrzeń morza i nieba, które gdzieś tam się stykają. I on sobie myśli, że tam dalej jest Afryka, co go bardzo kręci, nie bardzo wiadomo dlaczego, ale taki był punkt wyjścia tej książki.
1: Wspomniałeś o miejscu akcji, to Sycylia, dalekie południe Europy. Chociaż kiedy ja myślę o Danielu Wyszogrodzkim, to przychodzi mi do głowy po pierwsze warszawska Praga, po drugie także Stany Zjednoczone, miejsce, no tak, z którym byłeś przez jakiś czas związany. A Sycylia to jest po prostu fantazja, czy jednak tam też bywałeś i też to miejsce lubisz?
0: Ja bywałem na Sycylii, ale nie jest mi to miejsce jakoś wyjątkowo dobrze znane, tak jak powiedzmy Nowy Jork, czy właśnie niektóre części Stanów, gdzie mieszkałem, pracowałem. Dlatego to było takie w sumie dobre miejsce na akcję tej powieści, dlatego że było mi znane, ale nie jestem ekspertem od Sycylii, co jakby umożliwiło mi wyobrażenie sobie Sycylii jako takiej krainy trochę fantastycznej, w której osadzę akcję, bardzo kameralną tak naprawdę, bo w tej książce jest kilkoro bohaterów. Historia trochę Sycylia, kultura Sycylii jakoś tam się przebija w rozmowach bohaterów głównie, ale nie jest to żadna próba nakreślenia portretu tej wspaniałej, niezwykłej zupełnie wyspy pod względem historycznym, kulturowym. Ja niedawno sobie odświeżyłem książkę o Sycylii Jarosława Iwaszkiewicza. Przepięknie napisano o sztuce, która tam, on się głównie sztuką tam fascynował.
1: Odświeżyłeś ją po napisaniu Sycyliady, czy w trakcie?
0: Po.
1: Dlatego, że nawet autorka... źródło inspiracji.
0: Nie, właśnie nie dlatego, ale może to lepiej się stało, bo ja naprawdę chciałem, żeby ta moja książka była taka czysta, w sensie, że nie sięgam do historii. Zapętlam losy bohaterów. I co mi wychodziło, zresztą też w trakcie pisania, bo też tak się przekonuję o tym coraz bardziej, że są różne szkoły pisania, tworzenia powieści. Moja przyjaciółka, znana słuchaczom dwójki, Albena Grabowska, lekarka i powieściopisarka, ma taki system, że ona właściwie wszystko sobie wymyśla. Ona ma całą książkę w głowie, po czym siada, pisze te swoje tam 5 stron dziennie i po 3 miesiącach to jest napisane. Co sprawia bardzo mylne wrażenie, że się książkę pisze w 3 miesiące. Nie, ona ją wymyśla znacznie dłużej. Ja mam coś zupełnie innego. Mianowicie mnie prowadzi czysta karta. Taka ta tabula rasa. Ja naprawdę miałem na początku tylko faceta, który stoi na skarpie i patrzy na morze. No i kiedyś była taka książka o mężczyźnie, który się gapił na kozy. No to on się, mój się gapi na morze, ale niezbyt długo, ponieważ dowiaduje się, że odwiedzi go kobieta znana mu w przeszłości. I nie wiem, czy powinienem do tego przyznawać, ale z nikim od tego nie konsultowałem. A jest mi bardzo miło, że rozmawiamy tutaj dzisiaj w dwójce z tobą, Jakubie, właśnie jeszcze przed, na dobrą sprawę, premierą książki. I chyba w związku z tym mogę zdradzić, że kiedy mój bohater dowiedział się o przyjeździe tej kobiety, to ja sam nie wiedziałem, dlaczego ona przyjeżdża. Ale postanowiłem się tego dowiedzieć. I tak mnie to prowadziło.
1: I powstała powieść.
0: I powstała powieść przez kolejne strony, tak.
1: Powiedzmy zatem, kim jest główny bohater, Polakko, człowiek, który zamieszkał na Sycylii w domu tajemniczym nad skarpą z pięknym widokiem na morze, za którym rozpoczyna się, czy rozpościera się Afryka. Kim jest Polakko, poza tym, że pisarzem?
0: Polakko jest mężczyzną, który odniósł pewnego rodzaju sukces w swojej dziedzinie. był wykładowcą i był pisarzem w Polsce, ale jedna jego sztuka zdobyła pewną światową popularność, dlatego może sobie żyć spokojnie z Tantiem. Jak

0: się znalazł w tak pięknym miejscu, w tak wyjątkowym miejscu, jego przyjaciółka, która go odwiedza, próbuje się dowiedzieć właściwie codziennie, a on ją zwodzi, bo nie chce jej zdradzić prawdziwej historii tego swojego domu. Notabene historii bardzo, bardzo dramatycznej. On tam się znalazł i było mu względnie dobrze. To znaczy, z dala od kraju rodzinnego, właściwie się odizolował zupełnie i od swojego środowiska, i wtopił się w to życie mieszkańców, i było mu tam dobrze. I w pewnym momencie, kiedy się dowiedział, że przyjaciółka zamierza go odwiedzić, to nawet dochodzi do wniosku, że być może było mu za dobrze i to się po prostu skończy za chwilę, bo wróciły pewne demony przeszłości.
1: Wspomniałeś, że jest mu dobrze. To mnie trochę zaskakuje, bo czytając ma się wrażenie, że on jakby się zasklepił, że on się zasłonił jakimś pancerzem i że w środku coś w nim jednak wygasło, coś w nim może nie umarło, ale na pewno zasnęło i to jest właściwie takie życie z dnia na dzień.
0: On być może żył w iluzji, że jest mu dobrze. Ja nawet pomyślałem, że on zastąpił potrzebę szczęścia taką satysfakcją z przyjemności. Notabene jego przyjaciółka codziennie odkrywa go trochę bardziej na nowo i zaczyna go prowokować do skonfrontowania się z tymi postawami, które on tam przyjął. No jemu było dobrze, tak jak było. No, nie wiem, czy zdradzimy dużo, mówiąc, że on w pewnym sensie uciekł przed uczuciem, schronił się, schował się. On niechętnie sam siebie nazywał uciekinierem, ale w końcu dochodzi do wniosku, że chyba taka jest prawda. O wydarzeniach też z przeszłości, o których się dowiadujemy w trakcie stopniowo. Tutaj mogę dodać, że książka się rozgrywa na przestrzeni 6 dni, od poniedziałku do soboty, czyli od przyjazdu przyjaciółki byłej z przeszłości, jego studentki, z którą kiedyś miał pewien rodzaj związku.
1: Pięknej i inteligentnej,
0: ale ten rodzaj związku był taki nieokreślony wcześniej, jest teraz też nieokreślony i zadajemy sobie pytanie, w końcu on zaczyna je zadawać wprost, dlaczego ona do niego przyjechała, jaki był cel tej wizyty. Dowiadujemy się coraz więcej o nim, o niej, o ich związku, o przeszłości. Dowiadujemy się trochę na temat takiej, jest tam taki wątek, nazwijmy to umownie, publicystyczny, to znaczy związany ze współczesnością naszą teatralną, z rolą reżysera, z pewnymi historiami przemocowymi na uczelni, które tam dotknęły bohaterów w przeszłości, ale też to są tylko retrospekcje. I myślę, że ta konfrontacja głównego bohatera z piękną Gają, bo tak jest imię bohaterki, prowadzi do tego, że i on siebie odkrywa na nowo i że chyba może coraz mniej się lubi i swoje życie, nie chce zdradzać zbyt wiele. Ale też o celu jej wizyty dowiadujemy się stopniowo i zdałem sobie sprawę, że takiej odpowiedzi na pytanie, dlaczego ona przyjechała, jest w tej książce kilka. I że żadna nie jest pełna, ale też wszystkie są prawdziwe. I jestem w sumie, jeżeli mogę tak powiedzieć teraz jako autor, że jestem z tego zadowolony, że tam pewne rzeczy nie są dopowiedziane do końca, że jest tam pewien rodzaj, który pozostawia swobodnej interpretacji, pewien taki rodzaj niedopowiedzenia. Jest to książka o emocjach, ale z męskiego punktu widzenia. Więc są to emocje dosyć mocno wypierane. No i właśnie tworzenie tego, co nazwałeś pewnego rodzaju pancerzem, zasklepieniem się.
1: Ona go pyta cały czas o historię domu, w którym mieszka pisarz. On z kolei, Polakko, pyta ją, dlaczego właściwie przyjechała, jaki jest cel jej wizyty. I wokół tych dwóch pytań rozgrywa się akcja. Scenografia to oczywiście przepiękna, spalona słońcem tak. Sycylia.
0: Małe miasteczko.
1: Muszą się pojawić wątki mafijne, rzecz jasna.
0: Są mafijne. Ona go, bohaterka Gaja, go podpytuje cały czas o mafii i on to próbuje bagatelizować.
1: To jest ciekawe, dlaczego?
0: To dlatego,
1: jest jakaś walka ze stereotypem?
0: Ze stereotypem. No to tam mówi jej wprost, że właściwie wszyscy mają jakieś wyobrażenie o mafii wyniesionej z książek, z filmów amerykańskich. Śmieje się z tych amerykańskich filmów, jakie to jest wszystko właśnie stereotypowe i nieprawdziwe. Mówi jej trochę o losach Sycylijczyków, mówi jej o Włochach, których poznał w Stanach. To jest też dosyć moim zdaniem ciekawe, bo to się tak właśnie konfrontuje ten mit emigracyjny sycylijski, no znany nam też trochę z naszego XIX-wiecznego mitu Polaków zasiedlających Stany Zjednoczone. Tam Sycylia była bardzo, bardzo jako jedno z najuboższych regionów Europy, bardzo silnie reprezentowana w Stanach Zjednoczonych. To było też takie trochę ćwiczenie, nazwijmy to, z dialogów, dlatego że oni dużo rozmawiają ze sobą, Polakko i Gaja. Właśnie cały czas rozmawiają i tam się przewijają różne tematy. I ja się tym, nie ukrywam, świetnie bawiłem, ale też powiedzmy, że jest to dwoje dosyć niekonwencjonalnych bohaterów, jeżeli powiedzmy mówimy o romansie, czy w ogóle opowieści obyczajowej. Dlatego, że oni są oboje para inteligentnych ludzi, z dużą dosyć wiedzą. Oboje są związani ze środowiskiem teatralnym, literackim i tak dalej. Więc tam to, że pewne tematy powracają, dla mnie takim momentem, który jest dla mnie ważny, ale też zabawny na swój sposób, jest kiedy Gaja pyta go, w której sztuce Szekspira chciałby się znaleźć. No generalnie to ludzie pewnie rzadko sobie zadają takie pytania, siedząc gdzieś tam przy kawie czy przy winie. Ale tutaj to jest uzasadnione właśnie backgroundem.

0: tych dwóch postaci. Ale postaci jest więcej, prawda? Bo jest sąsiadka, jest córka sąsiadki, jest tajemniczy Grek. Postać trochę szemrana.
1: Kosma.
0: Kosma.
1: Tak. Sąsiadka zresztą piękna. O kobietach i o cielesnym aspekcie miłości też jeszcze porozmawiamy, ale zostańmy przy Szekspirze.
0: A ja myślałem, że tam w ogóle nic nie ma na ten temat.
1: Naprawdę?
0: Aha.
1: To kto ci napisał tę książkę?
0: Ona mi się trochę sama pisała.
1: Na chwilę wracamy jeszcze do Szekspira. To jest ulubiony autor twojego głównego bohatera. On zresztą ma specyficzne podejście do teatru, bo uważa, że absolutnie kluczowy, najważniejszy jest tekst.
0: Tekst, tak.
1: I reżyser jest absolutnie zbędny w teatrze, jeśli wychodzi jakkolwiek poza tekst. I to dla mnie z kolei był bardzo zabawny moment. Scena, w której on wygłasza tyradę na temat
0: roli reżysera.
1: Zbędności reżyserów w teatrze, po czym ona, Gaja, przyznaje, że jest związana z reżyserem teatralnym.
0: Ale to zdradziłeś teraz bardzo, bardzo już taką późną puentę. No dobrze, no.
1: Ale potem dzieje się jeszcze dużo.
0: Jeszcze się dużo dzieje, ale też dowiadujemy się stopniowo, dlaczego, skąd się wzięła ta niechęć bohatera Polako do reżyserów w ogóle, a jego stosunek do tekstu dramatycznego jest, nazwijmy to, delikatnie mówiąc, bardzo radykalny. On mówi, wszystko jest w tekście, prawda? Ja też miałem trochę zabawę, bo znam, pracuję w środowisku teatralnym, w wielu teatrach, znam wielu reżyserów, nie ma tam żadnych absolutnie prywatnych porachunków moich. Ja mam bardzo dobre doświadczenia pracy z reżyserami. Chętnie wymienię Wojciecha Kępczyńskiego z Teatru Roma, z którym byłem związany przez wiele lat, czy obecnie Jakuba, twojego imiennika, Kubę Szydłowskiego, z którym się bardzo dobrze pracuje. Od doktora Żywago w operze, przez Kopernika w operze krakowskiej z kolei, Żywago w Białymstoku, tutaj Kraków. I mamy wiele wspólnych planów dalszych. I to są ludzie, których znam, którzy mają ogromny szacunek do tekstu. No ale no powieść, fikcja. Odchodziłem w tym myśleniu o bohaterze, odchodziłem od siebie, od swoich doświadczeń. To było właśnie dla mnie ciekawe, bo pisałem tam o rzeczach, o których może nawet słyszałem, albo o których się mogę bardziej domyślać, ale które nie obciążają mnie bezpośrednio. Co dawało mi dużą swobodę fabularną.
1: Uprzedziłeś moje kolejne pytanie, bo chciałem zapytać, czy ta niechęć może się wiązać, czy może wynikać z twoich osobistych doświadczeń, ale rozumiem, że jak wspomniałeś, było zupełnie inaczej. A jeśli chodzi o powieść, tam jest też taki zabieg, który można by nazwać powieścią w powieści, bo oni też, ta dwójka, rozmawia o nowej powieści głównego bohatera twojej książki i Gaja strasznie jest oburzona tym, w jaki sposób on opisuje rzeczywistość i pewne relacje damsko-męskie.
0: No, ona dokonuje takiej wiwisekcji, można powiedzieć.
1: Bo utożsamia bohatera powieści Polako z nim właśnie?
0: Albo z jakąś jego mrocznym obliczem. Ona to próbuje zrozumieć, jak on, żyjąc na tym słonecznym wybrzeżu, gdzieś tam w zakamarkach duszy, chowa w sobie tyle mroku. Bo ta książka go, jeżeli przyjmiemy, że jest to taki rodzaj Jekyll Hyde, powiedzmy, takie dwie twarze tego samego człowieka, to też jest takie dla mnie interesujące, bo ta książka, którą on pisze, jest tak daleka od jego codzienności, od jego życia, jak tylko może być. Ale tego byśmy oczekiwali właśnie o pisarzu, który nie jest twórcą non-fiction, który nie pisze reportażu o swoim życiu. Ja odnajdywałem takie dla siebie ciekawe wyzwania w tej książce, właśnie żeby w Sycyliadzie w ogóle, żeby wprowadzić tam powieść powieści. Też musimy się dowiadywać coraz więcej o tym, co się dzieje w tamtej akcji i z tamtymi bohaterami. Druga sprawa to jest, uznałem, że ja muszę uzasadnić w pewnym sensie jego sytuację materialną. No bo jeżeli ktoś odniósł sukces pisząc sztukę teatralną, która jest wystawiona i w Londynie, i w Nowym Jorku. Nie jest to jakiś wielki broadwayowski sukces, ale tak jak on to podkreśla, ma z tego dość, żeby się utrzymać tam. Na wino mu wystarcza, a benzynę tankuje dwa razy w roku, bo właściwie wszędzie chodzi na piechotę i nigdzie się nie wybiera. To też chciałem uzasadnić tą jego pozycję materialną, wspominając o tym, jaka to była sztuka i na czym polegał jej sukces. No, więc mamy tam dramat w powieści, mamy powieść w powieści, mamy, jak już zauważyłeś, no więcej niż jedną kobietę. Mamy też kilka postaci, nie wspomniałem o Umberto, to jest notariusz, który uosabia właśnie historię Sycylii. Też ma w pewnym sensie mroczną przeszłość, możemy się domyślać, że faszystowską, związaną z jego rodziną, ale jest jeszcze człowiekiem kulturalnym, jest przyjacielem głównego bohatera. Razem słuchają Szymanowskiego, taki polski wątek, Króla Rogera, no nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności, ale no mamy później już, no, wchodzi policja, ale już nie powiem dlaczego. No nie jest to kryminał, ale akcja się troszeczkę rozkręca, prawda?
1: No i miłość fizyczna też się pojawia.
0: Na samym początku. Dlatego, że ja myślałem, że to jest taki albo rodzaj straszaka, albo rodzaj wabika. Znaczy, albo ktoś pomyśli, że ojej, nie, takich rzeczy to ja nie chcę, albo pomyśli, aha,

0: może będzie więcej takich rzeczy. A ja tak naprawdę to pomyślałem sobie, że w takich sytuacjach romansowych, bo możemy na tą książkę spojrzeć, ja ją nazywam antyromansem, ale możemy spojrzeć na. Mamy parę ludzi, mamy mężczyznę i kobietę, mamy rodzaj uczucia między nimi, które było, a które może się odradza, a może nie. I takie fabuły obyczajowe zwykle rodzą pytanie, jak to się skończy, czy oni będą ze sobą, czy nie będą, tak, czy pójdą do tego przysłowiowego łóżka, czy nie. Tertium non datur, tak? A ja pomyślałem sobie, a właśnie, że datur. I tutaj też jestem bardzo dumny z tego, co wymyśliłem, ale oczywiście może się okazać, że jestem w błędzie, że to nie jest tak, że można, czy ta miłość fizyczna musi być dokonana albo niedokonana. No, wydaje mi się, że jakieś tam rozwiązanie pośrednie się pojawiło, chociaż związek od razu na samym początku wyjaśniony, związek głównego bohatera z jego sąsiadką, tam jeszcze piękna sąsiadka ma nastoletnią córkę, która się w taki dziewczęcy, słodki, nastoletni sposób podkochuje w tym bohaterze, ale która też bardzo taki ma do niego stosunek opiekuńczy, powiedziałbym. Trochę gdzieś tam jest takie zawieszone pytanie, czy oni właściwie nie mogliby być rodziną i dlaczego nie są, prawda? Może coś takiego się pojawia w finale, w epilogu. No wiele jest tam moim zdaniem pytań. Myślę, że akcja jest. No, gdyby była nieinteresująca, to w moim pojęciu bym tej książki nie napisał. Ona musiała mnie zaciekawić. Ale ona ciekawiła mnie właśnie dzięki temu, że ja cały czas się nowych rzeczy dowiadywałem, odkrywałem i szedłem za pewnymi tropami. I jeżeli czytelnik pójdzie moim śladem, no chyba nie ma za bardzo wyboru, to mam nadzieję, że może pewnych takich olśnień dozna, które tam mnie się po drodze przydarzyły.
1: A swojego głównego bohatera lubisz?
0: Tak. Nie umiałbym poświęcić kilku lat pracy osobie, której nie lubię. Myślę, że tak. I myślę, że też lubię główną bohaterkę, chociaż ona może wywoływać mieszane różne uczucia, ale sam jej przyjazd tam może być źródłem pewnej kontrowersji, ale ja mojego bohatera lubię, trochę mu współczuję chyba, dlatego że myślę, że z jednej strony to jest właśnie taka opowieść o tłumieniu uczuć przez mężczyznę. To jest też ciekawe, bo ja pisałem tą książkę na przestrzeni dosyć długiego czasu i potem pewnych odkryć dokonywałem w trakcie. Zaraz się do jednego przyznam. Gdzieś tak pod koniec tej książki, książka, jak wspomnieliśmy, już jest, dzieje się w przeciągu 6 dni. Gdzieś tak na wysokości piątku, czy już nawet soboty, tam pada takie zdanie, które zwróciło moją uwagę, że jednak gdzieś ten bohater miał cały czas podskórny lęk przed odrzuceniem. I być może, jeżeli potraktujemy całą książkę, być może, ja nie chcę tego narzucać, ale tak mi się zwidziało, że być może to jest właśnie klucz do tej powieści, do tego bohatera. Lęk przed odrzuceniem, znany jednym, innym nieznany. Mnie chyba dosyć dobrze znany, co być może jako czytelnik Plasolińskiego będziesz mógł zrozumieć, ale taka zabawna rzecz, o której chciałem wspomnieć, to jest to, że jak się pisze, ja robię dużo innych rzeczy, więc porzucam akcję, wracam do niej, a potem jak to czytam, to czasami dokonuję takich odkryć, takich na zasadzie, ojej, ja to napisałem? I tam było takie zdanie, które pomyślałem, że powinno się znaleźć na czwartej stronie okładki, ale wyobraziłem sobie wtedy spojrzenie szefowej marginesów i nawet jej o tym nie powiedziałem. Tam jest takie zdanie: wyspa jest wyjątkiem w regule morza. Pomyślałem sobie, ja to napisałem? O Boże, jakie to głębokie. Ale co ja miałem na myśli? No nie mam pojęcia. No więc może wcale to nie jest takie głębokie, jak z pozoru może się wydawać. Bardzo mi się to zdanie spodobało. Wyspa jest wyjątkiem w regule morza. Podoba ci się?
1: Bardzo.
0: O, to się cieszę.
1: Trudno się z nim nie zgodzić zresztą.
0: No, to też prawda.
1: Pytałem o to, czy lubisz swojego bohatera, bo mnie on drażni. Ale z kolei ten strach przed odrzuceniem może w dużej części tłumaczyć jego postępowanie i być okolicznością
0: A
1: łagodzącą.
0: dlaczego się drażni? Czym cię drażni?
1: Swoim wymądrzaniem się. Bardzo by chciał, wie, że byłoby mu lepiej, gdyby jednak pewnych rzeczy w życiu nie zaniechał, a mimo to nie robi nic, żeby to naprawić.
0: To prawda, tak.
1: I to jest na
0: I to
1: dłuższą
0: jest takim
1: metę
0: trochę bohaterem
1: irytujące.
0: romantycznym, niezdolnym do działania.
1: Czy
0: Ale to,
1: po.
0: co powiedziałeś wcześniej, że on się właśnie, że on się mądrzy. Bo tam troszeczkę między nimi, i to jest bardzo wyraźne w poniedziałek, a potem jakby coraz bardziej się to rozmywa, jest widoczna ta relacja uczeń-mistrz. Znaczy on był wykładowcą, ona była studentką. I oni od tego zaczynają. No bo oni muszą od czegoś zacząć i to się generalnie tak zaczyna. A potem ona coraz bardziej zaczyna się stawiać, a potem to już właściwie on jest zacenzurowany, można powiedzieć. No. Więc ta wiwisekcja się dokonuje na przestrzeni, no właściwie to 5 dni, bo w sobotę już spędza bez, no, ale nie zdradzajmy
1: Nie uprzedzajmy
0: wszystkiego.
1: faktów.
0: Tak.
1: Czy przeskok od jednak mocno autobiograficznego Placuleńskiego do czystej fikcji to było dla ciebie jakieś wyzwanie, czy wręcz przeciwnie, przygoda?
0: To była wielka przygoda dla mnie i to było coś, co ja zawsze chciałem robić tak naprawdę, bo ja w szkole podstawowej chyba wspomniałem o tym w książce Plazyńskiego, chciałem być pisarzem, ponieważ wymyśliłem sobie, że pisarz nie wychodzi z domu do pracy. I to mnie zafascynowało w tym fachu. I teraz wreszcie, jako człowiek,

0: dojrzały, napisałem swoją pierwszą taką sensu stricte powieść. Muszę przyznać tobie i państwu słuchaczom dwójki, że mam ogromną tremę. Mimo że Plazdeńskiego był książką, która mówiła wiele o mnie, odsłaniała mnie, moją rodzinę, to jednak nie czułem czegoś takiego jak teraz, bo teraz dopiero czuję taką prawdziwą tremę, kiedy się sprawdzam po raz pierwszy. Jednak ja pisałem w życiu sporo non-fiction, tak? Biografia Rolling Stonesów, czy tam musicale i te rzeczy, czy moja działalność dziennikarska. I jakby moja książka jednak Plazdeńskiego jest czymś pośrednim między tą kategorią non-fiction, a rodzajem wspomnienia, powieści autobiograficznej. Teraz to już ma być czyste fiction i to jest dla mnie coś nowego. Lubię nowe rzeczy. Bardzo lubię robić rzeczy, których jeszcze nie robiłem. Jeszcze nigdy nie byłem pisarzem na Sycylii, którego odwiedza była piękna studentka. No i więc poszedłem za tym.
1: Od poprzedniej powieści minęło 5 lat. Pisałeś tak długo tę powieść, dlatego że cały czas próbowałeś odpowiedzieć na te pytania, o których już mówiliśmy. Co działo się z tym domem w przeszłości i dlaczego ona się pojawia na Sycylii? Czy to wynikało z faktu, że jesteś człowiekiem zabieganym i zapracowanym?
0: Jestem zajęty. Nie biegam tak dużo, jakbym chciał. Jeżdżę na rowerze po Mazowszu, bardzo to lubię. Wiem, że ty też. Ale nie, ja jestem zajęty dlatego, że mam zajęcia na uczelni. W tej chwili na 2 wydziałach, na aktorskim i na wiedzy o teatrze. Mówimy o Akademii Teatralnej, o czym wspomniałeś. Mam audycję radiową swoją, którą bardzo lubię, dlatego, że jest to pretekst do odkurzenia moich zbiorów płytowych, dużych. Właściwie wracam do muzyki, której bardzo długo nie słuchałem. Jest to też, nie ukrywam, czasochłonne. Ty jesteś doświadczonym radiowcem, ja zostałem radiowcem trochę z łapanki, trochę z przypadku i przygotowuję się bardzo rzetelnie do tych audycji, mimo że już to robię 6. rok w tej chwili.
1: Ja też się staram.
0: No, nie wątpię, natomiast bardzo jest to dla mnie ważne, żeby się dobrze do audycji przygotować, bo wtedy prowadzę ją w taki sposób bezstresowy. Każda audycja z opowieścią. I tutaj może cię też zaskoczę, ale ja podchodzę po tym moich doświadczeniach teatralnych, jednak podchodzę do audycji, tak staram się dopasować do audycji radiowej takie zasady dramaturgiczne. Że jest tam wstęp, rozwinięcie jakieś, prawda, jakieś tam przerwa na finał 1. aktu, potem w finale grande, jak już kończymy. No, a mówię serio zupełnie, bo te reguły, takie reguły nakreślone tam, nie wiem, gdzieś przez Wagnera, dotyczące dramatu muzycznego, one się cały czas sprawdzają. Taka praca motywiczna, albo na przykład to, że kiedy piszemy musical, no to pamiętamy o tym, żeby, no jak jest scena solowa, jak jest jakiś duet, to potem wchodzi scena zbiorowa, jak się dużo działo, to wpuszczamy jakieś w ogóle sekwencję baletową, żeby nie było za dużo tekstu, prawda. I to ja to mam cały czas w głowie, ponieważ mam to szczęście, że przetłumaczyłem wiele, no, najlepszych właśnie musicali w historii. Koty, Upiór w operze, Les Misérables i tak dalej, i tak dalej. I staram się te reguły stosować nawet przy audycji radiowej. No i też jeszcze cały czas w tym czasie pracowałem przy musicalach. Moja praca zawodowa to jest przede wszystkim praca dla teatru muzycznego, tłumaczę musicale. Jak wiesz, teraz będę miał, we wrześniu będą 2 premiery, 2 tytuły, które przetłumaczyłem. Come From Away i The Bridges of Madison County, czyli Co się wydarzyło w Madison County. Piękny film kiedyś z Clintem Eastwoodem i Meryl Streep. Polecam też te 2 tytuły. Bardzo, bardzo, bardzo wzruszające, ciekawe, fajnie, pięknie, świetnie napisane musicale. Mam nadzieję, że się spodobają. No, już wcześniej myślę o kolejnych projektach na przyszły rok, bo to jednak w teatrze się myśli przynajmniej rok do przodu. Czy to są przekłady, czy się pisze coś swojego.
1: No i okazuje się, że te reguły teatralne bardzo się przydają w życiu zawodowym i nie tylko.
0: No, i nie tylko.
1: Wspomniałeś o planach musicalowych, ale jeśli chodzi o powieść, premiera tuż, tuż. Najpierw spotkanie w Kazimierzu.
0: Tam jest festiwal.
1: To już w niedzielę.
0: Tak, ja jestem gościem tego festiwalu 3. rok rzędu, co mnie bardzo cieszy. Jest to wspaniała, wspaniała impreza. Bardzo jestem wdzięczny organizatorom. Mam pisarka Maja Wolny, steruje tym, dyryguje, jest szefową tego festiwalu, ona tam mieszka. I to jest festiwal, który się odbywa pierwszy weekend lipca w Kazimierzu. Nazywa się 2 Księżyce, tak za Marią Kuncewiczową. No to będę w zeszłym roku mieszkałem w Kuncewiczówce, to też było przeżycie. Świetna atmosfera, cudowne miejsce i tam będę miał przedpremierę 5 lipca w niedzielę. Albena Grabowska poprowadzi ze mną rozmowę, ale ty byłeś pierwszy.
1: Bardzo mi miło.
0: Nie też.
1: A 8 oficjalna premiera powieści Sycyliada. Czy gdybym zaproponował, żeby na zakończenie, celem zmniejszenia napięcia przedpremierowego, żebyśmy posłuchali Nowy Sing Chopin, to byłaby dobra propozycja?
0: Uwielbiam. Nowy Sing Chopin to jest moje podium w polskiej muzyce. Jedna z 3 płyt wszechczasów. Dziękuję.
1: A zatem na koniec Nowy Sing Chopin. A jeśli chodzi o najnowszą powieść Daniela Wyszogrodzkiego, Sycyliada, premiera już za kilka dni. Daniel Wyszogrodzki, tłumacz, autor tekstów, autor powieści i nie tylko, dziennikarz muzyczny, doktor nauk humanistycznych, wykładowca. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jakub Kukla, spokojnego wieczoru i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Festum na tej łące, te świątynie, to są wonie wszystkie śródziemnomorskie, które w niektórych miejscach się szczególnie skupiają. W Festum, ponieważ te świątynie są na łące, w szczególny sposób tu kwiaty mnie upiły, tak można powiedzieć.
2: Tak mówił Zygmunt Kubiak. Gdy go pytano, czy jest prawicowy, czy lewicowy, odpowiadał zawsze: moja Polska to Polska śródziemnomorska. Właśnie Zygmunt Kubiak będzie pierwszym bohaterem wakacyjnej audycji Ludzie i świat Śródziemnomorza. Zapraszam w sobotę o 12:00. Dorota Gacek.
0: Autopromocja.
3: Czy Wojka jesteś na miejscu, jak na Sobel?
4: Dziś jest czwartek, drugi dzień lipca, prawie 2 minuty po 22:30. Piotr Matwiejczuk, dobry wieczór.

Jak rozpocząć lato? Co zagrać na początek? Musi być coś w dur, coś, co lekko buja, ale nie jest za wesołe. Musi to być coś, przy czym można przeżywać wakacyjną przygodę, ale jednocześnie powinien to być dobry akompaniament do marzenia o jakiejś przygodzie albo wspominania takich przygód wakacyjnych. Takie pytania sobie zadawałem, takie kryteria wypisywałem podczas przygotowań do naszego dzisiejszego, pierwszego w tym roku wakacyjnego spotkania. I wydaje mi się, że to, co wybrałem, spełnia, jeśli nie wszystkie nawet, to zdecydowaną większość warunków.

Kto grał na banjo? Wiadomo, Bela Fleck. Kto na harfie? Myślę, że wierni słuchacze tej audycji mogą się domyślać, że Edmar Castaneda. Skład uzupełnia tutaj perkusista Antonio Sanchez. No i takie trio, myślę, że dobre jest na nie jedne wakacje, dlatego B-Trio powraca i w tym roku. A Edmar Castaneda jeszcze dziś zagra. Dzisiaj, właściwie jutro, bo to będzie po północy. Z kolei ta pieśń, która właśnie przed nami, u mnie powraca.

No właśnie, to mogłoby być nawet motto piątej struny, tak sobie teraz uświadomiłem. Czym jest cel, gdy tak daleka droga? Piosenka Włóczy Kija i Krystyna Prońko. Pomyślałem, że skoro dzisiaj troszeczkę będziemy rozmawiać, mam nadzieję, ja już coś tam powiedziałem na temat przygód wakacyjnych, które chcąc nie chcąc przeważnie wiążą się z podróżami, no to taka piosenka Włóczy Kija się przyda. W jednym z najwspanialszych filmów w historii kinematografii, Amarcord Federica Felliniego, jest taka scena, kiedy bohaterowie miasteczka wypływają, kiedy bohaterowie, mieszkańcy tego miasteczka, w którym dzieje się akcja wyobrażonego, wypływają w nocy w morze, by przywitać przepływający nieopodal wielki wycieczkowiec. I wówczas jeden z drugoplanowych bohaterów, niejaki Bee Shane, postać jedyna w swoim rodzaju, jedna z tych, które istnieją tylko u Felliniego, mitoman, gawędziarz, opowiedział historię spotkania z delfinem. Pomyślałem, że to mogłaby być bardzo miła, wakacyjna przygoda. W tym wszystkim najlepsze jest jednak to, co ten delfin powiedział Bee Shane'owi. Może państwo pamiętają. Piotr.Matwiejczuk@polskieradio.pl.

Aha, bo państwo po prostu są przykuci do innych sprzętów RTV AGD. Pan Wiesław donosi, że Hiszpania, Austria 1-0 w 78 minucie. Już 2-0. Agnieszka podpowiada, że 2-0. No tak, ja się nie znam za bardzo na piłce, ale z zestawienia Hiszpania-Austria to tak by mi wynikało właśnie, że to raczej ten reprezentanci tego pierwszego kraju będą mieli po swojej stronie liczbę jakąś taką większą niż 0 i większą od Austrii. To była oczywiście muzyka Nino Roty z filmu Amarcord Federica Felliniego. Wzbogacona jeszcze o kilka standardów już nie autorstwa Nino Roty, a grała orkiestra Karla Savine. A ten delfin, który podpłynął do Biszejna, popatrzył na niego i zawołał: mamma! Tak było. Przygody wakacyjne mogą być z pozoru całkiem zwyczajne. Muszę powiedzieć, że chyba najwspanialsze letnie wyprawy, czy to pieszo z psem, czy to na rowerze, odbywałem nie dalej niż w promieniu kilku, może kilkunastu kilometrów od miejsca zamieszkania. Wystarczy być otwartym i uważnym, a im głębiej wnika się w temat, im więcej szczegółów historii pozornie zwyczajnych miejsc poznajemy, tym więcej otwiera się przed nami kolejnych przestrzeni. I tak można zwiedzać niby dobrze znane miejsca wielokrotnie, bo coraz wnikliwiej. Dodatkową atrakcją może być na przykład ciekawa pora dnia i teraz będzie pieśń właśnie o takim niby zwyczajnym, a w rzeczywistości zachwycającym doświadczeniu. Marta Topferowa i Tomasz Liszka.

Lipcowa łąka o poranku. No, nie ma nic piękniejszego. Marta Topferowa i Tomasz Liszka. 3-0 w 90 minucie. Na ile się orientuje w piłce nożnej, 90 minuta to jest ostatnia minuta meczu, chyba że sędzia doliczy, a zwykle dolicza. Czyli jeszcze troszkę. No dobrze. Czy dzisiaj jeszcze są zaplanowane jakieś mecze? Podejrzewam, że tak. Ciekawe, o której. Jakie? Teraz będzie coś mniej dosłownego, coś, co może zaznaczyć nam w pamięci jakąś romantyczną, wakacyjną przygodę albo być dobrym tłem dźwiękowym. Zresztą, co ja tu będę Państwa instruował, rzecz w każdym razie jest bez słów, co właśnie stanowi o uniwersalności tej muzyki. Jest pięknie zrobiona, ale to nic dziwnego, bo autorem jest jeden z najbardziej cenionych współczesnych amerykańskich gitarzystów jazzowych, jeden z tych, co to są bardziej subtelni niż efektowni. W dodatku pochodzi z Kalifornii, więc sami Państwo rozumieją. Julian Lage.

Ale jaki wspaniały skład gra na nowej płycie gitarzysty Juliana Larza. John Medeski, Jorge Roeder i Kenny Wollesen. To co? Definitywny koniec. Już nie będzie można niczego powtórzyć, ani dograć, ani dowyglądać. 3-0, krótko mówiąc. No i dobrze, to jedno mamy za sobą. To jest 128 finału, tak? Coś koło tego jesteśmy. To jeszcze tak za 3 miesiące pewnie. Nie, do kiedy są mistrzostwa świata w piłce nożnej? Nie wiadomo. I nie jest to chyba tak istotne akurat w piątej strunie. Istotniejsze jest na przykład to, jak państwa uprawy ogródkowe i balkonowe, które tak wspaniale się miały w ubiegłym roku. Pomidorki, ziemniaki, jakieś zioła. Co tam w tym roku jest na ogrodniczym tapecie? Ja wiem, co będzie na naszym muzycznym tapecie. W ubiegłym roku naszymi letnimi hymnami, których słuchaliśmy w rozmaitych wykonaniach, były piosenki Estate i Wild Mountain Thyme, czyli Purple Heather w innej wersji. A w tym roku proponuję no nic szczególnie związanego z latem, ale być może we wrześniu już to się zmieni i covery piosenek Leonarda Cohena będą uznawali państwo za bardzo letni repertuar wakacyjny. Cohen z powodu okrągłej, choć smutnej 10. rocznicy jego śmierci, która przypada w listopadzie, ma się rozumieć, że nie zabrał

Tak nie w śpiewniku Coena tłumaczeń i interpretacji Macieja Zębatego, ale zacznijmy od czegoś, co mnie samego zaskoczyło. Nie miałem pojęcia, że i takie wersje istnieją, że tacy artyści brali się za piosenki Coena. Tacy artyści jak Roberta Flack.

zawiera metafory i symbole, dlatego można je odczytywać rozmaicie. Suzanne może więc być historią miłosną, opowieścią o podróży duchowej, albo refleksją o ludzkiej potrzebie bliskości, albo i tym, i tym, i tamtym też. Może też być piosenką o fascynacji kimś, kto sprawia, że inaczej zaczynamy patrzeć na świat. Byłaby to też piosenka o zgodzie na to, by się temu poddać, nawet jeśli jest to niepewne albo niejednoznaczne. A taką wspaniałą, niemal 10-minutową wersję tej pieśni nagrała w 1973 roku Roberta Fleck. A teraz coś, co zachwyciło mnie ostatnio, tak jak ta niezwykła interpretacja piosenki Suzanne. Bracia Shemirani, Kayvan i Bijan, strażnicy tradycji, muzycznej tradycji perskiej i jej twórczy kontynuatorzy jednocześnie, zaprosili do współpracy pianistę Benjamina Musaya i japońską skrzypaczkę Evelyn. Pomysł okazał się więcej niż trafiony, bo płyta Tales of Na, wydana w lutym tego roku, jest po prostu zniewalająco piękna.

Bijan Shemirani i Keivan Shemirani, bracia perkusiści, którzy grają na tych wszystkich przepięknych perskich instrumentach, do tego pianista Benjamin Musay i skrzypaczka Evelyn. Pani Maria donosi, że ta wersja piosenki Suzanne Leonarda Cohena, wersja Roberta Flack, nie przekonała pani i że to kwestia gustu. Oczywiście, ja się nie dziwię w ogóle, że nie przekonała, dlatego że Roberta Flack z piosenki z tekstem zrobiła no coś, co ona potrafiła najlepiej, czyli popis swojej charyzmy, czyli głos na pierwszym miejscu i interpretacja muzyczna, jakby słowa schodzą na plan dalszy. No i ten nastrój, który jakby z tą piosenką nie ma nic zupełnie wspólnego, a w każdym razie z tą wersją autorską, bardziej z brzmieniem wytwórni Motown w latach 70. Ale dlatego właśnie ta wersja tak mnie zadziwiła i zafascynowała. Covery piosenek Leonarda Cohena to jest jeden nasz refren w tym roku, a drugi nie ma nic wspólnego z piosenkami Cohena. I to będzie muzyka flamenco, ale nie w najbardziej takiej tradycyjnej wersji, tylko przetworzona z udziałem dużych zespołów, bo tak sobie myślę, że

dynamika flamenco plus potężny wolumen brzmienia robią swoje. I zacznijmy od klasyki gatunku, czyli albumu Jazzpania z 1993 roku.

Mendoza i Arif Mardin, którzy to wszystko kiedyś wymyślili. No to tak, u Państwa na balkonie się zdarzają pomidory, nawet jeden już czerwony, a w ogródku dynie i arbuzy. Właściwie prawie to samo. Ale troszkę inaczej smakuje, tak, to prawda. Na początku czerwca, po długim podgrzewaniu atmosfery kolejnymi singlami, Bella White wreszcie wydała swoją trzecią, wspaniałą płytę. I muszę teraz zacytować fragment recenzji Andrew Galdena ze strony internetowej Americana Highways, ponieważ trafnie ujmuje to, co ja myślę o Belli i o czym zresztą tutaj nieraz mówiłem. Bella White ma stuletni głos, starożytny, jak na standardy muzyki country, a jednak ponadczasowy. To jej instrument i jej dar. To, co robi z tym głosem, sprawia, że jej muzyka porywa. Trzeci album studyjny White, A Sign in the Weather, podąża za nią od wyspy Vancouver do Nowego Orleanu, podtrzymuje strumień świadomości, jednocześnie odkrywając złamane serce i dobro, które niesie ze sobą zmiana. No i właśnie o tym traktuje większość piosenek, także ta, której chciałem dziś z Państwem posłuchać.

Bella White i jej starożytny głos. To jest taki archetyp głosu z amerykańskiego południa. Gdyby przylecieli kosmici i zapytali, cóż to jest ten głos z Ameryki.

Wiedeńskiego południa, to właśnie można by Bella im podsunąć. To jest rzeczywiście zjawisko zupełnie wyjątkowe. Dołóżmy do tego umiejętność posługiwania się tymże głosem oraz pisanie świetnych tekstów i znakomitej muzyki. Jak tu nie kochać Belli? Ale nie musi to być miłość, która ogranicza. Bo właśnie ukazała się jeszcze jedna wspaniała nowa płyta, zupełnie inna, wyrastająca z innego świata. Zawiera takie, powiedziałbym, wielowarstwowe opowieści o wymiarze bardzo lokalnym, ale też bardzo uniwersalnym. Są tu też podejmowane kwestie polityczne, historyczne, społeczne. Taka krótka historia Sardynii i okolic. Głównym założeniem muzycznym albumu jest połączenie tego surowego, jakby to powiedzieć, beczenia, typowych wielogłosowych splotów a tenore oraz nowoczesne gitary i innych instrumentów. Wszystko to robi wrażenie. Na gitarze Paolo Anieli, a te wspaniałe głosy to tenore Murales de Orgozolo.

0: Eccoli i saraceni di oggi.
1: Siamo in Sardegna. Si può arrivare in Sardegna o con l'aereo o con la nave.
0: I saraceni veri, invece, sono arrivati anche questi, come tutti i saraceni che si rispettano, con le loro robuste barche e a godersi il loro...
2: Paolo Anieli i tenore Murales de Orgozolo. Skoro zrobił nam się już kącik nowości fonograficznych, to dołóżmy jeszcze jedną, bardziej klasyczną. Muszę powiedzieć, że najpierw to w ogóle mi się nie chciało nawet dotykać tej płyty, nie mówiąc o słuchaniu, ale gdy już się przełamałem, poszło jak z płatka, bardzo przyjemnie, bo to naprawdę przyjemne opracowania dzieł Jana Sebastiana Bacha, które grają skrzypaczka Elbjörg Hemsing. To jest młodsza siostra występującej tutaj u nas często skrzypaczki też Ragnhild Hemsing oraz norweski kwintet smyczkowy.

skrzypaczka Elbjørg Hemsing, norweski kwintet smyczkowy. Na fortepianie też pojawił się Tim Alhoff, to jest autor tych, jakby to powiedzieć, tego Bacha skomponowanego, ponownie rozłożonego na czynniki pierwsze i złożonego trochę inaczej niż oryginał. No, inspiracje Maxem Richterem wyraźne, ale naprawdę świetnie się tego słucha i można niektóre bachowskie frazy odkryć na nowo. Wakacje to jednak nie same

podskoki i przyjemności, przyda się i odrobina refleksji. Wiadomo, skoro podróże kształcą, to co dopiero powiedzieć o przygodach. No i teraz nie wiem, czy to właściwie był dobry wstęp do akurat tej muzyki, w końcu to fragment Requiem. Skąd się wziął? Otóż ostatnio zabrałem się za taki poważny, wnikliwy przegląd dzieł wszystkich zespołu La Tompette i Simona Pierre-Bestiona i cały czas na ich płytach znajduję rozmaite cuda.

Kiedy powiedziałem o cudach rozmaitych, to miałem na myśli samą muzykę również, no ale wiadomo, przede wszystkim te niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju interpretacje La Tempête. To było Agnus Dei, to był Agnus Dei z rekwiem Antoine'a de Fevena, franco-flamandzkiego polifonisty. Nagranie z albumu Hypnos zespołu La Tempête z 2022. A teraz jeszcze jedno nowe nagranie, które jakoś bardzo zgrało mi się z polifonią renesansową i tym szczególnym rodzajem.

Coraz bardziej lubię Natalię Cupryk, ukraińską kompozytorkę i skrzypaczkę. To jej nowy utwór zatytułowany Późnoczerwcowa noc. Ale pomyślałem, że 2 lipca to jeszcze można. W ubiegłym roku płytę wydali Savina Janatu i jej zespół Primavera en Salonico, a zdaje mi się, że o ile w ogóle pojawiła się w piątej strunie, to w ilościach doprawdy homeopatycznych. Trzeba to nadrobić.

jedno z najpopularniejszych XVI-wiecznych Viancicos w interpretacji Saviny Janatu. To jest w pewnym sensie pieśń o wodzie i też cały ten album zatytułowany Water Song wodzie jest właśnie poświęcony. Teraz nieobecny od wielu tygodni w piątej strunie kącik muzyki z seriali. A to dlatego, że niedawno miał swoją premierę, nie wiem, czy wszystkie odcinki już się ukazały, trzeci sezon serialu Euforia, a ja postanowiłem przypomnieć sobie z tej okazji pierwszy i drugi. Och, i cóż to za serial? Jego twórca Sam Levinson to jest ktoś. I też poza tym, że umie robić kino, nawet na małym ekranie, to, o ile to on, powierzył skomponowanie muzyki naprawdę właściwej osobie.

Labyrinth i wspaniała muzyka do wspaniałego pierwszego sezonu serialu Euphoria. W tym trzecim, do tego trzeciego muzykę napisał Hans Zimmer. No, a jak wiadomo, to zupełnie inna liga, a może nawet inna dyscyplina, trzeba by powiedzieć. Ale też ten trzeci sezon no bardzo rozbieżne opinie wywołał. Ja jeszcze swojej nie mam. Program drugi Polskiego Radia, 2 minuty po północy.

Pani Joanna podpowiada, że trzeci sezon Euforii jest dość surrealistycznym. To właściwie nie powinien bardzo odbiegać od tego, co było w poprzednich dwóch. Wczesną wiosną, tak mi się wydaje, przedstawiałem Państwu bardzo ciekawego młodego instrumentalistę, Andresa Cola, rodem z Ibizy. Perkusista, ale głównie wibrafonista to jest. Pomyślałem, że lato to świetny czas, by do tej drugiej płyty tego artysty nagranej w trio powrócić. I niech tuż po północy zabrzmi kompozycja zatytułowana Dzień dobry. W końcu nie tak dawno było jasno i za chwilkę znów będzie jasno.

0: Andres Coll, Ramon Lopez i Mateusz Smoczyński, czyli Andres Coll Cosmic Trio. Kącik Joni Mitchell, a w nim dziś nie będzie mojej przydługiej zapowiedzi, bo co tu zapowiadać? Joni nie zaśpiewa swojej piosenki, zaśpiewa natomiast jedną z najsłynniejszych piosenek, która ma lato w tytule. Właściwie to jest aria z opery Porgy and Bess. Zdarzyło się to na festiwalu folkowym w Newport 24 lipca 2022 roku.
1: Well, here we are in summertime.

Summertime, George'a Gershwina i Joni Mitchell. Teraz będzie jeszcze jedno nagranie koncertowe. Otóż Norah Jones wyciągnęła, nie wiem skąd, z jakiegoś sejfu albo głębokiej szuflady, czy gdzie tam chomikuje się nagrania, swój londyński koncert z 2007 roku. Bardzo to ładne, wzruszające wydawnictwo. Norah młodziutka, jakby właśnie zdała maturę. Śpiewa głównie piosenki ze swojego debiutanckiego albumu. To tak a propos letnich przygód.

Norah Jones, Londyn 2007 rok. Zrobił nam się kącik amerykański, to proponuję dołożyć do niego jeszcze jedną nowość. Jeden z moich ulubionych zespołów specjalizujących się w tym, co się określa mianem Amerykany, zapowiada nową płytę, która co prawda pojawi się dopiero jesienią, ale singielkiem możemy się cieszyć już w te wakacje. Rising Appalachia.

Rising Appalachia. Niedawno natknąłem się na muzykę artysty, który nazywa się Asta Hiroki. Tak pomyślałem, że to ktoś dla Krzyśka Dziuby raczej, bo tak trochę po japońsku brzmi. No ale potem się okazało, że to pseudonim, a artysta ten w najmniejszym stopniu nie jest rodzinnie związany z Japonią. Jest brytyjskim producentem muzycznym, artystą wizualnym, no i kompozytorem, multiinstrumentalistą, który działa na pograniczu. No właśnie, czego tu nie ma? Proszę posłuchać.

Tak, no oczywiście przesadziłem, że w tym utworze to jakieś nie wiadomo co, różnorodne i wymieszane. Ogólnie w twórczości Asty Hirokiego to tak. Teraz fragment jeszcze jednego w miarę nowego albumu, na którym z kolei tylko dwa skromniutkie instrumenty. Wiolonczela i cavaquinho. Guillaume Latil, to francuski wiolonczelista, i Brazylijczyk Mateusz Donato połączyli właśnie wiolonczelę z cavaquinho i najładniejsze w tej płycie jest chyba to, że obaj artyści tworzą za pomocą dwóch instrumentów wywodzących się, no jednak z dość odległych tradycji, tworzą muzykę, która płynie całkowicie naturalnie, tak jakby właśnie te instrumenty czekałyby zabrzmieć ze sobą.

Cavaquinho to prawie ukulele. Tak sobie pomyślałem, że właściwie możemy uznać, że i kącik ukulele powrócił w tym wydaniu piątej struny. Konia z rzędem tego, kto po brzmieniu rozpozna, czy to Cavaquinho, czy ukulele. A skoro już gitara, skoro Brazylia, to niech teraz zabrzmi muzyka portugalska, lizbońska dokładnie, chociaż wykonywana na koncercie w Barcelonie. W ubiegłym roku płytę koncertową wydała Cuca Roseta. Pojawia się tam też między innymi hiszpańska trębaczka i wokalistka Andrea Motis, a bohaterami tego koncertu byli też zdecydowanie muzycy zespołu. I muszę ich tu wymienić, bo oni odegrają tutaj bardzo ważną rolę w jednym z dwóch fragmentów, których właśnie posłuchamy. Sandro Costa, gitara portugalska, Francisco Sales, gitara klasyczna, Martino Freitas, bas i Vicky Marques, instrumenty perkusyjne.

0: Kuka Rosetta na koncercie w Barcelonie. Powiedziałem na początku audycji, że Edmar Castaneda triumfalnie powróci ze swoją harfą kolumbijską i właśnie to się teraz stanie. Będzie akompaniował Sonny de los Santos, to jest z kolei meksykańska wokalistka, autorka piosenek, instrumentalistka, ale znana jest przede wszystkim z tworzenia dwujęzycznej muzyki rodzinnej i dziecięcej. Gdyby mieli Państwo ochotę swoje dzieci nauczyć od razu po hiszpańsku i po angielsku, to właśnie można skorzystać. I na jednej z płyt sprzed kilku lat wspomagają w tym jakże trudnym zadaniu właśnie Edmar Castaneda.
1: Mami, te traje estas flores, pa que te hagas una corona como a ti te gusta. Te quiero mucho y cuando sea grande te voy a querer y cuidar más. Esta canción es para ti.

A kiedyś, wcale nie tak dawno, gdy przez chwilę pracowałem w Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina, poznałem francuską wiolonczelistkę Camille Thomas, która akurat wtedy była artystką rezydentką w tej zacnej instytucji. Przypomniałem sobie o niej ostatnio, zerknąłem

do jej dyskografii, która od tego czasu, gdy się poznaliśmy, bardzo się rozszerzyła. I jej nagraniem oraz pianisty Juliena Brocala dziś się z Państwem żegnam. Tak, to Spiegel im Spiegel Arvo Perta. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Matwiejczuk, dobranoc.

Przed mikrofonem Marek Zbyrzykowski. Nocne wydanie audycji rozpocznie łańcuch drugi. Dialog na skrzypce i orkiestrę Witolda Lutosławskiego. Potem przypomnę wielkie przejście, ikony na fortepian, instrumenty koncertujące i orkiestrę symfoniczną Jerzego Kornowicza. Audycję zakończy kwartet na czworoskrzypiec Grażyny Bacewicz. Łańcuch drugi, dialog na skrzypce i orkiestrę Witolda Lutosławskiego powstał w latach 1983-85 na zamówienie Paula Zachera, któremu utwór został zadedykowany, dla prowadzonego przez niego zespołu Collegium Musicum w Zurychu. Zgodnie z życzeniem zamawiającego, pierwszą wykonawczynią dzieła była Anne-Sophie Mutter. Premiera odbyła się 31 stycznia 1986 roku w wypełnionej do ostatniego miejsca sali Tonhalle w Zurychu. Sukces był ogromny. Wieczór ten stał się początkiem przyjaźni między 72-letnim twórcą a 22-letnią wschodzącą gwiazdą wiolinistyki. Polska publiczność poznała utwór 28 września 1986 roku na koncercie zamykającym 29. Warszawską Jesień. Wykonawcami byli Krzysztof Jakowicz i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Kazimierza Korda. Posłuchajmy nagrania dokonanego z udziałem naszego znakomitego skrzypka i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją kompozytora.

składający się z czterech ogniw, łańcuch drugi na skrzypce i orkiestrę Witolda Lutosławskiego wykonali Krzysztof Jakowicz oraz Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją kompozytora. Rejestracji dokonano 19 lutego 1988 roku w sali imienia Grzegorza Fitelberga w Katowicach. Przed nami wielkie przejście ikony na fortepian i orkiestrę Jerzego Kornowicza. Ten bliski formie koncertu fortepianowego utwór powstał w 2013 roku na zamówienie Fundacji Pro Musica Viva w ramach programu prowadzonego przez Instytut Muzyki i Tańca przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyrazista muzyka od początku do końca przykuwa uwagę, trzyma w napięciu, przybierającym niekiedy postać transu. Jej atutami są symfoniczny rozmach, a także żywa narracja wynikająca z doskonałego wykorzystania instrumentów koncertujących, przede wszystkim fortepianu, który otrzymał rolę pierwszoplanową. Premiera utworu odbyła się w Akademii Muzycznej w Kijowie w grudniu 2013 roku, zatem w okresie pamiętnych wydarzeń na kijowskim Majdanie. Adresatami dedykacji są dyrygent Roman Rewakowicz oraz inni ukraińscy przyjaciele kompozytora. Wielkie przejście odwołuje się do biblijnego przejścia przez Morze Czerwone, ściganego przez Egipcjan ludu izraelskiego, prowadzonego przez Mojżesza. Ta przypowieść zyskuje nowe znaczenie w kontekście wydarzeń na Ukrainie. Wielkie przejście ikony na fortepian i orkiestrę Jerzego Kornowicza grają Dmytro Tawanec oraz Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Szymona Bywalca.

wielkie przejście ikony na fortepian i orkiestrę Jerzego Kornowicza wykonali Dmytro Tawanec i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Szymona Bywalca. Archiwalnej rejestracji dokonano 31 marca 2016 roku w siedzibie orkiestry w Katowicach. Na zakończenie nocnego wydania Fantazji Polskiej posłuchajmy napisanego w 1949 roku kwartetu na czworoskrzypiec Grażyny Bacewicz. Niezwykle oryginalny skład zespołu kameralnego może budzić skojarzenia z sekcją Ripieno barokowego Concerto Grosso. Utwór zadedykowany został studentom Konserwatorium Łódzkiego, w którym autorka w owym czasie wykładała. Części Allegretto, Andante Tranquillo i Molto Allegro. Grają członkowie Radomskiej Orkiestry Kameralnej Lucjan Szaliński-Bałwas, Marcin Król, Anna Skowronek-Gruszczyńska i Satomi Tagashira.

0: Powstały w 1949 roku kwartet na czworoskrzypiec Grażyny Bacewicz wykonali członkowie Radomskiej Orkiestry Kameralnej: Lucjan Szaliński-Bałwas, Marcin Król, Anna Skowronek-Gruszczyńska i Satomi Tagashira. Nocne wydanie Fantazji Polskiej dobiegło końca. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Marek Swyżykowski.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Andrew Lawrence King.

Przy mikrofonie Michał Dębski. Dobry wieczór. Dziś muzyczna noc Euroradia będzie miała zdecydowanie hiszpański charakter. Przez najbliższe 2 godziny będziemy słuchać muzyki związanej z kulturą Półwyspu Iberyjskiego. Zaczniemy od koncertu orkiestry kameralnej z Bazylei, którą 20 stycznia 2023 roku poprowadził Francisco Coy. Na początku wykonali La Oración del Torero, czyli modlitwę Torreadora. Opus 34 Joaquina Turiny.